0: Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z muzyką country. Dziś gramy po polsku, a gościem naszej dzisiejszej audycji jest Antoni Krajs, jeden z najbardziej znanych artystów country w Polsce, z pochodzenia chorzowianin. Proszę Państwa, witam Cię serdecznie w naszym studiu.
1: Witam pięknie.
0: Naszą audycję otworzyła kompozycja Nie masz głowy do nauki. To także coś chyba dla maturzystów, bo...
1: No tak, bo niedługo
0: bo
1: matury.
0: Tak, to już tylko odliczają godziny do matur, ale my skupiamy się na muzyce country, na tej piosence między innymi, która pochodzi z albumu Indian Summer 2. Jak tą płytę nagraliście, kiedy, w jakim składzie?
1: Oj, to już płyta ma kilka lat. Ja dokładnie nie pamiętam, który to był rok, ale to jest płyta, która jest naszą jakby taką ulubioną płytą, bo zrobiliśmy dwie płyty, oczywiście z naszymi polskimi piosenkami. To był Indian Summer 1, Indian Summer 2. No i to są płyty, gdzie już jakby ten nasz styl się uporządkował, tak bym powiedział.
0: No
1: bo jako zespół Whiskey River zaczynaliśmy 35 lat temu.
0: Dokładnie.
1: Mieliśmy teraz 35-lecie, obchodziliśmy dosyć hucznie. No i na początku oczywiście, jak wszystkie zespoły country, próbowaliśmy grać standardy, próbowaliśmy przekładać tą muzykę amerykańską na nasze podwórko polskie. No a z biegiem czasu oczywiście pisaliśmy swoje piosenki. No i te dwie płyty, o których mówimy, to jest zbiór piosenek naszych polskich i o naszych polskich problemach.
0: No, ja pamiętam, że bardzo ciepło byliście przyjmowani przez publiczność w Brągowie, prawda?
1: No tak, to wielokrotnie graliśmy.
0: To był taki pierwszy zespół modern country, nie wiem jak to nazwać, ten styl, po prostu, ale podobało się bardzo publiczności. Proszę Państwa, my teraz proponujemy 5 piosenek w wykonaniu grupy Whiskey River właśnie z tego albumu. Będą to A gdy będzie tęcza, Whisky na śniadanie, Blues starej dzielnicy, Deszcz i na koniec Dla tych, co bez grosza, grupa Whiskey River.

0: Grupa Whiskey River, Anthony Kreis. Byłeś również autorem wielu piosenek, prawda?
1: No, słuchaj, praktycznie cały repertuar zespołu Whiskey River jest stworzony przeze mnie. Były współprace przy muzyce ze strony kolegów muzyków, ale teksty chyba udało nam się nagrać jeden utwór, nie mój, raczej wszystko było swoje. Myśmy nagrali w sumie na naszych płytach ponad 100 piosenek. Ja napisałem dla zespołu ponad 200 piosenek w języku polskim, no i te wszystkie piosenki myślę, że w takim stylu, który ja lubię. Mówiłeś, że byliśmy przyjmowani w Rogowie dosyć ciepło. Chyba to polegało na tym, że wtedy, na początku lata 80., później 90., bo my powstaliśmy w 90. roku, w Rogowie głównie występowały zespoły, które przenosiły na nasz rynek amerykańskie piosenki, czyli dokładnie śpiewali tak zwane standardy.
0: Tak.
1: Natomiast myśmy chyba byli jednym z pierwszych zespołów, którzy postawili na język polski. No a ludzie w naszym kraju lubią po polsku, jak artysta śpiewa, dlatego że rozumieją po prostu to.
0: No tak.
1: I chyba na tym to polegało. A po drugie mówiłeś modern country. No właśnie, bo country się oczywiście dzieli na bardzo wiele nurtów.
0: Bardzo.
1: Klasycznie zawsze jest to banjo, te skrzypce, czyli muzyka bluegrassowa. Natomiast myśmy poszli w dosyć nowoczesne brzmienie, czyli w tak zwanego country rocka. Takie było nasze założenie. Country rock, folk rock, czyli piosenki, styl właściwie Boba Dylana, który też ocierał się o ten taki, znaczy śpiewał piosenki folkowe, ale ocierał się nawet momentami o takiego country rocka. Dlatego było to wtedy nowe, tak mi się wydaje, no i dlatego zawsze były oklaski.
0: Zgadza się. To może jeszcze wróćmy w takim razie do kilku waszych przebojów, może tych późniejszych.
1: Tych późniejszych. No, zagraliśmy właściwie utwory, no właśnie były takie świeższe, późniejsze, ale ja może inaczej. Ja bym może zaproponował utwór, który chyba jest takim naszym sztandarowym utworem, mianowicie to jest bardzo wolny utwór i my go bardzo lubimy.
0: Tak.
1: Utwór nazywa się Przywiał go jesienny wiatr. To jest utwór, o który nawet bardzo często słuchacze na koncertach proszą. No, balada, nasi polscy słuchacze lubią balady.
0: Tak. I jeszcze potem zaproponujmy
1: i możemy zagrać utwór Dziwny gość. To jest dla mnie bardzo ważny utwór, dlatego że to jest utwór, który ja poświęciłem pamięci Ryśka Rydla, którego udało mi się też osobiście poznać i występowaliśmy kilkakrotnie wspólnie na estradach. Dziwny gość i właśnie pamięci Ryśka Rydla.
0: W takim razie posłuchajmy tych dwóch utworów.

0: Grupa Whiskey River, a w studiu nasz gość Antoni Kreis, lider zespołu, autor tekstów, no i jeden z najbardziej znanych wykonawców country w naszym kraju. Powspominajmy w takim razie kilku innych artystów, którzy również grali w tym czasie, czyli w latach 80. zdobyli popularność na pikniku country, potem występowali na różnych innych imprezach w kraju. No, na pewno nie można zapomnieć o Tomku Szwedzie. Mamy dzisiaj z sobą w studiu album Siedzę na ganku. Proszę Państwa, Tomasz Szwed, no, to była postać niesamowita. Jego piosenki bardzo się podobały publiczności. One były takie z głębokim takim, powiedzmy, no, zacięciem, nie tylko muzycznym, ale bardzo zaangażowanym.
1: No, była, prawda? To poezja, przede wszystkim jego teksty, tak. to była czysta poezja, ja to tak odbierałem. No, a wydaje mi się, że gdyby nie było Tomka Szweda, to mnie by też nie było. To był od samego początku taki mój mentor. No i człowiek bardzo lubiany, bardzo, bardzo, no, często słuchany i swojego czasu wszędzie, gdziekolwiek mówiło się o muzyce country, tam wszędzie był Tomek Szwed.
0: Tak. Chociaż występował tylko z gitarą najczęściej, ale najbardziej podobał się właśnie solo.
1: Ale to jest sztuka, bo to jest sztuka, żeby wejść z gitarą tylko, bez zespołu, bez zaplecza i przytrzymać uwagę słuchaczy przez dłuższy okres czasu. A Tomek to potrafi. Zresztą on chyba jeszcze też występuje sporadycznie, ale w dalszym ciągu ta muzyka u niego jest najważniejsza.
0: Tak, posłuchajmy zatem czterech utworów. Miej czas dla innych, Byle doczekać do końca życia, następnie bardzo popularny przebój Ciepłe piwo i zimne kobiety i na koniec proponuję jeszcze utwór tytułowy Siedzę na ganku, a zatem Tomasz Szwed.
2: To było w marcu, na dworcu Śródmieście.

może gdy spytam, nie powiem jej nie. Nie obrazi się o to przecież. Szefie, porozmawiamy obaj?

0: Tomasz Szwed i piosenki z albumu Siedzę na ganku, a już za moment na naszej antenie Michał Lonstar-Łuszczyński, no też czołowa postać przecież polskiej muzyki country, nagrywał już od początku lat 80. jak tylko powstał w kraju ruch country i powstało Stowarzyszenie Muzyki Ludowej Country. To było jeszcze w stanie wojennym, pamiętam. Michał był jednym z założycieli tego stowarzyszenia, wiceprezesem, a potem już zabrał się za tworzenie muzyki country i powiem, że szło mu bardzo dobrze, świetne piosenki, on błyskał takim zdrowym humorem, pisał dużo piosenek dla kierowców, one były wtedy bardzo, bardzo popularne, grane między innymi przez Radio Katowice, pamiętam jeszcze potem w autoradiu. No to proszę Państwa, za moment już na naszej antenie Michał Lonstar-Łuszczyński, ale poproszę Ciebie, Antku, żebyś powiedział, jakie masz wspomnienia ze współpracy z tym artystą.
1: No, bardzo konkretne wspomnienia, bo Michał Lonstar, ja pierwszy raz Lonstara zobaczyłem w telewizji, która nadała relację z pierwszego pikniku country, który nie był jeszcze w Mrągowie, ale był chyba albo w Karpaczu, albo w Jeleniej Górze. Tak. Do dziś pamiętam taką przyczepę samochodową. Na tej przyczepie była scena, występowali różni artyści i tam po raz pierwszy zobaczyłem Lonstara, który śpiewał moją skądinąd uwielbianą przez mnie piosenkę. Mianowicie chodzi tu o piosenkę Mr. Bojangle, zespołu Nitty Gritty Red Band. No i dlatego Michał mi wtedy zapadł bardzo w pamięci i jakby tak pomyślałem sobie, że no dlaczego, skoro inni mogą, to ja też mogę. A ja już wtedy próbowałem śpiewać takie utwory, grać gdzieś po klubach i solowo, i w duecie. No i to był jakby ten pierwszy impuls do tego, żeby później powstał zespół Whiskey River, z którym się związałem całe życie. A jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz, że na pierwszym pikniku country w Mrągowie, w którym wystąpiliśmy po raz pierwszy jako debiutanci, Michał był konferansjerem. On nas zapowiadał i tak nas bardzo podtrzymywał na duchu, no bo to przecież trema straszliwa i nam się tam nogi trzęsły, ale dzięki Michałowi poszło dobrze.
0: No to w takim razie wybierzmy kilka utworów Michała Lonstara-Łuszczyńskiego. Przypomnijmy, proszę Państwa, jego przeboje.
1: Ja myślę, że na początek trzeba zawsze pamiętać o piosence pod tym Radio, bo to był wielki, chyba największy przebój Michała i na pewno jeden z największych przebojów polskiej muzyki country. Mhm. Później Jadę na południe proponuję, Dlatego kocham Ciebie, Dla kierowców ze 100 tysięcy szos i różne kolory. I myślę, że w tym zestawie poznamy wszystkie odcienie Michała.
0: No to w takim razie zapraszam do słuchania. Michał Lonstar-Łuszczyński.

wstaję i robię sam śniadanie. Spoglądam jeszcze na twój sen, wychodzę cicho i zamykam drzwi.

Kółkiem siadam, włączam gaz, 20 ton wytaczam znów na szosę. Przede mną jazdy cały dzień, a tobie coś miłego niech się śni.

Przewiozłem chyba z milion ton, a szosę lepiej znam niż własny dom. I nie wiem.

0: Michał Lonstar Łuszczyński, wielka gwiazda muzyki country, polskiej muzyki country, Polskie Radio Katowice. Jak co tydzień o tej porze słuchamy muzyki country, dzisiaj słuchamy muzyki country po polsku, a w studio mamy gościa, przypomnę, Antoni Krajs, jeden z najbardziej znanych artystów countrowych w naszym kraju, autor tekstów, gitarzysta, wokalista. Kolejny zespół, Johnny Walker Band. Może parę słów o tym zespole, bo rozumiem, że bardzo przyjaźniliście się, a muzyka była trochę taka, powiedzmy, podobna, ta twórczość, ta muzyka, którą tworzyli, do waszej.
1: No nic dziwnego, dlatego że jakby Johnny Walker Band, tak się była pełna zespołu, to jest zespół, który jakby troszeczkę wyszedł z zespołu Whiskey River, dlatego że założył go perkusista, który grał swojego czasu w zespole Whiskey River, Adam Burkhardt, niestety nieżyjący już. On w pewnym momencie postanowił iść swoją drogą, no i założył zespół, o którym mówimy. Przez chwilę również w zespole grał Marek Kopecki, który również grał w zespole Whiskey River. To była sekcja, która przeszła do Johnny Walkera. Natomiast wokalista był bardzo ciekawy, Jacek Wieczorek, który zaczął od tego, że był fanem muzyki country, i ja go pamiętam z koncertów naszych. Przychodził, podchodził, rozmawialiśmy. Potem okazało się, że Jacek Wieczorek, przynajmniej w moim przekonaniu, to chyba najbardziej rasowy głos taki amerykański, powiedziałbym, w polskiej muzyce country. No i piosenki zespołu były rzeczywiście podobne do nas, ale to jest ten nurt. Przede wszystkim południe. No, my byliśmy na południu, no zespoły z południa, Whiskey River, Johnny Walker i tak, tak. No więc musieliśmy mieć podobne brzmienie. Zresztą no tak jak
0: właśnie,
1: w Stanach.
0: Tak, no to cztery piosenki proponuję. Przypomnijmy zespół.
1: Tak, Johnny Walker Band, i posłuchajmy sobie piosenki Los Kierowcy. Druga piosenka Wczorajsze Dni. Parę lat było tak i Amerykanin w Giżycku.
0: Słuchamy.
2: One, two, three.

0: Amerykanin w Giżycku, proszę państwa, Giżycko, piękne miasteczko mazurskie nad jeziorem Dąbrowa niedaleko, tam przyjechał Amerykanin, miejmy nadzieję, że podobało mu się tam i w Giżycku, i w Mrągowie. Antoni Krajs opowiada o muzyce country, o tych artystach, którzy współtworzyli z nim ten ruch country w latach 80., 90., potem nagrywali się także i z początkiem pierwszej dekady naszego wieku. No ale wspomnimy jeszcze Alę Boncol, bo piosenkarka ta również pokazała się z dobrej strony. Jedna z niewielu naszych wokalistek, ale naprawdę warto wrócić do tych nagrań.
1: Tak, Ala Boncol to przede wszystkim właśnie bardzo rasowy, kantrowy głos. Ona się uczyła się właśnie też na tak zwanych standardach muzyki kantrowej. No i kiedy powstał zespół Fairplay, bo to pierwszy zespół Ali Boncol, później zaczęła działać na własny rachunek, ale zespół Fairplay jakby wszedł bardzo przebojem na polski rynek muzyki country. I ja pamiętam, że po raz pierwszy usłyszałem zespół Fairplay i śpiewającą, ale jeszcze w towarzystwie dwóch dziewczyn, Kasi Szubartowskiej i Soni Lelek. Takie trio było i pamiętam, że mieliśmy koncert w Wesołym Miasteczku tutaj u nas w parku. I idziemy sobie już instrumentami, podchodzimy pod estrady, coś tam gra, coś słychać. I ja słyszę trzy dziewczyny śpiewające bardzo rasowo, przepiękną muzykę country. Ja mówię, skąd się wzięła muzyka country? Nie znam tego. No podchodzimy, patrzymy, trzy dziewczyny, zespół z tyłu. A to był właśnie zespół Fairplay. Po raz pierwszy usłyszałem Alę śpiewającą i ona się wyróżniała na tle tego tria. Zresztą dwie dziewczyny były bardziej jako chórek. No i na początku oczywiście były to przeboje oryginalne, a potem znalazła chyba kogoś, kto pisze dla niej piosenki. No i dzisiaj jest uwielbiana przez publiczność, szczególnie mrągowską. No ja się nie dziwię, bo ona się też bardzo dobrze zachowuje, swobodnie na scenie. To też jest bardzo ważne. Artysta musi umieć na tej scenie wyglądać.
0: Dwa przeboje w takim razie w jej wykonaniu. Które to będą?
1: Dwie piosenki ja bardzo lubię. To jest pierwsza z nich, to Idź sobie idź, a druga, bo miłość wszystko zmienia.

0: śpiewała z towarzyszeniem zespołu Ala Bonsol i dochodzimy do kolejnego ciekawego wykonawcy. To Mariusz Kalaga, również postać z naszego regionu. Okazuje się, że tutaj właśnie na Śląsku, w Zagłębiu, no mieliśmy wielu, wielu znanych artystów country.
1: Południe.
0: Mamy dalej, tak, południe właśnie. Mariusz Kalaga, również znany ci piosenkarz, to jest już nieco inne country, takie balladowe, no ale Mariusz potrafił zagrać nie tylko balladę, prawda?
1: No Mariusz był, znaczy był, jest.
0: Jest, oczywiście, że jest dalej, tak.
1: Ale to jest osoba, która, można tak powiedzieć, flirtowała z różnymi rodzajami piosenki, bo on też bardzo zbliżył się do popu, do muzyki pop, ale myślę, że to bardzo dobrze, dlatego, że grono miłośników tej muzyki, czyli miłośników stylu country, między innymi właśnie dzięki Mariuszowi rozszerzyło się o ludzi, którzy tej muzyki wcześniej nie znali.
0: Dokładnie.
1: A ponieważ Mariusz śpiewał i śpiewa dalej tym swoim takim bardzo głębokim, niskim, zmysłowym głosem, no to sądzę, że przyciągnął do grona zwolenników country bardzo wiele pań.
0: Dokładnie. Przypomnijmy w takim razie piosenki jego, takie starsze może.
1: Ja myślę, że taki najbardziej przeze mnie ulubiony i chyba przez słuchaczy też, i to chyba piosenka, która go wylansowała w nurcie country, Umówmy się, że potrafimy kochać.
0: Słuchamy w takim razie Mariusz Kalaga. Pora już powoli kończyć nasze dzisiejsze spotkanie z tym gatunkiem. Ja tylko przypomnę, że gościem naszej dzisiejszej audycji był Anthony Kreis, jedna z najbardziej znanych postaci muzyki country w naszym kraju. Audycję zrealizował Rafał Drabek, przygotował i prowadził Kajetan Berezowski. Na kolejne spotkanie z tym gatunkiem zapraszam oczywiście za tydzień o zwykłej porze. Teraz żegnam się. Do usłyszenia.

I wtedy przyszedł maj, zamieszkał w moim sercu. Słowa tej piosenki są z nami już od 25 lat, kto by pomyślał. To był oczywiście zespół Various Monks, wtedy wokalistką grupy była Monika Kuszyńska. A to jest poranny program Radia Katowice, w którym wita Państwa bardzo serdecznie Wojciech Rzepka. Dziś to wyjątkowy, trzeciomajowy, świąteczny i całkowicie polski program. Nie może zatem zabraknąć tego wielkiego dzieła Grzegorza Ciechowskiego.

Nie pytaj o Polskę i Grzegorz Ciechowski. Rozpoczyna się niedziela, to 3 maja i oczywiście święto Konstytucji, która uchwalona została w 1791 roku i jak to zwykle przypominamy, była pierwszą w Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Dużo dziś w Polskim Radiu Katowice przypominać będziemy o tej wyjątkowo pięknej karcie naszej historii, ale jak Państwo być może wiecie, my tutaj o poranku w niedzielę wyruszamy w podróże, bliższe lub dalsze. Wymyśliliśmy sobie taki muzyczny city break, choć ten bardzo modny z angielska wzięty termin dziś brzmi wyjątkowo paskudnie, zatem niech to będzie krótka, przepiękna podróż, by pooddychać nieco innym niż zwykle powietrzem. Dziś nie może być inaczej, wyruszamy w objazd po Polsce, często uciekamy za granicę, a przecież i u nas jest co zwiedzać i jest pięknie, a każdy region dostarcza nam innych ciekawych atrakcji. Ja proponuję zatem Państwu podróż po naszym kraju. Musimy tylko wybrać kierunek tej wycieczki, w którą stronę pojedziemy, czy od Bałtyku aż do Tatr, czy też odwrotnie. To może rzucę monetą. No tak, dziś nie może być inaczej. Wypadł oczywiście orzeł. No to zacznijmy od morza. Niech to będzie nasz pierwszy przystanek na mapie Polski. Udamy się nad Bałtyk wraz z czerwonymi gitarami. Ale nie będzie to słynna historia jednej znajomości, ale utwór o podobnej tematyce pod tytułem Nad morzem.

pełni tutaj zgadzam się z panem Sewerynem Krajewskim, odpowiedzialnym za muzykę i tekst tego utworu, że bardzo łatwo zamyślić się stając nad brzegiem Bałtyku i patrząc gdzieś w dal przed siebie. A jeśli komuś z państwa za mało wody, to bardzo proszę, będzie tych akwenów nieco więcej, z tym, że słony Bałtyk zamienimy już za chwilę na słodkowodne Mazurskie jeziora. Nie powinienem się państwu do tego przyznawać, zwłaszcza dziś w tak ważne i polskie święto, ale nigdy nie udało mi się pojechać na Mazury, zatem nie mam zielonego pojęcia, czy tak jak w tej piosence sznur kormoranów w locie splątał się, by poszukać ciepłych stron, a wiosną znów powrócić na jeziora. Na szczęście doskonale wiedział o tym Piotr Szczepanik, który jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku zaśpiewał ten nieco nostalgiczny utwór.

Na całe szczęście sezon na Mazurach dopiero się zaczyna. Wszystkich z Państwa tam właśnie spędzających długi majowy weekend bardzo serdecznie pozdrawiamy. Opuszczamy już tamte strony i kierujemy się do stolicy. To przecież w Warszawie dziś odbędą się główne obchody święta Konstytucji 3 maja. Pewnie gdzieś rozbrzmiewać będzie także i ta wielka pieśń, która również powstała jeszcze w latach 60. Sen o Warszawie to ponadczasowe dzieło Czesława Niemena, który pierwotnie napisał ten utwór po francusku. Na szczęście jednak taśmy z utworem wysłał Markowi Gaszyńskiemu, który napisał tak piękne polskie słowa, że utwór po prostu musiał stać się wielkim przebojem.

Sen o Warszawie śpiewał Czesław Niemen. A my o poranku w Radiu Katowice podróżujemy dziś po naszej pięknej ojczyźnie. Wyruszyliśmy znad Bałtyku, odwiedziliśmy także Mazurskie Jeziora, aż przed chwilą dotarliśmy do stolicy. Opuszczamy jednak Warszawę, tam dziś należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu, ale to przecież wszystko po to, by miejmy nadzieję bezpiecznie świętować 3 maja. Jedziemy niedaleko, nieco ponad 100 km na południe, województwo łódzkie, powiat Tomaszowski i Tomaszów Mazowiecki, w którym znajduje się wiele atrakcji, a wśród nich jest między innymi jedyny w Polsce całoroczny tor do uprawiania łyżwiarstwa szybkiego. I dzięki temu nasi sportowcy w tej pięknej dyscyplinie nie muszą już trenować za granicą. Właściwie to Tomaszów Mazowiecki leży bardzo blisko geometrycznego środka Polski, a przez miasto przepływa aż 5 rzek. Tomaszów zapewne odwiedził swego czasu także Julian Tuwim, poeta i pisarz, który kiedyś o rękę poprosił Stefanię Marchwiównę, literatkę i tłumaczkę pochodzącą właśnie z Tomaszowa. Zakochany po uszy Tuwim pisał wtedy tak: a może byśmy tak jedyna wpadli na dzień do Tomaszowa? Może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa? A jeśli ten tekst wydaje się Państwu znajomy, to bardzo dobrze, bo w nieco zmienionej wersji spopularyzowała go w piosence Ewa Demarczyk.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam, du holte kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam.

najmilszy, wpadli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze

Śpiewała Ewa Demarczyk, a my opuszczamy już Tomaszów Mazowiecki i udajemy się na zachód, aż do Wrocławia. Przyznam się Państwu, że osobiście zawsze miałem problem z tym artystą i z tym jego utworem. Ostatnio muzyk znów święci swoje sukcesy. Ponad 2 lata temu wydał swoją kolejną płytę po wielu latach milczenia. Teraz rusza w pożegnalną trasę koncertową, a 24 lata temu nagrał utwór, za który mu się nieco oberwało. Przynajmniej od jego najbardziej zagorzałych wielbicieli. Ale Lech Janerka, bo o tym muzyku mowa, wiedział, co robi. Wrocław to jego rodzinne miasto, no a że ówczesne władze zamówiły u niego piosenkę na okoliczność starania się o zorganizowanie wystawy Expo, no to już na to nic nie poradzimy. Lech Janerka uparcie twierdził, że melodię do tego utworu napisał już 19 lat wcześniej i wcale nie jest to typowa piosenka na zamówienie, lecz wyraz jego emocji związanych z miastem. No to każdy może sobie teraz pomyśleć o tym utworze, co chce. Ja osobiście Wrocław uwielbiam, jest to jedno z niewielu polskich miast, w których mógłbym zamieszkać choćby i jutro, a Lech Janerka blisko ćwierć wieku temu taką nadzieję o Wrocławiu wyśpiewał.

To Lech Janerka o swoim mieście Wrocławiu. Tam dotarliśmy w ramach muzycznej podróży w Radiu Katowice o poranku. Dziś to oczywiście podróż bardzo specjalna i wyjątkowa. Zaplanowaliśmy wyprawę od Bałtyku aż do Tatr, choć teraz pojedziemy wyjątkowo z zachodu na wschód, aż do Lublina. Tam czeka już na nas Beata Kozidrak, wielka gwiazda polskiej sceny i lublinianka z pochodzenia. Wraz z panią Beatą zwiedzać będziemy jej rodzinne miasto. Z pewnością udamy się na Starówkę, skąd inąd przepiękną, by tam choć na chwilę zatrzymać się przy jednej z kamienic przy ulicy Grodzkiej numer 36A. Taki wyjątkowo dokładny adres podaje sama Beata Kozidrak w jednej z piosenek Bajmu, a pod tym adresem kryje się wybudowana w połowie XVII wieku kamienica, w której w przeszłości na parterze były sklepy i kawiarnie, a na górze mieszkania. I tam właśnie jeszcze w latach 70. na ostatnim piętrze swój pokój miała przyszła wielka gwiazda polskiej piosenki, a z okien podobno było doskonale widać i plac zamkowy, i znajdujący się tam zamek lubelski. Lublin, Grodzka 36A to tytuł tego utworu zespołu Bajmy.

To zespół Baim i utwór pod bardzo szczegółowym tytułem Lublin Grodzka 36A. To pewnie dla tych z Państwa, którzy być może wyjechali lub planują wyjazd do Lublina, by nie pomylić się i nie patrzeć przypadkiem na inną kamienicę na Starym Mieście. Opuszczamy już Lublin i kierujemy się w stronę Krakowa. 311 kilometrów dzieli nas od ulicy Grodzkiej 36A w Lublinie do ulicy Grodgera 2 w Krakowie. A tam na świat przyszła Olga Jackowska. Jest nawet pamiątkowa tablica, na której wypisano takie oto słowa. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. No to nie może być inaczej. Słowa wypisane na pamiątkowej tablicy równie mocno zapadły nam w pamięć przynajmniej tym, którzy lubią utwory zespołu Manam. Był maj roku 1983, kiedy nagrywano ten utwór. W Polsce jeszcze trwał stan wojenny, a Kraków, choć to piękne miasto, był wtedy bardzo zaniedbany, wspominała Kora. Brudny i szary, do tego smog i mgły. Sama artystka śpiewa o Krakowie, ale inspiracją była twórczość jednego z francuskich poetów, który przedstawił Paryż jako mroczne i depresyjne miasto. No to przenosimy się już do stolicy Małopolski za sprawą Kory, Manamu i ich krakowskiego splinu.

0: Za sprawą Kory i zespołu Manam przenieśliśmy się trochę w czasie i przestrzeni, odwiedzając Kraków ze wczesnych lat 80. Dziś zapewne ten utwór brzmiałby zupełnie inaczej, tak jak i inaczej wygląda Kraków. No to z Krakowa mamy już rzut beretem w góry, ale zanim dojedziemy w Tatry, pozwolą Państwo jeszcze na mały skok w bok. Odwiedzamy w końcu nasz region, a dokładniej przepiękne Beskidy i jedną z tamtejszych gmin. To wieś z tradycjami, bo powstała jeszcze z końcem XV wieku. Ważna to miejscowość także dla polskiej muzyki rozrywkowej, bo stamtąd pochodzą słynni bliźniacy, którzy pokończyli szkoły i założyli rodzinny zespół Golec Orkiestra. Z koncertami zjeździli całą Polskę wzdłuż i wszerz, byli także w bardzo wielu krajach świata, ale zawsze wracają na swoją ojcowiznę, bo przecież wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zdaniem braci Golców nie ma piękniej swojej krainy, łot milowieckiej dziedziny. Kto był w Milówce, ten z pewnością zgodzi się z tekstem tego utworu i zechce wrócić tam jak najszybciej. Golec Orkiestra.
1: Ho, ho, ho! Kijajcie!

0: chodź.
1: W Radiu Katowice podróżujemy dziś o poranku, przemierzając nasz piękny kraj od Bałtyku aż do Tatr. Przed nami zatem ostatni przystanek, czyli Zakopane. Zimowa stolica kraju, ale przecież i wiosną, i latem, i jesienią, a nawet w czasie długiego majowego weekendu miasto warte odwiedzenia. Według jednej z legend miejscowość powstała na terenach, które kiedyś były zakopane, czyli ogrodzone lasami. Urokowi Zakopanego poddało się w przeszłości bardzo wielu artystów polskiej sceny muzycznej, w tym i sama królowa Maryla Rodowicz. Jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku piosenkarka zaśpiewała utwór pod tytułem Trzy, a może cztery dni, który wykorzystany został w filmie Kulik. Troszkę śniegu spadnie zatem w tej piosence, ale myślę, że przy okazji naszego króciutkiego pobytu w Zakopanem nie będzie to dla nas wielkim kłopotem. Maryli Rodowicz towarzyszą tutaj prześlicznie śpiewające Alibabki, a całość brzmi tak –

3, a może 4 dni, a może długi majowy weekend, albo i tydzień, a nawet 2 tygodnie urlopu. To już Państwa decyzja. Do Zakopanego dojechaliśmy w Radiu Katowice szczęśliwie. I tak kończymy już tę świąteczną podróż krajoznawczą po Polsce. Zanim jednak podziękuję Państwu za to spotkanie i zanim życzyć będę udanej końcówki majowego weekendu, to mam coś na bis. Będzie to zarazem wspomnienie pewnego wędrowca, który jeszcze jako młody chłopak, uczeń liceum ogólnokształcącego w Busku-Zdroju, odkrył w sobie pasję turystyczną, został członkiem PTTK i wędrował tam, gdzie poniosły go nogi. No a że wszędzie brał ze sobą swoją gitarę, podczas przerw na odpoczynek grał i śpiewał przeboje z tamtych lat, a z czasem także i własne kompozycje. Tak narodziła się wkrótce wolna grupa Bukowina, zespół, który znany był właśnie z piosenki turystycznej, także z mieszanki folku i poezji śpiewanej. A tym wędrowcem z gitarą był nie kto inny jak Wojtek Bellon, który właśnie 3 maja 1985 roku opuścił nas na zawsze, o wiele zresztą za wcześnie.

0: tygodniowy przegląd wydarzeń.
1: Przyjaciele, znajomi, współpracownicy, mieszkańcy Sosnowca i regionu oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych i wojewódzkich wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Ulicami Katowic przeszedł marsz w obronie społecznie wykluczonych. Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk na razie nie wróci do pracy i nie będzie sprawować urzędu. W Bytomiu podpisano umowy na remont dwóch ostatnich odcinków trasy tramwajowej łączącej Bytom z Chorzowem. To jedynie niewielka część informacji przekazywanych w minionych dniach przez reporterów Radia Katowice. Sławomir Herman, witam i zapraszam na dźwiękowe podsumowanie kończącego się tygodnia. Tłumy pożegnały w Sosnowcu posła Łukasza Litewkę, który zginął tragicznie 23 kwietnia w wypadku. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w kościele pod wezwaniem świętego Joachima, a nabożeństwo odprawił metropolita sosnowiecki biskup Artur Ważny.
2: W pogrzebie oprócz rodziny i przyjaciół posła Litewki wzięły udział władze państwowe z prezydentem Karolem Nawrockim, premierem Donaldem Tuskiem i marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym na czele. Ceremonia pogrzebowa zgromadziła także tłumy mieszkańców. Jak mówił podczas nabożeństwa biskup Artur Ważny, metropolita sosnowiecki, Łukasz Litewka kierował się w swoim życiu przede wszystkim empatią.
3: On działał w tym świecie niczym pryzmat. Brał to trudne, połamane, często szare światło ludzkich losów i rozszczepiał je na barwy czystej empatii i życzliwości.
2: Po nabożeństwie głos zabrał także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Podkreślał, że Łukasz Litewka był dobrym człowiekiem.
4: To było dla niego ważne. Nie polityka, stworzenia, ludzie i Sosnowiec.
2: Tuż przed nabożeństwem ojciec zmarłego odebrał krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski, którym poseł został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Tymczasem mężczyzna podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka, opuścił areszt. Informację potwierdził rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
5: Wynikało to ze spełnienia warunku ustalonego w sobotnim postanowieniu Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, a więc wpłaty wynoszącego 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Jednocześnie prokuratura nadal oczekuje na wyznaczenie terminu posiedzenia sądu odwoławczego. Jeśli sąd ten uwzględni zażalenie wniesione przez oskarżyciela publicznego, orzeknie o bezwarunkowym areszcie wobec podejrzanego i nakaże jego ponowne zatrzymanie.
1: 57-latek został objęty policyjnym dozorem, a także zakaz opuszczenia kraju. Zdaniem prokuratury jedynie bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli należycie zabezpieczyć tok śledztwa, które jest na wstępnym etapie. Marsz w obronie społecznie wykluczonych przeszedł ulicami Katowic. Organizatorem wydarzenia od lat jest Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne. Jak zauważył Dawid Bremmer z towarzystwa, chociaż społeczeństwo i gospodarka się rozwija, to wciąż nie brakuje osób, które żyją na marginesie społeczeństwa.
6: Wyrażamy tym marszem taką solidarność z osobami wykluczonymi, z osobami najbardziej potrzebującymi. W województwie śląskim wyraźna część pewnej grupy społecznej jest wykluczona, tak? I mówimy tutaj o ludziach nie tylko bezdomnych, ale mówimy też przede wszystkim o takich osobach, które żyją w skrajnym ubóstwie, mają swoje domy, ale żyją za bardzo skromne środki, nie mają po prostu na opłatę na podstawowe potrzeby życiowe.
1: W marszu przeszli zarówno ubodzy, bezdomni, ale też osoby wspierające jego ideę.
7: Chodzę co roku, dlatego że pomagam tym ludziom, a sam skorzystam. Jestem bezdomnym, także to jest jedyny mój posiłek dziennie praktycznie.
2: Dlaczego pani szła dzisiaj w tym marszu?
8: Obowiązek obywatelski.
9: Ja szłam tak samo z obowiązku, ale też wie pani, z życzliwości serca.
10: Społeczeństwo coraz to bardziej staje się za bardzo rozwarstwione, jeżeli chodzi o dochody. I to jest powód, a jednocześnie miasto Katowice jakby tego nie zauważało, że tych ludzi potrzebujących jest coraz to więcej.
1: Marsz zorganizowano po raz 28. Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk na razie nie wróci do pracy i nie będzie sprawował urzędu. Tak zadecydował Sąd Rejonowy w Katowicach. Przypomnijmy, samorządowiec został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne 25 lutego. Prokurator przedstawił mu zarzuty korupcyjne. Prokuratura zastosowała wobec samorządowca m.in. zakaz przebywania na terenie Urzędu Miasta i wykonywania czynności służbowych. Obrona złożyła do sądu dwa zażalenia. Jedno dotyczyło zastosowania zastosowanych wobec prezydenta środków zapobiegawczych, a drugie zasadności zatrzymania prezydenta. Jak potwierdził obrońca Krzysztofa Matyjaszczyka, mecenas Wojciech Hop, sąd uznał środki zapobiegawcze i zatrzymanie za słuszne.
11: Według oceny sądu jak najbardziej. Co do szczegółów uzasadnienia pisemne poznamy dopiero w przyszłym tygodniu. Nie mam w zwyczaju komentowania i wchodzenia, natomiast jedyne co mogę powiedzieć, i to jest zagwozdką dla obrony, że jest to zgoła odmienna ocena od tego, co napisał sąd okręgowy rozpatrując zażalenie prokuratury na odmowę zastosowania tymczasowego aresztowania. Niemniej jednak jest to decyzja sądu, który miał do tego prawo. Postępowanie jest w toku, będziemy dalej prowadzili obronę.
1: Krzysztof Matyjaszczyk w oświadczeniu na Facebooku uznał zarzuty jako wynik pomówienia. Zapewnił, że jest niewinny i zgodził się na podawanie swojego nazwiska. Spółki Jelcz oraz RFK mają zostać w przyszłości połączone. W tym tygodniu w siedzibie RFK w Raciborzu podpisano list intencyjny w tej sprawie. Jelcz podpisał także z syndykiem spółki Rafako w upadłości umowę na dzierżawę części zorganizowanej przedsiębiorstwa, aby przyspieszyć uruchomienie produkcji. Chcemy jak najszybciej dostarczać nowy sprzęt dla polskiej armii, stwierdził prezes spółki Jelcz Mariusz Ptak.
12: W tej chwili mamy zamysł na Racibórz, żeby robić produkt prosty i jednego typu, ale to jest kwestia rozwojowa. Mamy bardzo duże ambicje i chcemy, żeby w tym roku wyjechało 40 pojazdów w pełni z Raciborza. Wymaga to dużej determinacji, dobrego planowania i przede wszystkim współpracy lokalnej.
1: Tu jest gotowa infrastruktura i potencjał ludzki, dodał prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
13: Budowanie nowej fabryki na tak zwanym Greenfieldzie, gdzie nie ma nic przygotowane, jest długotrwałe, a nas interesuje i polskie wojsko przede wszystkim interesuje dostawa Jelczy. Nie chcę powiedzieć już i natychmiast, ale tutaj liczy się to wszystko na tygodnie i miesiące, a nie na lata.
1: Docelowo trzy hale byłego Rafako wykorzysta Jelcz. Czwarta hala posłuży do montażu korpusów transporterów opancerzonych Rosomak, a piąta do budowy systemu obrony antydronowej. W Bytomiu podpisano umowy na remont dwóch ostatnich odcinków trasy tramwajowej łączącej Bytom z Chorzowem. Chodzi o fragmenty torowisk, które jako jedyne na tej trasie nie zostały jeszcze zmodernizowane. Inwestycja obejmie przebudowę torowiska oraz sieci trakcyjnej w obu miastach. Jej koszt to blisko 18,5 miliona złotych. Po zakończeniu prac tramwaje mają kursować szybciej i bezpieczniej, a docelowo możliwy będzie powrót linii numer 6 na stałą trasę przez estakadę w Chorzowie. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz podkreślił, że to ważna informacja dla mieszkańców i całego regionu.
14: Bardzo się cieszę, że ta inwestycja wchodzi w fazę realizacji. To półtora roku prac, ale wtedy po kompleksowej modernizacji całej linii będziemy naprawdę mogli mówić o szybkim tramwaju do Katowic, czy też szybkim tramwaju do Bytomia.
1: To kolejny etap modernizacji jednej z kluczowych linii tramwajowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Prezes spółki Tramwaje Śląskie, Bolesław Knapik, zaznaczył, że inwestycja przełoży się bezpośrednio na komfort podróży.
15: Przede wszystkim wymiana torowiska, przejazdów tramwajowo-drogowych. Tam akurat mamy do czynienia z taką sytuacją na tych odcinkach, że to są torowiska wydzielone. Podkłady strunobetonowe, oczywiście odpowiednia podbudowa, szyny, sieć trakcyjna i no oczywiście infrastruktura przystankowa, wiaty, także no generalna przebudowa torowiska i infrastruktury tramwajowej na tych dwóch odcinkach.
1: Przebudowa dwóch odcinków w Bytomiu między przystankami Łagiewniki Cmentarz i Łagiewniki Polna wzdłuż ulicy Chorzowskiej oraz w Chorzowie między ulicą Nową a ulicą Metalowców mają rozpocząć się na przełomie roku. Dziś ma być najcieplejszy dzień i ostatni przedłużonego weekendu. Od piątku grille pracują pełną parą, a na ruszcie często pieczemy tłuste mięso czy kiełbasy. to może się źle odbić na naszym układzie pokarmowym. Jak powiedział dr Paweł Banaś, internista z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu, można jednak grillować bardziej zdrowo.
16: Musimy zadbać o to, że to, co grillujemy, powinno być dobrej jakości, że sam grill nie powinien polegać na samym mięsie. Powinniśmy dorzucić troszeczkę jakiejś sałatki, która by nam na zdrowie troszeczkę pomogła. Musimy zwrócić uwagę na to, na co przede wszystkim chorujemy, też żeby dostosować to, co jemy do potrzeb. Tutaj mam na myśli przede wszystkim chorych z cukrzycą, czy chorych z chorobami sercowo-naczyniowymi, czy z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego.
1: I tymi paradami kończymy tygodniowy przegląd wydarzeń. Za uwagę dziękuję reporterzy Radia Katowice oraz Rafał Drabek i Sławomir Herman.

0: Niedziela z Radiem Katowice.
1: Adam Rozlech witam Państwa w dniu święta Konstytucji 3 maja. Witam w radiowym przewodniku muzycznym w takim bardzo specjalnym wydaniu. Nie może nam dziś zabraknąć muzyki polskiej. Wpierw tej staropolskiej, choć pisanej w XX wieku, i tej współczesnej, choć pisanej już prawie i ponad 100 lat temu. Rozpoczniemy od trzech utworów w dawnym stylu katowickiego kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego, a potem już tylko rozbrzmiewać nam będzie muzyka Karola Szymanowskiego, notabene uwielbianego przez Góreckiego twórcę. Usłyszymy jego wspaniałą, uroczystą uwerturę koncertową oraz pierwszy koncert skrzypcowy. Grać będzie Jakub Jakowicz, a Góreckiego zagra Polska Orkiestra Kameralna. To będzie dość archiwalne nagranie. Natomiast dzieła Szymanowskiego zagra Orkiestra Sinfonia Warszawia, a obiema orkiestrami dyrygować będzie maestro Jerzy Maksymiuk, który w kwietniu obchodził swoje 90. urodziny takim specjalnym, nadzwyczajnym koncertem, podczas którego między innymi dyrygował filharmonikami narodowymi. No i tym samym oddamy tym dzisiejszym koncertem tutaj w Radiu Katowice należny pokłon i prześlemy jak najlepsze życzenia kolejnych pięknych i bogatych dyrygenckich i muzycznych lat życia. Wiwat, drogi nasz maestro. Tak jak powiedziałem, rozpoczynamy od Henryka Mikołaja Góreckiego, który dawno temu, bo w 1963 roku, pisał wtedy najbardziej awangardowe utwory, postanowił nagle któregoś dnia nawiązać do polskiej muzyki renesansowej. To było takie jego antidotum na te awangardowe działania, spod znaku chociażby jego skontry czy refrenu. A trzy utwory w dawnym stylu to krótkie miniatury, które są wyraźnie utanecznione, tak bym powiedział, nawiązują w skrajnych ogniwach, czyli pierwszy utwór i trzeci, do takich dworskich, pełnych refleksji tańców, a środkowy utwór jest bardzo nostalgiczny, tak jak powinno być w zasadzie w każdym dziele, że mamy część bardziej żywą, potem część wolniejszą i część żywą. Tak dokładnie tutaj to wygląda, ale oczywiście wszystko jest ubrane w ten bardzo charakterystyczny świat dźwiękowy i dla staropolskiej muzyki, ale i dla Góreckiego, który lubił bardzo te nawiązania do dawnej muzyki. Po prostu wiedział, z czego wywodzi się nasza muzyka i lubił nam o tym przypominać. Polska Orkiestra Kameralna z Jerzym Maksymiukiem gra trzy utwory w dawnym stylu Henryka Mikołaja Góreckiego.

To były trzy utwory w dawnym stylu na smyczki Henryka Mikołaja Góreckiego, a grała Polska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. To jedno z najsłynniejszych i wręcz legendarnych zjawisk muzycznych, artystycznych w naszym życiu muzycznym. Orkiestra, która powstała w latach 70. jeszcze. Oczywiście Polska Orkiestra Kameralna była bezpośrednio związana z Jerzym Maksymiukiem, który teraz poprowadzi nam dwa dzieła. Postanowiłem połączyć oba, choć pierwszy utwór, Uwertura koncertowa op. 12, pochodzi jeszcze z tego pierwszego okresu twórczości, taka to bardzo strausowska kompozycja. Oczywiście chodzi o Richarda Strausa, który pisał tego typu muzykę bardzo efektowną, symfoniczną przede wszystkim, cudownie orkiestracja została przeprowadzona także przez Szymanowskiego. Po prostu Szymanowski był zauroczony twórczością Richarda Strausa. Ale połączymy to z bardzo niezwykłym dziełem, bo z koncertem skrzypcowym, który powstał, kiedy kompozytor wiele podróżował po południowej, zwłaszcza Europie, ale był to też czas I wojny światowej i przebywał wtedy w swoich rodzinnych stronach. W Zarudziu zawarł głęboką przyjaźń ze skrzypkiem Pawłem Kochańskim. Dla niego właśnie Karol Szymanowski napisał tenże pierwszy koncert, jeden z najpiękniejszych, ale najbardziej ulubionych i cenionych utworów w historii całej polskiej muzyki. Jest to absolutne arcydzieło, które dziś ukaże nam Jakub Jakowicz, syn wspaniałego Krzysztofa Jakowicza. Natomiast grać będzie tym razem też orkiestra związana bezpośrednio z Jerzym Maksymiukiem, która w jakimś sensie wywodzi się z Polskiej Orkiestry Kameralnej, która jednak powstała w latach 80. i była już takim prawdziwym, dużym tworem symfonicznym. I tą orkiestrą oczywiście dyryguje Jerzy Maksymiuk, a ja z racji czasowych żegnam się już z Państwem, z Elwirą Waniek, serdecznie dziękując za ten wspólnie spędzony świąteczny poranek. Adam Roslach.

0: Jest siódma. Pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach odbyło się wczoraj uroczyste podniesienie flagi państwowej. Kilkuset śląskich policjantów bierze udział w akcji Bezpieczny Weekend Majowy. Wkrótce ruszy budowa i modernizacja układu drogowego na Srokowcu w Siemianowicach Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, dzień dobry. Uroczyste podniesienie flagi państwowej odbyło się na placu Bolesława Chrobrego w Katowicach pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele parlamentu oraz władz regionalnych. Odśpiewano hymn państwowy. Obecny na miejscu wojewoda śląski Marek Wójcik podkreślał, jak ważne są obchody majowe, zwłaszcza w naszym regionie.
2: W naszym regionie to jest wyjątkowy czas, dlatego że z jednej strony to jest po pierwsze Dzień Flagi, po drugie trzeciego obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, no ale także obchody 105. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, czyli również odwagi i wysiłku naszych przodków, które doprowadziło do powrotu Śląska do Polski, więc jak najbardziej mamy co świętować.
0: W ramach obchodów Święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej na katowickim rynku ułożona została żywa flaga. Trwa policyjna akcja ukierunkowana na zapewnienie bezpieczeństwa podczas majowego weekendu. Drogi województwa każdego dnia patroluje kilkuset funkcjonariuszy w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, a także na motocyklach. Kierowcy powinni pamiętać, by majówka nie uśpiła ich czujności i nie wyłączyła zdrowego rozsądku, mówi młodsza aspirant Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: Bardzo ważne jest też zachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego nas pojazdu oraz unikanie brawury za kierownicą, zwłaszcza przy wyprzedzaniu. Apelujemy również o trzeźwość za kierownicą i robienie przerw w czasie dłuższych podróży.
0: W trakcie trwania ubiegłorocznej policyjnej akcji Bezpieczny Weekend Majowy tylko w województwie śląskim doszło do 21 wypadków drogowych, w których 4 osoby zginęły, a 27 zostało rannych. Zatrzymano też prawie 180 nietrzeźwych kierowców.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Trwa przebudowa ulicy Struga w Dąbrowie Górniczej, która prowadzi m.in. do szpitalnego oddziału ratunkowego przy Zagłębiowskim Centrum Onkologii. Obecnie dojechać bezpośrednio do szpitala mogą wyłącznie karetki. Jak zapewnił w Radiu Katowice Piotr Pużyński z Dąbrowskiego Magistratu, prace idą pełną parą i zgodnie z harmonogramem.
4: Tam nie ma żadnych niespodzianek. Te prace rozpoczęły się od nowego życia miejsc postojowych, czyli te miejsca wcześniej zostały wykorytowane. Zmienia się też geometria w rejonie skrzyżowania z ulicą Legionów Polskich. Miejscami jest układana kostka brukowa, poprawa podbudowy i układanie warstw nawierzchni.
0: Prace na ulicy Struga w Dąbrowie Górniczej mają zakończyć się w połowie maja. Ich koszt to około 1 800 000 zł. Wkrótce ruszy budowa i modernizacja układu drogowego na Srokowcu w Siemianowicach Śląskich. Roboty budowlane mają się rozpocząć jeszcze w tym miesiącu. Nowa droga poprawi spójność komunikacyjną we wschodniej części miasta. Zakres prac obejmie budowę blisko 2 kilometrów nowych dróg, w tym chodników, ścieżek rowerowych, skrzyżowań oraz infrastruktury towarzyszącej, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych i oświetlenia. Wartość inwestycji to 34 miliony złotych, z czego 33 miliony to środki zewnętrzne z Polskiego Ładu. Prace mają potrwać do przyszłego roku. Dziś pogodnie, bez opadów. Temperatura maksymalna od 23 do 25 stopni. Nieco chłodniej wysoko w Beskidach od 13 do 16.

0: Głos Życia. Luterańska redakcja religijna na antenie Radia Katowice.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Michał Malina. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy w czwartą niedzielę po Wielkanocy, niedzielę kantatę. Wsłuchajmy się w słowa hasła nowego tygodnia, które pochodzą z Księgi Psalmów. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo dokonał cudów. Wysłuchajmy rozważania księdza Marka Twardzika, proboszcza parafii ewangelickiej w Cisownicy.
2: W Ewangelii Łukasza, 10 rozdziale, od 30 do 34 wiersza znajdujemy takie słowa. Pewien człowiek wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i lewita, gdy zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżujący tędy, ujrzawszy go, ulitował się nad nim i opatrzył rany jego, po czym zawiózł go do gospody i opiekował się nim. Drodzy radiosłuchacze, rozpocznę retorycznym pytaniem. Kto z nas nie zna strachu? No właśnie. Myślę, że obawa, lęk, strach często nam towarzyszą. Pomyślmy, ile razy jakiś wewnętrzny lęk sprawił, że postąpiliśmy tak, a nie inaczej. A później było nam wstyd albo pojawiły się wyrzuty sumienia. Nie oszukujmy się. Zapewne takich sytuacji było wiele. Niełatwo jest być bohaterem. Niełatwo iść przez życie i podejmować trudne decyzje. Niełatwo iść pod prąd. Zawsze łatwiej płynąć z prądem. Drodzy, obchodzimy dziś piękne święto Konstytucji 3 maja. Nie sądźmy, że twórcy 3-majowej Konstytucji, Kołłątaj, Potocki, Małachowski i inni, niczego się nie obawiali. Podejmowali przecież najważniejsze decyzje wręcz w atmosferze zamachu stanu, pod nieobecność większości posłów, którzy wyjechali na święta do swoich domów. Ale oni wytrwali, postąpili wbrew swoim lękom. To sprawiło, że w ocenie historii zostali bohaterami. Ale powtórzę to raz jeszcze, niełatwo być bohaterem. Nie każdy wskoczy do wody, by ratować tonącego. Zazwyczaj tłum gapiów jest o wiele większy. Dziś, w dniu Konstytucji 3 maja, moglibyśmy jeszcze długo napawać się piękną kartą naszej historii. Ale przecież nie o to chodzi. Nasze bohaterstwo dziś powinno być zupełnie inne. Mówi o tym Jezus w usłyszanym fragmencie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Ową drogą z Jerozolimy do Jerycha idziemy my wszyscy. To jest droga naszego życia. I na tej drodze wiele razy spotykamy naszych bliźni w potrzebie, oczekujących naszej pomocy. Czyż mamy obok nich przechodzić obojętnie jak kapłan i lewita? Ich na bohaterstwo nie było stać. Zwyciężył lęk, strach, obawa, troska o własne bezpieczeństwo. Zastanawiając się nad tym, myślę, że jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest nieprzestrzeganie Konstytucji. Tej, którą otrzymaliśmy na dwóch kamiennych tablicach od Boga na górze Synaj. To Boże ustawodawstwo jest bowiem tą pierwszą, najlepszą, najważniejszą konstytucją ponadczasową, światową, która jeśli jest przestrzegana, daje gwarancję pomyślności. Niestety ta ustawa zasadnicza, 10 Bożych przykazań, zwana dekalogiem, w wielu ludzkich sercach jest zapomniana, na którą sumienie już nie reaguje. A tylko wtedy, gdy te wypływające z dekalogu wartości podstawowe będą żywe w nas, tylko wtedy będą miały swoje znaczenie. Nie wystarczy je bowiem zapisać, Nie wystarczy je nawet wyryć na kamiennych tablicach. One muszą być w naszych sercach. Nawet najbardziej złote litery nie mają żadnego znaczenia, jeśli pozostaną tylko literami i nie będą miały swojego odniesienia, potwierdzenia w naszym życiu. Dlatego Pan Jezus opowiedział przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, aby nas czegoś nauczyć. Żydzi i Samarytanie byli od lat skłóconymi narodami, ale miłość kazała Samarytaninowi pochylić się nad potrzebującym Żydem. Miłość sprawiła, że człowiek pomógł człowiekowi. Czy mamy w sobie tyle moralnej siły, siły wiary i miłości, aby jak miłosierny Samarytanin otworzyć swe serce dla drugiego, nieznajomego człowieka? Czy mamy w sobie tyle odwagi, by przezwyciężyć wszystkie obawy i stać się bohaterem albo po prostu człowiekiem? Jezus mówi dziś do każdego z nas: idź i ty czyń podobnie. Bądź miłosiernym Samarytaninem. Świat potrzebuje twojego miłosierdzia, twojej odwagi, twojego bohaterstwa, twojego człowieczeństwa. Nie bój się, Bóg ci pomoże. Zło można przezwyciężyć jedynie miłością. Świat potrzebuje naszej miłości. Bez niej życie stanie się obłędem nienawiści. Samarytańskiej odwagi i miłosierdzia oczekuje od nas Bóg. To jest konstytucja, ustawa zasadnicza, wytyczona droga dla każdego człowieka. Kochaj, a kogo, o to się nie pytaj. Chrystus wyjątku nie czyni żadnego. Weź Ewangelię, otwórz ją i czytaj. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Amen.
1: Mówił ksiądz Marek Twardzik. Dziękujemy za tą chwilę refleksji nad Bożym Słowem, a w drugiej części Głosu Życia na półce, na płycie w sieci, które przedstawi ksiądz Tomasz Bujok, proboszcz parafii ewangelickiej w Pszczynie. Zapraszam.
0: Na półce, na płycie, w sieci.
3: Drodzy radiosłuchacze, po kwerendzie kilku stron internetowych chciałbym podzielić się informacjami, wydarzeniami, opisami, które tam znalazłem i zachęcić was do tego, żeby może właśnie w ten wolny czas zajrzeć do internetu i zobaczyć, czym żyje Kościół luterański obecnie. Na początku chciałbym przedstawić krótką relację z naukowej konferencji teologicznej, która odbyła się w Katowicach 25 kwietnia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, a miała ona tytuł Razem w Chrystusie na drogach ku jedności chrześcijan. Konferencję rozpoczęła modlitwa prowadzona przez księdza doktora Przemysława Sawę, a uczestników powitali przedstawiciele różnych kościołów i środowisk teologicznych. Spotkanie podzielono na cztery części: doktrynę, duchowość, duszpasterstwo i misję oraz panel dyskusyjny. W części doktrynalnej omówiono różne modele jedności Kościoła od czasów sprzed Soboru Nicejskiego, przez spory chrystologiczne, aż po współczesne dialogi ekumeniczne. Podkreślono znaczenie różnorodności teologicznej, języka w przekazie wiary oraz idei pojednanej różnorodności w relacjach między kościołami. Część poświęcona duchowości ukazała bogactwo tradycji chrześcijańskich od wpływu duchowości wschodniej na zachód przez luterańskie rozumienie Pisma Świętego i zasad sola scriptura po rozwój praktyk ewangelikalnych i charyzmatycznych oraz ich rosnące znaczenie na świecie. W module duszpastersko-misyjnym skupiono się na możliwościach współpracy między różnymi wyznaniami, wspólnych inicjatywach ewangelizacyjnych oraz specyfice duchowości starokatolickiej, akcentując jedność w różnorodności i otwartość na współczesne wyzwania. Konferencję zakończyła debata panelowa o roli kościołów we współczesnym świecie. Drugim tematem, który można znaleźć na stronie internetowej ekumenizm.pl, jest opis tego, co wydarza się na Węgrzech. Tam bowiem kończy się dominacja Viktora Orbana i jego partia Fidesz przegrała wybory z ugrupowaniem TISA Petera Medziara. Po 16 latach rządów rozpoczął się czas rozliczeń także w relacjach państwa z kościołami. Rządy Orbana opierały się m.in. na silnych powiązaniach z kościołami, które korzystały z dużego wsparcia finansowego państwa w zamian za lojalność i milczenie wobec władzy. Szczególnie widoczne to było w kościele reformowanym i części hierarchii rzymskokatolickiej. Skandale ujawniły bliskie związki polityki i kościoła. Nowa władza zapowiada większą przejrzystość i ograniczenie zależności finansowej kościołów od państwa, choć zmiany mogą być stopniowe. Sam Madziar unikał w kampanii tematów religijnych, dystansując się od dotychczasowego modelu sojuszu tronu i ołtarza. Szerzej o tym przeczytacie na stronie ekumenizm.pl. Natomiast na facebookowych stronach parafii w Krakowie i diecezji katowickiej znajdziemy informacje o zjeździe konfirmantów. 25 kwietnia w Kraków gościł diecezjalny zjazd konfirmantów diecezji katowickiej. W wydarzeniu wzięła udział młodzież i rodzice z wielu parafii regionu. Spotkanie rozpoczęli biskup Wojciech Pracki i ksiądz Łukasz Ostróżka, który wprowadził uczestników w temat wyjdź, zachęcając na podstawie dziejów apostolskich do odważnego dzielenia się wiarą w sposób otwarty i dostosowany do odbiorców. Następnie odbyły się zajęcia w grupach, podczas których dyskutowano m.in. o trudnościach w mówieniu o wierze i jej znaczeniu w życiu. Zjazd miał także charakter integracyjny. Uczestnicy spędzili czas m.in. na wspólnym posiłku. Po zakończeniu odbyła się modlitwa oraz zwiedzanie Wawelu i jego atrakcji. W tym samym dniu odbył się także zjazd konfirmantów diecezji cieszyńskiej, o czym przeczytamy na stronie internetowej diecezji cieszyńskiej Wiśle-Malince. Odbywał się ten zjazd. Spotkanie rozpoczęło się integracją, wprowadzeniem do programu przez księdza Mateusza Mędrocha. Uczestnicy pracowali w grupach w 5 tematycznych stacjach, a po obiedzie młodzież wzięła udział w grze terenowej, podczas gdy rodzice uczestniczyli w wykładzie o problemach współczesnej młodzieży. Zjazd zakończyło podsumowanie z muzyką, świadectwem wiary oraz rozważaniem o przyjaźni z Jezusem jako najważniejszej relacji, po czym udzielono błogosławieństwa. I wracając jeszcze do facebookowej strony diecezji katowickiej, możemy tam również znaleźć relacje ze zjazdu chórów, który odbył się w Mikołowie w minioną niedzielę. 14 zespołów, 14 chórów, w tym 2 dziecięce, zaśpiewały w mikołowskim kościele. Wspólny śpiew tworzył atmosferę modlitwy, jedności i skupienia. Organizatorami wydarzenia była parafia w Mikołowie ze swoim proboszczem, księdzem Kornelem Undasem, którym podziękowano za gościnność i zaangażowanie. Zachęcam Was, drodzy, jeszcze raz do tego, żeby przeglądać różne publikatory, bo znajdziecie tam wiele ciekawych tematów i wiele wydarzeń, które bądź miały miejsce, bądź są zapowiadane, które będą się działy w przestrzeni Kościoła Luterańskiego. Zostańcie z Bogiem.
1: Mówił ksiądz Tomasz Bujok. Jeszcze dziś zapraszam o godzinie 8 do TVP Kultura na emisję nabożeństwa luterańskiego z kościoła w Wejsunach. A na koniec wysłuchajmy Beaty Bednarz, która zaśpiewa utwór Wciąż mnie zadziwiasz. Błogosławionego tygodnia i do usłyszenia w kolejną niedzielę.

0: Kalendarium historyczne.
1: Dziś święto Konstytucji 3 maja. Dokument został uchwalony 233 lata temu na Zamku Królewskim w Warszawie. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa zasadnicza regulująca organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. 3 maja w naszej historii miewał bardzo burzliwy przebieg. 107 lat temu ponad 200 tysięcy ludzi wzięło udział w manifestacji z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W 1946 roku w Krakowie odbyły się zakazane przez komunistyczne władze demonstracje z okazji święta. Interweniowała wtedy milicja, byli ranni i aresztowani. Wielkie trzeciomajowe manifestacje zorganizowała także Solidarność w stanie wojennym. W wielu polskich miastach mieszkańcy wyszli na ulice i maszerowali ku chwale Konstytucji. Teraz inne wydarzenia historyczne związane z dzisiejszą datą. 211 lat temu w Wiedniu zawarty został traktat między Rosją, Prusami i Austrią dotyczący nowego podziału ziem polskich. Konsekwencją tej umowy było m.in. utworzenie związanego z Rosją Królestwa Polskiego, zależnego od Prus Wielkiego Księstwa Poznańskiego oraz Rzeczypospolitej Krakowskiej, będącej pod kontrolą trzech państw zaborczych. W roku 1952 polska sekcja Radia Wolna Europa rozpoczęła z Monachium nadawanie stałych audycji w języku polskim. Jej pierwszym dyrektorem został Jan Nowak-Jeziorański, kurier i emisariusz Komendy Głównej Armii Krajowej na uchodźstwie.
2: Chyba nie ma ustrojów idealnych. Ja sobie zdawałem sprawę, że kraj, który przeszedł to, co przeszedł w ciągu 200 lat, nie może od razu być normalny. Musi upłynąć długi czas, zanim on powróci do pewnej równowagi wewnętrznej. No bo przecież te 200 lat były zabójcze z punktu widzenia wychowawczego.
1: 48 lat temu w warszawskiej FSO uruchomiono seryjną produkcję Poloneza.
3: Dwumilionowy samochód w 35 roku istnienia fabryki. Braw nie słychać, a to jednak coś. Połowę aut FSO sprzedała za granicę. Polonezem na nowo zainteresowali się Holendrzy. Ich telewizja właśnie przygotowuje program pod hasłem Polak potrafi lepiej. Lepiej, bo nie udała się poprzednia próba podbicia Niderlandów przez Żerań. Nowy samochód powinien się podobać także kupcom z dobrą pamięcią.
1: Na koniec jeszcze dzisiejszy jubilat. 83 lata temu w Chorzowie urodził się Antoni Piechniczek, szkoleniowiec piłkarski, dwukrotnie pełniący funkcję trenera reprezentacji Polski w latach 1981-86 oraz 96-97. Z reprezentacją w 82 roku na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii zajął trzecie miejsce.
4: Pętliczek, pętliczek, co zrobi Piechniczek, tego nie wiem. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie, tego jeszcze nie wie nikt.
5: Nie wie nikt.
4: Uśmiechów raz.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Szczęść Boże, witam Państwa. W domu ojca mego jest mieszkań wiele, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Pragnienie domu w człowieku jest zbieżne z pragnieniem Boga. Czyż nie z powodu tej myśli opuścił on, Jezus, niebo i wyruszył na ziemskie szlaki? Wędrował po pustyni z Izraelitami, mieszkał z nimi w namiocie, wymyślił Arkę Przymierza, aby być z nimi blisko. Później zamieszkał w świątyni jerozolimskiej. Nierozpoznany żył wśród ludzi w miasteczku Nazaret, a potem przebywał w wielu ludzkich domach. Łazarza, Piotra, Marka, Zebedeusza, Jaira. Wreszcie zamieszkał na stałe we wszystkich kościołach i kaplicach świata. Bóg, takie słowo, może niepasujące, ma obsesję domu. A jak inaczej patrzeć na wieczernik i na to wszystko, co się w nim wydarzyło? Jak na kryjówkę z chleba, kruchy, prosty, biały dom. Bóg ma obsesję domu. Poprzez swoją obecność na ziemi podkreśla jego sens, wagę, piękno w naszym życiu. Poprzez odniesienie się do wieczności zwyczajny ludzki dom nabiera głębokich i nowych perspektyw. Szczęśliwy dom to przedsmak niepojętych, ostatecznych przeznaczeń człowieka. Święty Jan ukazał w Apokalipsie koniec czasów, niebo nowe i ziemię nową. To nic innego jak właśnie wizja domu Boga i miasto święte, Jeruzalem nowe. Ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu. Oto przybytek Boga z ludźmi. Zamieszka wraz z nimi i będą oni jego ludem, a on będzie Bogiem z nami. Bóg zamieszka z ludźmi w swoim domu, który przygotował wcześniej niż świat. Potem pełen dobroci otrze z ich oczu wszelką łzę, zapewniając wszystkich, którzy do niego przyszli, że nic już ich nie rozdzieli, bo śmierci już odtąd nie będzie. U kresu dni i wieków stoi dom, drodzy Państwo, a w nim sam Bóg. Z darem modlitwy na ten czas zapraszam do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Maj to czas łaski. Sakrament Eucharystii dla dzieci, wczesna komunia święta, pierwsza komunia święta, sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, więcej sakrament święceń, pielgrzymka majowa. Ten obraz mężczyzn u Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w ostatnią niedzielę maja już przygotowujemy czas. I każdy wtorek nowenna do Matki Bożej Piekarskiej. I wołamy do niej, a właściwie do Jezusa, przez jej ręce. I za młode pokolenie też o zachowanie wiary. Z darem modlitwy ksiądz Mirosław Godzik. Szczęść Boże.

0: Jest 8. Po dniu flagi dziś święto Konstytucji 3 maja. W Katowicach uczczona zostanie także rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. Andrzej Poczobut odbierze Order Orła Białego. Górnik Zabrze świętuje. Po pół wieku drużyna zdobyła piłkarski Puchar Polski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Po dniu flagi dzisiaj święto narodowe 3 maja, a także 105. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. Przy pomniku powstańców śląskich w Katowicach odbędzie się przed 11 uroczysty apel ze złożeniem kwiatów. Za godzinę w archikatedrze Chrystusa Króla zostanie odprawiona msza święta. Także w innych miastach regionu zaplanowano obchody. W Chorzowie odbędzie się uroczysty przemarsz, w Bytomiu piknik rodzinny, w tym bieg Konstytucji 3 maja. Pół roku czekał Order Orła Białego na dzień, w którym trafi w ręce Andrzeja Poczobuta. 1860 dni Andrzej Poczobut czekał, by odzyskać wolność. Opozycjonista został wypuszczony we wtorek z białoruskiego więzienia w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią. Dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim odbierze odznaczenie, którym został uhonorowany 11 listopada ubiegłego roku.
2: Prezydent Karol Nawrocki, przyznając Andrzejowi Poczobutowi odznaczenie, mówił o niezłomności dziennikarza, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości.
3: Wierzę, drodzy Państwo, że będę miał okazję wręczyć Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi osobiście i będziemy ubiegać się o to, aby odzyskał wolność.
2: Tak mówił w listopadzie Karol Nawrocki. Andrzej Poczobut stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. W dniu, w którym opozycjonista został wypuszczony i przekroczył granicę, zapytał premiera Donalda Tuska, czy będzie mógł tam wrócić, jak będzie chciał. Szef rządu zapewnił dziennikarza, że od wtorku jest w pełni wolnym człowiekiem i to sam zdecyduje o swojej przyszłości. Dodał, że Andrzej Poczobut jest człowiekiem bardzo zdeterminowanym, który najwyraźniej nie ma zamiaru odpuścić tej sprawy, dla której poświęcił tyle lat wolności i właściwie całe swoje życie.
0: Relacjonowała Sylwia Białek.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Teraz o świętowaniu na sportowo. Górnik Zabrze po raz 7 w historii, ale po 54 latach przerwy ponownie zdobył piłkarski Puchar Polski. To był finałowy pojedynek klubów z województwa śląskiego. W Warszawie Zabrzanie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Lukas Podolski odebrał trofeum z rąk prezydenta Karola Nawrockiego wspólnie z legendarnym kapitanem Stanisławem Oślizłą i obecnym kapitanem drużyny Erikiem Janżą. Chwilę później wspominał, że być może to ostatni sezon w jego piłkarskiej karierze. Wkrótce ma zostać właścicielem drużyny. Najważniejsze warunki transakcji zostały uzgodnione, a obecnie finalizujemy zapisy umów oraz zabezpieczenia dla obu stron, przekazał kilka dni temu prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Przed 23 maja planowane jest podpisanie umowy sprzedaży klubu. A dzisiaj wielkie świętowanie na stadionie Górnika w Zabrzu. Kibice i mieszkańcy mogą wejść na obiekt od godziny 16. A w Bytomiu może dziś paść rekord świata. Na terenie Skarpy Bytom w Rozbarku odbędzie się próba ustanowienia rekordu w masowym tańcu do utworu Snoop Dogga. Aby rekord został uznany, na miejscu musi pojawić się co najmniej 500 osób. Doświadczenie taneczne nie jest wymagane. Wszystko w ramach pewnego projektu, tłumaczy Karolina Staneczek z Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.
4: Pomysł na inicjatywę wziął się właściwie jako fragment, część programu Przestrzenie Sztuki Taniec, którego jesteśmy operatorem, a pomysł o stworzeniu choreografii do tej konkretnej piosenki to właściwie pomysł Mateusza Kowalskiego, który jest koordynatorem całego programu Przestrzenie Sztuki Taniec w Teatrze Rozbark.
0: Wydarzenia towarzyszące rozpoczną się na terenie Skarpy Bytom około 16.30, a próba ustanowienia rekordu świata odbędzie się o 18.00. Niedziela z piękną, słoneczną pogodą. Temperatura wzrośnie miejscami nawet do 25 stopni. Wiatr będzie słabo i umiarkowanie z południa.

0: Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie.
1: Proszę Państwa, nim oficjalnie rozpoczniemy, to pozwolą Państwo, że zaczniemy od ważnych informacji, które dominowały w tym tygodniu w mediach. Łukasz Litewka, pogrzeb wielkiego człowieka, pogrzeb, który odbył się w Sosnowcu kilka dni temu, i to wydarzenie wzruszyło całym krajem i nie tylko krajem, jak się okazuje. Tak sobie przy okazji pomyślałem, że szkoda, iż wartości człowieka dostrzegamy wtedy, kiedy on po prostu odchodzi.
2: Polska traci dziś nie polityka, traci wyjątek, bo Łukasz Litewka poszedł do Sejmu po coś innego. Szedł, żeby pomagać. Nie wiem, jak to mądrze ująć, bo ja wiem, że to się kiedyś musi zmienić, tylko że na to trzeba czasu. Trzeba ludzi takich jak Łukasz, żeby pokazywali, że można inaczej. Wiesz?
1: To znaczy, najważniejsze jest chyba to, że on był konsekwentny w stosunku do słów, które wypowiedział na początku w Sejmie, przyjmując ślubowanie. Prawda?
2: Tak.
1: Niech mi Bóg dopomoże, tak? Łukasz Litewka mówił w Sejmie, przyjmując ślubowanie, i cała jego działalność była adekwatna do tego jego ślubowania. Robił wszystko w taki bardzo klarowny, czysty, piękny sposób. No i właśnie, i znów ubolewam, że my mówimy o wartościach człowieka, my mówimy o jego dokonaniach wtedy, kiedy już go nie ma. No ale tak ten świat wygląda, tak funkcjonuje, proszę Państwa. Tego po prostu nie zmienimy. Koncentrujemy się na danej osobie wtedy, kiedy już jej po prostu nie ma.
2: Bóg, honor i ojczyzna. To jest to, co my, kresowianie, uważamy za coś najważniejszego. Nie tylko podczas pogrzebu Łukasza Litewki, ale również w Dzień Konstytucji 3 maja, żebyśmy wszyscy pamiętali, co dla nas, Polaków, jest najważniejsze.
1: Zbiegły się takie okoliczności, prawda? Ale nic nie dzieje się przez przypadek. Podobno.

0: Proszę Państwa, i druga wiadomość, która stała się bardzo ważną we wszystkich serwisach radiowych, telewizyjnych, prasowych, to Andrzej Poczobut, który wrócił do kraju. No, człowiek wyjątkowy, prawda? Kolejny wyjątkowy człowiek, który charakteryzuje się niezwykłą odwagą, umiejętnością powiedzenia niegdy wszyscy mówią tak i po prostu no, osoba, która jest godna podziwu. Ja tak uważam. I co możemy powiedzieć? Nareszcie jest w Polsce.
1: Niezłomny, piękny i dzielny człowiek wolny. To najpiękniejsza dla nas, Kresowian, wiadomość. Nie tylko dla Kresowia, dla nas wszystkich. Andrzeju, dziękujemy ci za to, jaki jesteś i za to, co nam wszystkim pokazałeś.
0: Tak jest. I trzecia wiadomość, która też jest bardzo ważna, bardzo istotna, krzepiąca, wywołująca uśmiech na twarzy, zadowolenie, to Łatwogang. Czyli młodzi ludzie, którzy zbierają się w małym mieszkaniu i zaczynają zbierać na sprzęt do leczenia osób z chorobą nowotworową. No i to jest piękne, bo zaczynało się od zera, a skończyło się na ho, ho, ho, ilu milionach. I to, proszę Państwa, jest dowód na to, że młodzi ludzie też myślą w sposób empatyczny, że są blisko tych, którzy potrzebują naszej pomocy. To nie jest tak jak w stereotypach, że wchodzimy do pociągu, widzimy młodego człowieka, który korzysta z laptopa albo ma słuchawki na uszach i zagląda do swojego iPhone'a. To nie jest do końca tak. Ci ludzie mają swój świat, ale gdy trzeba komuś pomóc, robią to z wielkim serduchem. I to jest piękne.
1: Ćwierć miliarda złotych na chore dzieci zebrał ten młody człowiek. Wiesz, ja uważam, że powinniśmy tego chłopca nazwać spadkobiercą wielkiego dzieła Łukasza Litewki.
0: No jakoś to wszystko się ze sobą wiąże, prawda?
1: Niesienie pomocy chorym dzieciom. Tragiczna śmierć młodego posła dała impuls ludziom dobrej woli i wielkiego serca i jeszcze większego poświęcenia. Później organizatorzy zbiórki zaapelowali o ustanowienie 26 kwietnia dniem walki z rakiem u dzieci. I wiesz co? Wzruszyło mnie to, że ten młody człowiek powiedział, że kończy tą akcję o godzinie 21:37. To jest pora, w której do Pana Boga odszedł nasz święty Jan.

0: dzień dobry państwu! To Lwowska Fala!
1: Płyniemy do was w niedzielę 3 maja 2026 roku.
0: Zapraszamy jak co tydzień na poranny kawusi z Lwowską Falą. A dobry wieczór mówimy nocnym markom i przyjaciołom na drugiej półkuli, co będą słuchać powtórki audycji dziś i w każdej jednej niedzieli 10 minut po północy.
1: Witamy państwa bardzo serdecznie, wszystkich was, rannych ptaszków i nocnych marków, lwowiaków, ślązaków, rodaków na wschodzie, w Kanadzie, Australii, Ameryce, przyjaciół Lwowa, gdziekolwiek są.
0: Daj tych, co od dziś chcieliby do tego grona dołączyć, przyganiamy do naszej kresowej rodziny i zapraszamy na
1: 1010 spotkanie ze Lwowem na antenie Polskiego Radia Katowice w programie o kresach nie tylko dla kresowian, a witamy lwowskim
0: Tajoj! Zapraszamy państwa do Lwowa. Ja jeszcze nie potrafię tak jak kiedyś mówiłam do mikrofonu, ale będę się bardzo starała. Kochani, przed laty tak witaliśmy nasz 3-majowy

0: Wiwat Sejm! Wiwat naród! Wiwat wszystkie stany! Wieje, wieje ten okrzyk, szumi chorągwiany, orłem kracze i płynie na wichrze stuleci i w błękicie kometą roziskrzoną świeci, jakby arka Bożego z narodem przymierza, jak tęcza matejkowska nad nami rozpięta. Wieje, wieje ten okrzyk i w niebo uderza i z nieba wraca echem dziś. W dzień tego święta tak powtarza, tak wola, tak wiernie pamięta. Wiwat Sejm! Wiwat naród! Wiwat wszystkie stany!
1: Rozpocząć dziś inaczej, jak oczywiście pól łasku w towarzystwie samego Mariana Hemara i z Majową Jutrzenką w tle. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Już orkiestry wojskowe grają. Oto dziś dzień krwi i chwały, oby dniem wskrzeszenia był. Żyj swobodo, Polsko, żyj. Ta niezwykła, radosna, triumfalna pieśń nieodmiennie przywozi mi na myśl tamte przedwojenne maje i te niedawne, świętowane wspólnie z wami we Lwowie. I nic to, że dziś nie dość, że rozrzuceni po świecie, to jeszcze każdy z nas osobno. Nic to. Przymknijcie tylko oczy i przenieście się razem ze mną do Lwowa, gdzie mieliśmy przecież być razem i wspólnie świętować rocznicę Konstytucji 3 maja i święto Matki Bożej Królowej Polski. Ale ile to roboty! Przedstawcie wy sobie, że właśnie teraz stoimy dumnie z naszymi sztandarami przy pomniku Adama Mickiewicza, by za chwilę w lwowskiej katedrze skłodzić głowy, paść na kolana i pochylić sztandary przed cudownym wizerunkiem ślicznej gwiazdy miasta Lwowa, oddając hołd Matce Bożej Królowej Polski. Wszystkie wy moje ranne ptaszki i nocne marki, rodacy w Kanadzie, Ameryce, Australii, Polacy z całych kresów wschodnich, przyjacieli Lwowa, gdziekolwiek byście dziś nie byli, dołączcie do nas w tym trzeciomajowym świątecznym marszu przez Lwów od pomnika Mickiewicza do katedry. Prowadzi was lwowska fala, Krzysztof Kiczek i Danuta Skalska. Nie otwierajcie jeszcze oczu i wyobraźcie sobie Lwów w całej swojej trzeciomajowej krasie ze świeżą majową zielenią i biało-czerwonymi sztandarami dookoła. W górze słońce, a w sercu radość. Niech się święci 3 maja!

0: Tak dziś nieodparcie nasuwają mi się słowa Jana Pawła II. Naród, który nie może nawiązać do dziejów, który nie może wypowiedzieć się zgodnie z własną duchowością, jest narodem niewolniczym. Naród, który odcina się od historii, który jej się wstydzi, wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych, podcina korzenie własnego istnienia.
1: Naród polski potrzebuje prawdziwej odnowy moralnej i społecznej, aby mógł odnaleźć na nowo wiarę w siebie, w swoją przyszłość, zaufanie we własne siły, obudzić energię moralną i ofiarność społeczną dla sprostania wielkiemu trudowi pracy i koniecznym wyrzeczeniom, które wszystkich czekają. Pilną potrzebą jest budowanie zaufania między społeczeństwem a władzą, aby we wspólnym wysiłku budować lepszą przyszłość ojczyzny i zabezpieczyć interesy narodu i państwa.

0: Witaj, majowa jutrzenko, świeci naszej polskiej krainie. Panie Michale, świętujemy?
1: Naturalnie, że tak. Stanisław August, Boże łaski i woli narodu, król Polski, wielki książę litewski, ruski, polski, etc., etc., wraz ze Stanami Skonfederowanymi w liczbie podwójnej, naród polski reprezentującymi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą i za niewzruszoną deklarujemy. Jakżeż piękne słowa. I przypomnijmy sobie, była to przecież pierwsza w Europie i druga w świecie nowoczesna konstytucja. Jej uchwalenie nie uratowało Polski przed ponad stuletnią niewolą, ale inspirowała ona wiele pokoleń do walki o wolną i niepodległą ojczyznę.
0: Że wspomnę tylko o śląskich powstaniach.
1: Naturalnie, że tak. Przecież trzecie powstanie śląskie wybucha 3 maja 1921 roku. Na pewno było inspirowane duchem Konstytucji 3 maja. A jak silny miała ta konstytucja od samego początku oddziaływania już na współczesnych, dał temu wyraz Adam Mickiewicz w 12 księdze pana Tadeusza, kiedy to, opisując koncert Jankiela, użył takich słów. Brzmi polonez 3 maja. Starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się unoszą w owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły po dniu 3 maja w ratuszowej sali zgodzonego z narodem króla fetowali, gdy przy tańcu śpiewano wiwat król kochany, wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany.

0: No i mamy samego Witolda Szulginie i oczywiście 3 maja w Lwowie.
1: 3 maja w Lwowie to było wspaniałe, radosne, słoneczne święto, na które się czekało tak jak na gwiazdkę albo na Wielkanoc, a może nawet bardziej. Święto było prawdziwie narodowe, chyba w naszym tamtoczesnym odczuciu świąteczniejsze jeszcze od święta uzyskania niepodległości w listopadzie. Zaczynało się to od samego rana. Kiedy tylko otwierałem oczy, od razu wskakiwałem obiema nogami w to święto trzeciomajowe. Przede wszystkim rejestrowały to święto moje uszy, ponieważ naokoło słyszało się trzeciomajowe śpiewy i melodie. Kiedyś tutaj mówiłem o maju lwowskim, kiedy to orkiestra 14 Pułku Ułanów z kampanili Kościoła Matki Boskiej Ostrobramskiej na Rogatce Łyczakowskiej wygrywała na całe miasto pieśni maryjne. 3 maja dochodziła do tego jeszcze pieśń 3 maja. Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie, witamy ciebie piosenką, która w całym kraju słynie. Wiwat maj, 3 maj, dla Polaków istny raj. Z ułańskich złotych trąb melodia ta płynęła na cały mój Łyczaków. 3 maja także docierał do mnie przez okno otwarte szeroko, a stamtąd napływały nie tylko majowe zapachy, ale także melodie śpiewane dosłownie przez każdego. Ja naprawdę nie wiem, jak to się działo. Nas nie uczono tych trzeciomajowych piosenek, a wszyscy od urodzenia je znali i wszyscy je w tym dniu śpiewali. Jak okno otwarte, trzeba do okna spojrzeć, co tam na ulicy, a na ulicy właśnie podąża 14 Pułk Ułanów. Znowu ten 14 Pułk Ułanów, nie sądziłem, że jeszcze raz będzie tutaj stępa lub galopem przejeżdżał przez te moje gawędy, ale 3 maja musiał przyjeżdżać. Zresztą przez ten pułk, przez jego orkiestrę mało brakowało, żebym tutaj dzisiaj nie siedział w studiu, ponieważ pewnego 3 maja jako 2-latek czy 2,5-roczne dziecko, znęcony głosem muzyki ułańskiej, wdrapałem się na parapet okienny, przewiesiłem się przez ten parapet, żeby słuchać i oglądać, a i mało brakowało, żebym spadł na chodnik z kamienia trębowelskiego, z piaskowca, którym były chodniki wyłożone. Na szczęście mama mnie złapała w porę i uratowała mi życie, dzięki czemu dzisiaj o tym 3 maja mogę jej mówić. Oczywiście tego dnia szło się do gimnazjum, skąd ze sztandarem na czele wyruszało się do kościoła Klarysek na początku ulicy Łyczakowskiej, do naszego gimnazjalnego kościoła na nabożeństwo uroczyste, a potem szło się albo na defiladę, na którą podążali ci ułani między innymi, albo do domu. Po obiedzie szło się na jakąś uroczystą akademię w oddziale 4 Sokoła na rogu ulicy Paulinów i Łyczakowskiej, gdzie zawsze odbywały się wszelkiego rodzaju akademie, uroczystości nasze gimnazjalne i dzielnicowe łyczakowskie. Cały dzień był uroczysty, cały dzień był wesoły, słoneczny, zielony, a kończyło się to wszystko jakimś festynem. Festyny sławne we Lwowie albo pod Lwowem w Brzuchowicach, w Winnikach, gdzie było wszystko, i karuzele, i biegi w workach, i biegi z jajkiem na łyżce, i wdrapywanie się na słup, na którego szczycie czekała nagroda jakaś, zwykle pęto kiełbasy. Jeszcze jeden moment bardzo taki istotny. Wszystkie okna w mieście były ozdobione nalepkami trzeciomajowymi. Teraz nie ma tego zwyczaju, a to tak bardzo zdobi miasto. Nalepka w kolorze czerwonym, na tym biały emblemat Wiwat 3 maja albo inny patriotyczny, godło narodowe. Całe miasto, jak długie i szerokie, miało okna przybrane nalepkami. Ja mam też takie nalepki z tych i z innych okazji w swoich zbiorach i kiedy je przeglądam, jak żywe staje to święto majowe, które zawsze było słoneczne, zawsze było zielone, zawsze było narodowe i zawsze było najpiękniejsze w ciągu całego roku.
2: Jak te drzewka tak zakwitną, jak ten maj zapachnie tak, to mi czasem tego miasta

Mnie brakuje lwowski maj, mnie nie dużo. Chciałeś wiedzieć, prawdę znaj.

Jak te bzy, te białe pierwsze, fioletowe puszczą znów. Wiosnek tamtych wrócą wiersze, jak ta wiosna wróci lwów. Ludzie się patrzą, nikt

Mnie niedużo, mnie brakuje lwowski maj. Mnie niedużo, chciałeś wiedzieć, prawdę znaj. Tak niewiele,

Jak ten słowik tak zaśpiewa, jak przez park ta miłość mknie, jak ten krabun spadnie z drzewa, to już nie pytajcie mnie. Nic wam nie powiem, co z tego.

0: Wiecie wy co? Tak patrzę na was i widzę, jak w skrytości, tak samo jak ja w tej chwileczce, wycieracie te ślozy, co nam wszystkim jakoś tak niechcący przy tej piosence polecieli. I takżem sobie uświadomiła, jak wielka musiała być ta tęsknota Hemara, Refrena, Szolgini, Jurka Janickiego, Wiktora Budzyńskiego, autora i wykonawcy tej piosenki, co przeżyli w tym mieście piękne dzieciństwo i młodość, ale nijak do tego miasta powrócić nie mogli. Cóż znaczy wobec tego nasza mała tęsknota za trzeciomajowym świętem we Lwowie?
1: Danusiu, ty mi kiedyś wspominałaś, że dawno temu, to było 10 lat temu,
2: a
1: tak?
2: Może nawet
1: dawniej, więcej, byłaś we Lwowie i masz z tego Lwowa dźwiękowe pamiątki, tak?
2: I o to właśnie chodzi, żeby państwo mogli poczuć ten klimat lwowski w dzień 3 maja.
1: Jak tam było właśnie 3 maja, jak to wszystko wyglądało, jak to przebiegało i poczujcie państwo przy aromacie tej porannej kawy także aromat Lwowa.
0: 3 maja we Lwowie, jesteśmy przed pomnikiem Adama Mickiewicza, za chwileczkę rozpoczną się uroczystości, poczty sztandarowe w pełnym komplecie, w pełnej gali, młodzież w strojach narodowych, kontusze, dech zapiera. Nasi oczywiście też, poczet sztandarowy Światowego Kongresu Kresowian, wielki bukiet biało-czerwonych kwiatów z napisem polskim Kresom, Polacy ze Śląska. To szczególny nastrój przed pomnikiem Adama Mickiewicza. Młodzież organizacji strzeleckich startuje. Gra ukraińska orkiestra, ale gra naszą pierwszą brygadę.
3: Bardzo serdecznie proszę o zabranie słowa pana konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie, pana Wisława Mazura.
4: Dzień dobry państwu, jest mi ogromnie przyjemnie i wielki dla mnie to honor i zaszczyt, że mogę dzisiaj z państwem być tu obecny. Dzisiaj obchodzimy 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dla nas Polaków jest to chluba, ponieważ była to druga konstytucja po konstytucji amerykańskiej, a pierwsza konstytucja w Europie, która była konstytucją nowoczesną, rozwaliła system królewski, który był. Była to pierwsza demokratyczna konstytucja pozwalająca Polsce iść do przodu. Dzięki tej konstytucji, dzięki likwidacji liberum veto i innym istotnym elementom zawartym w tej konstytucji, ta konstytucja była drogowskazem dla Polaków. Bardzo wzruszającym elementem, że po tylu latach, 225-lecie Konstytucji 3 maja, mogę obchodzić w tym pięknym, wspaniałym mieście, jakim jest Lwów, pod pomnikiem naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza. Dlatego też wszystkim serdecznie państwu dziękuję za przybycie i mam nadzieję, że dzisiejsze święto, dzisiejsze uroczystości upamiętniające Konstytucję 3 maja, 225. rocznicę, są też wyrazem naszego patriotyzmu, zwłaszcza państwa patriotyzmu, Polaków żyjących na tej ziemi, pamiętających o naszych tradycjach i wartościach. I za to chciałem wszystkim państwu serdecznie podziękować. Oczywiście dziękuję też i gratuluję wczorajsze święto, święto flagi, święto Polonii, święto Polaków.
0: Przed pomnikiem Adama Mickiewicza stoją grupy rekonstrukcyjne i kiedy widzę panów oficerów w mundurach tych naszych dawnych przedwojennych, to mam wrażenie, że we Lwowie w tym momencie czas się zatrzymał.
5: Z okazji Święta Narodowego, Konstytucji 3 maja, z okazji też tego święta Królowej Polski, życzę wszystkim Polakom wiele łas Bożych, zdrowia, pomyślności, abyśmy szanowali tę wolność, tę demokrację, a przez to, żebyśmy żyli długo i szczęśliwie tam, gdzie jesteśmy. Szczęść Boże.
6: Inspektor Marek Strączek, dowódca południowo-wschodniego okręgu Związku Strzeleckiego Strzelec.
7: Mieszkańcy Rzeszowa i okolic, jako Związek Strzelecki Strzelec, że mogliśmy tutaj przyjechać w dniu 3 maja. Jest to wzruszająca dla nas chwila. i czuć tutaj, według słów poety Bełzy, to ty jesteś Polak mały, to tutaj czuć tą wielkość Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję.
2: Dyrektor Szkoły 10, która niedawno obchodziła jubileusz, pani Marta Markunina. Pani dyrektor, gratulujemy. W ogóle dzisiaj, w dniu 3 maja, tutaj grupa pani młodzieży, poczet sztandarowy, no imponująco to wyglądało. Mam do pani pytanie w imieniu moich słuchaczy, którzy ciągle boleją nad faktem, że na frontonie polskiej szkoły jest po piersie Romana Szuchewycza. Co pani na to?
8: Proszę pani, to od nas nigdy nie zależało i zależeć nigdy nie będzie. Czyli w swoim czasie, kiedyś tam kilka lat temu, powieszono pana Szuchewicza, nikt nas o to nie pytał i jest tak, jak jest po dzień dzisiejszy.
2: Pani dyrektor, ale czy pani zwracała się z tym problemem, bo jest to problem, jest to jakby nie było policzek wymierzony Polakom. Czy zwracała się pani do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do władz polskich, bo przecież jest nie do pomyślenia, żeby morderca Polaków kierujący eksterminacją ludności polskiej na frontonie polskiej szkoły widniał. I czy teraz z okazji tego jubileuszu nie nadeszła najwłaściwsza pora? Polacy o to pytają, żeby wreszcie położyć temu kres.
8: Proszę pani, na pewno, tylko dla mnie było zawsze bardzo ważne, żeby ta szkoła imienia świętej Marii Magdaleny, o której ja walczyłam 7 lat i nareszcie wywalczyłam, żeby mogła spokojnie funkcjonować, żeby polskie dzieci przychodziły do tej szkoły, żeby uczyły się języka polskiego, żeby podtrzymały nasze cudowne polskie tradycje. I dla mnie to było najważniejsze.
2: Czy Szuchewycz był taką gwarancją bezpieczeństwa?
8: Proszę pani, o nie. Tylko, że ja zawsze... Dla mnie było zawsze bardzo ważne, żeby szkoła mogła spokojnie funkcjonować.
2: Gdyby tego Szuchewycza nie było, to nie mogłaby spokojnie funkcjonować?
8: Nie, po prostu by, jeżeli by, wie pani, głośno podnosić to pytanie, gdziekolwiek, u nas tam we Lwowie, to byłyby wielkie problemy.
2: Uważa pani, że jeżeli teraz podniesiemy ten problem, tę kwestię, to będzie problem od początku?
8: Dla Ukraińców to jest wielki bohater narodowy.
2: Ale to jest polska szkoła.
8: ale funkcjonująca na Ukrainie. Wie pani, ja jestem, powiem pani szczerze, życie mnie nauczyło, jestem wielkim dyplomatą. I dlatego ta szkoła jest taka, jaka jest.
9: Nazywam się Beata Mielczarek, jestem dyrektorem szkoły podstawowej nr 34 w Rybniku.
10: Dzień dobry, Artur Mielczarek, dyrektor szkoły nr 35 księdza Franciszka Blachnickiego w Rybniku.
11: Dzień dobry, Janina Czaja, dyrektor przedszkola z oddziałami integracyjnymi imienia Jana Brzechwy w Rybniku.
2: I jest tu, drodzy państwo, taka trójca, powiedziałabym, głównych sponsorów z terenu Rybnika, jeśli chodzi o szkoły i przedszkola. I Regiajko zachwala współpracę z państwem, no i tą sukcesywną i stałą pomoc, jaką świadczycie, jaką niesiecie dla Polaków na Kresach. Jak to jest? Tak w nieznane pomagać, a potem zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda, porozmawiać z tymi ludźmi.
9: Na pewno pan Irek, jeżeli poprosił nas o pomoc, chętnie i rodzice, i dzieci włączają się w tę akcję. No, jestem dyrektorem od 7 lat i od 7 lat wspomagamy Kresy. Natomiast teraz po wizycie widzę, że warto pomagać, że każdą rzecz, którą zbierzemy, jest to doceniane przez Polaków we Lwowie i za Lwowem. Także myślę, że na pewno dalej będziemy uczestniczyć w tych akcjach, bo warto.
11: Ja myślę, że te dary, które zbieramy i przekazujemy rodzicom, że jest to dla naszych Polaków za granicą, oni to rozumieją. Ja też to rozumiałam, byłam zadowolona, że pomagamy, ale dopiero kiedy tu przyjechałam, posłuchałam panią Marysię z Radia Lwów, posłuchałam księdza, to mi się oczy otworzyły i myślę, że jeszcze z większym zapałem i żarliwością będziemy te dary zbierać, bo to, co słyszymy w telewizji, czytamy, to jest całkiem inaczej niż ta rzeczywistość, którą tam zastałyśmy.
12: jest pani dyrektorem przedszkola. Zobaczyła pani, że na tym spotkaniu z Polakami we Lwowie było mnóstwo maleńkich dzieci. Wiadomo dokładnie, do kogo i dla kogo jest ta pomoc adresowana.
11: Co mnie zawsze wzrusza, jak małe dzieci przychodzą, mówią, to jest dla naszych kolegów tam daleko, bo czasem jeszcze nie potrafią powiedzieć Ukraina czy Lwów, ale to jest dla ich kolegów i z tego się bardzo cieszymy i myślę, że teraz jak to przedstawimy, to będzie jeszcze większy odzew.
12: Dyrektorze, dziś składał pan kwiaty pod pomnikiem Mickiewicza w takiej szczególnej chwili, święto Konstytucji 3 maja w Polsce i tu we Lwowie. My też tutaj czujemy, że bije tu serce polskie. Jakie wrażenie robił na panu ten moment i w ogóle ta cała uroczystość?
10: To jest niesamowite wrażenie. Dorocznie składamy wieńce, składamy kwiaty u nas w Rybniku pod pomnikiem pomordowanych harcerzy z Chwałowic. Natomiast tutaj byliśmy we Lwowie, byliśmy na polskiej ziemi. Przecież to była polska ziemia przez 700 lat. Ci ludzie zostali na miejscu. To myśmy sobie poszli. To ktoś Polskę zdradził w 1944, w 1945 roku i ci ludzie tutaj zostali. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem, widząc młodych chłopców, młode dziewczęta w mundurach wojskowych, mundurach strzeleckich, z naszywkami Lwów, z emblematami herbu Lwowa, przedwojennego herbu, z krzyżem Virtuti Militari. Myślałem, że jest to jakaś grupa rekonstrukcyjna z Polski. Pytałem jednego ze starszych, chyba dowódców, kim oni są. Oni mówią, oni tu zawsze byli, oni są miejscowi. To są Polacy z Lwowa, więc serce rośnie. Natomiast musimy im pomagać. Musimy im pomagać, bo jeśli nie my, to kto? Natomiast nie czujemy się jakimiś sponsorami, bo my jesteśmy Polakami i chcemy Polakom pomagać. I ta pomoc, bardzo się cieszymy, że możemy przez państwa tą pomoc tam wysyłać dla Polaków. Nie przez instytucje ukraińskie, tylko przede wszystkim przez polskie parafie, przez polskich księży, bo wiemy, że to wszystko przyjdzie do naszych rodaków, którzy tutaj zostali, którzy nie wyjechali, którzy bronią tej polskości tutaj na miejscu we Lwowie, w naszym pięknym polskim mieście.
12: Panie dyrektorze, powiedział pan, że ogromne wrażenie zrobiła na panu ta grupa strzelców, lwowskich strzelców, polskich strzelców i że powinniśmy im pomóc. My tutaj już z kolegą pomyśleliśmy o tym, że przecież niedługo na Jasnej Górze jest Światowy Zjazd Kresowian i chcielibyśmy tę grupę sprowadzić, żeby mieli poczucie przynależności do naszej wielkiej polskiej rodziny i żeby mieli również poczucie tego oparcia w nas wszystkich, którzy tam spotykamy się u stóp Matki Najświętszej. Tak myślę, że mówiąc o tym na antenie, no spowoduje jakieś większe zainteresowanie, czy również możemy liczyć na zainteresowanie ze strony państwa.
10: No oczywiście, jak najbardziej. Nasze dzieci czy młodzież wiedzą bardzo dużo o Kresach, wiedzą o tym, że ten Lwów był przez wiele, wiele lat Polski, że tam mieszkali Polacy. Jeśli ogłaszamy akcję, to oni wiedzą, że to są te dary serca. Jeżeli każdy czymś się podzieli, no to tego będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. I przyjazd tych młodych ludzi z Lwowa, ale myślę, że z innych polskich miast, z Grodna, z Wilna, z Nowogródka, no byłby czymś wspaniałym, jeżeli pojawią się o stóp Matki Boskiej w Częstochowie, w tym naszym, no, polskim panteonie. Przecież to jest coś pięknego. Także myślę, że powinien być bardzo, bardzo duży odzew.
12: Ja też liczę na pospolite ruszenie.
11: Ja myślę, że dla naszej młodzieży, która by się tam znalazła u stóp Matki Boskiej razem z Lwowem, będzie to taka lekcja patriotyzmu. Bo my kochamy naszą ojczyznę, ale dopiero ci z Lwowa nauczyli nas, co to jest naprawdę kochać. I to zrobiło na mnie największe wrażenie i bardzo się wtedy wzruszyłam. Także dobrze by było, gdyby nasza młodzież się spotkała z tą młodzieżą i porozmawiali o swojej sytuacji i swojej miłości do ojczyzny, naszej wspólnej.
13: Jasna Góra zaprasza.
12: Ze sztandarem Światowego Kongresu Kresowian szli dzisiaj Kresowianie z przekonania, z potrzeby serca, a nie z urodzenia.
14: Padre Franciszek, nie jestem Kresowianem, ale może z potrzeby serca, można to tak nazwać. No.
12: A skąd pan przyjechał?
14: Z Berlina.
12: A co sprawiło, że chciał pan pojechać na Kresy? Tam w Berlinie pomyślał pan o Lwowie?
14: To trudno wytłumaczyć, ale mam dużo znajomych, co mają tam korzenie z Kresów, nie? Właśnie ten Stanisław, jego żona, nie? I to także fajni ludzie i także mnie to zachęciło tam właśnie pojechać, nie?
15: Ja się nazywam Andrzej Kiełbasa i jestem z Rybnika.
12: A lat?
15: Lat mam 15.
12: Jak się czuje 15-latek, który jest chorążym w poczcie sztandarowym, niesie sztandar Światowego Kongresu Kresowian podczas tak szczególnej uroczystości jak Święto Konstytucji 3 maja we Lwowie?
15: No, na pewno jest zaszczycony z tego, że mógł tak iść.
12: Młody człowieku, myśmy chcieli właśnie, aby ktoś młody, bo to jest tak symboliczne, jak w wierszu Hemara, kto z naszych rąk przejmie chorągwi drzewce. I no i właśnie mamy w kimś takim jak pan, takich właśnie przedstawicieli. Panie Franiu, jak to jest? Tyle set kilometrów z Berlina do Polski, a potem jeszcze z Katowic katulać się do Lwowa. No co sprawiło, że chciało się panu pojechać do Lwowa?
14: Po prostu mam dużo przyjaciół, którzy mają korzenie z Kresów. A ja nawet panią, nie wiem czy ona jeszcze żyje, bo się przeniosła, kiedyś mieszkała w Niemczech, ale była urodzona w Lwowie, lata mieszkała w Pytomiu, nazywała się Stefania Jesionek, tak. Może ją pani zna, bo to była taka rzeczywiście patriotka. Ona tylko opowiada o Lwowie i to tak mi zostało w sercu. Nie wiem, czy ona żyje, bo ostatnio z żoną myśmy dzwonili z Berlina, ale nie ma żadnego sygnału. Ona może mieć, może mogła około 85 lat, nie? Także tych przyjaciół tyle mam.
12: Panie Franiu, pan był pierwszy raz w Lwowie.
14: Pierwszy raz w Lwowie, no.
12: I jakie to jest wrażenie, kiedy się wchodzi do Stowarzyszenia Polaków tam mieszkających? Pan sobie wyobrażał, w jakich oni warunkach żyją, jakie mają problemy i czy pan się czegoś więcej dowiedział?
14: No dowiedziałem się na pewno więcej, nie? To wszystko było tak trochę z fantazji, teraz widziałem wszystko na żywo, nie? No i poznałem miasto, nie? Które też można powiedzieć... Myślałem, że Kraków najpiękniejszy, jeśli chodzi historycznie, ale Lwów na pewno przed wojny był może nawet ładniejszy od Krakowa, bo Kraków jest oczywiście teraz jako całostka może na pewno bardziej zadbany, a Lwów niestety pewne miejsca zadbane, pewne niestety podupadły trochę, nie? No. Ale miasto na pewno musiało być przed wojną piękniejsze może nawet od Krakowa, nie? Na serio.
12: Był pan... w poczcie sztandarowym podczas uroczystego składania kwiatów pod pomnikiem Adama Mickiewicza. To takie szczególne uhonorowanie pana jako człowieka, który pomyślał o Kresach, pomimo tego, że od tych Kresów jest tak daleko.
14: Tak, tak. Było to dla mnie bardzo wzruszające i czasami nawet mi wychodziły łzy z oczu, ale musiałem się powstrzymać, bo mówię, facet, który płacze, to trochę tak nie wypada, nie? No. No ale rzeczywiście był to taki moment patriotyczny, nie? Dla mnie i...
12: Ja patrzyłam na pana, obserwowałam pana podczas zwiedzania miasta. Były takie szczególne momenty, kiedy widać było to wzruszenie. To ogromnie cenne, że są ludzie, którzy, mężczyźni, którzy potrafią się wzruszać.
14: Także było to przeżycie na całe życie.
12: A cmentarz obrońców Lwowa?
14: Słucham?
12: A cmentarz obrońców Lwowa?
14: To już łzami i wzruszenie to swoja droga, nie? No nie będę cały czas się powtarzał, nie?
12: Dziękuję bardzo.
14: Jeszcze może bym chciał powiedzieć, co było, jeśli ma pani to... Człowiek, który zapominał o ojczyźnie, to jest dla mnie mało warty, nie? Ja już tyle lat w Niemczech mieszkam i jeszcze się nigdy nie przyzwyczaiłem. I zawsze patrzę w kierunku wschodu, a oczywiście jak jeszcze moja żona będzie na ręce, to wracamy, nie?

0: się w historii nie tylko tą datą, ale także tym, co wokół nas, tym, co my zrobimy dzisiaj. A więc, proszę Państwa, do dzieła.
1: Kochani, za niedługo w Warszawie będzie ta wspaniała uroczystość z okazji 3 maja. Proszę Was, nie tylko oglądajcie, przeżyjcie to razem z nami, bo to jest również to, o czym cały czas mówiły, to, co przywieźliśmy z Kresów. Bóg, honor i ojczyzna.
0: Tak jest. A my się już żegnamy. Danuta Skalska, Krzysztof Kiczek, Wojciech Skowroński. Miłej, wspaniałej niedzieli życzymy.
1: Idziemy do przodu. Ta fala nigdy nie nawala.

0: Reklama.
1: Przed nami 50. edycja legendarnego wyścigu kolarskiego VTR Kryterium Asów pod patronatem marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi. 6 maja Kryterium Opuchar prezydenta miasta Katowice. 7 maja klasyk Laguna Beskidów z Zarzecza do Wilkowic. 8 maja Pszczyna Memoriał Gazdów. 9 maja Bielsko-Biała Beskid Race. 10 maja Zagłębie Klasik Siewierz Psary. Na wydarzenie zapraszają włodarze miast i gmin oraz organizator Bogdan Szczygieł.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Jest 9. Dzisiaj obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i wybuchu III Powstania Śląskiego. W Cieszynie dobiega końca 28. przegląd filmowy Kino na granicy. Mysłowice chcą dzisiaj bić rekord liczby osób tańczących poloneza.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Po Dniu Flagi dzisiaj święto narodowe 3 maja oraz 105. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. Przy pomniku powstańców śląskich w Katowicach odbędzie się uroczysty apel z udziałem władz wojewódzkich i samorządowych. Obchody święta 3 maja w Wiśle rozpoczną się za pół godziny mszą świętą w intencji ojczyzny w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Plenerowe świętowanie rozpocznie o godzinie 11 rodzinnym piknikiem w Parku Kopczyńskim. Zapowiada Karolina Fuchs z Wydziału Promocji Urzędu Miasta.
2: Przemarsz grupy rekonstrukcyjnej, występy artystyczne, wspólne odśpiewanie hymnu oraz warsztaty biało-czerwone dla najmłodszych. Zaplanowaliśmy przemarsz pod pomnik poległym i walczącym o polskość i wolność ojczyzny przy ulicy Konopnickiej. O godzinie 14 przenosimy się na amfiteatr, gdzie odbędą się pokazy ćwiczeń Straży Pożarnej. Wystartuje 7 już bieg śladami wiślańskiego niedźwiadka.
0: Bieg ma formę zabawy i wsparcia dla małej Hani Cieślar z Wisły Malinki. 60 lat temu, 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości Milenium Chrztu Polski. Wzięło w nich udział około 500 000 wiernych. Komunistyczne władze próbowały storpedować obchody na Jasnej Górze. W rejon sanktuarium wysłały na ćwiczenia odrzutowce, które zagłuszały uroczystości, a w całej Częstochowie tego dnia znalazło się aż 10 000 esbeków i milicjantów w cywilu. Nie przeszkodziło to jednak w przeprowadzeniu liturgii. Na jej zakończenie wierni pod przewodnictwem prymasa Stefana Wyszyńskiego odnowili śluby jasnogórskie.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: To już ostatnie chwile 28. przeglądu filmowego Kino na granicy. W Cieszynie działa z tej okazji m.in. czeska strefa odpoczynku dla festiwalowiczów. Można ją znaleźć przy ulicy Głębokiej. To miejsce przygotowane przez Czeskie Centrum z Warszawy i Czech Turizm i stanowi nie tylko przystanek między seansami, ale może być okazją do wielu czeskich inspiracji. A w programie ostatniego dnia kinowego przeglądu są jeszcze m.in. film Zamknięcia, Droga rzadziej przemierzana, Wałęsa, Człowiek z nadziei oraz Mistrz o słowackim łyżwiarzu Andreju Nepeli. Akcją Poloneza czas zacząć. Mysłowice rozpoczynają świętowanie 666. urodzin miasta. Będzie to jednocześnie próba bicia rekordu liczby osób tańczących Poloneza oraz wspólne przeżywanie tradycji, historii i kultury. Jak podkreśla rzeczniczka Urzędu Miasta w Mysłowicach Hanna Górny, do wspólnego tańca zaproszeni są wszyscy.
3: Ten Polonez odbędzie się na ulicy Grunwaldzkiej. Zapraszamy młodzież, zapraszamy wszystkich chętnych do tego, żeby wzięli udział w tym wydarzeniu. Polonez zatrzyma się na płycie rynku, a tam przewidujemy przez profesjonalnych aktorów czytanie fragmentów pana Tadeusza.
0: Wydarzenie zwieńczy koncert orkiestry Zadyrygowani. A na koniec jeszcze kolejna propozycja na majówkę, choć nie tylko. Czynna jest już Gliwicka Wieża Widokowa. Wystarczy pokonać 200 schodów, by zobaczyć panoramę miasta i okolic, w tym przy dobrej pogodzie Beskid Śląski czy Górę Świętej Anny. Wieża Kościoła Wszystkich Świętych to jedyna w Gliwicach tak wysoka budowla otwarta dla zwiedzających. Wejść na górę można dziś oraz każdą kolejną sobotę i niedzielę o 16 i 17 i tak do końca września. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem. Przed nami piękny, słoneczny dzień. Termometry pokażą do 25 stopni. Podobna pogoda także jutro.
4: Informacje sportowe Radio Katowice. Tadeusz Musiał, zapraszam. Górnik Zabrze po raz 7 w historii, ale po 54 latach przerwy ponownie zdobył piłkarski Puchar Polski. W finale w Warszawie Zabrzanie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Poza trofeum Górnik wywalczył prawo gry w kwalifikacjach do Ligi Europy, ale jeśli zajmie co najmniej drugą lokatę w Ekstraklasie, zagra w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, a w Lidze Europy trzeci zespół z tabeli. Dziś w piłkarskiej Ekstraklasie o 12.15 GKS Katowice podejmie Termalikę Nieciecza. W pierwszej lidze o 14.30 na Stadionie Śląskim. Ruch Chorzów zmierzy się z Odrą Opole. W trzecim meczu finałowym Mistrzostw Polski Siatkarzy Warta Zawiercie przegrała z Bogdanką Lublin 0-3 i w rywalizacji do trzech zwycięstw Bogdanka prowadzi 2-1, a kolejny mecz zostanie rozegrany w środę w Lublinie. W przedostatniej kolejce sezonu zasadniczego Ekstraklasy Koszykarzy zespół GTK Gliwice wygrał z Twardymi Piernikami Toruń 107-99. Gliwiczanie bez względu na wyniki w ostatniej serii są już pewni utrzymania w gronie najlepszych. A reprezentacja Polski w hokeju na lodzie od zwycięstwa rozpoczęła rozgrywane w Sosnowcu Mistrzostwa Świata Dywizji Pierwszej A. W pierwszym spotkaniu biało-czerwoni wygrali z Ukrainą 3-2. Dziś o 19.30 zagramy z Francją, która na inaugurację pokonała Japonię 4-3. Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju w Cagliari. W półfinale polski tenisista po trzysetowym meczu wyeliminował Argentyńczyka Romana Borrochagę. A Kacper Woryna wygrał w Landshut pierwsze w tym sezonie zawody indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. W finale drugi był Daniel Biuj, a trzeci Bartosz Zmazdik. W półfinałach odpadli Patryk Dudek i Dominik Kubera. Ponownie o sporcie w Radiu Katowice po 14.
5: Reklama.
6: Co za dzień.
5: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Majówka, ty i Radio Katowice.
10: Niedziela, Narodowe Święto 3 Maja, czyli rocznica, dokładnie 235. uchwalenia polskiej ustawy zasadniczej, będącej drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych i pierwszą w Europie spisaną konstytucją. A że mamy święto narodowe, to przez cały dzień przygrywać Państwu będziemy po polsku. Marcin Kazek-Wielgu, skłaniam się, dzień dobry, towarzyszyć Państwu wspólnie z Wojciechem Rzepką, także będziemy, z tym, że do 14.
11: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

Od 9 godzin i prawie 13 minut mamy niedzielę, trzeci dzień maja, który jest 123 dniem 2026 roku. Do końca roku zostały nam 242 dni, a imieniny obchodzą dziś Maria i Aleksander, zatem wszystkiego wspaniałego dla wszystkich dziś świętujących. Jeżeli chodzi o słońce, to wstało ono w Katowicach o 5:14, a zajdzie 6 minut po godzinie 20, a to oznacza, że dzień będzie trwać 14 godzin i 52 minuty i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin i 50 minut i krótszy już od najdłuższego o godzinę i 33 minuty. Zdaniem synoptyków to będzie kolejny dzień ze słoneczną aurą. Co prawda mogą pojawiać się gdzieniegdzie niegroźne chmury, ale po pierwsze będzie ich niewiele, a jak już się pojawią, to tylko lokalnie. No i wysokie wartości na termometrach, bo nawet 26 stopni możemy zobaczyć w województwie śląskim, zatem warto wybrać się na przykład gdzieś na spacer i przycupnąć sobie na ławeczce z książką na przykład. A jaka będzie odpowiednia? Na to pytanie za moment odpowie Maciej Szczawiński.

0: Brodka. To za nami, a przed nami obiecane spotkanie z Maciejem Szczawińskim.
1: Książki na niedzielę.
2: Proszę Państwa, dobrze, że takie książki są ciągle wznawiane, że są ciągle dostępne, bo też jest na nie, że tak powiem, popyt. Popyt na książki, które mówią nam o sprawach ważnych, poważnych, które popularyzują wiedzę, w tym wypadku filozofię, i czynią to w sposób taki charakterystyczny dla dzisiejszych czasów, czyli syntetycznie, czyli wszystko jest skondensowane. Tam, gdzie możliwe jest poczucie humoru, właśnie ono się pojawia, a tam, gdzie taki moment większej powagi, to ona także się daje wyczytać. Książka, którą napisał Johnny Thomson, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego. Książka zdobyła natychmiast popularność, i bardzo dobre recenzje. Wciągająca, błyskotliwa, mądra filozofia dla zabieganych. Jest zróżnicowanym menu degustacyjnym poglądów na życie, umysł i świat. Pożywne, niewielkie porcje filozofii, które pobudzają apetyt na więcej. Albo pełen życia, wyrazisty i szeroko zakrojony, energiczny i lekkostrawny przewodnik po dzikim terytorium filozofii. Jeszcze może jeden cytat. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić bardziej przyjemnego sposobu na postawienie sobie najważniejszych życiowych pytań. Otóż właśnie, jeżeli chodzi o filozofię i o te najważniejsze w życiu pytania, to każdy staje przed nimi, chcąc, nie chcąc, i sobie takie pytania zadaje. Oczywiście nie wszyscy potem sięgają po dzieła filozofów, ale gdzieś pobrzmiewają przecież w naszej pamięci jakieś sentencje, jakieś teksty, które sprawiają, iż nie czujemy się samotni, że to, co nas nurtuje, co nas dręczy albo co nas fascynuje, było także udziałem wielu, wielu filozofów, mędrców. Proszę Państwa, książka profesora Johnny'ego Thomsona i na przykład co on ma do powiedzenia nam tutaj o Platonie. Przypominam, książka ma w sposób taki syntetyczny i maksymalnie obrazowy mówić o tych najważniejszych, najbardziej istotnych ideach filozoficznych i poglądach. Wszyscy się kiedyś zestarzyjemy, pisze Thomson. Możemy z tym walczyć, możemy to opóźniać, możemy zaprzeczać temu faktowi, ale i tak wszystko, czym z próżnością i dumą się chwalimy, któregoś dnia pomarszczy się i zwiędnie. Wiemy o tym dobrze. A on ciągnie, gdy zwiążemy się z kimś słowem lub czynem, to co się stanie, gdy ciało tej osoby całkowicie się zmieni? Wielu młodych ludzi nie zadaje sobie takich pytań, co nie zmienia faktu, że prędzej czy później będą sobie musieli postawić i na nie odpowiedzieć, co ważniejsze. Tę właśnie kwestię rozważał Platon, ciągnie profesor Thomson, w swoich zapiskach o znaczeniu miłości. I tutaj oczywiście o miłości ziemskiej, która jest materialna, próżna i płytka. Zdaniem Platona to jest miłość ciała, a miłość czysta nie zatrzymuje się na cielesnej skorupie, jak to autor tej książki określa. I jeszcze takie słowa. Jeżeli więc jesteś stary i słaby, siwy i pomarszczony i masz tyle szczęścia, że trzymasz za rękę kogoś, kto ani trochę się nie przejmuje twoim stanem, pomyśl o miłości Platona, bo prawdziwa miłość nie jest ślepa, tylko przenikliwa. Widzi, co kryje się pod fasadą, czyli tą cielesną skorupą. Proszę Państwa, jeszcze może sięgniemy do fenomenologii, a skoro fenomenologia, to Husserl, który twierdził, że powinniśmy zrezygnować z pytań typu co jest realne, a skupić się na naszym doświadczeniu. Na przykład, kiedy słuchamy muzyki, to zanurzamy się przecież w tym odczuciu i w tej chwili, w różnych wspomnieniach, a nie myślimy o falach dźwiękowych. Jeszcze te świetne zdania końcowe. Zapomnij o rozbudowanych systemach i wszelkich izmach, ponieważ one jedynie szufladkują twój umysł. Skup się na rzeczach. Usiądź na ławce w parku, wpatruj się w drzewa całymi godzinami, zapomnij o tych niemożliwych do rozwiązania kwestiach, prawdy i rzeczywistości. Proszę Państwa, zachęcam oczywiście do siedzenia na ławce w parku i roztrząsania tych ważnych kwestii, ale potem należy wstać i albo wsiąść na rower, albo rozpocząć bieg, albo energiczny spacer, także po to, aby potem z dużym apetytem i rzeźko przeczytać Filozofię dla zabieganych profesora John'ego Thompsona.
1: Książki na niedzielę.
0: Maciej Szczawiński, bardzo dziękujemy i do usłyszenia w Poczcie Poetyckiej, która to w Radiu Katowice tradycyjnie pojawi się przed godziną 15:00.

0: wrócił plac.
1: To, że trwa majówka, wcale nie oznacza, że nic w kulturze się nie dzieje. No, wręcz przeciwnie, wydarzeń jest sporo. O najciekawszych już teraz opowie Ewa Niewiadomska.
2: Moc kultury.

0: Bielsko-Biała 75 lat razem. To tytuł wyjątkowego widowiska, które z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbędzie się w Bielskim Centrum Kultury. Piosenki przeplatane krótkimi opowieściami i materiałami wizualnymi złożą się na historię o powstaniu jednego miasta i o ludziach, którzy je tworzyli. W nowym orkiestrowym brzmieniu usłyszymy największe polskie przeboje lat 50., takie jak Karuzela, Czerwony autobus, W małym kinie, Złoty pierścionek, Pierwszy siwy włos, Kasztany, Czy jesteś cza-cza czarująca. Początek koncertu o 18. W wyjątkowej atmosferze Narodowego Święta przyjrzymy się dziś jednemu z najbardziej poruszających obrazów w polskiej historii, monumentalnemu dziełu Jana Matejki, Konstytucja 3 maja 1791 roku. Okazją będzie kolejne spotkanie w ramach cyklu Poranek Muzealny, a spotkanie to poprowadzi Ewa Chudyba z Muzeum w Gliwicach.
1: Właśnie przedstawiający tą fantastyczną scenę z Konstytucji 3 maja, kiedy marszałek Sejmu jest wniesiony na ramionach posłów, w ręce trzyma właśnie tekst Konstytucji, czyli ustawy rządowej, i podczas tego poranka będziemy opowiadać, kto uczestniczył w uchwaleniu Konstytucji 3 maja, kogo możemy zobaczyć na obrazie. Poszukamy tam m.in. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego czy księcia Józefa Poniatowskiego.
0: Poranek muzealny w willi Karo w Gliwicach już o godzinie 10. Na odwiedzających dziś oddziały Gliwickiego Muzeum czekają patriotyczne kotyliony. Drobny gest, który przypomina o naszej wspólnocie i o tradycji. W Muzeum Zagłębia w Będzinie wszyscy zainteresowani historią Polski i naszego regionu będą mogli wysłuchać specjalnego wykładu. Spotkanie nosi tytuł Zagłębiacy wobec Konstytucji 3 maja. Zaprasza historyk dr Sławomir Kałuża.
2: Zdecydowałem, że dużo ciekawsze będzie, jeśli ten wykład będzie poświęcony Konstytucji w aspekcie regionalnym, czyli tutaj powiedzmy Zagłębia Dąbrowskiego. Także będzie przybliżonych kilka postaci i ich wkład zarówno w Konstytucję, jak i w nieco późniejszą insurekcję kościuszkowską oraz sposoby upamiętnienia Kościuszki i Konstytucji w okresach późniejszych.
0: Spotkanie rozpocznie się o 16:30 w Pałacu Mieroszewskich. Ostatni dzień kina na granicy w Cieszynie i czeskim Cieszynie zamknie dziś polska premiera. O 15:30 w Teatrze imienia Adama Mickiewicza pokazany zostanie film Droga rzadziej przemierzana, pełnometrażowy debiut reżyserki Zuzanny Grabowskiej, która jest też współautorką scenariusza i gra jedną z głównych ról. To opowieść o dwóch dawnych przyjaciółkach, które po latach jadą razem na pogrzeb trzeciej. Podróż zmusza je do rozmowy o przeszłości, urazach i relacji, którą może uda się odbudować.
3: Światowa premiera filmu na zakończenie bardzo udanego Droga rzadziej przemierzana, debiutu aktorki Zuzanny Grabowskiej z gwiazdorską obsadą. Wierzę, że w niedzielę, kończąc festiwal, będziemy ukontentowani, że wszystko się udało.
0: Po projekcji zaplanowano spotkanie z twórcami. W niedzielnym programie jest też Wałęsa, Człowiek z nadziei Andrzeja Wajdy, film z retrospektywy Roberta Więckiewicza. Festiwal kończy się po 5 dniach pokazów i spotkań po obu stronach Olzy. I jeszcze 3 ciekawe zaproszenia. Publiczność Mikołowskich Dni Muzyki będzie miała okazję ponownie wysłuchać recitalu mistrzowskiego. Markus André Berg z Norwegii jest głównym organistą katedry w Oslo i dyrektorem Oslo Organ Festival. Jest również kompozytorem, pisze muzykę zarówno do użytku liturgicznego, jak i koncertowego. Jego recital w Bazylice Świętego Wojciecha o godzinie 16. W cyklu Wielka sztuka na ekranie w katowickim Kinoteatrze Rialto o 17 można wybrać się w podróż śladami Caravaggia i jego arcydzieł, od Mediolanu i Rzymu przez Neapol aż po Maltę. W filmie, którego realizacja zajęła twórcom aż 5 lat, zobaczymy niemal wszystkie dzieła mistrza w jakości pozwalającej dostrzec każde pociągnięcie pędzla, a fabularyzowanie sceny pomogą zrozumieć osobiste zmagania tego kontrowersyjnego artysty. Na koniec coś dla dzieci. Teatr Żelazny proponuje najmłodszym magiczną podróż do 100-milowego lasu. Spektakl Miś, Kubuś i Przyjaciele to pełna ciepła i humoru historia Kubusia Puchatka, prosiaczka, tygryska i ich przyjaciół, w której muzyka buduje klimat każdej przygody. Spektakl rozpocznie się o 16. Polecam i zapraszam.
4: Polecała i zapraszała Ewa Niewiadomska. Bardzo dziękujemy. A więcej kulturalnych informacji i propozycji na naszej stronie www.radio.katowice.pl.

0: Jak w każdą niedzielę o tej porze, teraz poświęcimy czas naszym czworonożnym przyjaciołom. Naszym przewodnikiem będzie Magdalena Janiec, psia, trenerka i behawiorystka z Jurajskiego Ośrodka Kynologicznego Syriusz.
1: Podaj łapę.
2: Dziś zabiorę Państwa w podróż do południowej, gorącej Afryki, gdzie narodziła się jedna z najbardziej charakterystycznych ras psów na świecie, a mianowicie Rhodesian Ridgeback, zwany również jako pies na lwy. Rasa ta figuruje w klasyfikacji FCI jako pies gończy grupa 6. Jak wygląda Rhodesian Ridgeback? Jest to pies bardzo charakterystyczny. W zasadzie nie da się go pomylić z żadnym innym. Jest silny, muskularny, harmonijnie zbudowany, bardzo wytrzymały, o dużej szybkości, zwinności. Jego sierść jest gładka, krótka i w zasadzie zawsze ruda. Od jasno-pszenicznego do czerwono-pszenicznego. Najbardziej charakterystyczną cechą Rhodesiana jest tak zwany ridge, czyli pas sierści, który na grzbiecie rośnie w przeciwnym kierunku niż wszystkie pozostałe, taki odwrócony irokez. Są to spore psy, mniej więcej od 60 do 70 cm w kłębie, waga 38-45 kg. Gdzieś kiedyś oglądałam program w telewizji, gdzie wybierano najbardziej sportowego psa na świecie i właśnie numer jeden to Rhodesian Ridgeback, więc jest to pies wyjątkowo aktywny, wyjątkowo zwinny, wytrzymały i szybki.

Historia tej rasy sięga południowej Afryki. Przodkami rodezjanów były psy z plemienia Khoikhoi, czyli Hotentotów, które miały właśnie taki charakterystyczny grzbietowy pas odwróconej sierści. W XVII-XIX wieku były one krzyżowane z psami europejskich kolonistów, m.in. z hartami, mastifami czy dogami. I dzięki temu powstał pies idealny do polowania na grubą zwierzynę, w tym lwy. Z tym, że rodezjany nie zabijały lwa, lecz osaczały go i utrzymywały w miejscu do czasu przybycia myśliwego. Ale wyobraźcie sobie Państwo, jaką trzeba mieć siłę charakteru, żeby polować na lwa. Skąd się wzięła nazwa Rhodesian Ridgeback? No, Ridgeback to już wiemy, czyli ten odwrócony pas sierści na grzbiecie, a Rhodesian dlatego, że oficjalny wzorzec rasy został opracowany w Zimbabwe, a kiedyś Zimbabwe to była Rhodesia Południowa. Podsumowując, Rhodesian Ridgeback to pies niezależny, inteligentny, odważny, ale nieagresywny bez powodu, bardzo lojalny wobec swojej rodziny, czujny stróż i dobry pies rodzinny. Wymaga konsekwentnego wychowania i naprawdę dużej dawki ruchu. To nie kanapowiec, choć w domu potrafi być spokojny. Jako duży, aktywny pies potrzebuje wysokiej jakości białka w karmie, mięsa jako podstawa diety, zbilansowanych tłuszczów i mikroelementów. Ale trzeba kontrolować kaloryczność, ponieważ ma tendencję do tycia przy niedostatecznym ruchu. Ważne jest również wspieranie stawów, szczególnie u psów pracujących. Jednym z najsłynniejszych rodezjanów był Cody, czyli pies Patryka Swayze. Aktor zresztą znany jest ze swojej miłości do psów. Krąży po świecie historia, w której ktoś powiedział Patrykowi, że jego dom pachnie psami. On powiedział, że to świetnie, ponieważ to znaczy, że dom pachnie wiernością, miłością i oddaniem. Wielką miłośniczką rasy Rhodesian Ridgeback była również księżna Monako Charlene. Pomimo łowieckiego pochodzenia, rodezjany świetnie odnajdują się jako psy rodzinne. Jest to pies naprawdę wyjątkowy, zarówno pod względem wyglądu, jak i historii. Łączy w sobie siłę, elegancję, niezwykłą odwagę. To doskonały towarzysz dla aktywnych i świadomych właścicieli, którzy potrafią zapewnić mu odpowiednie warunki.

0: Za 3,5 minuty będzie godzina 10. Punktualnie o 10 w Radiu Katowice zaprosimy na najświeższą porcję informacji z regionu.
1: Reklama.
2: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca Huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20:00. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Reklama.

0: Jest 10. 105. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego świętować dziś będziemy w miastach regionu. Prawie 800 pijanych kierowców zatrzymała policja w czasie dwóch dni majowego weekendu. Od Sosnowca do Będzina przejedzie dziś zagłębiowska masa krytyczna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Dziś obchodzimy 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dla naszego regionu to też inna ważna data. 105 lat temu wybuchło III Powstanie Śląskie. Zakończyło się sukcesem, doprowadziło bowiem do przyłączenia do Polski dużej części Górnego Śląska. Uroczystości z okazji ważnych wydarzeń odbędą się m.in. w Piekarach Śląskich. Zaplanowano koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 12 w Parku Trzech Bohaterów w Brzozowicach. Następnie odbędą się uroczystości pod pomnikiem w Brzozowicach oraz w Parku Wolności w Szarleju. Główna część obchodów odbędzie się u stóp Kopca Wyzwolenia z udziałem żołnierzy 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu. Trwa policyjna akcja Bezpieczny Weekend Majowy. Podczas dwóch dni majówki zatrzymano aż 777 pijanych kierowców. Doszło do 143 wypadków, w których życie straciło 9 osób, a 164 zostały ranne. Dziś w godzinach popołudniowych i wieczornych spodziewana jest fala powrotów z weekendu. Jesteśmy przygotowani, zapewnia młodsza aspirant Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Nad bezpieczeństwem tych powrotów będą czuwać policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, którzy będą prowadzić działania profilaktyczne, żeby wszyscy bezpiecznie dotarli do domu. Będą prowadzone kontrole pod kątem trzeźwości, pod kątem bezpieczeństwa, przewożenia dzieci, stan techniczny pojazdu jak najbardziej.
0: Podczas tegorocznej akcji Bezpieczny Weekend Majowy tylko na drogach województwa śląskiego każdego dnia pracuje około 500 policjantów, nie tylko z drogówki.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Gliwice zbudują własne centrum przetwarzania danych, zaplecze, które ma zapewnić ciągłość działania usług publicznych nawet w sytuacjach kryzysowych, od awarii po cyberataki. Za realizację tej inwestycji odpowiada Śląska Sieć Metropolitalna, którą kieruje Agnieszka Olbrecht-Banach.
3: Budujemy swój obiekt miejski, na którym będziemy przechowywać, przetwarzać, robić kopie zapasowe dla danych miejskich, czyli danych ze szkół, z urzędu, z przedszkoli, tak żeby mieć to fizycznie u siebie i w razie sytuacji jakiejś związanej z incydentem móc je szybko odtworzyć.
0: To centrum ma także zabezpieczyć miejski system informatyczny przed cyberatakami, a powstanie do końca 2028 roku. Co najmniej kilkuset uczestników spodziewają się organizatorzy kolejnej zagłębiowskiej masy krytycznej. Rowerzyści wyruszą sprzed dworca głównego w Sosnowcu, dojadą do mety na plaży miejskiej w Będzinie. Zabezpieczani przez służby pokonają 13 kilometrów, m.in. nad Czarną Przemszą. Od godziny 12 rozdawane będą numery startowe. Aby je otrzymać, należy pojawić się na placu przed Sosnowieckim Dworcem z rowerem oraz w kamizelce odblaskowej. Na mecie w Będzinie na uczestników czekać będzie zupa pomidorowa. Jak co roku przewidziano również rowery do wygrania. W tym roku będzie ich 19, tyle ile do tej pory edycji wydarzenia. Do 25 stopni dziś na termometrach w regionie. Do końca dnia słonecznie, wiać będzie ciepły południowy wiatr.
4: Reklama.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Reklama.
1: Majówka, ty i Radio Katowice.
11: 5 minut już po godzinie 10. Marcin Kazak, wielku skłaniam się ponownie i zapraszam na kolejną wspólną godzinę ostatniego dnia tegorocznej majówki.

Dziś święto Konstytucji 3 maja, w kartkach ze świętami nietypowymi, szanowni państwo, między innymi Dzień Słońca. No to dobrze się składa, bo słońca właśnie, no raczej nam dziś nie zabraknie. Mamy też Dzień Bez Komputera, no i tak zaczepnie chciałem państwa zapytać, czy da się w dzisiejszych czasach funkcjonować bez komputera? A poza tym, jak mija państwu ta dość krótka, jakby nie patrzeć, majówka, proszę dać znać na naszych społecznościowych za pomocą komputera albo smartfona.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

Dziś Narodowe Święto 3 Maja obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku przez Sejm czteroletniej Konstytucji 3 Maja. Pierwsza polska ustawa zasadnicza była drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych i pierwszą w Europie spisaną konstytucją. Przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Głównym celem, jaki przyświecał jej twórcom, było ratowanie Rzeczypospolitej po pierwszym rozbiorze przeprowadzonym przez Rosję, Prusy i Austrię w 1772 roku. 11 artykułów ustawy rządowej uchwalonej 235 lat temu wprowadzało m.in. trójpodział władzy, monarchię dziedziczną oraz opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem, a także znosiło liberum vetu. I choć ustawa zasadnicza przyjęta przez Sejm czteroletni obowiązywała jedynie 14 miesięcy, była symbolem dążenia do odrodzenia narodowego przez cały okres zaborów. Ale to nie jedyne ważne wydarzenie, jakie zapisało się na kartach historii, bo w nocy z 2 na 3 dzień maja 1921 roku rozpoczęło się trzecie powstanie śląskie i o tym w Radiu Katowice mówić będziemy dosłownie za kilka chwil.

0: To Sylwia Grzeszczak w Radiu Katowice, a w nocy z 2 na 3 dzień maja 1921 roku rozpoczęło się trzecie Powstanie Śląskie. W efekcie zrywu Rada Ambasadorów przyznała Polsce większą część obszaru plebiscytowego, który obejmował kluczowe tereny przemysłowe, w tym większość kopalń i hut, co stanowiło silny fundament dla odbudowującego się państwa. Dziś o bohaterach tamtych wydarzeń z ekspertem rozmawia Wojciech Pacula.
1: Z profesorem Ryszardem Kaczmarkiem, autorem wiekopomnego dzieła moim zdaniem zatytułowanego Powstania Śląskie 1919-1920-21. Jeden z bohaterów tamtych wydarzeń, Wojciech Korfanty, karierę polityczną wtedy robi, ale nie na Śląsku, tylko w Warszawie.
2: Został odepchnięty z Warszawy, tak? Przegrał w tej Warszawie najpierw z Piłsudskim, dokładnie w tym 1924 roku. Co prawda rządzi rząd, my go nazywamy rządem Hienopiasta, w której Hadecja i Endecy mają przewagę i w której Korfanty również egzystuje, ale to nie jest kariera wielkiego polityka. On nigdy się tak naprawdę nie sprawdził.
1: Nie przebił czy nie sprawdził?
2: Moim zdaniem się nie przebił. To znaczy ta jego pozycja coraz bardziej chadecka, a nie endecka, a to Endecja jednak wtedy rządziła, powodowało to, że on nie miał za sobą takiego zaplecza politycznego, które by mu pozwoliło efektywnie walczyć o pozycję jednego z przywódców całego obozu prawicowego.
1: Dokładnie. Czy to jest tak, że on był zbyt umiarkowany? I to mu też niektórzy zarzucali.
2: Wtedy możliwe, że tak, bo on się jednak mimo wszystko zmienił. W latach 30. te jego poglądy są bardziej radykalne, ale to wynikało już jak gdyby z tego, co się działo w konflikcie z sanacją. Ja myślę, że Korfanty wtedy, nie mając tego wsparcia politycznego, również dużego obozu politycznego za sobą, wrócił do tej śląskiej polityki.
1: Antagonista z czasów Powstań Śląskich dla Wojciecha Korfantego to Michał Grażyński, pseudonim w czasie powstań Borelowski. A jak jego życiorys w tym czasie wygląda tuż po powstaniach w 24 roku, 100 lat temu?
2: On się też wycofuje, tylko z innych powodów. No, jego opcja polityczna nie wygrała. Jest przecież z obozu Piłsudskiego. Jest byłym legionistą, jest osobą, która jest związana z grupą zarzewiacką. Wraca na studia i robi doktorat, najkrócej mówiąc. Na Uniwersytecie Jagiellońskim przygotowywał tę dysertację doktorską. Ale moim zdaniem dalej, znaczy nie tylko moim zdaniem, po pierwsze jest bardzo mocno dalej zaangażowany w działalność polityczną poprzez kontakty z byłymi powstańcami.
1: I to musi paść pytanie. Przecież w tych powstaniach on był w wywiadzie.
2: Tak, a po drugie kontakty z wywiadem to jest mało powiedziane. Tak naprawdę jest pracownikiem wywiadu drugiego oddziału Sztabu Wojska Polskiego w czasie powstań i jak wiemy dobrze, takich kontaktów nigdy się nie traci. Tu wracamy do tej historii, tej głębszej sprzed 22 roku. Rząd polski doskonale zdawał sobie sprawę, że nie da się wygrać tych plebiscytów tylko i wyłącznie oczekując na głosowania. Wywiad Wojska Polskiego intensywnie przygotowywał do tej akcji, przygotowując i konspirację cywilną, i konspirację wojskową, a Grażyński był właśnie tą osobą kluczową na Spiszu i Orawie, a potem rzeczywiście w 20 roku, pamiętajmy, latem przyjeżdża na Górny Śląsk i właśnie robi to samo, tylko na obszarze tym nam bliższym. Jest po prostu tym, który odpowiada za konspirację wojskową. Przygotowuje oddziały zbrojne, wiemy, że przygotowuje transporty uzbrojenia. To wszystko zagrało wczesną wiosną 1921 roku. Bez tych przygotowań właśnie wywiadowczych, polskiego wywiadu, nie byłoby absolutnie możliwości wygrania w trzecim powstaniu. W pewnym momencie, dokładnie po bitwie o Górę Świętej Anny, pojawiła się sytuacja czy możliwość, tak się wydawało wojskowym Grażyńskiemu, ale nie tylko jemu, takiej grupie wojskowych związanych z późniejszym obozem sanacyjnym, że trzeba iść dalej. Trzeba zdobyć Opole i trzeba zdobyć Górny Śląsk. Nie można liczyć na to, że alianci nam ten Śląsk dadzą. Korfanty, czyli polityk, mówi nie, to jest niemożliwe. Nie możemy iść, bo sprowokujemy aliantów i mniej uzyskamy niż to, co możemy uzyskać drogą dyplomatyczną. To samo dzieje się po drugiej stronie. Warto o tym powiedzieć, bo to jest dość współcześnie brzmi. To znaczy, że nie zawsze plany wojskowe są tymi, które politycznie są do spełnienia, nawet jak się wydają bardzo realistyczne.
1: A zwykły człowiek życie układa sobie właśnie już, gdy ten kurz bitewny w tych miejscach, o jakich tu mówiliśmy, opadł. Jakoś sobie radzi? po tej polskiej stronie, tu w Katowicach, gdzie i tak jest mieszczan sporo mówiących po niemiecku, ale przed generałem Szeptyckim meldują, że będą lojalnymi obywatelami Rzeczypospolitej w autonomicznym województwie śląskim.
2: Tak, burmistrz miasta mówi o swojej lojalności, tak samo jak Polacy, którzy zostali na Śląsku opolskim, czyli tym niemieckim, mówią dokładnie to samo. To w praktyce tak naprawdę w tych 20-leciu, czy tam 17-leciu, bo pamiętajmy, że to było tylko 17 lat, to mgnienie oka. Między rokiem 1922 a 1939 ten problem mniejszości okazał się straszliwie skomplikowany i jego skutki się pojawią znowu w roku 1939.
1: To wszystko jakoś jest postać Stanisława Ligonia, tam gdzieś również umiejscowiona, wtopiona, propagandysta, karykaturzysta przecież, pracujący dla polskiego komisariatu. Jeśli by spojrzeć na patrona katowickiej rozgłośni, to jego poglądy bliżej najpierw Korfantego, potem bliżej sanacji, to znaczy, że miał no właśnie zaufanie bardziej Grażyńskiego. Mówiono o nim Mały Piłsudski.
2: Dokładnie. No to nawet jeżeli na to krytycznie popatrzymy, to jego dynamika, jego działań w środowisku kulturalnym polskim i wsparcie dla instytucji kulturalnych, które się tutaj pojawiały albo już istniały, ale były niedofinansowane, jest naprawdę imponująco. Można różne opinie o nim jak gdyby snuć, ale pamiętajmy też, że on to robił w fatalnym okresie też ekonomicznym, w czasie wielkiego kryzysu gospodarczego, a nie żałował pieniędzy na kulturę w żadnym stopniu. I to nie chodzi tylko o Muzeum Śląskie. Właśnie gdziekolwiek popatrzymy, jeżeli chodzi o edukację i o kulturę, to mamy do czynienia z rozwojem w latach 30., co w warunkach kryzysu no nie jest zjawiskiem znowu aż tak bardzo częstym. Właśnie dlatego powiedziałem o tym przy okazji Ligonia, bo on jest jednym z elementów tej całej układanki. To jest radio, to jest teatr, to jest muzeum, to jest biblioteka. Możemy wymieniać bez końca. Pod tym względem naprawdę należy go docenić.
1: To co słuchacz, może ten 40-letni, a może młodszy, a może i starszy, powinien z naszej gawędy historycznej sobie uzmysłowić, zapamiętać i a może przekazać innym?
2: Pamiętajmy o tym wydarzeniu nie tylko tutaj na Śląsku, bo tu chyba dalej pamiętamy. W każdym miejscu polskiej granicy dochodziło do takich wydarzeń, które dla zwykłych ludzi były powodem tego, co my nazywamy mobilnością społeczną. Rzeczywiście coś się wtedy działo.
1: Wspomnieliśmy czas przed 100 i ciut więcej lat z profesorem Ryszardem Kaczmarkiem. Warto się zainteresować czasami przeszłymi. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Także bardzo dziękujemy. Rozmawiał Wojciech Pacula. Za 20 minut będzie 11:00.

Po 54 latach przerwy Górnik Zabrze ponownie zdobył piłkarski Puchar Polski. Dziś w Zabrzu wielka feta, więcej o tym w informacjach Radia Katowice, które pojawią się na naszej antenie o 11, a 11 będzie za 9 minut.

0: Jest 11. Na stadionie Górnika Zabrze zaplanowano wielkie świętowanie zdobycia przez drużynę Pucharu Polski. W Cieszynie dziś ostatni dzień 28. przeglądu filmowego Kino na granicy. To najbardziej gorący okres dla absolwentów szkół średnich. Jutro rozpoczynają się matury.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Górnik Zabrze po raz siódmy w historii, ale po 54 latach przerwy ponownie zdobył piłkarski Puchar Polski. To był finałowy pojedynek klubów z województwa śląskiego. W Warszawie Zabrzanie pokonali wczoraj Raków Częstochowa 2-0. Dzisiaj wielkie świętowanie na stadionie Górnika w Zabrzu. Kibice i mieszkańcy mogą wejść na obiekt od godziny 16. Przygotowano wiele atrakcji. Tymczasem jeszcze w maju Łukasz Podolski ma zostać właścicielem drużyny. Najważniejsze warunki transakcji zostały uzgodnione. Obecnie finalizujemy zapisy umów oraz zabezpieczenia dla obu stron, przekazał kilka dni temu prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Przed 23 maja planowane jest podpisanie umowy dotyczącej sprzedaży klubu. Wcześniej transakcję musi zatwierdzić Rada Miasta. To już ostatni dzień 28. przeglądu filmowego Kino na granicy. To nie tylko sale projekcyjne. W Cieszynie działa też czeska strefa odpoczynku. Można ją znaleźć przy ulicy Głębokiej. To miejsce przygotowane przez Czeskie Centrum z Warszawy i Czech Turizm i stanowi nie tylko przystanek między seansami, ale może być okazją do wielu czeskich inspiracji, mówi Marta Kasprzak z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego.
2: W ramach Kina na granicy mamy tutaj pewnego rodzaju centrum informacji turystycznej. Dla mnie osobiście zarówno kino, jak i literatura są powiązane z turystyką, a tutaj na Głębokiej 6 staramy się dać Państwu inspirację do kolejnych wyjazdów, do zwiedzania Republiki Czeskiej, ale również powiedzmy w tym kontekście kulturowym.
0: Festiwal Kino na granicy dobiega końca. W programie ostatniego dnia są jeszcze m.in. film Zamknięcia, Droga rzadziej przemierzana, Wałęsa, Człowiek z nadziei oraz Mistrz o słowackim łyżwiarzu Andreju Nepeli. Niezwykłym wydarzeniem taneczno-muzycznym Mysłowice rozpoczynają świętowanie 666 urodzin miasta. Wszyscy mieszkańcy i chętni mogą wspólnie zatańczyć dzisiaj poloneza. Uroczysty przemarsz tanecznym krokiem zaplanowano z ulicy Grunwaldzkiej na mysłowicki rynek. Akcja Poloneza Czas Zacząć ma być jednocześnie próbą bicia rekordu liczby osób tańczących poloneza oraz wspólnym przeżywaniem tradycji, historii i kultury. Na rynku zaplanowano także widowiskową recytację fragmentów Pana Tadeusza.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: To już ostatnie chwile na powtórki, a najlepiej na odpoczynek i walkę ze stresem. Jutro w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczną egzaminy maturalne. Jak mówi psycholog Katarzyna Gorgoń, są sposoby na poradzenie sobie z emocjami przed tym ważnym egzaminem.
3: Jest metoda oddechowa, czyli po prostu oddychać przed takim egzaminem. Ważne też, żeby pić wodę. No ale takim moim sposobem to jest właśnie podzielenie tego celu, który mamy przed egzaminem, na taki trzystopniowy, czyli minimum w momencie, kiedy nie zdam. Ustalić sobie, co wtedy, co ja mam dalej zrobić. Będę zdawać powtórkę, pójdę do pracy i będę zdawać w przyszłym roku. Optimum wtedy, kiedy zdam, ale nie tak, jakbym chciał. Pójdę na inne studia albo dam sobie też rok przerwy. I maksimum wtedy, kiedy zdam tak, jak chcę.
0: Dobrze jest też zadbać o swój komfort, dodaje Katarzyna Gorgonie.
3: Czyli o relaks, dzień poprzedzający egzamin, wyspać się, wcześniej pójść spać, zjeść porządne śniadanie, napić się dużo wody, ubrać się tak, żeby mi było też wygodnie, żeby nie musieć myśleć o tym, że coś mnie uwiera, bo to też podnosi ten stres. Przygotować sobie wszystkie rzeczy, które mam wziąć dzień wcześniej, żeby nie myśleć o tym, że ja mogę coś zapomnieć.
0: Maraton maturalny rozpocznie się jutro o 9:00 egzaminem z języka polskiego. Do 25 stopni dziś na termometrach w regionie. Do końca dnia słonecznie, wiać będzie ciepły południowy wiatr.
4: Reklama. Ach, co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verve i Effecta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Reklama.
1: Majówka, ty i Radio Katowice.
9: Kolejna wspólna godzina przed nami, w niej między innymi Igo Sarsa z Kaldowie, ale będę miał też zaproszenie na wieczór z Radiem Katowice.

0: Kwadrans po godzinie 11. Obiecane zaproszenie na wieczór z Radiem Katowice mamy teraz dla Państwa. Jak w każdą niedzielę odpowiadać będziemy na nurtujące pytania.
1: Czy to prawda, że... Czy to prawda, że...
2: Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Beata Tomanek. Witam serdecznie w niedzielny i świąteczny zarazem poranek. Jestem w towarzystwie pana profesora Macieja Sablika i księdza Piotra Brząkalika. I mówić będziemy...
3: O takim obiekcie, który się znajduje na terenie naszego miasta. I pytanie jest takie, czy to prawda, że Katowice mają swoją wieżę Eiffla, a nawet w Porywach, wieże w Pizie.
2: Byliśmy i widzieliśmy, że to dwa w jednym, a ksiądz przychyliłby się do której z wież?
4: Chyba jednak do tej wieży Eiffla.
3: No tak.
2: Brzmi, prawda?
4: Zdecydowanie.
2: Tak. I to też jest konstrukcja, tak bym powiedziała. Tę konstrukcję widać wyraźnie.
3: No to była wieża wodna i tam była, znaczy tak ją zbudowano i od tego się zaczęło, że był tam u góry zbiornik wody, która zaopatrywała okoliczne zakłady przemysłowe, tam hutę Utemana, czy kopalnie jakieś, a ponadto i mieszkańców. Ale potem, jak już to przestało być aktualne, to urządzono tam produkcję śrutu ołowianego. Śrut ołowiany, który też miał coś wspólnego z wodą, bo ten śrut obciążał kile jednostek, które pływały.
2: To wszystko usłyszą Państwo w naszej wizji lokalnej dzisiaj
3: wieczorem.
2: Ja już
3: się wygadałem, no trudno.
2: Ale to tak na zachętę, na smaczek. Na smaczek, wszystkiego teraz nie powiemy, ale ta fabryka śrutu, ona robi wrażenie, prawda? W ogóle pomysł na to, żeby ołów kapał, tak?
4: Podobno idealne wtedy powstawały kuleczki tego śrutu. Idealne. Ale a propos tej wieży, to ja powiem jeszcze takie jedno moje spostrzeżenie, bez jakichkolwiek aluzji, ale jak tak się wjeżdżało od strony Sosnowca dwupasmówką, to po lewej stronie było widać górującą wieżę na Borkach. I to było takie poczucie, że to już jest mój plac. To znaczy...
2: Jestem u siebie.
4: Jestem u siebie. Bez jakichkolwiek aluzji, ale to taka naprawdę identyfikacja przestrzeni, która już jest, nie wiem, moja, z którą się identyfikuję. Taki wjazd na swój plac.
3: Dodajmy jeszcze, że obecny tutaj ksiądz Piotr Brząkalik był przez wiele lat proboszczem parafii Matki Bożej
2: Nieustającej
3: Pomocy w Borkach właśnie.
4: Dokładnie 20 lat.
2: No i też nieprzypadkowo wybraliśmy ten temat na dzisiejszy dzień, kiedy w jednej dacie spotyka się kilka świąt, prawda? Niektóre są bliższe naszemu sercu, inne może bardziej odległe. Niemniej sądzę, że to jest dobra okazja, żeby mówić o naszej przeszłości.
3: Może też dobra okazja, żeby się tam wybrać, jeżeli Państwo mają ochotę. To
2: Na spacerek.
4: Borki, Burowiec, to były dzielnice Szopienic. Ale wracając do tego 3 maja, to jest bardzo ciekawy związek trzech przestrzeni. Tej przestrzeni konstytucyjnej, powstańczej, ale też i religijnej. Ba, to jest bardzo ciekawe, że my w tej jednej dacie mamy zamknięte takie właśnie trzy przestrzenie naszej tożsamości, takiej ważności w sensie przypominania sobie o tym, co jest w zasadzie fundamentem naszych relacji i naszej tożsamości, powtórzę raz jeszcze.
2: Ja dodam, że na wizję lokalną, na naszą wieżę Eiffla udaliśmy się z autorem książki Ołowiane Dzieci z panem Michałem Jędryką oraz prezesem Fundacji Śląsk Wczoraj i Dziś z panem Benedyktem Kocurem. Ale to wszystko dopiero wieczorem.
3: Wieczorem Państwo usłyszą.
0: Zapraszamy serdecznie do słuchania Radia Katowice. Oczywiście zawsze, ale szczególnie dziś po godzinie 20:00.

0: 11.30 już na zegarach. Niedziela to ostatni dzień filmowej majówki nad Olzą. 28. Festiwal Kino na Granicy od środy pokazywał filmy, literaturę, muzykę, debaty i wystawy. W naszym festiwalowym studiu teraz aktorka znana z ról filmowych, teatralnych i serialowych. W Cieszynie spotkała się z publicznością przy filmie Jak pies z kotem, a w tegorocznym programie znalazł się też Vinci 2 Juliusza Machulskiego z jej udziałem.
1: Najserdeczniej pozdrawiam słuchaczy z cudownego Cieszyna, z kina na granicy. Bożena Stachura, aktorka Jak pies z kotem Janusza Kondratiuka. Mój ukochany film i moja ukochana rola. Film powstał w 2017 roku. Byliśmy na planie. W 2018 miał premierę, a w 2019 niespodziewanie umiera Janusz Kondratiuk. Film zrobił o umieraniu własnego brata Andrzeja. No nie przewidział, że życie dopisze finał taki, że w trakcie filmu zachoruje śmiertelnie i praktycznie w przeciągu roku sam umrze. Także nie nacieszył się sukcesem tego filmu, a sukces był ogromny. I wiem, co mówię, dlatego że zostałam jakby przez Janusza na łożu śmierci wydelegowana do jeżdżenia z tym filmem po świecie. Byłam na bardzo wielu festiwalach w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, ale byłam też w Rosji. I byłam w cudownym miejscu, w Orenburgu, właśnie w Rosji. W Moskwie w ogóle dostaliśmy nagrodę za ten film na festiwalu Wisła, a w Orenburgu byłam na granicy Kazachstanu i przeszłam tam przez taki most i byłam w Kazachstanie, a właśnie w Kazachstanie w niewoli urodził się Janusz Kondratiuk. I byłam tydzień po jego śmierci tam. I to było najbardziej wzruszające przeżycie. Spotkanie z tą widownią tam.
2: A teraz z tymi granicami na wschodzie gorzej.
1: No i teraz bym tam nie pojechała. I tam poznałam tak cudownych ludzi, Rosjan, inteligencję, opozycję, że dzisiaj jak myślę o tym, co się dzieje na świecie i co Putin im urządził, to myślę o tych pięknych, młodych ludziach, bo tam Orenburg to stoi u studentami, inteligencją właśnie, pisarzami, poetami. I bardzo mi żal tych ludzi. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć, że byłam nawet w Taszkencie, w Uzbekistanie, z filmem Jak pies z kotem i tam pierwszy raz ten film zobaczyłam dubbingowany, więc jak usłyszałam siebie po uzbecku, no reanimacja ze śmiechu, reanimacja.
2: To się też łączy z czeską szkołą dubbingu, bo to jest coś, co bardzo dziwi Polaków, którzy po raz pierwszy stykają się na przykład z czeską telewizją czy z czeskim kinem. Musi być dubbing. U nas oczywiście szkoła lektorska. Inni Skandynawowie sięgają z kolei po napisy. No, ja bym się skłaniał ku napisom. Można się przyzwyczaić do dubbingu, jak się okazuje, również.
1: No, Robert Więckiewicz po uzbecku, wszystkie pieniądze, naprawdę. Wspaniały, wspaniały jakiś aktor, go taki podkładał. Tak naprawdę.
2: Zostawmy wschód. Południowa granica na szczęście otwarta.
1: Trwa film. Teraz trwa film i zaraz idę zobaczyć, co ludzie powiedzą.
2: Co ludzie powiedzą? A co pani mówi na cieszyńskie festiwalowe szaleństwo?
1: Kocham. Kocham to miejsce. Nie ma miejsca środowiskowego, filmowego w Polsce, które byłoby tak wyluzowane, jak jest w Cieszynie, pod każdym względem. I to jest super, że tutaj nikt nie... Bo tu nie ma konkursu, więc tu nikt z nikim się nie bije o jakieś, na szczęście, cieszyńskie, nie wiem, lwy. I po prostu jest miła, serdeczna atmosfera, to po pierwsze. Ale po drugie, to jest niesamowite. Ja jestem akurat wkręcona w ten świat tutaj polityczny też, który jest. No i to, że ja sobie mogę tutaj... Tu pan siedzi na kanapce, to jest miejsce Adama Michnika. I dzisiaj przyjechał Martin Dorazin, wspaniały, wybitny korespondent wojenny czeski. Wczoraj z wybitnym korespondentem słowackim spędziłam tutaj pogadankę właśnie o wyjściu Poczobuta. To jest tak niesamowite, że ja dotykam tutaj takich tematów, dwie debaty z Aleksandrem Kwaśniewskim. No słuchajcie, gdzie w Polsce takie klimaty? Ocieram się o historię.
2: Takie rzeczy dzieją się na pograniczu, takie rzeczy dzieją się w Cieszynie, na 28. kinie na granicy i będą z pewnością dziać się na kolejnych edycjach. Do zobaczenia zatem w Cieszynie.
1: Jestem uzależniona, cóż, 6. z rzędu rok w Cieszynie, u majówka. Nie wyobrażam sobie innej.
0: A z Bożeną Stachurą rozmawiał Szymon Brandys, który dziś jeszcze dwukrotnie spotka się z państwem w tematach kina na granicy o 14.20 i o 17.30.

0: melodię do snu.
1: Młoda, zdolna i utalentowana sosnowiczanka Marta Bijan w Radiu Katowice, to za nami. Teraz czas rzucić okiem na to, co piszą Państwo na naszych społecznościowych. Wszak dzisiaj dzień bez komputera, więc połączenie, no, powiedzmy, że nie do końca dobra, ale zawsze można też napisać używając smartfona. Pan Mariusz, a propos tego, czy da się korzystać, da się żyć w dzisiejszych czasach bez komputera. Czasem się da, ale raz albo dwa razy do roku podczas urlopu, takiego poważnego. Zieleniec albo Duszniki Zdrój, ewentualnie Niechorze albo Trzęsacz. Pozostaje tylko telefon, aby czasem zrobić zdjęcie dziwnego znaku drogowego na pamiątkę wyjazdu. Oczywiście telefon wyciszony. Oczywiście, że tak. Pan Paweł, majówka bez roweru, część na rowerze, część kołem. Zależy od strony Brynicy. A na foto znajomy billboard. Bardzo dziękujemy za zdjęcie. Billboard po tej stronie Brynicy, gdzie się jeździ na kole. Jeżeli dobrze widzę. Tak, dobrze widzę. Pani Ewa, jestem mega chora, zatem w domu smutno. I to dużo zdrówka, pani Ewo, życzymy. Pani Ania, wczoraj niestety w pracy, ale 1 maja był relaks w domu, a dzisiaj mam nadzieję również spacer i relaks. Miłego dnia życzę, również miłego dnia życzymy pani Aniu. Jeszcze pani Barbara, pewnie, że da się obyć. To a propos komputerów. Ja bardzo rzadko używam takich sprzętów. Zaraz sobie zrobię kawę, rozkładam leżak na polu i będę was słuchać i delektować się piękną pogodą. Oj tak, bo jest czym się delektować. Piękne słońce, zero właściwie chmur. Nic, tylko korzystać z takiej majówki na świeżym powietrzu. Oczywiście z Radiem Katowice.

0: pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi. 6 maja Kryterium o Puchar Prezydenta Miasta Katowice. 7 maja Klasyk Laguna Beskidów z Zarzecza do Wilkowic. 8 maja Pszczyna Memoriał Gastów. 9 maja Bielsko-Biała Beskid Race. 10 maja Zagłębie Klasik Siewierz Psary. Na wydarzenie zapraszają włodarze miast i gmin oraz organizator Bogdan Szczygieł.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Jest 12. W dniu Narodowego Święta pochodzący z Katowic reżyser Lech Majewski nagrodzony orderem Orła Białego. Premier w drodze do Armenii komentował zapowiedź prezydenta dotyczącą powołania Rady do spraw nowej konstytucji. Wieczorem na terenie klubu Skarpa Bytom podjęta zostanie próba bicia rekordu we wspólnym tańcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Aktor filmowy i teatralny, pisarz, poeta, malarz i scenarzysta urodzony w Katowicach Lech Majewski został odznaczony przez prezydenta RP orderem Orła Białego za osiągnięcia artystyczne. W swojej twórczości reżyser wielokrotnie akcentował pochodzenie ze Śląska. W 1996 roku Lech Majewski zadebiutował jako librecista i kompozytor wraz z Józefem Skrzekiem, pisząc autobiograficzną operę Pokój Saren, premiera w Operze Śląskiej. I zdobyła nagrodę Złotej Maski. W 1999 roku artysta wyreżyserował film Wojaczek o poecie pochodzącym z Mikołowa. W 2000 roku Lech Majewski został członkiem Europejskiej Akademii Filmowej i nakręcił epicki film o śląskich górnikach żyjących w okultystycznej komunie pod tytułem Angelus. W 2019 po zdjęciach w Utah, Los Angeles, Rzymie i śląskich zamkach ukończył pracę nad Doliną Bogów. Od 2023 roku wybitny reżyser jest honorowym obywatelem Katowic. W czasie dzisiejszej uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie odznaczenie Orła Białego odebrał uwolniony po 5 latach z białoruskiego łagru dziennikarz Andrzej Poczobut. Na niego order czekał od 11 listopada. W swoim wystąpieniu działacz demokratyczny dziękował rządom Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego za działania na rzecz jego uwolnienia. Coś, co wszystkich nas łączy, to polskość, przypomniał Andrzej Poczobut. Na razie jednak polityków wciąż więcej dzieli niż łączy. Premier Donald Tusk uważa, że ewentualna zmiana konstytucji ma zadbać o interes polityczny Karola Nawrockiego. Według słów rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, dziś Karol Nawrocki powoła Radę do spraw nowej konstytucji i dojdzie do tego na Zamku Królewskim. Donald Tusk mówił przed wylotem do Armenii, że prezydent wie, że jego pomysły nie zyskają większości konstytucyjnej w Sejmie.
2: Żeby zmienić konstytucję w Polsce, to trzeba mieć wspólny pogląd na politykę, na wartości, na ustrój Polski, wspólny pogląd między Koalicją Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wszystko, żeby przez ostatnie 8 lat, żeby naruszyć fundamenty ładu konstytucyjnego. Trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli ustrój w Polsce, teraz nagle rzeczywiście chcieli ten ustrój naprawiać. I trudno mi będzie przekonać, że ta inicjatywa jest szczera i że naprawdę ma na celu coś więcej niż tylko polityczny interes Karola Nawrockiego.
0: Zaproszenia do pracy w Radzie do spraw nowej konstytucji trafiły w czwartek do przedstawicieli klubów i kół poselskich. Według słów Rafała Leśkiewicza w skład Rady mają wejść również eksperci.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Trwa długi majowy weekend. Policjanci przypominają, że dziś nie każdy samochód może poruszać się po drogach. Do godziny 22 obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Mówi młodszy aspirant Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki.
3: To ważne ograniczenie ma na celu poprawę przepustowości dróg i zapewnienie płynności ruchu w okresie wzmożonego natężenia samochodów osobowych. Za złamanie zakazu kierowca ciężarówki może zostać ukarany kwotą od 200 do 500 zł. Kara dla przewoźnika wynosi do 2000 zł, a dla zarządzającego transportem 1000 zł.
0: Zakaz ten nie dotyczy autobusów, a także pojazdów, które przewożą lekarstwa, żywe zwierzęta, artykuły szybko psujące się oraz paliwa. Wieczorem na terenie klubu Skarpa Bytom podjęta zostanie próba bicia rekordu we wspólnym tańcu do piosenki Snoop Dogga Drop It Like It's Hot. Bicie rekordu świata we wspólnym tańcu jest elementem projektu Pauliny Czapek, tancerki, choreografki i DJ-ki związanej z kulturą hip-hopową. Na bicie rekordu zostali zaproszeni uczestnicy z całej Polski, m.in. z Krakowa, Kielc, Gdańska czy Białegostoku. By osiągnąć cel, razem musi zatańczyć minimum 500 osób. Na 16.30 zaplanowana została lekcja, na której będzie można przećwiczyć układ taneczny. Od 23 do 25 stopni dziś w regionie. Do końca dnia pogodnie, bez opadów, ze stabilnym ciśnieniem. Słonecznie i ciepło będzie także jutro.
1: Majówka, ty i Radio Katowice.
4: Prawie 5 minut już po południu. Marcin Kazek-Wielgu, skłaniam się nisko. Do godziny 13 sprawdzać będziemy kartkę z kalendarza, ale też zajrzymy na lotnisko.

0: Minęliśmy się już z 12.15. W kalendarzu dziś niedziela, trzeci dzień maja 2026 roku. Imieniny obchodzą Maria i Aleksander. Wszystkiego wspaniałego dla wszystkich dziś świętujących. A co działo się w przeszłości? 3 maja właśnie o tym Dariusz Schmidt.
1: Zaroskiwą powiem, co się tutaj pierw wydziało. Dzisiaj Geburtstag miał Antoni Piechniczek, trener futbolowy, który w 1982 zdobył z polskimi futbalszpilerami trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii, a 4 lata po tym awansował na Mistrzostwa Świata do Meksyku. Tam już naszym tak dobrze nie poszło. Bez to Piechniczek zrezygnował z prowadzenia kadry. Jak przestał być trenerem, to na koniec powiedział coś, co potem nazwali klątwą Piechniczka.
2: Piechniczek, Piechniczek, co zrobi Piechniczek? Tego nie wie nikt. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie? Tego jeszcze nie wie nikt.
3: Nie wie nikt.
2: Uśmiechów, radość.

0: Przekazując pałeczkę następcy, życzę mu, aby dwa razy doprowadził reprezentację co najmniej do finałów i z lepszym stylem, z lepszymi osiągnięciami dalej kierował polską piłkę.
1: 3 maja 1946 Oddział Narodowych Sił Zbrojnych pod komendą kapitana Henryka Flamego przejął kontrolę nad miastem Wisła i urządził tam defiladę. 3 maja 1966 na Jasnej Górze w Częstochowie odbyły się uroczyste obchody tysiąclecia Chrztu Polski, którym przewodniczył prymas Stefan Wyszyński. Komunisty starali się, żeby jak najmniej ludzi wziąło w tych obchodach udział. Nie dawali pozwoleństwa na piesze pielgrzymki, zmieniali rozkład jazdy pociągów, nie puścili do Polski zaproszonych bez episkopat gości, w tym papieża Pawła VI. W tym czasie zorganizowali w Częstochowie wielki koncert, a na Stadionie Śląskim Szpil Polska-Węgry. Ale i tak w obchodach wziąło udział 400 tysięcy ludzi, a kronika filmowo kamerowała tak, żeby było widać ino samych farożów i klosztorne panny.
2: Klasztor Jasnogórski w Częstochowie. Tu odbyły się 3 maja uroczystości kościelne, kulminacyjny punkt obchodów religijnych dla uczczenia tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce. W uroczystej procesji, podczas której przeniesiono słynny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, Czarnej Madonny, wziął udział episkopat polski z księdzem kardynałem Stefanem Wyszyńskim. W obchodach udział biorą przedstawiciele duchowieństwa i zakonów, barwne grupy regionalne. Przybyły wycieczki Polaków z zagranicy, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Przed ołtarzem wzniesionym na wałach klasztornych celebrowana była msza pontyfikalna.
1: 3 maja zeszłego 2025 roku ślos stafli życio Sylwester Wilczek, urodzony w Katowicach hokeista olimpijczyk. Kerry w czas swojej kariery grał w napadzie Gwardii Katowice i Górnika Katowice i zdobył aż 11 medali mistrzostw Polski. I to z tych historii, którą się z wami dziela, byłoby dzisiaj na tela.
3: Kalendarium przejrzał, za co oczywiście bardzo dziękujemy, Dariusz Schmidt. 19 minut po 12.

0: 29,5 minuty po godzinie 12, mamy niedzielę, a wszystko zaczęło się w piątek. A właściwie nie, wszystko zaczęło się 90 lat temu, kiedy powstało lotnisko w podbielskich wówczas Aleksandrowicach. Jest do dziś, działa i służy lotnikom. 10 lat po jego oddaniu powstaje obok Instytut Szybownictwa, przemianowany 2 lata później na Szybowcowy Zakład Doświadczalny. No i tak tworzy się historia bielskich i nie tylko bielskich szybowców, która trwa do dziś. I aby tę piękną historię przypomnieć, postanowiono w roku pierwszej polskiej stolicy kultury, jaką jest Bielsko-Biała, urządzić 3-dniowy piknik lotniczy. Dziś dzień 3, czyli jego ostatnia odsłona. Przenieśmy się zatem na lotnisko do Aleksandrowic, gdzie różnym rzeczom przygląda się Jarosław Krajewski.
1: To jest sroka?
2: No tak.
1: A nie przypomina?
2: Pisze.
1: Pani też na tym sprzęcie latała kiedyś?
2: No dawno to było.
1: Jako kto?
2: Grażyna Okarmus. Córka konstruktora tych fok i tego wszystkiego. No może nie wszystkiego, ale w większości.
1: Serio? To latało? Bo wygląda jak atrapa.
2: No nie, no trochę było tutaj. No ma pan wszystko, co trzeba.
1: Tyle?
2: Jest wariometr, jest żyro i jest wysokościomierz. Po co coś więcej? No i prędkościomierz.
1: O matko.
2: Nie było GPS-a przede wszystkim. Przede wszystkim nie było GPS-a. Trzeba było przy pomocy mapy orientować się, gdzie się jest.
1: Czy obecnie lotnisko albo jakaś część tam zabudowy istniejącej to są zabytki?
3: Lotnisko jest zabytkiem i budynek lotniska jest zabytkiem, ponieważ jest to przecudnej urody, wysokiej jakości architektura modernistyczna, międzywojenna.
1: Przemysław Smyczek, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
3: Jak wiemy, modernizm to inspiracje transatlantykami i w ogóle tymi wszystkimi zdobyczami techniki. Więc tak, obiekt budynku lotniska jest obiektem zabytkowym.
1: Nie wiedziałem, że piloci doświadczalni targają części swoich samolotów.
4: Takie czasy.
1: Mariusz Stajewski, kierownik biura projektowego, szybowcowy pilot doświadczalny.
4: W jednej ręce trzymam końcówkę do skrzydła, ponieważ szybowce często w tej chwili mają wymieniane końcówki skrzydeł, żeby mieć inne charakterystyki aerodynamiczne. A drugą ręką ciągnę walizkę z akumulatorem, czyli znowuż mamy szybowiec rozwijany w wersji z silnikiem elektrycznym. No i jak w samochodzie, trzeba mieć do niego akumulator. Na szczęście jest wymienny.
1: Szykuje się parada?
4: Tak, robimy trening do parady.
1: Trening naziemny czy lotny?
4: Nie, zdecydowanie lotny. Przeleci 5 szybowców w formacji nad lotniskiem, a potem w swobodnym opadaniu do samej ziemi.
5: Staraliśmy się, było to dla nas ogromnie ważne, żeby ściągnąć tutaj na nasze aleksandrowickie lotnisko jak najwięcej szybowców.
1: Agnieszka Paszyńska, organizatorka pokazów lotniczych Aerosploty i zlotu szybowców w Aleksandrowicach.
5: Które w naszym szybowcowym zakładzie doświadczalnym zostały zaprojektowane i wyprodukowane.
1: A to, co dzisiaj tu pokazują, co pokazują w zakładach, warto tu przyjść?
6: Tak, jeśli chodzi o to, co na lotnisku, to takie wspomnienia głównie.
1: Janusz Gogała z Aeroklubu Wrocławskiego, pilot szybowcowy.
6: Na wielu szybowcach latałem, które tam stoją, a tutaj pokazali nam produkcję. Ja tą produkcję mniej więcej znałem, ale na przykład mój zięć pierwszy raz to widział i bardzo mu się to podobało.
5: Tak, myślę, że dużo osób w Bielsku tęskni za zaznaczeniem obecności szybowców tutaj w bielskiej historii i tożsamości tego miasta. Dlatego bardzo chętnie miasto uwzględniło obchody naszego jubileuszu w ramach obchodów Polskiej Stolicy Kultury 2026. Dzięki temu to wszystko jest możliwe i lotnisko w Bielsku to jedno z piękniejszych w kraju. Co ważne, to nie tylko jubileusz 80-lecia szybowcowych zakładów doświadczalnych, ale również 90-lecia lotniska Aleksandrowica i cała impreza realizowana jest we współpracy z Aeroklubem Bielsko-Bialskim.
7: Nasze lotnisko zostało zaprojektowane i to jest doskonała historia przez wybitnego śląskiego architekta Karola Szajera.
1: Kuba Krajewski, historyk Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
7: On między innymi stworzył projekt Muzeum Śląskiego, które potem zostało zniszczone w czasie wojny, ale po wojnie zaprojektował pół Bejrutu w Libanie. Niesamowity architekt, świetna historia. I on właśnie zaprojektował wspaniały budynek portu, lotniczego, bo mało kto o tym pamięta, że ten budynek z wieżą jest budynkiem portu pasażerskiego. On miał obsługiwać loty i krajowe, i międzynarodowe. Kiedy w ogóle myślano o budowie lotniska w Aleksandrowicach, myślano o bezpośredniej linii do Wiednia między innymi.
1: Co tu państwo robią?
8: Próbujemy poskładać szybowiec kormorana.
1: On nie wygląda na nowy?
8: Nie, to jest konstrukcja z lat 70., 60., 70.
1: Dlaczego ci panowie trzymają to skrzydło na swoich plecach? Urwie się?
8: Trzeba podeprzeć oba skrzydła, żeby stworzyć mógł przejść przez kadłub.
9: Jest na razie nieprzyczepiony do szybowca.
1: Ile to potrwa?
9: Patrząc jak nam idzie do tej pory, to długo.
1: On później poleci?
8: Nie, raczej już nie będzie latał.
10: Ten szybowiec nie latał od lat 60. i to jest jego pierwsze składanie od tego czasu, dlatego tak idzie.
1: A, czyli obiekt zabytkowy?
10: Tak, obiekt zabytkowy.
1: Te części, które tu pan ma w samochodzie, to do balonu?
11: Nie, to jest silnik od samolotu.
1: A z tyłu balon? A
11: z tyłu balon, tak.
1: Kiedy ten balon poleci?
11: Za godzinę.
1: Serio? Poskłada pan balon w godzinę gotowy do lotu?
11: Bez problemu.
1: A duży będzie?
11: Największy z tego wszystkiego, co tu widać.
0: Najbardziej widowiskowo i wyczynowo było wczoraj. Dziś już spokojniej, ale w niezwykłym otoczeniu licznych latających maszyn można jeszcze spędzić czas na bielskim lotnisku i pozaglądać w zakamarki zakładów szybowcowych, do tego za darmo. Polecamy, zachęcamy, będzie co wspominać, bo następna okazja, by tak poświętować, chyba dopiero za 10 lat. A na miejscu był Jarosław Krajewski.

dniu bez komputera pytam Państwa, czy da się w dzisiejszych czasach funkcjonować bez tego sprzętu? No i pytam też przy okazji, jak Państwu mija ta wyjątkowo krótka majówka. Pani Elżbieta, witam serdecznie, Panie Marcinie. Dzień dobry, Pani Elu. Bez komputera może być, ale i tak mamy smartfony. Życzę miłej, słonecznej i szczęśliwej niedzieli. Pozdrawiam całą ekipę Radia Katowice i wszystkich słuchaczy. Również pozdrawiamy. Co do tych smartfonów, to ja się tak ostatnio zastanawiałem, a gdyby tak wrócić do czasów Nokii 3310? No byłoby ciekawie. Pani Justyna, dzień dobry. Oczywiście, że da się funkcjonować jeden dzień bez komputera. Nasze uzależnienia są w naszej głowie, w modzie, w pracy. Wystarczy poukładać wszystko na właściwym miejscu. A mając tak piękną pogodę za oknem, i tutaj są kwiatuszki i serduszka. Pozdrawiamy Pani Justyno. Pani Doroto, niestety majówka mija szybko. Cudowna pogoda sprzyja spacerom. Pozdrawiam serdecznie ze Zwardonia. I jeszcze Pani Joanna, dzień dobry. Dzień dobry Pani Joasiu. Po pracy jak najbardziej da się funkcjonować bez komputera. W końcu nie musimy codziennie na przykład płacić rachunków, które zwykle płacimy przez internet. W pracy z całą stanowczością mogę powiedzieć, że się nie da, bo teraz wszystko jest w komputerze, w systemie. I jak to w cudzysłowie nawali, to jest koniec. Tak samo to wygląda u lekarza. Jeżeli system nie działa, to nie da się ani zarejestrować, ani odbyć wizyty, bo wszystko zapisywane jest w komputerze. A majówka fakt, dość krótka, ale spokojna i rodzinna. W piątek świętowaliśmy trzecie urodziny chrześnicy mojego męża. Wszystkiego najlepszego. Przyjechała też moja ciocia oraz kuzynka z mężem, więc spędzamy czas głównie u moich rodziców. Grill oczywiście też był. Dzisiaj też rodzinnie i spokojnie, bo jutro powrót do codzienności. Buziaki dla pana i całej cudownej ekipy radiowej. My również przesyłamy buziaki.

0: Agnieszka Tatarczyk już zwarta i gotowa, żeby przedstawić Państwu porcję najważniejszych i najnowszych informacji. Te na naszej antenie pojawią się o 13, czyli za 4,5 minuty.
1: Reklama.
2: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Reklama.

0: Jest 13. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja i wybuchu III Powstania Śląskiego świętowano w Katowicach. Urodzony w Katowicach reżyser Lech Majewski został uhonorowany Orderem Orła Białego. Dziś ostatni dzień skrzydlatej majówki na lotnisku w bielskich Aleksandrowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. A na początek krótko utrudnienia zgłaszane przez Koleje Śląskie. Na linii S1 Gliwice-Częstochowa występują opóźnienia w ruchu pociągów. Powodem jest brak zasilania na odcinku Katowice-Dąbrowa Górnicza. Mieszkańcy Katowic uczcili święto narodowe 3 maja i rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Obchody rozpoczęły się mszą w archikatedrze Chrystusa Króla. Następnie zebrani przeszli pod pomnik powstańców śląskich, gdzie złożono kwiaty. Z uczestnikami obchodów rozmawiał Wawrzyniec Sobota.
2: Na pewno jest to wyjątkowa data. Naszym zadaniem jako Polaków jest i też klas mundurowej jako kadetów jest też reprezentowanie nas i wszystkich Polaków podczas tego dnia.
3: Dla nas jako dla Polaków jest wyjątkowy, bo jest to dzień, gdzie powstał jeden z najważniejszych dokumentów, czyli Konstytucja.
4: Robiłam od samego początku, żeby zawsze któreś dziecko i widziały, że trzeba świętować, wiedzieć za co dziękować wszystkim, którzy przyczynili się do wolności naszego kraju. Za wolność i za to, że mamy tak, jak mamy. Może jeszcze nie jest tak, jakbyśmy chcieli, ale za to, co mamy.
0: Konstytucja 3 maja była pierwszym takim dokumentem w Europie i drugim na świecie. Uchwalono ją w 1791 roku. Trzecie Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Był to zwycięski zryw Ślązaków w walce o przynależność do Polski. Pochodzący z Katowic, znany na całym świecie reżyser Lech Majewski otrzymał od prezydenta Order Orła Białego. To najwyższe państwowe odznaczenie nadawane za wyjątkowe zasługi. Reżyser w 2023 roku został honorowym obywatelem Katowic. Krótko po tym w rozmowie w Radiu Katowice z Ewą Niewiadomską mówił, że jego rodzinne miasto zawsze było dla niego ważne.
5: To jest moje miasto rodzinne i zawsze starałem się tworzyć projekty tutaj. Jeżeli miałem nawet międzynarodowe filmy typu Dolina Bogów, gdzie właściwie wszystko się dzieje w Ameryce, to jednak część Ameryki kręciłem w Katowicach i tu ściągnąłem i Johna Malkowicza, i Josha Hartnetta, i dziewczynę Bonda, czyli Berenice Marlowe.
0: W trakcie dzisiejszej uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie Order Orła Białego odebrał także polski działacz na Białorusi, dziennikarz Andrzej Poczobut, który we wtorek odzyskał wolność po 5 latach spędzonych w białoruskim łagrze.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dziś ostatni dzień skrzydlatej majówki na lotnisku w bielskich Aleksandrowicach. Dla fanów lotnictwa to okazja, by zwiedzić zakłady szybowcowe, poznać historię 90-letnich obiektów lotniska oraz zobaczyć w locie różnego typu maszyny. To też element tegorocznego programu Polskiej Stolicy Kultury, bo nasze szybowce to część dziedzictwa regionu, mówi Kuba Krajewski z bielskiego ratusza.
6: Bielsko i Biała były nazywane miastem 100 przemysłów i 1000 możliwości. Tutaj ta kreatywność, ta myśl techniczna jest jakby w naszym miejskim DNA i szybowce, czyli środek komunikacji, środek latający, który wykorzystuje siły natury, jest wspaniały pod tym względem. Właśnie splata jednocześnie historię, technikę, przemysł i naturę.
0: Szybowce powstają w Bielsku-Białej od 80 lat. Co najmniej kilkuset uczestników spodziewają się organizatorzy kolejnej zagłębiowskiej masy krytycznej. Wydarzenie odbędzie się po raz 19. Rowerzyści wyruszą sprzed dworca głównego w Sosnowcu o godzinie 15 do mety na plaży miejskiej w Będzinie. Zabezpieczani przez służby pokonają 13 km nad Czarną Przemszą. Na mecie w Będzinie na uczestników czekać będzie zupa pomidorowa. Jak co roku przewidziano również rowery do wygrania. W tym roku będzie ich 19. Do 25 stopni dziś w regionie. Do końca dnia pogodnie, bez opadów. Słonecznie i ciepło będzie również jutro.
7: Reklama. Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Reklama.
15: Majówka, ty i Radio Katowice.
16: Prawie 6 minut po godzinie 13 w Radiu Katowice to czas dla Rafała Chirowskiego.
15: Volkswagen, czyli muzyczne podróże do źródeł.

Barbara Derlak, wokalistka i autorka wszystkich tekstów, przy pisaniu słów piosenek czerpała z zapisków etnograficznych archiwalnych nagrań muzyki ludowej. Piosenki mają klimat ludowych ballad, gawęd i baśni. Pojawiają się w nich przyśpiewki etniczne, frazowanie typowe dla Oberka. W związku z płytą grupa była nominowana do Fryderyka Anno Domini 2014 jako debiut roku. Album został laureatem wirtualnych gęśli w roku 2013. Chłopcy kontra Basia, czyli właśnie wspomniana Barbara Derlak. No i miła, subtelna gra słów w nazwie zespołu, który muzykę opiera głównie na kontrabasie. A zespół ponownie w Folkwagonie Radia Katowice. Tu redaktor Chirowski, witajcie, dobrzy ludzie. Zaczęliśmy od kontrabasiowego lamentu z debiutanckiej płyty zespołu Oj Tak i sięgniemy po jeszcze jedno nagranie z tego przesiąkniętego folklorem dzieła, a mianowicie Mam ja męża i jeszcze raz Chłopcy kontrabasia.

W swoim drugim życiu zespół górala Andrzeja Dziubka stał się jedynym dającym się namacać w Polsce dowodem na sens mieszania rocka z muzyką tradycyjną. Pisał onegdaj w recenzji Filip Łobodziński. W recenzji płyty, z której pochodzi to tytułowe nagranie, z płyty, która ma już 30 lat. I warto przypomnieć z kronikarskiego obowiązku, że Depres, bo to przecież oni wybrzmieli, polsko-norweska grupa muzyczna założona w roku 1980 przez Polaka Andrzeja Dziubka, znanego również jako Andrzej Neb, oraz Norwegów Jurna Christensena i Ole Snortheima. Zespół łączył punk rocka z tradycyjną muzyką góralską spod Tatr i moim zdaniem robił to znakomicie, a słynne Bo jo cię kocham z ich pierwszej płyty było częstym gościem rokotek, pogotek i innych potupajek popularnych w latach 90. oraz trafiało w repertuar przyśpiewek przyogniskowych, w każdym razie przy ogniskach, na których bywałem, a bywałem przy wielu ogniskach. Śpiewało się Depres równie ochoczo jak Kult Sztywny Palazji, Stare Dobre Małżeństwo czy Nieśmiertelną Whisky Jamu. I o ile tytułowa Potargano Chałupa bardziej kłania się w warstwie muzycznej nucie powiedzmy rockowej, o tyle taki Janicek to już bardziej w kierunku nuty ludowej zmierza. Zatem posłuchajmy Depres raz jeszcze. Idzie.

0: wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten.
1: Kolejna dobra płyta Górala, tym razem w duecie z Paprodziadem. Dawka porządnego elektro z folkowym tematem. Fantastyczna płyta, tekst, złożoność muzyki. Długo na nią czekałam. To są recenzje słuchaczy, opinie, które znaleźć można po prostu w internecie, w komentarzach do rzeczonego dzieła, do tej znakomitej płyty będącej efektem kolaboracji Górala, świetnie łączącego klubowe rytmy z góralską nutą tradycyjną i Paprodziada, składającego słowa w sposób godny największych mistrzów neologistyki stosowanej. Znaczy, jak nie ma takiego pojęcia. W moim słowniku istnieje takie pojęcie, bo gdybym nazwał tę twórczość, nie wiem, zwykłą zabawą słowem, albo powiedział, że to jest intertekstualne, to w ogóle nie oddałoby tego, co robi Paprodziad, więc neologistyka stosowana i kropka. Czysta woda. Jeden z wielu songów z tej płyty, która mocno akcentuje mądrze pojętą i skutecznie praktykowaną ekologię. A to znowu nie takie oczywiste. A skoro mamy czystą wodę, to proponuję jeszcze kąpiel, zatem Góral i Paprodziad ponownie w Folkwagonie Radia Katowice.

Wierzyć się nie chce, że oni istnieją już 28 lat i wciąż koncertują na małych i dużych scenach. Kojarzeni niby przede wszystkim ze środowiskiem country, ale dla mnie to jest dużo bardziej pojemna szuflada, którą fachowcy i znawcy określają mianem Americana, czyli coś, co po prostu czerpie z tradycji Stanów Zjednoczonych, niekoniecznie z brudnego południa lub dzikiego zachodu, ale stamtąd akurat najbardziej. No i oni też z południa naszego regionu, który nomen omen też przecież na południu leży. No więc oni z Bielska Białej i okolic, grupa Furmana, znakomite trio wykorzystujące po mistrzowsku instrumentarium typowe właśnie dla amerykańskiej muzyki ludowej, czyli banjo, skrzypce, gitara, dobro. Przed momentem utwór pod tytułem Kłopoty z ich pierwszej płyty zatytułowanej W drodze. To jeszcze jeden w takim razie, jakby pozostać w temacie tytułu płyty. To będzie Autostopowicz i ja się spokojnie identyfikuję z tekstem tej pieśni i każdy, kto próbował kiedyś podróżować stopem, wie, jaka to jest orka na asfalcie. Grupa Furmana ponownie w Radiu Katowice.

Łodro, nasza Łodro. To jest płyta, która zawiera autorskie opracowania 12 unikatowych śląskich pieśni ludowych zebranych przez Adolfa Dygacza w czasie jego eksploracyjnych wędrówek po nadodrzańskich terenach w 1940 roku. Proszę sobie wyobrazić, że pan Adolf zbierał pieśni, mimo że ukrywał się przed hitlerowskim okupantem. No i jeszcze też te zbierane w latach 50. XX wieku. Tu śpiewa oczywiście mój, no, znakomity, mogę powiedzieć, kolega z radia, bo przecież bywał u nas regularnie, by krzewić, no, po prostu śląskość, Grzegorz Płonka. Już jak zasiał i zaorął, i z tego co wiem, to właśnie sieje i orze zupełnie nową płytę ze śląskimi pieśniami Buntu, czyli z jednym ze swoich licznych projektów Fanga. I jak się tylko płyta pojawi, to na pewno pasażerowie Volkswagenu usłyszą, może nawet jako pierwsi. Tymczasem proponuję jeszcze jedną wycieczkę nad Łodrę, a nawet spływ Łodrą tu. Na tej płycie Grzegorzowi Płonce towarzyszą Jacek Dzwanowski na skrzypcach i Tomek Drozdek na wielu instrumentach, jak to Tomek Drozdek. Kiej na mojej Yamataczce i Grzegorz Płonka raz jeszcze.

Napis na Dingmalu od świętego Wilusia, w oryginale to jest Robert Burns, szkocki bard i poeta, a ta śląska translacja to Mirek Syniawa, a wykonanie to Macaron Trio, czyli specjalista od łączenia śląskiej tradycji z amerykańskim folk czy też country bluesem, Marek Macaron Motyka, tu w towarzystwie znakomitych śląskich karlusów Tomek Bienek i Jacek Raciborski, związani no tak ze śląskim środowiskiem bluesowym, jak i w ogóle szeroko pojętą śląską sceną muzyczną. No właśnie tych dwóch gagatków będzie wspierać Grzegorza Płonkę w nowej powstającej fandze, czyli śląskich pieśniach buntu, o czym już Państwu wspominałem. Na koniec wypadałoby posprzątać, najlepiej mietłą albo dwiema, więc jeszcze jeden Burns według Mirka Syniawy i tercetu Macarona. Kolejny Folkwagon za tydzień w Radiu Katowice. Redaktor Chirowski. Wszystkiego dobrego, dobrzy ludzie.

Taki był Volkswagen Rafała Chierowskiego. Bardzo dziękujemy za to wydanie. Kolejne za tydzień o tej samej porze. Tymczasem wielkimi krokami zbliżamy się już do godziny 14. Za moment zatem nieco sportu się pojawi na naszej antenie. Wcześniej, bo punktualnie o 14 najświeższe informacje.

0: Jest 14. Strażacy z województwa śląskiego gaszą teraz 2 pożary lasów. Za chwilę też o utrudnieniach drogowych i kolejowych w regionie. A w Bielsko-Białej uczczono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Prezydent Karol Nawrocki powołał radę, która ma opracować nową konstytucję.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Strażacy walczą z 2 pożarami. Płonie młodnik leśny w Mysłowicach oraz las w Wilkowicach w powiecie bielskim. W obu przypadkach sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Ogień może się rozprzestrzeniać. Nie ma natomiast informacji o sąsiedztwie zabudowań. Służby przestrzegają przed rozpalaniem ognia w otoczeniu przyrody. W lasach jest sucho, utrzymuje się wysokie zagrożenie pożarowe. Skrzyżowanie drogi krajowej 78 i drogi wojewódzkiej 913 w Nowej Wsi w powiecie będzińskim jest w tej chwili zablokowane. Doszło tam do zdarzenia z udziałem 3 pojazdów. 6 osób zostało poszkodowanych, ale ich obrażenia są lekkie. Na miejscu działają służby. Wyznaczono objazdy. I nazbierało się utrudnień. Pociągi na odcinku od Katowic do Dąbrowy Górniczej są opóźnione. Napięcie trakcyjne zostało czasowo wyłączone w związku z sygnalizacją pożaru. Jak przekazał rzecznik prasowy Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk, pociągi znowu kursują, ale notują opóźnienia, nawet do 70 minut.
2: W związku z tymi utrudnieniami wprowadzono wzajemne honorowanie biletów w pociągach Kolei Śląskich Intercity. Problemy są również na odcinku z Katowic do Mysłowic, gdzie wprowadzono ruch jednotorowy.
0: W popołudniowym szczycie majówkowych powrotów pociągi powinny już kursować zgodnie z rozkładem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Były kwiaty pod pomnikiem Konfederatów Barskich, msza za ojczyznę oraz wspólne odśpiewanie hymnu państwowego na Placu Wojska Polskiego. Tak w Bielsku-Białej uczczono oficjalnie rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dopełnieniem obchodów będzie wieczorny koncert w Bielskim Centrum Kultury, który ma uświetnić rocznicę Konstytucji, ale też 75. rocznicę zjednoczenia miast Bielsko i Biała. Nieco inny niż zwykle, mówi wiceprezydent Adam Ruśniak.
3: Bo przypomnę, że w 1951 roku nasze miasta się połączyły, a zatem, aby obok tych standardów z tamtych lat muzycznych, również trochę historii z tamtego czasu i trochę ciekawostek. Tak więc myślę, że będzie to coś innego niż zwykle jesteśmy przyzwyczajeni słuchać i oglądać na tych koncertach, a zarazem bardzo ciekawe. No i myślę, że to będzie takie zacne i godne upamiętnienie tego wyjątkowego momentu w historii naszego kraju.
0: Koncert Bielsko i Biała 75 lat razem rozpocznie się o godzinie 18. Prezydent powołał radę, która ma opracować nową konstytucję. Karol Nawrocki podkreślił, że konstytucja uchwalona w 1997 roku była potrzebna i dobra na tamte czasy, ale dziś konieczna jest nowa ustawa zasadnicza.
4: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki.
0: Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy konstytucja jest źle napisana, czy ci, którzy mają ją stosować, nie dopełniają tego obowiązku. Jeśli jest dojrzałości i chęci do współpracy, to nie przepisy są do wymiany, to my możemy się poprawić. Tak komentował decyzję prezydenta o powołaniu rady na 3-majowych uroczystościach w Krakowie wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca dnia w regionie słonecznie, bez opadów, temperatura do 25 stopni.
5: Informacje sportowe Radia Katowice, Tomasz Gancarek, zapraszam. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. W meczu 31. kolejki GKS Katowice podejmuje Termalikę Nieciecza. Na Nowej Bukowej jest Piotr Muszalski.
6: Co prawda do koncertów i do godzin koncertowych jesteśmy przyzwyczajeni raczej w późniejszych godzinach, ale od 12.15 trwa koncert drużyny GKS-u Katowice. Jak na razie 5-2, ale ta druga bramka dla Termaliki Brukbet Nieciesza przed chwilą strzelona będzie weryfikowana. Już arbiter jest pod tym magicznym telewizorem i sprawdza, czy to będzie 5-2, czy jednak 5-1. A zaczęło się wszystko w pierwszej części spotkania, bo mogło już w drugiej minucie, kiedy Ilia Szkurin popisał się indywidualną akcją, akcją, gdy minął jednego obrońcę tuż przed polem karnym, a w polu karnym poradził sobie również z drugim defensorem gości i uderzył, ale miał dość spory kąt i bramkarz Termaliki sparował ten strzał na rzut rożny, a teraz kibice się cieszą, bo arbiter stwierdził, że tutaj jednak mieliśmy spalony przy tej akcji bramkowej drużyny z Niecieczy, no i jest nadal 5-1. W międzyczasie jedna minutę doliczył arbiter, asystent arbitra tutaj do tego spotkania. No to jak padały bramki, bo to jest chyba najważniejsze. W 17 minucie po drugiej stronie boiska, w sensie po stronie boiska Niecieczy, Arkadiusz Jędryk trafił w poprzeczkę, ale po chwilę mieliśmy rzut rożny dla gospodarzy i ten został tak dziwnie wykonany. Piłka zawinęła się na 5 metr boiska. Tam obrońca Termaliki Arkadiusz Kasperkiewicz musnął jeszcze piłkę, która zmyliła bramkarza gości i wpadła do siatki i od 19 minuty Gieksa wyszła na prowadzenie. W 22 minucie było już 2-0 i to po kolejnym rzucie rożnym. Znów mocno bita piłka na 5 metr boiska. Do strzału złożył Iliasz Kurin. Uderzył, ale z tym strzałem poradziła sobie defensywa gości. No ale jego dobitka już była na tyle skuteczna, że Gieksa mogła cieszyć się z drugiej bramki. A Gieksa nie zatrzymywała się, pozwoliła przez kilka minut pograć piłką drużynie gości i po jednej z kontr wyprowadziła kolejny cios. Piłka na prawej stronie, na lewej stronie została zagrana do Iliasza Kurina. Ten przebieg z piłką kilkadziesiąt metrów i zagrał przed polem karnym do wbiegającego Emana Markowicza, a teraz w międzyczasie sędzia zagwizdał po raz ostatni, tylko jeszcze dokończę, jak te bramki padały, no bo właśnie Eman Markowicz dostał tą piłkę od Iliasza Kurina w 31 minucie, no i uderzył fenomenalnie, tuż przy słupku, nie dając szans bramkarzowi gości. Od 31 minuty było 3-0 dla drużyny gospodarzy, ale w 42 minucie goście złapali kontakt, gdy po wymianie podań przed polem karnym piłka w końcu trafiła na 10 metr do Kamila Zapolnika. Ten obrócił się z obrońcą na plecy i uderzył po długim rogu obok interweniującego Dawida Kudły. 3-1 po pierwszej części spotkania dla GKS-u. Po zmianie stron długo nie trzeba było czekać na kolejne trafienia, bo w 58 minucie Gieksa zorganizowała akcję prawą stroną. Świetnym podaniem wypatrzył Mateusza Kowalczyka Eman Markowicz. To było podanie na dobieg w pole karne, gdy do tej piłki dobiegł pomocnik GKS-u. Strzelił od razu, nie zastanawiając się, podwyższając wynik na 4-1. A że wspominany Eman Markowicz lubi strzelać dublety, to i tradycji musiało stać się zadość, bo w 65 minucie Markowicz dostał długie podanie z własnej połowy od Erika Irki. Wygrał pojedynek biegowy z obrońcą Termalki, potem położył bramkarza gości i do pustej bramki skierował piłkę na 5-1. No przed chwilą mogła paść ta jeszcze jedna kontaktowa bramka dla Termaliki. Padła, ale sędzia jej nie uznał. No i oprócz tego, że Gieksa awansowała na trzecie miejsce w ligowej tabeli, no to poznaliśmy też dzisiaj pierwszego spadkowicza z Ekstraklasy, którym jest Termalika Brukbet Nieciecza. A dzisiaj w Katowicach przy Nowej Bukowej GKS Termalika Brukbet Nieciecza 5-1.
5: W pierwszej lidze o 14.30 ruch Chorzów podejmie Odrę Opola, a później GKS Tychy zagra w Głogowie z Chrobrym. W drugim meczu finału pierwszej ligi siatkarzy BBTS Bielsko-Biała gra z GKS-em Katowice. I jak na razie w tym meczu mamy remis 1-1. W trzeciej partii 10-8 prowadzi BBTS, a dodajmy, że w serii do trzech zwycięstw katowiczanie prowadzą 1-0. Michał Bryli, Bartosz Łosiak awansowali do półfinału turnieju siatkarzy plażowych Beach Pro Tour Elite w Brazylii i właśnie rywalizują w tym półfinale złotewską parą Plavin Fokeroc. Jak na razie w pierwszym secie Polacy prowadzą 12-9, a przed nami jeszcze także emocje hokejowe w rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej, a Kazachstan gra w tym momencie z Japonią i po dwóch tercjach prowadzi 3-0, a o 19.30 biało-czerwoni zagrają z Francuzami. Sport w Radiu Katowice po raz kolejny za 2 godziny.
7: Reklama. Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. No chyba nie myślisz, że zdążymy z tymi zakupami do wieczora. Dla mnie, dla ciebie i jeszcze pasek do garnituru dla Miśka.
11: Kochanie, znowu mnie nie doceniasz. Z Eleganzą zdążymy.
10: Z czym?
11: Sklep Eleganza w Skarbku. Odzież dla pań, panów i galanteria skórzana. Eleganckie, niebanalne, duży wybór i w każdy pierwszy wtorek miesiąca rabat 20%.
10: Jesteś moim skarbem. Galeria Skarbek. Dobre miejsce w Katowicach.
12: Reklama.
1: Majówka, ty i Radio Katowice.
5: Wojciech Grzebka i Marcin Kazak-Wielgus, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone chwile w ostatni dzień tegorocznej, krótkiej dość, jakby nie patrzeć, majówki. Ale ani majówka się nie kończy, ani my nie przestajemy Państwu umilać czas, bo teraz czynić to będzie Piotr Grzesiak, który jest już w studiu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Będziemy umilać ten czas w sposób najbardziej polski, jak to możliwe. Wszak dziś 3 maja, to i w Radiu Katowice gramy tylko i wyłącznie po polsku. Wiele pięknych pieśni przed nami, ale także wiele ciekawych opowieści. Za kilka minut wybierzemy się na naszą południową granicę, więc witamy Państwa serdecznie. Jakub Chyria po drugiej stronie szyby program realizuje.

Dawid Podsiadło i jego sezon. Sezon majówkowy mamy. Co prawda zmierza już on do nieuchronnego końca, ale może nie będziemy się jeszcze nad tym roztkliwiać. Zachęcę za to Państwa, żeby skontaktować się z nami. antena@radio.katowice.pl w każdej nie tylko majówkowej, ale także świątecznej, narodowej, patriotycznej sprawie można do nas pisać. Gorąco polecamy. A dziś w naszym programie, jak już wspominałem, dużo polskiej muzyki. Po 18:00 koncert wybitnego polskiego artysty, który z pewnością przyciągnie przed odbiorniki sporą rzeszę fanów i nie tylko fanów, mam nadzieję. Za kilka chwil wybierzemy się na nasze czeskie pogranicze.

0: W niedzielne popołudnie przenosimy się na polsko-czeskie pogranicze. Szymon Brandes, jak wiemy, spędza tę majówkę dość filmowo.
1: W Radiu Katowice jesteśmy cały czas nad Olzą, w Cieszynie i czeskim Cieszynie, 28 kino na granicy. I do tych kinowych opowieści, kinowych przygód włącza się również czeskie centrum. Dziś z nami Petr Wolczek, dyrektor tego centrum. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: I również tak, między kinami cały czas w biegu?
2: Tak, dokładnie tak. Mam tutaj jakieś zajęcia, prowadzę spotkania, oczywiście oglądam filmy, spotykam gości, więc cały czas jestem w ruchu. I tutaj jako dyrektor czeskiego centrum się z tego bardzo cieszę, bo prezentowaliśmy tutaj czeskie tłumaczenie historii kina polskiego autorstwa pana profesora Tadeusza Lubelskiego. Ja byłem pomysłodawcą tego projektu, bo to trwało kilka lat, zanim to przetłumaczyliśmy i premierę miała w Czechach właśnie w grudniu, a czekaliśmy, bo nie była taka prezentacja po polskiej stronie i bardzo się cieszę, że pan profesor przyjechał. No i myślę, że ja tutaj jako czeski filmoznawca zajmującym się polskim kinem mam spokój do końca swoich dni, bo zrobiłem naprawdę coś poważnego moim zdaniem, że Czesi, czytelnicy, ale też filmoznawcy, poloniści mogą do tej książki wracać, bo ona też pokazuje to kino polskie w kontekście literatury, wydarzeń politycznych, kulturalnych, więc to się naprawdę, po pierwsze to się bardzo dobrze czyta, do tej książki się wraca, to nie jest taka książka, która się czyta od początku do końca, ale zawsze się wraca do niej w jakichś momentach, no i jest to taki, bym powiedział, background dla badaczy, dla ludzi zainteresowanych Polską, bo to zainteresowanie też polskim kinem wzrasta w Czechach.
1: No właśnie, o to chciałem zapytać. Czy czeski odbiorca chętnie wraca, sięga po polską kulturę? Raczej, no jeszcze tak do niedawna mieliśmy tendencję cały czas utrzymującą się bardzo wysoką zainteresowania wśród Polaków wszystkim, co czeskie. Generalnie od kuchni, przez turystykę, po literaturę, film. Teraz powoli zaczyna się to równoważyć?
2: Dokładnie. No też ten pomysł, żeby przetłumaczyć tą historię kina polskiego na czeski, powstał, kiedy ja czułem, że wzrasta zainteresowanie polskim kinem w Czechach, bo też robiłem kilka wywiadów na ten temat i tak dalej, więc z kolegami postanowiliśmy to przetłumaczyć, więc to naprawdę było odczuwalne. To już trwało tak ponad dekadę i coraz ta fala jeszcze narasta, bym powiedział, no bo nie tylko to zainteresowanie kinem, ale Czesi tak na nowo odkrywają Polskę, chętnie teraz wyjeżdżają do Polski.
1: No tak, mówi się, że powoli już czeskim morzem nie jest Adriatyk, ale już Bałtyk.
2: Tak, tak, tak. Myślę, że jeszcze trochę więcej tych ludzi jednak tam na to południe przyjeżdża.
1: No ale jednak co temperatura, to temperatura.
2: Dokładnie, dokładnie, ale naprawdę nie, coraz więcej. No i co za tym idzie, no bo ludzie, którzy wracają, no to się chwalą, są zadowoleni, więc jest też powód, że wracać. Ja myślę, że też pomógł, no niestety, no ten COVID trochę pomógł, że ludziom nie chciało się wyjeżdżać jakoś na dłuższe podróże. Wtedy też Polska dla Czechów była taniejsza podczas COVID-u, więc to też myślę tak trochę pomogło, nastartowało. No i teraz po prostu Czesi bardzo chętnie przyjeżdżają, no i mamy znów na przykład nowe połączenie też kolejowe między Pragą i Bałtem przez Wrocław, Poznań. Takich połączeń nie było, więc naprawdę to się odczuwa bardzo mocno.
1: Cieszyn, Wybrzeże, to teraz w inną stronę w Polsce, Warszawa, oczywiście czeskie centrum dba o promocję czeskiej kultury w Polsce.
2: Dokładnie tak jest. To jest taki odpowiednik polskich instytutów, czy innych instytutów kultury. Niemcy mają Goethe Instytut i tak dalej, więc promujemy tą czeską kulturę w tym szerokim znaczeniu. Organizujemy też na przykład kursy językowe, bo język oczywiście jest też częścią kultury. Oczywiście, no, bo działamy na całe terytorium, jak my mówimy, to znaczy na całą Polskę. Mamy niewielką ekipę ekipę, ale staramy się też, żeby dużo się działo poza Warszawą. Siedzibę mamy oczywiście w Warszawie, ale staramy się też współorganizować wydarzenia w całym kraju, więc myślę, że słuchacze też będą kiedyś mogli skorzystać z naszych wydarzeń kulturalnych.
1: Zachęcamy do tego, żeby śledzić to, co dzieje się w Czeskim Centrum w internecie. Oczywiście łatwo Was znaleźć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Wolciek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, był gościem naszego programu. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Dziękuję za zaproszenie.
0: A Szymon Brandys zaprasza Państwa jeszcze dziś na 17.30 za równiutkie 3 godziny na rozmowę z reżyserem Filipem Bajonem. Oczywiście w Radiu Katowice.

0: Wiktoria Kida i Oskar Cyms. Za nieco ponad kwadrans będzie godzina 15, niedzielne majówkowe popołudnie. Czas więc na spotkanie z poezją.
1: Poczta poetycka Macieja Czarnińskiego.
2: Proszę Państwa, przepięknie wydany tomik. Trafiła ta książka do mnie stosunkowo niedawno. Przepięknie wydany, bo oszczędnie, bardzo oszczędnie. Jeżeli chodzi o szatę graficzną, liternictwo, te grafiki, które tutaj zostały w tym tomiku także podane, to nie jest częste. Autorzy starają się nierzadko, aby na wyobraźnię czytelnika, potencjalnego czytelnika, ich wierszy wpłynąć jednocześnie jakimś takim silnym bodźcem wzrokowym, więc te okładki to niejednokrotnie ich kontrefekty. Oczywiście te kontrefekty są takie, jakimi oni siebie samych widzą, czy sobie wyobrażają, albo coś, co ma zaszokować. Nic gorszego właśnie. Poezja powinna sama przemówić już pierwszym, drugim wierszem. Nie kusić za wszelką cenę, nie prowokować czytelnika obrazkiem. No ale to wszystko na marginesie. Powtarzam, tomik bardzo pięknie wydany. Autorka nazywa się Jolanta Makossa, a tytuł Czytająca listy i inne wiersze. Czytająca listy. No to już naprowadza nas na arcydzieło malarskie i nic dziwnego, ponieważ rzeczywiście mamy do czynienia z arcymistrzem. Pani Jolanta już w takim wstępie pisze, że 34 obrazy Johannesa Vermeera, tyle się zachowało do dziś, autorstwo niektórych jest niepewne, 34 obrazy i tyleż, czyli 34 wiersze. Pani Jolanta, co podkreśla, jeździła po Europie, odwiedzając jego obrazy. To charakterystyczne, jeździła po Europie nie po to, by zwiedzać, by się rozglądać i nasycać tymi wszystkimi pięknościami i wartościami, ale żeby spotkać się z Vermeerem. Tak też czyniła, była w National Gallery, gdzie obejrzała wszystkich Vermeerów z kolekcji brytyjskiej, potem wybrała się na wystawę w Luwrze i nie ma wątpliwości, co podkreśla także, że żadna reprodukcja nie jest w stanie oddać tego, czym jest obraz Vermeera oglądany bezpośrednio. Zgadzamy się z panią Jolantą i sięgamy do jej wierszy, a wiersze są, proszę Państwa, zdecydowanie udane. Artysta w pracowni. Pytają, dlaczego odrzucam intratne zamówienia dworu? Czemu nie maluję kobiet zmysłowych, dużych, tłustych? Czemu nie portretuję bogaczy w otoczeniu rodziny na tle otwartego okna, przez które widać ich pałace i ich okręty? Dlaczego wolę rozproszone światło pochmurnego poranka od nastroju grozy w gwałtownych scenach pełnych głębokich cieni i kałuż jasności? Czemu wolę ciszę chłodnych jedwabi, powagę kobierców od rozdzierających krzyków obnażonych ciał, lutnie od spienionego konia, wino od krwi? O, gdybym znał odpowiedź. Wiersz z tomu Czytająca list, Jolanta Makossa jest autorką tych wierszy. Tonacja taka herbertowska, ściszona, a jednocześnie wyrazista. Wszystko jest w takim tonie trochę retorycznym, ale świetnie ujęte. Wiersz oszczędny, tak bardziej przez odejmowanie niż dodawanie i mnożenie, zwłaszcza przymiotników, skomponowany. Świetne. No i jeszcze jeden wiersz, to będzie wiersz tytułowy, właśnie nosi tytuł Czytająca list. Zaczęło się niewinnie. Księżyc wschodził nad rzekę, gładził czule wodę. Z krajem szaty wyjąłeś muszkę z mojego oka. Mówiłeś, ciało jest duszą kobiety. Droga grzechu prowadzi do Boga. I rozpaliłeś w moim sercu ogień. Wstyd spłonął jak ćma w blasku świecy. A teraz list przysyłasz, list zimny jak listopad. Brnę przez nurt lodowaty od słowa do słowa. Moje ręce drżą, a w żyłach krew truje goryczą. Twój obraz w szybie zastygł jak motyl w gablocie. Jest gdzieś w zamorskim mieście taka studnia, z której woda pozwala, kochanie, zapomnieć. Założę wieniec maków i wonnej lebiotki, oddam perły, kobierce, jedwab, złotogłowie za jeden łyk tej wody. Niech odbierze pamięć. Robią na mnie wrażenie wiersze poetki Jolanty Moncossy z tomu Czytająca list. Wszystkie teksty układają się w całość tyle wermerowską, co bardzo osobistą. Vermeer bez wątpienia inspirujący, zachwycający poetkę, jest tylko punktem wyjścia. A potem ona podąża już swoją drogą i opowiada nam poprzez te obrazy, poprzez swoje wiersze o swoich lękach, namiętnościach, rozczarowaniach i tak dalej. Świetne wiersze. Cała wstecz to jest tytuł tomu Piotra Grojca. Też nie miałem wątpliwości, że podzielę się swoim entuzjazmem. Takie mikroopowieści, ale wszystko jest znowu skupione, oszczędne. I wierzymy po prostu poecie. Wierzymy, on nam opowiada poprzez te wiersze, oczywiście niedosłownie, ale o czymś, co przeżywa, czego sam doświadczył, w czym był zanurzony, co go bolało. Fizjologia procesów emocjonalnych. Czas nie ma znaczenia. Zawsze wieje wiatr, a krew płynie. Odtąd dotąd. Ciało i atmosfera. Układy są zamknięte i nie wolą życie, żeby mogło być aż do nagłego szarpnięcia, co odrywa od świata, jak to, kiedy dziecko zrywa liść dla zabawy. Dzisiaj w łazience odnalazłem stary pędzel ojca i brzytwę. Świetny ten obraz. Zaczyna się tak trochę abstrakcyjnie i nawet ktoś niecierpliwy już po dwóch wersach może się zniechęcić troszeczkę, bo ten wiatr, ten czas, to ciało i atmosfera, takie ogólniki, ale potem jest wszystko coraz ostrzejsze, coraz bardziej wyraziste, tak jak się kiedyś zdjęcia wywoływało. To szarpnięcie, które jest szarpnięciem w czasie, bo to jest wiersz oczywiście o czasie, o paradoksie czasu, który się przypomina czymś, wydawałoby się, trywialnym, ale bolesnym. Stary pędzel ojca, w tym jest dużo odchodzenia i śmierci w tym obrazie. I słowo brzytwa tonącemu. Jeszcze jeden wiersz Piotra Grojca. Numer jest niedostępny, taki tytuł. Znowu przypadkiem zadzwoniłem do ojca w niebie. Nie odebrał, bo pochowaliśmy go bez telefonu. Inaczej niż wielkich wodzów dawno, dawno temu, martwe konie i żony kładziono u boku, miecz i tarcze, dzbany ze srebrem, niewolników, ogniska czci i żalu gasły przy kurchanie o świcie. Mówią, wieczność trwa najdłużej dwa pokolenia, lecz operator sieci kończy ją wcześniej. Znowu czuję ciarki, jak czytam ten wiersz Piotra Grojca. Przypominam, cała wstecz, taki tytuł tomiku. No i Pocztę Poetycką zakończę jeszcze jednym jego krótkim wierszem. Czego dusza zapragnie? Autor właśnie z takich porzekadeł, z takich konwencjonalnych czasami wyrażeń tworzy tytuły, a potem już dzieje się inaczej. Pod tą warstwą oczywistości jest coś, co jest poezją. Rozpuszczam się, może dlatego uwielbiam lód. Zawsze kojarzy mi się z wiecznością, kiedy pęka w szklance czystej wody, jeśli jest letnia. A ja jestem letni i trafię nigdzie, bo niebo i piekło ponoć są dla innych. Kiedy przed snem szepczę ostatnie słowa pacierza, przecieram usta wierzchem dłoni. Jest czysty, bo mam zwyczaj nie dotykać nim świata, który budzi wstręt czasem, bo trwa. Gorzkie wiersze, mocne wiersze Piotra Grojca. To była Poczta Poetycka. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia oczywiście za tydzień o tej samej porze.
1: Poczta Poetycka Macieja Czarnińskiego.
0: Poczta Poetycka powróci już za tydzień w naszym niedzielnym programie, a za dokładnie 8 minut punktualnie o 15 porcję najważniejszych informacji, a w nich m.in. o pewnym polonezie.

0: województwa śląskiego Wojciecha Saługi. 6 maja Kryterium Opuchar prezydenta miasta Katowice. 7 maja Klasyk Laguna Beskidów z Zarzecza do Wilkowic. 8 maja Pszczyna Memoriał Gazdów. 9 maja Bielsko-Biała Beskid Race. 10 maja Zagłębie Klasik Siewierz Psary. Na wydarzenie zapraszają włodarze miast i gmin oraz organizator Bogdan Szczygieł.
1: Hej, super, że się w końcu zobaczymy. Bardzo tego potrzebuję. Będę u ciebie za chwilę.
2: Wiesz co? Nie jestem przygotowany. Mam w domu straszny bałagan. Może to przełożymy?
1: Często wcale nie trzeba być przygotowanym. Wystarczy być. Dowiedz się więcej na nereusz.pl. Kampania Połączeni. Twoja historia ma znaczenie. Dofinansowana przez Unię Europejską, realizowana jest przez Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z Rudy Śląskiej. Transformujemy w dobrym klimacie. Reklama.

i jest 15. Dwie młode kobiety poszukiwane są przez policję w województwie śląskim. W przypadku jednej z zaginionych jest obawa zagrożenia życia. Reżyser Lech Majewski, honorowy

0: Obywatel Katowic odznaczony orderem Orła Białego. Mieszkańcy Mysłowic zatańczą dziś wspólnie poloneza.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Policjanci z Częstochowy poszukują zaginionej 27-letniej Wiktorii Chudzińskiej i proszą o pilną pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje w jej sprawie, bo istnieje zagrożenie życia i zdrowia zaginionej. Policja nie ujawnia, skąd takie obawy. 27-latka ostatni raz widziana była dzisiaj około 9 w Częstochowie przy ulicy Sikorskiego. Jest szczupłej budowy ciała, ma blond włosy do ramion. Jej zdjęcie można znaleźć w mediach społecznościowych śląskiej policji. Z kolei policja w Rajczy poszukuje 34-letniej Patrycji Jończy. Kobieta wyszła wczoraj z domu i do tej pory nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Ma około 165 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma długie blond włosy. W chwili zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę i niebieskie spodnie dresowe. Kwiaty pod pomnikiem powstańców śląskich w Katowicach złożyli przedstawiciele regionalnych i ogólnopolskich władz oraz instytucji. W ten sposób uczczono dwie rocznice uchwalenia Konstytucji 3 maja i wybuchu III Powstania Śląskiego. Prezydent Katowic Marcin Krupa podkreśla znaczenie obu wydarzeń dla historii Polski.
2: Druga, nie mniej ważna, myślę nie tylko dla Ślązaków, ale też dla całej Polski, to właśnie 105. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego, tego zwycięskiego, tego, który doprowadził do włączenia części Górnego Śląska do macierzy, czyli do Rzeczypospolitej.
0: Konstytucja 3 maja była pierwszym takim dokumentem w Europie i drugim na świecie. Uchwalono ją w 1791 roku. Zaś III Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Był to zwycięski zryw Ślązaków w walce o przynależność do Polski. Pochodzący z Katowic, znany na całym świecie reżyser Lech Majewski otrzymał dzisiaj z rąk prezydenta Order Orła Białego. To najwyższe państwowe odznaczenie nadawane za wyjątkowe zasługi. Reżyser Lech Majewski w 2023 roku został honorowym obywatelem Katowic. Krótko po tym, tak mówił w rozmowie w Radiu Katowice z Ewą Niewiadomską.
3: To jest moje miasto rodzinne i zawsze starałem się tworzyć projekty tutaj. Jeżeli miałem nawet międzynarodowe filmy typu Dolina Bogów, gdzie właściwie wszystko się dzieje w Ameryce, to jednak część Ameryki kręciłem w Katowicach i tu ściągnąłem i Johna Malkowicza, i Josha Hartnetta, i dziewczynę Bonda, czyli Berenice Marlowe.
0: W trakcie dzisiejszej uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie Order Orła Białego odebrał także polski działacz na Białorusi i dziennikarz Andrzej Poczobut, który we wtorek odzyskał wolność po 5 latach spędzonych w białoruskim łagrze. W swoim wystąpieniu działacz demokratyczny dziękował rządom Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego za działania na rzecz jego uwolnienia. Coś, co wszystkich nas łączy, to polskość, przypomniał Andrzej Poczobut.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Akcją Poloneza czas zacząć. Mysłowice rozpoczynają świętowanie 666. urodzin miasta. Będzie to jednocześnie próba bicia rekordu liczby osób tańczących Poloneza oraz wspólne przeżywanie tradycji, historii i kultury. Jak podkreśla rzeczniczka Urzędu Miasta w Mysłowicach Hanna Górny, do wspólnego tańca zaproszeni są wszyscy.
4: Ten Polonez odbędzie się na ulicy Grunwaldzkiej. Zapraszamy młodzież, zapraszamy wszystkich chętnych do tego, żeby wzięli udział w tym wydarzeniu. Polonez zatrzyma się na płycie rynku, a tam przewidujemy przez profesjonalnych aktorów czytanie fragmentów Pana Tadeusza.
0: Zbiórka do Poloneza za pół godziny. Taniec zaplanowano na 16:00. Do końca dnia w regionie słonecznie, bez opadów, a temperatura do 25 stopni.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
3: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
5: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Reklama.
6: Majówka, ty i Radio Katowice.
7: Majówkowe klimaty w pełni, a dziś dzień wyjątkowy i wyjątkowo piękny. Cieszmy się więc polskością i spędźmy to popołudnie z uśmiechami na twarzy i ze znakomitymi brzmieniami. 3 maja, dzień dobry. Panie Andrzeju, prosimy.

Kuba i Kuba, by i tej świeżej polskiej muzyki nam nie brakowało. 3 maja, święto Konstytucji, w ten weekend obchodów wszelakich nam nie brakowało, a myślę, że gdzieniegdzie jeszcze takie obchody trwają. Wszak aura jest naprawdę zacna, korzystajmy z tego słońca, póki możemy. Gdyby ktoś się nad tym głowił, swoje imieniny 3 maja obchodzą Maria oraz Aleksander. Wszystkiego dobrego. Obchodzimy także rzekomo dzień bez komputera. Jak Państwo słyszą, ja już ten dzień przegrałem. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze przy tym postanowieniu się trzyma. Ale myślę, że ta przegrana w imię anteny i w imię dobrego programu dla Państwa zostanie wybaczona. No to teraz zagramy coś pięknie polskiego i pięknie majowego.

Red Lips. A co będzie, to się okaże. Przyznam się, że bardzo zainteresowała mnie jedna historia. Jak się okazuje, pewien mieszkaniec Panek, pan Zbigniew, stara się o eksmisję bocianów z jego posesji. To z uwagi na uporczywe dźwięki i słynne klekotanie. Na szczęście to nie zniechęci do tych pięknych i majestatycznych, symbolicznych także ptaków, ale po prostu no, z uwagi na te uciążliwości. Jak się okazuje, na własny koszt postawił w zeszłym roku słup i pewną platformę, gdzie nikomu by te piękne boćki nie przeszkadzały, ale jak się okazuje, wróciły. Nie wiem, czy to z zemsty, czy nie, ale jeśli jeszcze jedna próba takiej eksmisji nastąpi, no to kto wie, może boćki nie tylko wrócą, ale wrócą z jakimś potomstwem.

0: trzeciomajowe popołudnie z Radiem Katowice. 15:30 na zegarze, czas na recenzję w wykonaniu Marka Mierzwiaka.
1: Szpilka teatralna.
2: Eric Emmanuel Schmitt to francuski dramaturg i powieściopisarz, który napisał sporo powieści, jak i sztuk teatralnych. U nas chyba najpopularniejsze są jego teksty, takie jak Oskar i Pani Róża, wielokrotnie wystawiane na polskich scenach, oraz Małe zbrodnie małżeńskie. Ni to thriller, proszę państwa, ni love story, a może to wszystko razem. Pisze tak między innymi tak. Nie jest rozsądnie długo kochać. Kochać bez przerwy to czyste szaleństwo. I o tym szaleństwie jest to, co widzimy w teatrach. A sięgają one po tę sztukę od wydania książki w 2005 roku. Mówię o polskim wydaniu. Dość często, bo już w tym samym roku zobaczyliśmy w Teatrze Ateneum Magdalenę Zawadzką i Leona Pietraszaka, a rok później w Teatrze Telewizji Krystynę Jamdę i Jana Frycza w rolach głównych. A teraz mamy swoją katowicką wersję Małych zbrodni, bowiem w Teatrze Żelaznym po tekst Schmitta sięgnęło małżeństwo Wiśniewskich. Marta Marzęcka-Wiśniewska i Piotr Wiśniewski reżyserują tę opowieść i w niej grają, i to dobrze, ale o tym za chwilę. Ważne, a nawet bardzo jest to, o czym oni tam opowiadają. Otóż Gilles w wyniku wypadku traci pamięć. I teraz Liza musi mu przypominać to wszystko, co razem przeżyli. Skupia się oczywiście na chwilach dobrych, chociaż i te złe wyłażą w ich pożyciu bardzo. Ale zawsze można powiedzieć, to nie jest tak, jak myślisz, kochanie. No i zaczyna się między nimi gra w poszukiwaniu prawdy, ale też w ukrywaniu rzeczywistości, czyli po prostu w okłamywaniu siebie i partnera. No i widzimy na scenie, jak przerzucają się faktami, bonmotami i zwykłymi oszustwami. I to wszystko dla dobra związku, bo przecież jak słyszymy ostatnio, małżeństwo jest najważniejsze. Dobre, złe, tragiczne, ono ma trwać, bo może wreszcie iskierka rozpali na nowo miłość. Ta sztuka może być inspiracją dla widzów, aby i oni próbowali od czasu do czasu porozmawiać szczerze ze sobą. Nie trzeba czekać 15 lat, jak sceniczni bohaterowie, aby spojrzeć na siebie, na swoje relacje spokojnym, ale czujnym okiem. Jest dobrze, ale może nie za bardzo. To może coś zmieńmy, albo chociaż próbujmy zmienić. Bohaterów gra autentyczne małżeństwo, ale czy czerpią oni w swoich kreacjach z tego, co razem przeżyli? Nie wiadomo. Może, a jeśli nie, jeśli jest to tylko aktorstwo, to wysokiej próby. Co mi zabrakło w relacjach Lizy i Gilles'a? Kokieterii i uwodzenia na nowo. Są oni, jak dla mnie, za bardzo seriozni, a może czasem przydaje się w związku trochę szaleństwa. Takich chwil, o których zawsze marzymy, a których boimy się, bo co też ta moja żona czy mój mąż pomyśli. A wariactwo i szaleństwo jest, a w zasadzie powinno być też związane z nami, z naszym związkiem, bo to jest też miłość, a może przede wszystkim miłość. Można trochę też sięgnąć po tekst Schmitta, który był jego doktoratem, Diderot i filozofia uwodzenia. Bo wspólne życie to właśnie filozofia i ciągłe pytanie być albo nie być w różnych chwilach i różnych kontekstach. Ciekawy, inspirujący tekst i dramat, a w zasadzie komediodramat, który widzimy na scenie Teatru Żelaznego. No bo z kogo się śmiejecie? I o kim myślicie niezbyt dobrze? Z siebie i o sobie. To wszystko jest nieźle zagrane i pokazane przez małżeństwo Wiśniewskich. No to jeszcze na zakończenie jeden cytat ze zbrodni. I choćbyś posłał mnie na intensywne kursy, choćbyś mnie wychowywał latami, nie wyrwiesz ze mnie tego zwierzęcego, instynktownego podejścia do miłości. Zatem oglądajmy ten spektakl i myślmy. Może trzeba zachwycać się tak, jak mówi Liza, instynktownie, ale w imię miłości.
0: Marek Mierzwiak powróci w naszej godzinie z kulturą po godzinie 17, by porozmawiać z dobrze znanym państwu głosem. Tymczasem za 25 minut 16.

0: Pani Beata ciągle siedzi i myśli. Za kwadrans będzie godzina 16. Joanna Kuciel-Fredryszak, autorka głośnej książki Chłopki, pojawi się w dzisiejszym świątecznym programie Radia Katowice. W rozmowie z Ewą Niewiadomską opowie o tym, jak wyglądały więzi rodzinne na polskiej wsi.
1: Ten poziom właśnie takiego porozumienia za pomocą troski, czyli dogadzania w jedzeniu. Ja myślę, że wielu z nas to zna, prawda? Że być może babcia nie prowadziła z nami głębokich rozmów, być może w ogóle niewiele o niej wiemy, ale na przykład zawsze pamiętała, co lubimy jeść. Zawsze czekał na nas sernik, jabłecznik, murzynek, cokolwiek. W moim przypadku był to murzynek. Więc ten poziom też bardzo porusza czytelniczki i czytelników. On także dotyka właściwie też deficytów związanych z tym, że te więzi często w rodzinach były nikłe, właśnie oparte na takim wspólnym jakby prowadzeniu firmy, prawda? W takich kategoriach nawet o niektórych rodzinach można mówić. I w takich przypadkach no, pozostał jakiś taki jednak żal za tym, że nie było głębokiej więzi, że się właściwie często tych przodków nie poznało zbyt dobrze.
0: Pozytywka z Joanną Kuciel-Fredryszak w Radiu Katowice za niespełna pół godziny kwadrans po 16:00.

już za kilka chwil przeniesiemy się nie do gwiazd, a w przestrzeń informacyjną. Za 7,5 minuty będzie godzina 16, o tej porze najświeższe wieści z regionu, jak również z aren i boisk sportowych.

0: Minęła 16. Kolejny pożar lasu w regionie. Ogień pojawił się tym razem w miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim. Bielsko-Biała świętuje dziś podwójnie. Wieczorem koncert z okazji 3 maja oraz 75. rocznicy zjednoczenia dwóch miast. Pochodzący z Katowic reżyser Lech Majewski otrzymał od prezydenta Order Orła Białego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Płonie las w miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim. Jak dowiedziało się Radio Katowice, sytuacja nie jest opanowana. Ogień nie rozprzestrzenia się. W jego gaszeniu strażacy wykorzystują dwa samoloty i śmigłowiec. Na miejscu działa 27 zastępów. Z kolei dwa wcześniejsze pożary w Mysłowicach i Wilkowicach w powiecie bielskim są dogaszane. Tam sytuację udało się opanować. Służby przestrzenne

0: Ostrzegają przed rozpalaniem ognia w otoczeniu przyrody. Pogoda sprzyja pożarom.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Bielsku-Białej świętowano rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 roku. Były kwiaty przed pomnikiem Konfederatów Barskich, msza za ojczyznę oraz wspólne odśpiewanie hymnu państwowego na Placu Wojska Polskiego. Dopełnieniem będzie wieczorny koncert w Bielskim Centrum Kultury. Ma uświetnić rocznicę Konstytucji, a także 75. rocznicę zjednoczenia miast Bielsko i Biała, mówi wiceprezydent Adam Ruśniak.
2: Bo przypomnę, że w 1951 roku nasze miasta się połączyły, a zatem, aby obok tych standardów z tamtych lat muzycznych, również trochę historii z tamtego czasu i trochę ciekawostek. Tak więc myślę, że będzie to coś innego niż zwykle jesteśmy przyzwyczajeni słuchać i oglądać na tych koncertach, a zarazem bardzo ciekawe. No i myślę, że to będzie takie zacne i godne upamiętnienie tego wyjątkowego momentu w historii naszego kraju.
0: Koncert Bielsko i Biała 75 lat razem rozpocznie się o godzinie 18. Pochodzący z Katowic, znany na całym świecie reżyser Lech Majewski otrzymał od prezydenta Order Orła Białego. To najwyższe państwowe odznaczenie nadawane za wyjątkowe zasługi. Reżyser Lech Majewski w 2023 roku został honorowym obywatelem Katowic. Reporter Radia Katowice Wawrzyniec Sobota miał okazję współpracować z nim na planie zdjęciowym.
3: Lecha Majewskiego miałem zaszczyt poznać przy okazji castingu do filmu Brigitte Bardot Cudowna, który odbywał się w mojej szkole w Katowicach. Udało mi się wówczas dostać rolę epizodyczną. Lech Majewski to poeta, malarz, pisarz i reżyser. W swojej twórczości łączy wszystkie te formy. Bardzo ważne jest także jego przywiązanie do Katowic. Często podkreśla, że tu się wychował i tu chce tworzyć. Zarówno próby, przymiarki kostiumów, jak i zdjęcia odbywały się zawsze w różnych lokalizacjach na Śląsku, także w Radiu Katowice. Chociaż Lech Majewski jest znany i ceniony na całym świecie, a jego dzieła pokazywane są w najlepszych galeriach i muzeach, nie zapomina o miejscu, z którego pochodzi. I tak przedpremierowo jego filmy mogliśmy często oglądać w katowickich kinach.
0: Najbardziej znane dzieła Lecha Majewskiego to Młyn i Krzyż, Wojaczek oraz Angelus. Polskie wojsko zyskuje nowe zdolności. Satelita firmy ICEYE dla polskiego wojska został pomyślnie umieszczony na orbicie okołoziemskiej. To czwarty satelita, którym będzie dysponowało wojsko, mówił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To są bardzo ważne satelity i ważny sprzęt. To są satelity monochromatyczne, pozwalające obrazować niezależnie od pory dnia i od warunków atmosferycznych z bardzo dużą dokładnością. Już część z nich w przestrzeni kosmicznej, kolejne w następnych tygodniach i miesiącach. 15 maja firma ICEYE powinna przekazać wszystkie zdolności operacyjne, na które się umówiliśmy. Zobaczcie, w ciągu roku technologia może trafić do polskiego wojska. To jest gigantyczny przełom.
0: Współzałożycielem, prezesem oraz dyrektorem generalnym firmy ICEYE jest pochodzący z Katowic Rafał Modrzewski. Do końca dnia będzie słonecznie, a w nocy bezchmurnie, z temperaturą minimalną od 7 do 10 stopni. Jutro kolejny słoneczny dzień, a na termometrach nawet 26 stopni.
5: W Radiu Katowice czas na sport. Tomasz Gancarek, zapraszam. Kolejne efektowne zwycięstwo odnieśli piłkarze GKS-u Katowice. W 31. kolejce Ekstraklasy katowiczanie pokonali Termalika Nieciecza 5-1. W pierwszej lidze Ruch Chorzów rywalizuje z Odrą Opole. W 74. minucie chorzowianie prowadzą 1-0, a o 17.00 Chrobry Głogów zmierzy się z GKS-em Tychy. W drugim meczu finału pierwszej ligi siatkarzy BBTS Bielsko-Biała przegrał po tiebreaku z GKS-em Katowice. W serii do 3 zwycięstw katowiczanie prowadzą już 2-0. Trzeci mecz we wtorek w Katowicach. Michał Bryli, Bartosz Łosiak awansowali do finału turnieju siatkarzy plażowych Beach Pro Tour Elite w Brazylii. Polacy w półfinale pokonali w dwóch setach łotewską parę Plawins-Fokeroz. Katarzyna Kawa wygrała tenisowy turniej WTA w Hangzhou w Chinach. W finale tenisistka BKT Advantage Bielsko-Biała pokonała Słowenkę Weronikę Erjawec 6-0 i 6-4. W finale Challengera ATP w Cagliari Hubert Hurkacz gra z Włochem Matteo Arnaldim. W pierwszym secie Hurkacz przegrywa 4-5. Trwa drugi dzień rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej, a w hokeju na lodzie. W pierwszym spotkaniu Kazachstan wygrał z Japonią 6-0. Od 5 minut Ukraina rywalizuje z Litwą. Tutaj na razie jest bezbramkowy remis, a o 19.30 Polacy zmierzą się z Francuzami. W rewanżowym meczu o Puchar Polski w futsalu Rekord Bielsko-Biała zagra w Lubawie z Konstraktem. W pierwszym spotkaniu bielszczanie przegrali 3-4. Sport w Radiu Katowice po raz kolejny za godzinę.
6: Reklama. chyba nie myślisz, że zdążymy z tymi zakupami do wieczora. Dla mnie, dla ciebie i jeszcze pasek do garnituru dla Miśka.
7: Kochanie, znowu mnie nie doceniasz. Z Eleganzą zdążymy.
6: Z czym?
7: Sklep Eleganza w Skarbku. Odzież dla pań, panów i galanteria skórzana. Eleganckie, niebanalne, duży wybór i w każdy pierwszy wtorek miesiąca rabat 20%.
6: Jesteś moim skarbem. Galeria Skarbek. Dobre miejsce w Katowicach.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Reklama.
1: Majówka, ty i Radio Katowice.
12: 7 minut po godzinie 16, a to oznacza, że za chwil kilka w Radiu Katowice przyjdzie czas na spotkanie z pozytywką. Zapraszamy.

0: Już niespełna kwadrans po godzinie 15. W dzisiejszej pozytywce Radia Katowice przypomnimy rozmowę Ewy Niewiadomskiej z Joanną Kuciel-Frydryszak, autorką książki Chłopki, która stała się prawdziwym bestsellerem. Jak wyglądała Polska przeszłości z punktu widzenia wiejskiej kobiety? Wspomnimy też o cieple wiejskiego domu i najpiękniejszych wspomnieniach, którymi dzielą się z autorką czytelnicy książki.
1: Pozytywka. Godzina z pozytywnym wydźwiękiem. Niezwykli goście, wdzięczne tematy, pozytywne wibracje. Pozytywka. Godzina z pozytywnym wydźwiękiem.
2: Czy książka może zmienić świat? Myślę, że zdarzają się takie rzeczy. Joanna Kuciel-Frydryszak napisała książkę Chłopki i stało się coś bardzo ważnego. Chłopki kupiło ponad 500 000 czytelników. Tysiące zjawiły się na spotkaniach z autorką, aby powiedzieć: opisała pani historię mojej rodziny. Często przełykają łzy.
3: O swojej babci starce opowiadał mi pochodzący ze Śląska pan Andrzej Kotyczka, którego już nie ma niestety. I on mówił właśnie o tym, że jego babcia właściwie nigdy z nim nie rozmawiała, ale zawsze mu wypiekała ciepły chleb, bo wiedziała, że on to lubi, że czeka na ten chleb ciepły. I powiedział mi, że nigdy nie miał wątpliwości, że ona go kochała.
2: O ciepłym chlebie, chustkach noszonych przez babcię na głowie i czerwonych koralach usłyszą Państwo w dzisiejszej pozytywce Radia Katowice, a potem dodamy do tego najnowszą książkę Joanny Kuciel-Frydryszak zatytułowaną Służące. Będzie dziś z nami w to niedzielne popołudnie wiele kobiet z przeszłości.

0: ogromną przyjemnością witam w Pozytywce Joannę Kuciel-Frydryszak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry w Pozytywce.
0: Właściwie to przyszłam porozmawiać z panią o kobietach z przeszłości, bo wykonała pani dla nich cudowną pracę. Czy pani ma tą świadomość, że coś takiego się wydarzyło w naszym życiu literackim i społecznym?
1: No, na pewno się coś wydarzyło, dlatego że ja od 2 lat jeżdżę na spotkania w różne miejsce Polski. Wciąż przychodzą głównie kobiety. Przychodzą czytelniczki i czytelnicy bardzo wdzięczni za chłopki w szczególności, ale także za służące. Więc najwyraźniej książki trafiły w jakąś potrzebę, której ja sobie nie uświadamiałam. Chyba nikt z nas sobie nie uświadamiał. I tak, no mam poczucie, że coś się stało.
0: Że coś się wydarzyło. Ja sama miałam okazję być z panią podczas takiego spotkania i widziałam, jak ludzie drżą dosłownie przy niektórych tych opowieściach. Mówią tak, proszę pani, to jest moja historia. Ja znam takie kobiety. One były dzielne i tu się głos łamał i czekaliśmy na to, co będzie dalej. Tak się dzieje na spotkaniach?
1: Tak, tak. Najczęściej słyszę takie zdanie. Ja wiem, że pani już milion razy to słyszała, ale to jest naprawdę o mojej babce. Dosłownie przed kilkoma dniami byłam w zachodniej Polsce na spotkaniu, gdzie większość stanowili potomkowie tych, którzy przyjechali po 1945 roku do tego miasteczka, bo tam była 100% wymiana ludności. Tak więc duża część pochodziła ze wschodu i tam wywiązał się taki temat, który też jest jednym z ważniejszych w mojej książce, mianowicie takiego wykluczenia edukacyjnego, mówiąc dzisiejszym językiem, czyli po prostu kobiety nie mogły z różnych powodów, głównie ekonomicznych, bo były potrzebne do pracy, uczyć się, skończyć szkołę, czy rozwijać się po szkole jakoś. Często to były kobiety niespełnione, a często też zakompleksione. Pełne jakiegoś takiego wstydu, zawstydzane, czujące wstyd. W związku z tym, że nie potrafiły pisać, albo pisały bardzo słabo. I rodziny, potomkowie bardzo często nie wiedzą właściwie, dlaczego? Jaka była przyczyna tego, że rodzina nie była zupełnie wyedukowana? Nawet czasami na elementarnym poziomie. I tak się właśnie stało, że tam byli tacy potomkowie takich babek, prababek i kilkakrotnie zgłaszały się osoby, które mówiły, moja babcia skończyła tylko 4 klasy, ale bardzo dużo jej zawdzięczam, a teraz rozumiem, dlaczego tak było, dlaczego tak się stało i że to nie tylko przypadek mojej rodziny. Myślę, że to jest kluczowe przy odbiorze tej książki, że część czytelników zrozumiała, że to nie jest tylko historia jego, jej rodziny, tylko że jest to jakieś takie wspólnotowe doświadczenie, prawda? Związane z biedą, z niedostatkiem, z warunkami życia, z przeludnieniem polskiej wsi, co pokazuje. Więc to jest niezwykle poruszające, jak ludzie dokonują takich ważnych wyznań dla siebie. I to, tak jak pani powiedziała, czuć wagę tych słów, które mówią, że to, co powiedzą na forum, jakby trochę uwalniało te osoby od jakiegoś ciężaru, od jakichś emocji trudnych.
0: Taki pejzaż społeczny byłby niekompletny, gdyby nie indywidualne portrety, które pani fantastycznie szkicuje, bo to, że ktoś skończył 2 klasy bądź był niezwykle biedny, to nie znaczy, że nie potrafił przytulić, dodać otuchy i z tej biedy wykręcić ciepłego jedzenia. To ludzie wspominają, takie wspomnienia są w tej książce.
1: Tak, ten poziom właśnie takiego porozumienia za pomocą troski, czyli dogadzania w jedzeniu. Ja myślę, że wielu z nas to zna, prawda? Że być może babcia nie prowadziła z nami głębokich rozmów, być może w ogóle niewiele o niej wiemy, ale na przykład zawsze pamiętała, co lubimy jeść. Zawsze czekał na nas sernik, jabłecznik, murzynek, cokolwiek. W moim przypadku był to murzynek. Więc ten poziom też bardzo porusza czytelniczki i czytelników. On także dotyka właściwie też deficytów związanych z tym, że te więzi często w rodzinach były nikłe, właśnie oparte na takim wspólnym jakby prowadzeniu firmy, prawda? W takich kategoriach nawet o niektórych rodzinach można mówić. I w takich przypadkach no, pozostał jakiś taki jednak żal za tym, że nie było głębokiej więzi, że się właściwie często tych przodków nie poznało zbyt dobrze. Więc te emocje są bardzo różne. Nie każda babcia była babcią ciepłą i troskliwą. Nie. Były babcie enigmy. Babcie
0: w ogóle się nie odzywały na przykład.
1: Odzywające się babcie. Babcie, które były szorstkie. Babcie, które wychowywały na przykład same sześciu synów, bardzo ostre, rządziły twardą ręką. To jest też taki typ babci, bardzo wymagającej, apodyktycznej, bardzo dobrze zorganizowanej, kategorycznej, która budziła lęk w swoich dzieciach. To też jest jakiś typ, taki dosyć powszechny, powiedziałabym. O swojej babci starce opowiadał mi pochodzący ze Śląska pan Andrzej Kotyczka, którego już nie ma niestety. I on mówił właśnie o tym, że jego babcia właściwie nigdy z nim nie rozmawiała, ale zawsze mu wypiekała ciepły chleb, bo wiedziała, że on to lubi, że czeka na ten chleb ciepły. I powiedział mi, że nigdy nie miał wątpliwości, że ona go kochała. Nigdy. Że to się działo jakby bez słów, poza słowami. Dla mnie wzruszające było to, że dowiedziałam się, że pan Andrzej Kotyczka zmarł od uczestnika pogrzebu, ponieważ chciał mi przekazać, że na pogrzebie pana Andrzeja ksiądz wspomniał, że pan Andrzej wystąpił w Chłopkach i opowiadał tam o swojej babci. To było dla mnie niesamowite. Takie znaczenie ma fakt, że ktoś pojawił się w tej książce.
0: Dobre książki mają swoje osobne historie. Myślę, że kiedy się przystępuje do takiego tematu w dzisiejszych czasach, to można wpaść w pewną pułapkę, która polega na tym, że my musimy przede wszystkim dzisiaj współczuć tym chłopkom, uznać je za osoby ciemiężone i za to, że to skandal, że w przeszłości tak było. No gdzieniegdzie oczywiście to wrażenie możemy odnieść, ale pani się temu nie dała, tej presji takiej, i tam na przykład taki gest, że ktoś kogoś niesie na plecach do szkoły, bo nie ma butów, pani opisuje również jako przejaw determinacji, jakiegoś sprytu, cudu pewnego, dążenia do celu niełatwego.
1: Ja mam wrażenie, że część osób, która na przykład nie doczytała Chłopek, ugięła się pod tym ciężarem tych trudnych doświadczeń, których jest tam bardzo dużo, to fakt. Te z kolei, które przebrnęły, dokończyły książkę, często mówią mi, że dla nich to jest książka o sile kobiet. I to mnie cieszy niezwykle, bo chociaż ja nie robiłam takich założeń, że napiszę książkę taką, która tak zadziała na ludzi, bo to jest w ogóle niemożliwe, prawda? Po prostu pisałam, dokumentowałam, badałam, przemyśliwałam, ale nie wiedziałam, jak to podziała na ludzi. Natomiast to właśnie, że to wybrzmiało, to, o czym pani powiedziała, czyli determinacja, cele, które one sobie wyznaczały, te strategie, które podejmowały, nawet w tych jakichś trudnych warunkach, w sytuacji takiej patriarchalnej władzy męża czy ojca, gdzie one potrafiły właśnie wymyślić coś, żeby znaleźć się w mieście, prawda? Czyli niektóre się decydowały na ucieczkę, albo po prostu miały swój świat, swoje tajemnice. Matka księdza Ziei, prawda, która w tajemnicy przed mężem zrobiła wszystko, żeby wykształcić syna. I myślę, że to jest taki schemat chyba do dzisiaj zresztą funkcjonujący częściowo w rodzinach, niestety, który właśnie ma korzenie bardzo głębokie w przeszłości, polegający na tym, że kobiety mają właśnie tajemnice przed mężami, mają sztamy z dziećmi i oni są wtajemniczeni, natomiast ojca się oszczędza mu tej wiedzy, a i tak kobieta robi swoje, prawda, za plecami męża. No życzylibyśmy sobie oczywiście partnerskich układów, ale mówię o tym dlatego, że ja przecież nie pokazuję jakiejś biernej masy, prawda, tych kobiet, które są bezwolne, bezsilne, tylko właśnie w jaki sposób skutecznie często sobie radzą.
0: Proszę Państwa, dziś w popołudniowym programie Radia Katowice, w to niedzielne popołudnie, spotykam się z Janną Kuciel-Frydryszak. Rozmawiamy o książkach Chłopki i Służące.

0: Dziś w popołudniowym programie Radia Katowice Joanna Kuciel-Frydryszak. Spotykamy się na festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry, aby porozmawiać o książkach, które porwał świat literatury, które mają wielu czytelników. Mówimy między innymi o Chłopkach. Ta książka na pewno jest też omawiana w kontekście innych zjawisk związanych z tym, co dzisiaj mówimy o wsi, choćby film Chłopi, który wzbudził tyle różnych emocji. Wspaniałe chłopki w wielu sznurach korali z kolczykami gdzieś na klepisku jakimś. Trochę się z tego śmialiśmy, a trochę się cieszyliśmy z tego wiru ludowego, który w tym filmie jest zawarty, tego barwnego. Z drugiej strony są wystawy etnograficzne, o których pisze Vogue i się rozpisuje, jaki strój ludowy był niesłychanie piękny. To był czas, kiedy te lny, bursztyny, korale zostały ochronione od złego gustu. Nie wiem, czy na pani też to robi takie wrażenie. Strój ludowy jest poprawny, tam nie ma nic fałszywego.
1: Tak, to robi na mnie wrażenie. Ja w ogóle bardzo lubię kulturę ludową, ale w książce uciekałam od tego, dlatego że po pierwsze to jest jednak czas, kiedy kobiety zrzucają już te ludowe stroje, przywdziewają je na ogół na wesela i inne obrządki, natomiast często już zaczynają wzorem pań miejskich przebierać się właśnie w sukienki takie, jak noszą kobiety z miasta. Natomiast jeszcze z innego powodu ja przed tym uciekałam, dlatego że ja nie chciałam budzić tych skojarzeń, które mamy automatycznie, jakby kiedy myślimy stara wieś, prawda, kobieta wiejska, no to wiadomo, w stroju ludowym, tak? Moja kobieta jest z nosidłem i z wiadrami na ramionach. To nie
0: na okładce.
1: Jak na okładce. To nie jest ładne zdjęcie.
0: A lubi pani to poruszenie właśnie wokół ludowości, to kolorowe również, które teraz następuje?
1: Absolutnie. W ogóle kocham Chłopów Reymonta. Bardzo długo do tego dojrzewałam, ale mogę powiedzieć z ręką na sercu, że jest to moja najważniejsza powieść polska. I urodę tego języka i właśnie te pejzaże, to piękno wsi, które pokazuje Reymont. Także stroje ludowe, no bo to jest taki hołd Reymonta dla wsi, który był zakochany w naturze. Nie lubił miast, kochał wieś. Ale u mnie chodziło o co innego, prawda? Natomiast bardzo to doceniam i ten powrót mnie niezwykle cieszy. Ja też sobie lubię właśnie coś kupić, rękodzieło, czy coś takiego, co przypomina właśnie o tej tradycji ludowej. To są bardzo piękne rzeczy. Bardzo bym w ogóle życzyła nam, żeby folklor jakoś tak... Właściwie nie folklor, tylko ta kultura ludowa była bardziej obecna nie tylko w zespołach ludowych wiejskich, ale także w miastach, żebyśmy jakby docenili piękno tego. Ja często obserwuję w Bretanii francuskiej, jak oni świetnie się, ludzie z zewnątrz, obcokrajowcy włączają w te tańce bretońskie właśnie i tak z zachwytem jakby chłoną to. Także myślę, że jest taki rodzaj renesansu tej kultury. To widać, że dziewczyny lubią nosić chustki. Chociaż uważam, że tego jest mniej niż powinno. Że tego nie widać, że nie ma już cepeli.
0: No, znikają cepeli, ale korale czerwone zostały podchwycone z radością spontaniczną przez tak wiele osób, prawda?
1: Tak, bo to jest jednak taki symbol czegoś takiego, powiedziałabym, radosnego chyba, bo to może mieć bardzo różne konteksty, prawda, te czerwone korale. Ale no, czerwień sama w sobie jest w ogóle bardzo energetyczna i właśnie może to jest ta siła naszych babek. Co ciekawe, bardzo dużo kobiet, ja w tej chwili zaczynam prawie każde spotkanie od tego, kto ma chustkę swojej babci. Nie było spotkania, żeby się ktoś nie zgłosił. Nie było takiego spotkania.
0: Chustkę taką na szyję.
1: Na głowę. Ostatnio przyniósł pan po swoich babciach dwie chustki. To było niezwykłe. Miały 100 lat. Więc zdałam sobie sprawę, że to jest przechowywane jak relikwie. Część ludzi oddaje to do muzeum, bo się boi, że nie będzie umiało o to zadbać, a część trzyma w szafie. Ale to nie tylko są chustki, to czasami właśnie są korale, prawdziwe korale, czasami torebka, czasami chustka, ale jest taka potrzeba, żeby jakiś artefakt zachować po tej babci i jakoś tak się związać w ten sposób jeszcze mocniej.
0: Niektóre z chłopek uciekały do miasta, bo uważały, że służba u państwa będzie wyzwoleniem, będzie rodzajem kariery. I tak przesuwamy się w stronę pani kolejnej książki, Służąc.
1: Bo tak też było, to znaczy dla części tych dziewczyn, które spały z siostrami w jednym łóżku, które nie miały pracy, nie miały żadnej perspektywy, przeniesienie się ze wsi, zwłaszcza takiej odległej, gdzieś tam głębokiej wsi, do miasta, to był skok naprawdę na głęboką wodę do innego zupełnie świata. One często robiły wszystko, żeby na wieś nie wrócić już nigdy. Część z nich wracała, żeby założyć rodziny, dlatego że praca służącej wykluczała prowadzenie własnego domu, bo to była praca od rana do nocy.
0: Było to prowadzenie cudzego domu po prostu.
1: Dokładnie. Praca bardzo ciężka, w trudnych często warunkach, z kaprysami pańskimi, które ja pokazuję w książce. Co nie znaczy, że zawsze było źle, dlatego że też pokazuję przypadki kobiet, które trafiły dobrze, które znajdowały opiekę w tych domach, były edukowane i to też warto o tym pamiętać, prawda? To jedna z takich służących w ankiecie na początku lat 20. przeprowadzonych przez Ministerstwo Pracy takie zdanie wypowiedziała: jeśli pani dobra, to i służba dobra. Ponieważ one nie miały ochrony prawnej, to właściwie to, w jaki sposób będą traktowane, zależało wyłącznie od kultury osoby, do której trafiła. No i jeżeli pani była sensowna, współczująca, rozumiejąca, na czym polega praca domowa, to dziewczyna miała się dobrze. Jeżeli to była pani, która potrzebowała tak zwanego chłopca do bicia, dziewczyny do bicia.
0: Pokazywanie wyższości.
1: Absolutnie, klasowej i w ogóle takiego paternalizmu, prawda, takiego poczucia, że ta mała, głupia, wiejska dziewczyna, cóż ona może wiedzieć o świecie, prawda? Więc trzeba ją uformować, trzeba jej wytłumaczyć, żeby nie czytała książek, bo jej się w głowie przewróci na przykład, prawda? Żeby nie chodziła na kurs tańca, bo gdzie ona będzie tańczyć. To są czasami humorystycznie brzmiące cytaty, które ja przytaczam z przedwojennych gazet, ale tak naprawdę to jest bardzo gorzkie, bo pokazuje takie właśnie podziały klasowe, ogromne, przedwojenne.
0: Pewien rodzaj hierarchii był również w przypadku służby. Anglicy uwielbiają o tym opowiadać, robią filmy dokumentalne, humorystyczne seriale. O tym pan wzywał Milordzie, prawda? Jest taki serial, który bardzo lubiłam. Ale pani też o tym mówi i bardzo wiele rzeczy o tym decydowało. Są na zdjęciach w tej książce kobiety, które niosą ciężkie kosze ponad w ogóle swoje siły z targowisk, a są takie, które miały może ładne dłonie, były pożądane przy stole, usługiwały państwu już bezpośrednio. No to jest też ciekawe, jak potrafiliśmy podzielić tych ludzi.
1: Tak, chociaż my jako biedne społeczeństwo jednak w większości zatrudniali, znaczy my, no państwo zatrudniali służące z najniższego szczebla, czyli literalnie służące do wszystkiego, które zajmowały się w domu wszystkim. No, w związku z powyższym były bardzo przytłoczone tymi obowiązkami, dlatego że zajmowały się kuchnią, właśnie nakrywaniem do stołu, robieniem zakupów, noszeniem kapusty, ziemniaków, paleniem w piecu, pójściem po bułki. Ja tam całe plany przytaczam, które panie im rozpisywały. Afroterka nożna, znienawidzone przez służące właśnie czynność, która miała być zakazana w ustawie do tego stopnia, dlatego że dziewczyny mdlały przy tym. Tych zadań było bez liku i one kończyły bardzo często o 10, 11 w nocy. Wstawały rano przed państwem, żeby zacząć od polerowania butów i tak dalej, i tak cały dzień. Kobiety często nie znały tych prac, ponieważ matka miała służbę, babka miała służbę z tych wyższych klas, a niektóre po prostu no, były bezduszne i jak tylko mogły, to się po prostu wyżywały na tych biednych dziewczynach. Takich opisów jest bardzo dużo, niestety.
0: Jeszcze chciałam panią zapytać o taką rzecz, jak dzisiaj pani na to patrzy, bo przecież dzisiaj też powstają domy bardzo bogate, gdzie ludzie potrzebują służby, ludzi, którzy różne funkcje pełnią, aby taki dom mógł działać. Czy myśli pani o tym czasem, jak jest w tych osiedlach ekskluzywnych? Czy to ma jakąś kontynuację? Czy może jest lepiej?
1: Niestety ma. Kiedy się książka ukazała, dostałam bardzo dużo takich głosów, że na przykład Ukrainki, które pracują w Polsce, są bardzo źle traktowane. Tudzież nasze opiekunki jadące na przykład do Niemiec, to jest wiecznie problem. Przykute do tych chorych, którymi się zajmują. Tam inspekcja pracy niemiecka nie raz interweniowała, bo te warunki pracy bardzo złe. Także problem jest odwieczny. Tutaj jeżeli prawo nie ingeruje, nie układa tych rzeczy, to faktycznie to są relacje takie, ja bym powiedziała, zawsze obłożone ryzykiem konfliktu. Więc trzeba tutaj bardzo dużej, no po prostu empatii jakiegoś, ale też patrzenia na ten stosunek jak na stosunek pracy, prawda? Bo tak naprawdę to jest usługa, którą ktoś świadczy, my za nią płacimy. Ale tu się bardzo często coś takiego uruchamia, taki mechanizm, który jako żywo przypomina to, o czym ja opisuję, czyli takie poczucie płacę, więc wymagam i proszę tutaj mnie zadawalać na wszelkie sposoby, tak jak ja tego chcę, prawda? To jest coś takiego haniebnego. Ja czasami się nawet zastanawiałam, ile takich pań współcześnie zatrudniających kobiety do sprzątania, no nie, dzisiaj nie używamy słowa służąca, dlatego że to już w dwudziestoleciu międzywojennym stało się słowem brzydkim. Natomiast taka, no pani do sprzątania, tak? Te, które zatrudniają, zastanawiałam się, jak wiele z nich to potomkinie tych, które były służącymi. Myślę, że bardzo wiele.
0: Tak mogło być. To jeszcze ostatnie pytanie. Mając tyle kobiet za plecami, tak wiele pani opisała, tak wiele wynalazła na świecie z ludzkich opowieści, wyjęła z archiwów. Czy to na panią wpłynęło jako na kobietę? Czy te wszystkie kobiety są jakąś częścią pani dzisiaj?
1: Tak, myślę, że tak można powiedzieć. Nie umiem tego jeszcze wyartykułować. Na pewno ta książka mnie zmieniła i dużo więcej zrozumiałam. Myślę, że rozumiem kobiety lepiej, także te, które nie są do mnie podobne, które nie miały podobnej drogi do mojej, które nie pochodzą z miast, które żyją w ogóle inaczej, że ja po raz pierwszy tak naprawdę przyjrzałam się kobietom spoza mojego środowiska. I myślę, że są mi dużo bliższe i dużo bardziej zrozumiałe.
0: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Joanna Kuciel-Frydryszak dzisiaj w Radiu Katowice w to niedzielne popołudnie. Obok nas dwie fantastyczne książki, Chłopki, które odniosły spektakularny sukces, ponad 500 000 sprzedanych egzemplarzy, i Służące, kolejna opowieść, w którą naprawdę warto się zanurzyć tak całkowicie. Dziękuję Pani bardzo za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.

A jeśli przegapili Państwo którąkolwiek z rozmów Ewy Niewiadomskiej w ramach pozytywki, to wystarczy wejść na naszą stronę internetową radio.katowice.pl i tam kliknąć w zakładkę podcasty. Tam wszystkie pozytywki zebrane w jednym wygodnym miejscu. Za niespełna kwadrans 17.

0: Za 8 minut będzie godzina 17, a za kilka minut także najważniejsze wieści z regionu, a w nich szerzej o akcji strażaków w powiecie częstochowskim. W miejscowości Chutki z pożarem lasu gasi 30 zastępów straży pożarnej i o tym m.in. Państwu powiemy.
1: Reklama.
2: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca Huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20:00. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Yes.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Reklama.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
0: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Reklama.
5: Radio Katowice, autoradia Anna Juśkiewicz. Witam Państwa w regionie. Warunki jazdy dziś bardzo dobre. Aura nam wyjątkowo sprzyja, ruch umiarkowany. Mimo to mamy gdzieniegdzie przestoje. Tak jest między innymi w Tychach na Beskidzkiej, gdzie poruszam się z prędkością 20 paru kilometrów jadąc w stronę Katowic. To dodam Krajowa 86. Tak jest też w Tychach na Alei Bielskiej czy na generała Władysława Sikorskiego w tym mieście. Zwalniamy także na Oświęcimskiej w Tychach. To z kolei fragment Krajowej Drogi 44 prowadzącej z Oświęcimia do Gliwic przez Bieruń, Tychy, Mikołów. Duży korek obecnie także na ekspresowej jest jedynce na wysokości Lędzin, gdzie zwalniamy do kilkunastu kilometrów jadąc z Tychów w kierunku Mysłowic i autostrady A4. Tu powodem problemów jest wypadek. Duży korek także na jedynce przed wjazdem do Bielska z powodu zdarzenia drogowego. Zwalniamy też na drodze z Jaworzna do Bukowna, w Sosnowcu na Mireckiego, w Katowicach na Warszawskiej Kolejowej, w Chorzowie na Parkowej, w Bytomiu na Zabrzańskiej, w Zabrzu na Roosevelta, w Gliwicach na Kujawskiej i Kłodnickiej.

0: Minęła 17. Strażacy walczą z pożarem lasu w miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim. Ogień objął około 10 hektarów. Kolejne centra przesiadkowe powstaną w Bytomiu. Pojawią się w dzielnicy Karp i w Śródmieściu. Po majówce intensywny czas czeka maturzystów. Jutro pierwszy dzień egzaminu dojrzałości.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 32 zastępy straży gaszą pożar lasu w miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim. Jak przekazał Radiu Katowice, dyżurny stanowiska kierowania Wojewódzkiej Straży Pożarnej, w akcji wykorzystywane są m.in. dwa samoloty i dwa śmigłowce. Pożar objął około 10 hektarów. Na przeważającym obszarze kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Przez pierwsze dwa dni majówki strażacy interweniowali przy blisko 320 pożarach lasu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
0: Wcześniejsze pożary w Mysłowicach i Wilkowicach w powiecie bielskim są dogaszane. Będą kolejne centra przesiadkowe w Bytomiu. Miejski Zarząd ulicy Mostów ogłosił przetarg na zaprojektowanie

0: wybudowanie takich miejsc w dzielnicy Karp i w Śródmieściu. Śródmiejskie Centrum Przesiadkowe ma zastąpić stary dworzec autobusowy przy Placu Wolskiego, mówi rzeczniczka bytomskiego ratusza Małgorzata Węgiel-Wnuk.
1: W tym miejscu powstanie centrum obsługi pasażera, zostaną wybudowane zatoki autobusowe, perony z zadaszeniami. To będzie niewielki obiekt kubaturowy, który ma być też ekologiczny. Co najważniejsze z punktu widzenia pasażerów, będzie wreszcie poczekalnia, w której można w cieple poczekać na autobus.
0: Nowe centra przesiadkowe w Bytomiu mają powstać do końca 2028 roku. Mieszkańcy Goczałkowic-Zdroju i Pszczyny mogą już korzystać z systemu roweru miejskiego. Wypożyczalnie w Goczałkowicach są dostępne na centrum przesiadkowym przy ulicy Parkowej oraz przy Koronie Zapory. W Pszczynie między innymi na rynku, dworcu kolejowym czy ośrodku sportów wodnych w Łące. Do dyspozycji jest ponad 80 jednośladów. System dzielony przez dwie gminy będzie dostępny do końca października.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Jutro w całym kraju rozpoczną się matury. Napisze je w sumie ponad 450 tysięcy osób. Zdecydowana większość to tegoroczni absolwenci. Przed zdającymi zarówno egzaminy pisemne, jak i ustne, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
3: Aby dostać świadectwo dojrzałości maturalne, należy zdać egzaminy z zakresu przedmiotów obowiązkowych na poziomie 30% możliwych punktów do zdobycia oraz przynajmniej jeden egzamin dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Bez progu zdawalności.
0: Absolwenci techników i szkół branżowych drugiego stopnia, którzy posiadają certyfikaty i dyplomy zawodowe, nie muszą podchodzić do egzaminów na poziomie rozszerzonym. W tym roku dotyczy to prawie 9 tysięcy absolwentów. Do końca dnia będzie słonecznie i ciepło, a w nocy pogodnie z temperaturą minimalną od 7 do 10 stopni. Jutro kolejny słoneczny dzień z temperaturą do 26 stopni.
4: Informacje sportowe Radia Katowice, Tomasz Gancarek, zapraszam. W piłkarskiej ekstraklasie GKS Katowice wygrał z Termaliką Brugbet Nieciecza 5-1. Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 0-0, a za 27 minut Pogoń Szczecin podejmie Wisłę Płock. W pierwszej lidze Ruch Chorzów pokonał Odrę Opole 2-0 od 60 sekund. Chrobry Głogów gra z GKS-em Tychy, jak na razie mamy bezbramkowy remis. W ekstralidze kobiet rekord Bielsko-Biała wygrał z Pogonią Tczew 5-1. W finale Challengera ATP w Cagliari Hubert Hurkacz przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6 i 4-6. Katarzyna Niewiadoma zajęła czwarte miejsce na pierwszym etapie wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Wygrała Szwajcarka Noemi Roik. 20 była Marta Jaskulska, 32 Agnieszka Skalniak-Sujka, a 64 Karolina Perekitko. Michał Bryl i Bartosz Łosiak awansowali do finału turnieju siatkarzy plażowych Beach Pro Tour Elite w Brazylii. Polacy w półfinale pokonali w dwóch setach łotewską parę Plavins Fokeroz. Trwa drugi dzień rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w hokeju na lodzie. W pierwszym spotkaniu w dniu dzisiejszym Kazachstan pokonał Japonię 6-0. W połowie drugiej tercji Ukraina prowadzi z Litwą 2-0, a od 19.30 Polacy zagrają z Francuzami. W rewanżowym meczu o Puchar Polski w futsalu rekord Bielsko-Biała zmierzy się w Lubawie z Konstraktem. W pierwszym spotkaniu bielszczanie przegrali 3-4. Sport w Radiu Katowice po raz kolejny za godzinę.
2: Majówka, ty i Radio Katowice.
5: A do tego najlepsza polska muzyka, by uświetnić i świętować wspólnie trzeci dzień maja, czyli święto Konstytucji. Sporo ciekawych tematów przed nami, bo jak to co niedzielne spotkanie bywa, sporo mówić będziemy o świecie kultury, który jest, jakby nie patrzeć, światem bardzo bogatym i bardzo pięknym.

niedzielne popołudnie z Radiem Katowice. Wspominałem, że gramy po polsku, a już za godzinę na naszej antenie rzecz absolutnie fenomenalna. Po 18:00 przypomnimy Państwu twórczość wybitnego artysty Zbigniewa Wodeckiego, o którym nie da się zapomnieć. Przed nami dźwiękowe spotkanie z koncertowym nagraniem płyty pana Wodeckiego, nagranym w kwietniu 2014 roku wspólnie z orkiestrą i chórem Mitch and Mitch. Jeśli mają Państwo jeszcze coś do zrobienia, jakieś obowiązki, to warto te czynności nieco przyspieszyć, żeby móc po godzinie 18:00 zasiąść w fotelu albo też na hamaku.

0: Radio Katowice w niedzielne popołudnie to także spotkanie z kulturą i z wyjątkowymi gośćmi. A nasz dzisiejszy gość Marka Mierzwiaka, związany jest z radiem od zawsze, jak sam zresztą za chwilę powie. Paweł Sztompkę to dziennikarz i recenzent muzyczny. Znają jego głos i audycje słuchacze radiowej Trójki, ale i programu Pierwszego Polskiego Radia. Organizował wiele koncertów, ale był też sprawozdawcą muzycznym z polskich festiwali muzycznych i filmowych. Bywał także jurorem na wielu polskich festiwalach muzycznych, a dziś jest na antenie Radia Katowice.
1: Więcej kultury, proszę.
2: Chciałbym przedstawić, no jak to powiedzieć, kolegę znajomego, chyba tak, a może przyjaciela nawet z fal radiowych. Paweł Sztompkę. To człowiek związany, wydaje mi się, z radiem od zawsze.
3: Tak, tak mi się też wydaje. W tym roku od 50 lat.
2: Naprawdę. To mniej więcej to samo, co
3: tak?
2: Ja.
3: Tak, to tak, wiesz, 50 to razem z tuwa.
2: Tak jest, tak jest. Tak żeśmy zaczynali. Ale teraz chciałbym zapytać ciebie, jak ty patrzysz na radio i na rolę dziennikarza. Czy ona się zmienia wolno, szybko czy diametralnie?
3: Zależy, którego dziennikarza. My jesteśmy tacy trochę podrabiani dziennikarze, bo my właściwie jesteśmy takie redaktory od muzyki w dodatku, a więc od czegoś kompletnie nieistotnego, nieważnego i całe szczęście, że tak jest. Natomiast jak myśmy zaczynali tę naszą przygodę, to myśmy byli królami życia. Redaktor muzyczny to był ktoś. On miał dojście do muzyki, dojście do płyt. On był ważny. A teraz redaktor muzyczny, to nawet nie wiem, kto to jest we współczesnym radiu. Czy to jest taki facet, który układa tej playlisty razem z tą maszyną, która za nie patrzy mu na ręce, czy on to dobrze robi? Ta muzyka już nie odgrywa takiej roli i każdy sobie sam układa te tak zwane swoje playlisty. Więc z tego punktu widzenia to myśmy byli królami życia, a teraz jesteśmy takim kopciuszkiem.
2: No, nie wiem. Wiesz co, ludzie jednak pamiętają takie nazwiska właśnie jak twoje, Paweł Sztompkę, czy Wojciech Mann, albo Piotr Kaczkowski, którego w ogóle nie widzieli, bo on się nie pokazuje, ale jednak znają. Znają te nazwiska i wiedzą, że to są ludzie, którzy zawsze zaprezentują bardzo dobrą muzykę i przecież jesteście słuchani i znają was i macie swoich fanów.
3: Tak mi się wydaje i otrzymuję taką informację. Natomiast w porównaniu do roli muzyki i jej prezentacji te kilkadziesiąt lat temu, a teraz to są dwie różne i zupełnie nieporównywalne sprawy. Wydaje mi się, że myśmy byli ważni dlatego, że muzyka była w naszym pokoleniu i ważniejsza kiedyś i jednocześnie ze względu na to, że no byliśmy w takim miejscu świata i Europy, jakim byliśmy, nie mieliśmy dostępu jako my, jako wszyscy do tego, co chcieliśmy pokazać i radio było jednym z tych niewielu elementów, które mogło to pokazać.
2: No może jeszcze nie do końca polskie radio, ale na przykład Radio Luksemburg, tak. Słuchaliśmy. Prawda?
3: Zdecydowanie, ale później to już praktycznie rzecz biorąc ta Trójka z lat 70. to tam właściwie było wszystko. Pamiętam takie zdanie Piotrka właśnie Kaczkowskiego, o którym wspomniałeś. No tej płyty, proszę Państwa, jeszcze nie ma. Ona jutro ukaże się w Londynie, ale my dzisiaj ją całą prezentujemy. Strona A, strona B. Proszę bardzo, robię. W dzisiejszych czasach to jest kompletnie niemożliwe, żeby coś takiego było. I wtedy można powiedzieć, że to były piękne dni.
2: A powiedz, co dla ludzi dziś znaczy muzyka? Bo dla nas ona znaczyła zupełnie coś innego niż dziś znaczy dla młodego pokolenia.
3: Wiesz, że ja nie wiem, co znaczy dla młodego pokolenia, ale dla nas to była forma pewnej wolności, pewnej informacji, pewnego kodu. Ktoś, kto miał nową płytę jakiegoś tam zespołu, to był osobą ważniejszą, a czasami najważniejszą, specjalnie zapraszaną i w ogóle fetowaną. Dziś chyba się i tak muzyki nie słucha. Dla mnie jest jej trochę za dużo. Wchodzę do windy i gra muzyka. Jak wchodzę do ubikacji i tam też gra muzyka, taka nawet chyba lepsza ta muzyka w tych toaletach, z reguły elegantsza, aniżeli w tej windzie, to myślę, że właściwie trzeba by to skasować. Wiesz,
2: trochę ciszy im się przydało?
3: Ta muzyka wtedy trochę traci. Wiesz, u nas jeszcze w naszym budynku, w tak zwanym nowym, w radiu, jak spuszcza się woda w pisuarach.
2: Kto co, też gra muzykę?
3: Też gra muzyka w tym czasie, kiedy się spuszcza. W tej toalecie jest congratulation.
2: Ciekawe doświadczenie i przeżycie.
3: Myślę, że nie do końca. Uważam, że ona jest tam zbyteczna. W tej windzie jest zbyteczna, w tej toalecie jest zbyteczna. Przy tym pisuarze to już w ogóle. W radiu też częściowo jest jej trochę za dużo i ona jest za jednorodna. Ja wychowywałem się na radiu, gdzie rzeczywiście właściwie każdy z nas był właściwie trochę specjalistą od innej muzyki. Teraz takich specjalności nie ma i właściwie na dobrą sprawę te najbardziej słuchane radia operują takim 200-300 piosenkowym zestawem, czyli właściwie on ma służyć temu, żeby dosyć tak miło spędzać dar, żeby ona nie przeszkadzała. Ogromnie się cieszę, kiedy mogę słuchać, wybierać muzykę, kiedy możemy coś pogadać o tej muzyce. I ta muzyka jest cały czas we mnie. Prezentuję swoje utwory, ale słucham również twojej audycji, nie jednej, i jestem dumny, że cię znam. Także...
2: Proszę państwa, więc mogę powiedzieć, wspaniały dziennikarz i mój przyjaciel i kolega Paweł Sztompkę był dzisiaj gościem Polskiego Radia Katowice.
0: Nam pozostaje życzyć wielu, wielu kolejnych pełnych satysfakcji lat przed mikrofonem. A z naszym gościem rozmawiał Marek Mierzwiak.

0: I mamy już 17.32. Filip Bayon jest w tym roku jednym z bohaterów kina Na granicy. I trudno o twórcę, który lepiej wpisywałby się w charakter tego festiwalu. Z jednej strony reżyser, scenarzysta i pisarz, czyli ktoś naturalnie łączący film z literaturą. Z drugiej autor filmów, w których tematem jest właśnie pogranicze. W Cieszynie i czeskim Cieszynie pojawiło się 8 filmów. Od pełnometrażowego debiutu Aria dla atlety, przez Magnata i Poznań 56, po Kamerdynera oraz plenerowy bal na dworcu w Koluszkach. Między projekcjami z reżyserem rozmawiał nasz reporter Szymon Brandys.
1: Więcej kultury, proszę.
2: W Radiu Katowice, prosto z festiwalu Kino na granicy w Cieszynie, spotykamy się dziś z panem Filipem Bayonem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Panie profesorze, kiedy widzi pan ten zestaw, te wszystkie filmy obok siebie w programie Kina na granicy, to jest to dla pana może z jednej strony bardziej podsumowanie dorobku, czy jakiś nowy montaż własnej twórczości?
3: W moim wypadku to się ma w następujący sposób. Niezależnie jakie filmy byśmy dobrali, ja zrobiłem około 30 filmów, dłuższych i krótszych, i niezależnie jakbyśmy to dobrali, to ja zawsze mam takie poczucie, że te filmy robił jeden człowiek i robił je tą samą ręką. Nie ma tutaj jakiegoś dysonansu między Filipem Bayonem z 40 lat a Filipem Bayonem w tej chwili.
2: Jeśli pan pozwoli, chciałbym się teraz bliżej przyjrzeć samej granicy. Tutaj także pojawia nam się granica między filmem a literaturą. Czy film i literatura, no tutaj pytam też pana jako pisarza, są dla pana jakimiś dwoma językami tej samej wyobraźni, czy może zupełnie innymi sposobami myślenia?
3: Mnie się podoba pańskie sformułowanie, że to są dwa języki tej samej wyobraźni. Ale, no to muszę mocno podkreślić, mówię to studentom również, że literatura i film mają ze sobą niewiele wspólnego. Są to zupełnie odrębne języki, aczkolwiek oba języki służą opisowi rzeczywistości w zależności, że tak powiem, od wrażliwości autora.
2: Zostańmy jeszcze na pograniczu.
3: Pogranicze jest tematem wielu moich filmów.
2: Właśnie.
3: No bo Poznań, w którym się urodziłem, to było pogranicze polsko-niemieckie, bardzo mi bliskie. Pszczyna, czyli zamek rodziny Plesów, o której to rodzinie zrobiłem film Magnat, też dzieje się na granicy, na tej granicy polsko-niemieckiej, wzmocnionej, żeby tak powiem, pewną odrębnością kultury śląskiej. Bo na granicy pojawiają się zawsze pewnego rodzaju sploty różnych kultur i to wydaje mi się i wydawało zawsze najciekawsze, ponieważ zawsze byłem człowiekiem wielokulturowym i to mnie zawsze fascynowało. Takie kultury hermetyczne, zamknięte mniej mnie interesowały. Zawsze mnie interesowały kultury, które są ze sobą skonfrontowane, powiedzmy w przyjazny sposób, ale jednak skonfrontowane pewnymi wartościami, które się nakładają na siebie i tworzą zupełnie nową wartość, która pojawia się tylko i wyłącznie na granicy.
2: I z tego też czerpią mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego, a także całego Śląska. Tu także moglibyśmy przeprowadzać różne linie podziałów.
3: Zdecydowanie. Zapoznałem się trochę z tą historią Śląska Cieszyńskiego, ale to jest również wielokulturowość Cesarstwa Austro-Węgierskiego, która została opisana w literaturze tego kraju, która składała się bodajże z 12 czy 13 języków, które mówiło w Cesarstwie Austro-Węgierskim, co było fascynujące i co odbiło się w pewnym momencie w takiej słynnej dyskusji między Havlem a Kunderą. gdzie stanowiska jednego i drugiego były zupełnie różne i które doprowadziły do poróżnienia obu tych wybitnych pisarzy.
2: Pozwoli pan, że z tego pogranicza z południa Polski przeniesiemy się teraz na północ. Pojawia się tutaj inne miasto, jeśli chodzi o zupełnie aktualny temat pańskiej twórczości, Gdańsk.
3: Gdańsk, niestety, ten film nie powstanie z powodów, że tak powiem, formalno-prawnych, gdyż producenci, którzy dopisali się do scenariusza, a następnie ten scenariusz przerobili na swoją modłę, która nie ma z moim pomysłem nic wspólnego. W związku z czym ja nie mogę tego filmu reżyserować, bo to nie byłby mój film. Jesteśmy w sporze w tej chwili. Zobaczymy, jak to się skończy. Uważam, że moja propozycja scenariuszowa była niezwykle istotna. Miała tylko pewną wadę, no bo ci producenci mieli znaleźć pieniądze na ten film. W tej chwili znaleźć pieniądze jest bardzo trudno, więc im też było trudno i tych pieniędzy nie znaleźli. Został taki kikut scenariusza w tej chwili.
2: Co straciliśmy?
3: No, bardzo dużo straciliśmy. Gdańska opowieść miała być opowieścią o 300 lat Gdańska. Wzięło się to z mojej lektury książki pani Schopenhauerowej, matki Artura Schopenhauera, i miało to być zrobione w ten sposób, że to jest dyskusja. Oni opowiadają o historii Gdańska ze swojego punktu widzenia, matka ze swojego bardzo optymistycznego punktu widzenia, bo taka była, a Artur Schopenhauer, ojciec światowego negatywizmu i no, czarnej wizji kultury, on opowiada, szuka w historii Gdańska potwierdzenia swoich tez, tak jak ona w historii Gdańska szuka potwierdzenia swoich tez. W związku z czym mieliśmy do czynienia z polemiką optymisty z pesymistą.
2: Filip Bajon był gościem Radia Katowice. Do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo.
0: A 28. przegląd filmowy Kino na granicy w Cieszynie i czeskim Cieszynie dobiega już końca. Właściwie to dziś dobiega końca. Minucze.

0: Słuchają Państwo Radia Katowice, a na kwadrans przed godziną 18 przenosimy się do Gliwic. To miasto z ciekawą historią, piękną starówką i, jak się okazuje, przyciąga w swoje strony także literatów.
1: Więcej kultury, proszę.
2: Na bieżąco Państwa informujemy o tym, że trwa nabór do drugiej edycji Gliwickiej Nagrody Literackiej, ale powiedzmy sobie szczerze, że jeszcze oficjalnie nie zakończyliśmy tej pierwszej edycji, ponieważ trwają rezydencje właśnie laureatów poszczególnych kategorii. Ze mną jest sekretarz tejże nagrody, także pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, pani Karolina Huk. No i co się dzieje podczas tych rezydencji?
3: No teraz jesteśmy na finiszu rezydencji Przemka Pożara, który jest laureatem pierwszej edycji Gliwickiej Nagrody Literackiej w kategorii proza przed debiutem. Dzisiaj wybraliśmy się z Przemkiem na spacer po Gliwicach, żeby pokazać miejsca, które są szczególne, charakterystyczne dla naszego miasta i które chcieliśmy, żeby Przemek ze sobą wywiózł do swojego domu. Więc przed chwilą pochodziliśmy po ruinach Teatru Wiktoria, opowiedziałam pokrótce historię tego niezwykłego miejsca, a potem wybierzemy się jeszcze do jednego z oddziałów Muzeum Gliwickiego, czyli do domu przedpogrzebowego, dawnego żydowskiego, który teraz pełni funkcję muzeum i miejsca spotkań związanych z żydowską historią i żydowską teraźniejszością.
2: Gliwice, Aleja Przyjaźni, ze mną jest teraz Przemek Pożar. Pisarz przed debiutem, brzmi pięknie.
4: Tak. Dzięki tej rezydencji mogę się zastanawiać, kto to jest, co robi, jak wygląda, i nie do przecenienia jest, myślę, też możliwość zamienienia się na 2 tygodnie robocze w pełnotazowego pisarza. Bardzo jestem szczęśliwy i smutny, że ten czas dobiega końca.
2: Ach, ale no wszystko, co dobre, szybko się kończy. Za tobą ile dni tutaj w Gliwicach i co zobaczyłeś i co wywieziesz z tego miasta?
4: Niemal 2 tygodnie zwiedzania, ale przede wszystkim właśnie spokoju i bycia z tym, co próbowałem wydłubać ze swojej głowy na kartkę i nie tylko. Co jeszcze mogę powiedzieć? Wspaniała wycieczka po ruinach Teatru Wiktoria. Ciekaw jestem, jak to wyglądało kiedyś i bardzo chętnie zgłębię historię tego miejsca.
2: Powiedzmy może tym wszystkim, którzy piszą do szuflady, jakie są warunki waszego konkursu, waszej nagrody?
3: Trzeba być albo debiutantem, debiutantką, albo mieć na swoim koncie tylko jeden wydany tom poezji, opowiadań, prozę czy reportaż z numerem ISBN, czyli osoby, które mają więcej niż jedną taką oficjalną publikację. Te już zapraszamy do innych nagród. Ideą naszej nagrody jest to, żeby wspierać rozwój i zachęcać osoby debiutujące, niekoniecznie bardzo młode, bo przecież debiut może się zdarzyć w każdym wieku, i czymś, co jest też inne od pozostałych nagród czy konkursów, jest to, że my prosimy jedynie o fragmenty projektu. Nie nagradzamy gotowych zbiorów opowiadań, reportażu czy prozy, czy też poezji. I rezydencje literackie, które są częścią nagrody, oprócz tej nagrody finansowej, mają z założenia służyć, umożliwić właśnie pracę nad tym projektem, który my nagrodziliśmy.
2: Nagrodę dostałeś w kategorii proza przed debiutem za projekt powieści PAF. Co to będzie? Co to jest? Bo może już skończyłeś, ojej, może to nie były takie wakacje 2-tygodniowe, tylko że może to już jest.
4: Nie, jest cały czas w powijakach. Myślę, że ukończone i na czysto, to może jest góra, 1/3 całości. Powieść o klęsce i urodzaju, o kapitalizmie początku XXI wieku, takim już podtransformacyjnym i stającym się czymś bardziej chyba podskórnym niż importowanym. Zobaczymy. No, mam nadzieję, że to będzie troszkę taki Może trochę Bildungsroman, może troszkę nowela chłopacka. Mam nadzieję, że będzie się przyjemnie czytało.
0: Trzymamy kciuki za Przemka Pożara i jego debiut literacki, a wszystkim piszącym przypominamy, że zgłoszenia do Gliwickiej Nagrody Literackiej przyjmowane są do końca maja. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie Gliwickiej Biblioteki, a tematem zajęła się Agnieszka Baron-Twarkowska.

0: Za 6 minut będzie 18. Tuż przed 18 najświeższe informacje z regionu i z dróg regionu. Sprawdzimy, czy będziemy w trakcie powrotu w Stali w Korku. W informacjach również o powrotach mówić będziemy.
1: Reklama.
2: Kiedyś Śląsk był pełen życia i relacji, zarówno rodzinnych, jak i sąsiedzkich.
3: Moja babcia opowiadała, że było wspólne siedzenie na ławkach przed familokami, pomaganie po sąsiedzku, dzielenie się radością i troskami.
2: Dlaczego staliśmy się tak zamknięci i obojętni? Czasem zwykły dzień dobry może coś zmienić. Dowiedz się jak na nereusz.pl. Kampania Prospołeczni Twój głos ma znaczenie. Dofinansowana przez Unię Europejską, realizowana jest przez Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z Rudy Śląskiej. Transformujemy w dobrym klimacie.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: No chyba nie myślisz, że zdążymy z tymi zakupami do wieczora. Dla mnie, dla ciebie i jeszcze pasek do garnituru dla Miśka.
7: Kochanie, znowu mnie nie doceniasz. Z Eleganzą zdążymy.
2: Z czym?
7: Sklep Eleganza w Skarbku. Odzież dla pań, panów i galanteria skórzana. Eleganckie, niebanalne, duży wybór i w każdy pierwszy wtorek miesiąca rabat 20%.
2: Jesteś moim skarbem. Galeria Skarbek. Dobre miejsce w Katowicach.
1: Reklama.
8: Jesteśmy blisko. Radio Katowice. Każdego dnia.

Radio Katowice, Autoradio Anna Juszkiewicz. Witam Państwa. Piękna, słoneczna pogoda, znakomite warunki jazdy, ruch w miarę jeszcze umiarkowany, a zdarzeń drogowych niestety duża ilość. 76,5 na do chwili obecnej. Wszystkie, a większość z nich w zasadzie niemalże z udziałem jednośladów, ale po kolei. Nadal mamy utrudnienia powypadkowe na ekspresowej S1 w Lędzinach. To jest ten odcinek, który łączy tą drogą tych z Mysłowicami i autostradą A4. Tu na 558 kilometrze doszło do zdarzenia motocykla z samochodem osobowym. Ranny motocyklista przewieziony został do szpitala. Na jezdni w kierunku Łodzi Warszawy nadal utrudnienia są. Uprzedzamy. Mamy kolejne zdarzenie w Bielsku na ulicy Piekarskiej, gdzie pod wiaduktem na jezdni prowadzącej w stronę szpitala jadący skuterem zderzył się z samochodem osobowym. Kolejny wypadek w Cieszynie na Stawowej. Tu spotkanie motocykla z osobówką. Przytomny, ale potłuczony motocyklista poddany został diagnostyce medycznej. Uważajmy.

0: minęła 18. Pożar lasu w miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim został opanowany. Trwają powroty z majówki. Śląska Policja zapewnia, że jest przygotowana na działania profilaktyczne. Urząd Miasta w Kuźni Raciborskiej zachęca mieszkańców do zgłaszania nielegalnych wysypisk poprzez aplikację mobilną.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Udało się opanować pożar lasu w miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim. Przypomnijmy, że około godziny 13 ogień objął ponad 10 hektarów. Na miejscu nadal znajduje się ponad 30 zastępów straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych. Niemal w całej Polsce obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Przed godziną straż pożarna została wezwana również do pożaru poddasza budynku w Ustroniu na osiedlu Nierodzim. Tam również sytuacja jest już opanowana i nie ma osób poszkodowanych. Jedna osoba została ewakuowana przed przybyciem straży. Tegoroczna majówka powoli dobiega końca. Fala powrotów z weekendu spodziewana jest w godzinach popołudniowych i wieczornych. Jesteśmy na to przygotowani, zapewnia młodsza aspirant Barbara Pluta ze śląskiej policji.
2: Nad bezpieczeństwem tych powrotów będą czuwać policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, którzy będą prowadzić działania profilaktyczne, żeby wszyscy bezpiecznie dotarli do domu. Będą prowadzone kontrole pod kątem trzeźwości, pod kątem bezpieczeństwa, przewożenia dzieci, stan techniczny pojazdu jak najbardziej.
0: W trakcie tej majówki na drogach województwa śląskiego każdego dnia pracuje około 500 policjantów. Działania mundurowych potrwają do jutra. Podpisanie umowy w sprawie SAFE planowane jest w Warszawie, poinformował wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej zapowiedział, że odbędzie się to w piątek 8 maja. Szef MON powiedział, że maj będzie

0: miesiącem umów zawieranych w ramach programu, a część sprzętu jest już zakontraktowana.
1: To jest na przykład sprzęt związany z dronami, obroną przeciwdronową i na to będzie najwięcej. Na nowe technologie, bardzo ważny komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, który przygotowuje swoją część działań związanych ze sztuczną inteligencją, z działaniami w cyberprzestrzeni.
0: Polska stara się o realizację blisko 130 projektów z mechanizmu SAFE, które mają być samodzielnymi umowami realizowanymi w rodzimym przemyśle zbrojeniowym.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Urząd Miasta Kuźnia Raciborska zachęca mieszkańców do zgłaszania nielegalnych wysypisk. Można to zrobić w aplikacji mobilnej Ekoharmonogram. Nasze lasy i tereny rekreacyjne przyciągają masę turystów, mówi burmistrz Kuźni Raciborskiej Wojciech Gdesz.
3: Nie wszyscy jeszcze na co dzień pamiętają o tym, że to co do lasu albo na obrzeżach gdzieś sołectw czy miasteczka przynieśliśmy, że powinniśmy zabrać z powrotem lub wyrzucić do kosza. Staramy się, żeby te miejsca odpoczynku, place zabaw były jak najpiękniejsze. Stąd aplikacja, która pozwala od razu zainterweniować, tak aby też czy osoby, czy zwierzęta nie były narażone przez śmieci takie czy inne na jakieś nieprzyjemności.
0: Dzikie wysypiska w Kuźni Raciborskiej można zgłaszać także mailowo na adres Urzędu Miasta. Noc w regionie będzie pogodna, a w jej trakcie temperatura minimalna od 7 do 10 stopni. Poniedziałek czeka nas słoneczny i ciepły, bo na termometrach do 26 stopni.
4: W Radiu Katowice czas na sport. Tomasz Gancerek, zapraszam. W piłkarskiej ekstraklasie GKS Katowice wygrał z Termaliką Nieciecza 5-1. Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 0-0. Także 0-0 jest w trwającym meczu Pogoni Szczecin z Wisłą. Płock tam 31. minuta rywalizacji. W pierwszej lidze Ruch Chorzów wygrał z Odrą Opole 2-0. Chrobry Głogów po pierwszej połowie remisuje z GKS-em Tychy 1-1. Trwa drugi dzień rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w hokeju na lodzie. W pierwszym spotkaniu Kazachstan wygrał z Japonią 6-0. Na 7 minut przed końcem meczu Ukraina prowadzi z Litwą 2-1, a o 19.30 Polska zmierzy się z Francją. W drugim meczu finału pierwszej ligi siatkarzy BBTS Bielsko-Biała przegrał z GKS-em Katowice 2-3. W rywalizacji do trzech zwycięstw GKS prowadzi 2-0 i awans do ekstraklasy może przypieczętować we wtorek przed własną publicznością. Michał Bryli i Bartosz Łosiak awansowali do finału turnieju siatkarzy plażowych Beach Pro Tour Elite w Brazylii. Polacy w półfinale pokonali łotewską parę Plavins Fokeroz. O zwycięstwo zmierzą się ze szwedzkim duetem Helting Nilsson i Anderson. W finale Challengera ATP w Cagliari Hubert Hurkacz przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6 i 4-6. Reprezentanci Polski nie zdobyli medali podczas rozgrywanych w Botswanie lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w sztafet. Biało-czerwoni awansowali jednak do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Pekinie w kobiecych sztafetach 4x100 i 4x400 metrów oraz w sztafecie mieszanej 4x400 metrów. Jakub Sordel wygrał zawody rangi Grand Slam w judo rozgrywane w Tadżykistanie w kategorii powyżej 100 kg. Polak pokonał w finale Rosjanina Bisłana Katamadarowa. Więcej o sporcie w Radiu Katowice po 19 w audycji z mikrofonem po boiskach.
2: Majówka, ty i Radio Katowice.
5: A jak majówka, to i wspaniałe brzmienia. Już za chwilę kilka zaprosimy Państwa do wspólnych muzycznych, koncertowych wrażeń, które przypomną Państwu o pewnym wybitnym artyście.

Tadeusz Nalepa. W Radiu Katowice teraz przed nami obszerne fragmenty koncertowej płyty Zbigniewa Wodeckiego, która została zarejestrowana podczas dwóch występów artysty w studiu koncertowym Polskiego Radia w Warszawie w kwietniu 2014 roku. Zbigniewowi Wodeckiemu towarzyszy tutaj orkiestra i chór Mitch and Mitch. Muzycy zaprezentowali wtedy materiał z debiutanckiej płyty Wodeckiego wydanej w 1976 roku, czyli pół wieku temu.

nie wolno mi. Tak jak jest, musi być, lecz to tylko chcę. Bardzo wyznać chcę, proszę wybaczyć mi.

Radio Katowice, Autoradia Anna Juśkiewicz. Wypadek w Cieszynie na Stawowej. Tu spotkanie motocykla z samochodem osobowym. Przytomny, ale potłuczony motocyklista poddany został diagnostyce medycznej. W Świerklanach na Rybnickiej na wysokości numeru 40 potrącenie motocyklisty przez samochód osobowy. Poszkodowany zabrany został do szpitala. Wypadek także z udziałem motocykla i samochodu osobowego. Na szczęście nie groźny w skutkach w Częstochowie na skrzyżowaniu Śląskiej i Kopernika. Nadal też mogą występować powypadkowe utrudnienia w Bielsku na Piekarskiej i w Lędzinach na S1, więc uważajmy. Na katowickiej w Skoczowie mamy korek, to część Wiślanki. Do jutra do 8 na tej drodze utrudnienia wynikające z prac przy budowie bramownic przeznaczonych do zainstalowania urządzeń koniecznych do prowadzenia odcinkowego pomiaru prędkości. Na odcinku ponad 3 km lokalnie wyłączane z ruchu są fragmenty prawego pasa ruchu jezdni w kierunku Wisły lub Katowic w zależności od potrzeb w danej chwili. W Katowicach od jutra do 22 maja tramwaje nie będą kursowały między Rynkiem a Spodkiem. Powodem są prace drogowe na jednym z nich.

0: Minęła 19. Strażacy opanowali pożar lasu w miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim. Pochodzący z Katowic reżyser Lech Majewski otrzymał od prezydenta Karola Nawrockiego order Orła Białego. Szczyt sezonu zaczyna się na lotnisku w Pyrzowicach. Jego władze apelują, aby pilnować swój bagaż.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Strażacy opanowali pożar lasu w miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim. Ogień pojawił się po godzinie 13. Łącznie objął około 15 hektarów. Na miejscu pracuje łącznie ponad 30 zastępów straży, a także dwa samoloty gaśnicze i specjalistyczne śmigłowce. Nie ma osób poszkodowanych. Ogień zbliżał się do zabudowań, ale udało się temu zapobiec, powiedział Artur Brędzel, wójt gminy Konopiska.
2: Będzie tylko lepiej. My mamy taką nadzieję. Wszystkie jednostki na miejscu, ale również i wszystkie helikoptery i również dromadiery latają nadal, także trwa dogaszanie, ale już można powiedzieć, że pożar się nie rozprzestrzenia.
0: Akcja nie była łatwa, ale nie ma już zagrożenia dla okolicznych zabudowań, potwierdził Radiu Katowice obecny na miejscu starszy kapitan Przemysław Winek ze Straży Pożarnej w Częstochowie.
3: Duże zadymienie, mała widoczność powodowało duże utrudnienie przy poruszaniu się samochodów w terenie leśnym. Strażacy ograniczyli rozprzestrzenianie się pożaru i żaden z budynków nie ucierpiał.
0: Działania Straży Pożarnej potrwają do jutrzejszego poranka. Pochodzący z Katowic, znany na całym świecie reżyser Lech Majewski otrzymał od prezydenta Karola Nawrockiego order Orła Białego. To najwyższe państwowe odznaczenie nadawane za wyjątkowe zasługi. Reżyser Lech Majewski w 2023 roku został honorowym obywatelem Katowic. Krótko po tym w rozmowie w Radiu Katowice z Ewą Niewiadomską mówił, że jego rodzinne miasto zawsze było dla niego ważne.
4: To jest moje miasto rodzinne i zawsze starałem się tworzyć projekty tutaj. Jeżeli miałem nawet międzynarodowe filmy typu Dolina Bogów, gdzie właściwie wszystko się dzieje w Ameryce, to jednak część Ameryki kręciłem w Katowicach i tu ściągnąłem i Johna Malkowicza, i Josha Hartnetta, i dziewczynę Bonda, czyli Berenice Marlowe.
0: Lech Majewski jest także

0: poetą, malarzem, pisarzem oraz reżyserem teatralnym i operowym. Jego dzieła są pokazywane w galeriach i muzeach na całym świecie. Do najbardziej znanych filmów Lecha Majewskiego należą Młyn i Krzyż, Wojaczek oraz Angelus.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nie zostawiajmy bagażu bez opieki, apelują władze lotniska w Pyrzowicach. Zaczął się szczyt sezonu i takie sytuacje bardzo utrudniają pracę portu. Jak mówi rzecznik lotniska Piotr Adamczyk, każdy taki bagaż traktowany jest jak potencjalne zagrożenie.
2: Bezpieczeństwo i ochrona są priorytetem w branży lotniczej. Każdy tego typu bagaż zwraca baczną uwagę naszych służb. Jeśli podróżny po wielokrotnym wywoływaniu się po taki bagaż nie zgłosi, no to musimy go sprawdzić, zabezpieczyć. To powoduje często konieczność ewakuacji określonej części lotniska oraz paraliż jego pracy w określonej części, często na kilkadziesiąt minut.
0: Podróżny może zostać ukarany mandatem. Dodatkowo musi się liczyć z utratą swojej walizki. Czynna jest już Gliwicka Wieża Widokowa. Wystarczy pokonać 200 schodów, aby zobaczyć panoramę miasta i okolic. Wieża Kościoła Wszystkich Świętych przy ulicy Kościelnej rozpoczęła właśnie kolejny sezon turystyczny. To jedyna w Gliwicach tak wysoka budowla otwarta dla zwiedzających. Wejść na górę będzie można w każdą kolejną sobotę i niedzielę o godzinie 16 i 17 do końca września. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem. Noc w regionie będzie pogodna, a w jej trakcie temperatura minimalna od 7 do 10 stopni. Poniedziałek będzie słoneczny i ciepły, a na termometrach do 26 stopni.
1: Majówka, ty i Radio Katowice. Z mikrofonem po boiskach.
3: Jak zawsze w niedzielny wieczór mówić będziemy o sporcie na antenie Polskiego Radia Katowice. Tomasz Gancarek, dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Dziś piłka nożna zdominuje naszą audycję, nasze godzinne spotkanie ze sportem w Radiu Katowice w różnych odmianach, bo mówić będziemy także o tym, co dzieje się w tej chwili w Lubawie w rewanżowym meczu finału Pucharu Polski. Kontrakt gra z rekordem Bielsko-Biała. W 22 minucie tej rywalizacji bielszczanie prowadzą 2-0. Przypomnijmy, w pierwszym spotkaniu przed własną publicznością rekord przegrał 3-4, a zatem to oznaczałoby, że gdyby ten wynik się utrzymał, rekord po raz siódmy w historii zdobędzie Puchar Polski, ale jeszcze sporo minut do zakończenia tej rywalizacji. Wrócimy też za kilka chwil do tego, co działo się wczoraj na Stadionie Narodowym w finale piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze okazał się lepszy od Rakowa Częstochowa, ale mówić będziemy także o wydarzeniach dnia dzisiejszego, czyli wrócimy do rywalizacji GKS-u Katowice z Termaliką Brukbednie Ciecza. Przypomnijmy, katowiczanie triumfowali 5-1. W pierwszej lidze Ruch Chorzów wygrał z Odrą Opole 2-0, a GKS Tychy przed kilkoma chwilami zakończył mecz w Głogowie z Chrobrym, przegrywając 2-3. Z mikrofonem po boiskach w Radiu Katowice do 20.

0: regionu, z kraju i ze świata.
1: W drugim dniu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w hokeju na lodzie Kazachstan pokonał Japonię 6-0, Ukraina wygrała z Litwą 2-1. O 19.30 biało-czerwoni zmierzą się z Francuzami, a przypomnijmy, wczoraj pokonaliśmy Ukrainę 3-2. Michał Bryli, Bartosz Łosiak awansowali do finału turnieju siatkarzy plażowych Beach Pro Tour Elite w Brazylii. Polacy w półfinale pokonali w dwóch setach łotewską parę Plawins-Fokerost. O triumf w turnieju Bryli-Łosiak powalczą, że ze szwedzkim duetem Halting-Nilsson i Anderson. Katarzyna Kawa wygrała tenisowy turniej WTA w Chinach. W finale tenisistka BKT Advantage Bielsko-Biała pokonała Słowenkę Weronikę Erjavec 6-0 i 6-4. Nie powiodło się natomiast Hubertowi Hurkaczowi, który w finale Challengera ATP w Cagliari przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6 i 4-6. Reprezentanci Polski nie zdobyli medali podczas rozgrywanych w Botswanie zawodów World's Athletics Relays. Biało-czerwoni awansowali jednak do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Pekinie w kobiecych sztafetach 4x100 i 4x400 metrów oraz w sztafecie mieszanej 4x400 metrów. Dwa srebrne medale zdobyli reprezentanci Polski w konkurencji karabin z 300 metrów w pozycji leżącej w trwających w Osijeku Mistrzostwach Europy w strzelectwie sportowym. W rywalizacji pań druga była Karolina Romańczyk, wśród panów Andrzej Burda. W sobotę mistrzem Europy w karabinie z 300 metrów w trzech postawach został Tomasz Bartnik. Katarzyna Niewiadoma zajęła czwarte miejsce na pierwszym etapie kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Wygrała Szwajcarka Noemi Roig. 20. była Marta Jaskulska, 32. Agnieszka Skalniak-Sujka, a 64. Karolina Perekitko. Stanisław Aniołowski zajął trzecie miejsce na ostatnim, 8. etapie kolarskiego wyścigu dookoła Turcji. Najszybszy dziś był Belg Tom Krabbe. Natomiast w całej imprezie triumfował Australijczyk Sebastian Berwick. Rywalizujący w wadze powyżej 100 kg Jakub Sordyl triumfował w zawodach rangi Grand Slam w judo w Tadżykistanie. W finale Polak wygrał z Rosjaninem Bisłanem Katamardowem. W tej samej kategorii porażkę w pierwszej walce poniósł Grzegorz Teresiński. W rywalizacji kobiet w kategorii powyżej 78 kg Kinga Wolszczak zajęła 5. miejsce. W walce o brąz przegrała z Chinką Shiran Niu. Natomiast wczoraj w wadze do 70 kg triumfowała Aleksandra Kowalewska, a w piątek druga w kategorii do 52 kg była Aleksandra Kaleta. Patrzymy, jak radzą sobie piłkarze w futsalowej odmianie rekordu Bielsko-Biała w rewanżowym meczu finału Pucharu Polski z Konstraktem Lubawa. Wciąż 2-0 na prowadzeniu rekord i ten wynik wciąż daje puchar drużynie z Bielska-Białej. Jest 26. minuta tej rywalizacji.

0: W Radiu Katowice najbliższe minuty poświęcimy piłce nożnej i wrócimy do tego, co działo się wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Po raz pierwszy od 1993 roku dwie drużyny z województwa śląskiego rywalizowały w finale piłkarskiego Pucharu Polski. Liczyliśmy na wielkie emocje. Górnik wygrał z Rakowem 2-0 i tych emocji pozytywnych było zdecydowanie więcej oczywiście i dla piłkarzy, i dla kibiców zabrzańskiego Górnika, bo to przecież powrót do tego, co działo się ponad 50 lat temu, gdy zabrzańska drużyna dominowała w rozgrywkach o Puchar Polski. Z tego zwycięstwa bardzo cieszył się bramkarz Górnika Marcel Łubik.
1: Myślę, że początek trochę było widać, że każdy trochę tak musiał się rozpoznać takim meczem wielkim, ale tak po 10 minutach już czułem, że ta drużyna złapała tą pewność siebie, ten pomysł, jak chcieliśmy wygrać ten mecz, no i byliśmy mega pewni siebie. Ten tydzień już wyglądał bardzo dobrze w treningach. Wiedzieliśmy, że tu tylko przyjechaliśmy po to, żeby wygrać i to mogliśmy pokazać na boisku. Też wiem o moc Rakowa w stałofragmentach, ale my mocno pracowaliśmy też nad tym aspektem, tak, bo wiemy, jaki ważny to jest element w piłce nożnej i no, cieszymy się, że mogliśmy strzelić też po rzut rożnym.
0: Roberto Massimo strzelił po rzucie rożnym w 32 minucie, w 65. Maksym Chłań podwyższył na 2-0 i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie, a ja tuż po nim miałem okazję zamienić dwa zdania z Patrykiem Helebrandem, wybranym najlepszym zawodnikiem tego spotkania, pomocnikiem Górnika.
2: Tak, też to poczułem, bo nie pamiętam, żeby Raków miał jakąś tam sytuację, ale myślę, że pierwszych 20 minut było takich bez ryzyka trochę, że nikt nie chciał zrobić jakiś błąd, ale ważna ta bramka bardzo ze stałego fragmentu na 1-0, no i zdecydowała ta druga bramka na 2-0, to myślę, że po tym już mieliśmy mecz pod kontrolą.
3: Z drugiej strony Raków od tej 70 minuty zaczął grać w piłkę i chyba gdzieś tam były takie z tyłu głowy obawy, że wpadnie jedna, może coś się dziać.
2: Tak, myślę, że zawsze to jest, jak drużyna wygrywa, to ta druga drużyna ma tam, jest przy piłce i takie rzeczy. Jest możliwe, że mieli jakąś tam jedną, dwie sytuacje, tu drugą polowę, ale na szczęście dla nas nie strzelili i jestem bardzo szczęśliwy, że wygraliśmy ten mecz.
3: Wspaniała rzecz napisać kolejny rozdział tej pięknej historii Górnika Zabrze.
2: Na pewno. Wiedzieliśmy, że długo Górnik właśnie nie zyskał jakieś trofeum. I ja jestem bardzo szczęśliwy za wszystkich ze Zabrza, bo też dzięki kibicom jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. I nie no, dziękuję wszystkim.
3: Celujecie w dublet?
2: Myślę, że będzie ciężko, bo wiemy, że mamy gorszy mecz z Lechem i oni mają przewagę 3 punktu, ale nie no, patrzymy na siebie, zrobimy wszystko, żeby wygrać każdy mecz i zobaczymy, jak skończymy.
0: No, ciekawy jestem, jak skończy rzeczywiście Górnik Zabrze w tabeli piłkarskiej ekstraklasy. Na razie wygląda to wszystko bardzo dobrze, choć rzeczywiście ta strata do Lecha Poznań jest nie tyle duża, co też wiąże się właśnie z gorszym wynikiem dwumeczu z poznańskim Kolejorzem. Natomiast Raków Częstochowa wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie zaprezentował się wyjątkowo słabo, może poza pierwszym kwadransem, kiedy rzeczywiście podopieczni Łukasza Tomczyka tworzyli sobie jakieś tam sytuacje, dlatego też komentarz po meczu opiekuna Rakowa Częstochowa nie był wyjątkowo długi.
4: Komentarz będzie krótki, bo ciężko tutaj teraz opowiadanie o tym spotkaniu. Dziękuję naszym kibicom za wsparcie, za tak liczną frekwencję, za doping, za pomoc cały mecz. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dziękuję zawodnikom za dotarcie do finału, za to, że tutaj dzisiaj mogliśmy być, za ten mecz z GKS-em. Przede wszystkim i taką walkę do końca. I tą walką do końca musimy się charakteryzować w ostatnich meczach. Zostały nam 4 spotkania. Myślimy o tym. Dzisiaj trzeba to przełknąć, jutro trzeba to przełknąć. Ale kolejne dni trzeba pracować na to i być głodnym, żeby walczyć o najwyższe cele w lidze. Wszystko jest jeszcze do zrobienia.
0: Fran Tudor, kapitan Rakowa Częstochowa, choć można było odnieść takie wrażenie, że nieszczególnie jest zaangażowany, podobnie jak jego koledzy w wygranie tej rywalizacji, podkreślał, że na zdobyciu Pucharu Polski czerwono-niebieskim naprawdę zależało.
5: Chcieliśmy wygrać ten finał, to nie jest tak, że dziś odpuściliśmy. Myślę, że też otworzyliśmy ten mecz bardzo dobrze. Wychodziliśmy z ich pressingu, piłka szła dobrze. Może trochę za mało konkretów w trzeciej tercji, ale jednak mieliśmy ten mecz pod kontrolą i później ta bramka stałego fragmentu, który ukierunkuje cały mecz i daje Górnikowi skrzydła i później oni dobrze presowali jeden na jeden, zabrakło to trochę coś większej, jeden na jeden, czegoś indywidualnego z naszej strony.
3: Trochę tak, że w tej 20 minucie już zaczęliście tracić kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami. Gdyby się Brunesowi udało w trzeciej minucie otworzyć wynik, pewnie ten mecz potoczyłby się zupełnie inaczej. Natomiast ta bramka nie była konsekwencją pojedynczego błędu, tylko już takiej większej inicjatywy chyba Górnika.
5: Ciężko mi powiedzieć. Ten rzut rożny mogliśmy... Mogłoby nie być tego rzutu rożnego. Tam, jak dobrze pamiętam, to była sytuacja do wybicia piłki. To jest piłka nożna, co mogę powiedzieć. Ciężko mi znaleźć teraz słowa, które mogę powiedzieć. No, dzisiaj na pewno Górnik zagrał mądrzejszy mecz. Wybijał tę piłkę, kiedy trzeba było wybić i walczyć o drugą piłkę. Miali dwie ósemki, jedną szóstką i walczyli o tą drugą piłkę. Zabrali dużo drugich piłek i to było kluczowe.
3: Jak usiedliście w przerwie tego spotkania, co trener powiedział, żeby was zmotywować? Bo ja mam wrażenie, że jak przegrywaliście 0-2, to wtedy był ten ogień.
5: To też jest przede wszystkim mentalnie, bo Górnik szedł też cofnął, prowadzi 2-0 i zawsze jest tak, że drużyna, która przegrywa, to w końcu atakuje. Przekaz na przerwę był, że mamy to, trzeba wierzyć, kilka uwagi taktycznych. Ale jednak my na boisku nie daliśmy sobie, nie pokazaliśmy to, co mamy już w sobie. Tak jak mówiłem, jest długi sezon, ale to nie jest żadna wymówka. Po prostu dzisiaj przegraliśmy i tak jest piłka nożna.
3: Ale sezon się nie kończy. Jest jeszcze wiele do wygrania.
5: Oczywiście, że tak. Dzisiaj jesteśmy smutni, ale jutro to musi być paliwo na dla nas, żeby zakończyć ten sezon na najlepszy możliwy sposób. Wiadomo, Lech jest przed nami i ma dużą przewagę, ale dalej wierzymy, że wszystko jest do wygrania.
0: Oczywiście Raków ma jeszcze wiele do wygrania, bo w ligowej tabeli wcale nie odstaje od tej czołówki. W tym momencie czerwono-niebiescy mają na swoim koncie 46 punktów i to daje piąte miejsce. Oczywiście Górnik i Raków rywalizowali o... w finale Pucharu Polski, natomiast drużyny z Ekstraklasy toczyły boje o punkty i za kilka chwil wrócimy do tego, co dziś działo się na Nowej Bukowej w Katowicach, bo mieliśmy kolejny koncert GKS-u.

0: Piłkarze Halowi Rekordu Bielsko-Biała niespełna 8 minut od obrony Pucharu Polski, bo wciąż w Lubawie z Konstraktem prowadzą 2-0. Tymczasem w 31. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy GKS Katowice rywalizował dziś z Termaliką Brukbet Nieciecza. Z jakim skutkiem, o tym Piotr Muszalski.
1: Jeżeli ktoś chodzi regularnie na koncerty, ten wie, że te zaczynają się zazwyczaj o 19, o 20, a nawet później. A dzisiaj piłkarski koncert przy Nowej Bukowej rozpoczął się o 12.15. 3-1 po pierwszej połowie, a na koniec po ostatnim gwizdku 5-1 dla GKS-u Katowice. No i bramka Mateusza Kowalczyka, który długo czekał na to trafienie.
2: Dokładnie, nie ukrywam, że gdzieś tam już mi siedziała w głowie, że nie strzeliłem, ale udało się, wygraliśmy sporo, chociaż no sam mecz nie porywał piłkarsko, tak mi się wydaje, i w moim wykonaniu wydaje mi się też, że jako drużyna, ale cieszę się ta bramka, bo trochę taka ulga.
1: Termalika miała swoje momenty i o tym nie można zapominać, ale jaki był w ogóle plan na to spotkanie dla GKS-u Katowice?
2: Chcieliśmy zagrać swoje, strzelić jak najszybciej bramkę i gdzieś tam cieszy, że to się udało w miarę w pierwszej połowie sobie ustawić. No Termalika naprawdę piłkarsko wyglądała dobrze, ale gdzieś tam mieliśmy tą łatwość ze zdobywaniem bramek, z dochodzenia do sytuacji, to gdzieś tam myślę, że to był klucz.
1: I europejskie puchary. Tutaj oczywiście coraz głośniej w Katowicach mówi się o tym, że za chwilę trzeba będzie bukować bilety na Europę.
2: Patrzymy w górę cały czas i tak jak teraz wygraliśmy bardzo ważny mecz z Termaliką, tak za tydzień idziemy na Piast. Ta liga jest jaka jest i gdzieś tam nie można choćby przez chwilę zlekceważyć coś, czy po prostu nie dać się 100%, bo wiemy, że jedna porażka może cię trochę zjedziesz w dół, a jedna wygrana może cię pchnąć do góry, więc no po prostu musimy być skupieni na kolejnym zadaniu.
1: Arkadiusz Jędrych, zawodnik, który przychodził do GKS-u Katowice w bardzo trudnym momencie, kiedy ten był jeszcze w drugiej lidze, kiedy wydawało się, że przyszłości, tej kolorowej przyszłości dla Gieksy nie ma. Przeszedł bardzo długą drogę, a teraz kapitan tak mówi o europejskich pucharach.
3: No wiadomo, że skoro masz dzisiaj 47 punktów, to chcąc nie chcąc, czemu mamy nie marzyć? I tak to na razie zostawię. No nie da się ukryć, że ta moja droga w GKS-ie Katowice dosyć była kręta, ale ja na chwilę obecną powtarzam, że takie mam podejście do tego wszystkiego, że to, co się teraz dzieje wokół GKS-u Katowice, to jest po prostu taki stempel mocnej wiary w to wszystko, w ten proces, w który tkwimy i mam nadzieję, że ten proces dalej będzie się rozwijał, dalej będzie się napędzał i wszyscy ludzie wokół GKS-u Katowice będą tak ukierunkowani na klub, na wspomaganie, tak jak dzisiaj widzieliśmy na trybunach, bo nie idzie o tym nie wspomnieć, jak gdzieś tam stanęliśmy sobie chwilę przed meczem, no to te trybuny mocno gdzieś powodują to, że te ciarki gdzieś na całym ciele i faktycznie ten 12 zawodnik myślę, że miał bardzo dzisiaj duży wpływ na to, że wygraliśmy aż tak okazale.
1: A Eman Markowicz z kolejnym dubletem. Bardzo szybki i bardzo skuteczny zawodnik, którego chwali sam kapitan Arkadiusz Jędrych.
3: Jesteśmy świadomi, że Eman w miarę upływu tego sezonu czuje się coraz lepiej i chyba nie tylko my w szatni, ale wszyscy, którzy chodzą i oglądają mecze, widzą, że w Emanie drzemią naprawdę ogromne możliwości i wręcz bym się pokusił o to, że on jeszcze ich tych maksymalnych możliwości nie pokazał, także zostało nam 3 mecze i życzmy sobie, żeby on tymi najlepszymi swoimi emocjami, tymi wartościami jeszcze w tych 3 meczach nas zaskoczył.
0: Przypomnijmy, GKS Katowice wygrał z Brukbet Termaliką Nieciecza 5-1. To oznacza, że katowiczanie awansowali na 3. miejsce w ligowej tabeli. Z kolei Termalika już musi pogodzić się ze spadkiem, bo straciła nawet matematyczne szanse na utrzymanie. W pozostałych dzisiejszych spotkaniach Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 0-0. Pogoń Szczecin w doliczonym czasie gry prowadzi z Wisłą Płock 3-0. Wcześniej Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Legia Warszawa wygrała z Łódzkim Widzewem 1-0. Motor Lublin przegrał z Lechem Poznań 0-1, Zagłębie Lubin, tak jak już mówiłem, zremisowało z Krakowią 0-0. W pierwszej lidze piłkarskiej Chrobry Głogów wygrał z GKS-em Tychy 3-2. Ruch Chorzów pokonał Odrę Opole 2-0. Górnik Łęczna przegrał ze Śląskiem Wrocław 0-4. Łódzki Klub Sportowy pokonał Pogoń Siedlce 4-0. Miedź Legnica wygrała ze Stalą Mielec 1-0. Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrała z Wieczystą Kraków 1-4. Puszcza Niepołomice pokonała Znicz Pruszków 1-0. Jeszcze dziś Stal Rzeszów zagra z Wisłą Kraków, a w poniedziałek Polonia Bytom podejmie na własnym stadionie Polonię Warszawa. W drugiej lidze piłkarskiej Świt Szczecin przegrał z Podbeskidziem Bielsko-Biała 0-2. Zagłębie Sosnowiec zremisowało bezbramkowo ze Stalą Stalowa Wola. Rekord Bielsko-Biała wygrał z ŁKS-em drugi Łódź 1-0. Hutnik Kraków przegrał z Wartą Poznań 0-1. Resowia przegrała z z KKS-em Kalisz 0-1, Sandecja Nowy Sącz zremisowała z Podhalem Nowy Targ 0-0, a Sokół Kleczew uległ drugiemu zespołowi Śląska Wrocław 0-2. Czas na trzecią ligę piłkarską. W niej drugi zespół Górnika Zabrze przegrał z liderem Lechią Zielona Góra 0-2. Górnik Polkowice pokonał Ślęzę Wrocław 2-1. LKS Goczałkowice Zdrój przegrał z Kaliną Gubin 1-2. LZS Starowice Dolne uległ Karkonoszom Jelenia Góra aż 1-6. Drugi zespół Miedzi Legnica pokonał Wartę Gorzów Wielkopolski 2-0. Pniówek Pawłowice przegrał ze Spartą Katowice 0-1. Słowianin Woli Busz pokonał drugi zespół Zagłębia Lubin 2-1, a Polonia Nysa przegrała ze Skrą Częstochowa 2-3. W meczach czwartej ligi Rozwój Katowice uległ rezerwom Rakowa Częstochowa 0-7. Sztąbierki Bytom pokonały Dramę Zbrosławice 2-1. Gwarek Tarnowskie Góry przegrał z Wiktorią Częstochowa 1-2. Ruch Radzionków uległ Podlesiance 3-5. Kuźnia Ustroń zremisowała z Polonią Łaziska 1-1. Przemsza Siewierz także 1-1 zremisowała ze Spójnią Landeg, a drugi zespół Piasta Gliwice wygrał z LKS-em Bełk 2-1. Zieloną Murawę zamieniamy na lodowisko, bo właśnie na stadionie zimowym w Sosnowcu rozpoczął się drugi mecz polskich hokeistów w Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej A. Wczoraj było bardzo dobrze, bo wygraliśmy z Ukrainą 3-2. Dziś mierzymy się z Francją. Jak na razie przebiega to spotkanie, o tym Tadeusz Musioł.
4: Mówię Państwu, dobry wieczór. 30 sekund tego meczu jest za nami bezbramkowo, ale od dłuższej chwili trwa wideoanaliza nie tego, czy krążek przekroczył linię bramkową, ale zagrania Kamila Wałęgi. Odesłany nasz zawodnik na ławkę kar, ale boję się, że sędziowie analizują, czy to targnięcie się na rywala nie powinno skutkować karą większą, a jeżeli tak, no to będzie jednak źle. Powiedziałeś, że wczoraj było bardzo dobrze. Owszem, pod względem wyniku jak najbardziej tak, bo pokonaliśmy reprezentację Ukrainy 3-2, natomiast pod względem gry było wiele uwag krytycznych i trudno się z tym nie zgodzić. Zdecydowana przewaga w strzałach na korzyść Ukraińców. Mnóstwo pracy miał Tomasz Fucik. Zdecydowana przewaga, jeżeli chodzi o posiadanie krążka ze strony naszych rywali, ale na szczęście nie wykorzystywali tych szans, które mieli. Polacy okazji mieli zdecydowanie mniej, ale skuteczność była po ich stronie i to ważne, ale łapaliśmy dość często kary, a to nie było dobre. Dawaliśmy się podpuścić rywalowi. Dawaliśmy możliwość tego, żeby rozpędzali się Ukraińcy, a teraz znamy już decyzję i Kamil Wałęga po 30 sekundach tego spotkania odesłany już jest do szatni, a jeżeli odesłany do szatni, czyli otrzymał karę większą, no to przez najbliższych 5 minut będziemy grać w osłabieniu, a nawet jeżeli Francuzi zdobyliby gola, to ta kara nie zostanie skasowana, zatem trudne chwile zapowiadają się przed reprezentacją Polski. Tak jak wczoraj, wypełnione trybuny sosnowieckiego lodowiska, mały to obiekcik, 2,5 tysiąca, to nie jest zbyt wiele na Mistrzostwa Świata pierwszej dywizji. Myślę, że gdyby było pojemnościowo dwa razy mocniej, no to te bilety też by się tutaj przynajmniej na te dwa spotkania sprzedały, bo one rozgrywane są w majówkę, ale teraz Francuzi atakują. Zostańmy może przez chwilę jeszcze w Sosnowcu, przynajmniej do tej pierwszej przerwy podczas gry w osłabieniu biało-czerwonych. Udało nam się wystrzelić krążek. Francja, mocna ekipa. Ekipa, która przecież spadła z elity w poprzednim sezonie. Chcą tam wrócić. No wczoraj nie zachwycili jakoś specjalnie. Męczyli się z Japonią. Dopiero w końcówce wyrwali zwycięstwo, bo przegrywali 2-3. Udało im się wygrać 4-3. A teraz są już w naszej tercji. Rozgrywają krążek. Znowu przesuwa się do swojego prawego słupka Tomasz Fucik, zabezpiecza dostęp z tamtej strony, bo tam właśnie toczy się gra. Francuzi wycofują krążek pod niebieską, trochę zgubiliśmy defensywę, strzał z prawej strony z Bulika, znowu mocno odbija Tomasz Fucik, aplauzy ze strony publiczności za grę defensywną naszej drużyny, ale warto by było wystrzelić ten krążek, bo już zmęczona ta formacja specjalna, która broni dostępu do polskiej bramki. Minuta upłynęła z tej kary, która została nałożona na polską drużynę. Sędziowie cały czas się przyglądają, jak krążek toczy się z kija na kije francuskich zawodników, a ci rozciągają naszą obronę jak tylko potrafią, wyciągają spod bramki. Choć jeden zawodnik w granatowym stroju pracuje na Fuciku, zasłaniając mu pole widzenia. Znowu próba strzału z linii niebieskiej, ale tylko zamarkowane to uderzenie. Szanują krążek Francuzi, wiedząc, że mają mnóstwo czasu na to, żeby rozegrać liczebną przewagę. Nawet jeden gol da im tutaj dużo. Zamieszanie pod polską bramką, ale krążek wreszcie wystrzelony przez polską drużynę. A zatem mamy 90 sekund z tych 5 karnych minut już za nami. Polacy oddychają ciężko, ale na razie bronią się skutecznie. Polska-Francja 0-0.
0: Za kilka chwil wrócimy do Sosnowca, patrzymy jeszcze na rywalizację Konstraktu Lubawa z rekordem Bielsko-Biała w finale Pucharu Polski. W futsalu jest naprawdę bardzo dobrze, bo na nieco ponad 3,5 minuty przed zakończeniem tej rywalizacji rekord prowadzi 3-0, a zatem ma 2 gole przewagi, bo w pierwszym spotkaniu przegrał przed własną publicznością 3-4, jak mówiłem, nieco ponad 3 minuty do zakończenia rywalizacji. Rekord prowadzi w Lubawie z Konstraktem 3-0.

0: Piłkarze Halowi Rekordu Bielsko-Biała coraz bliżej siódmego w historii klubu Pucharu Polski, bo jeszcze nieco ponad 60 sekund do zakończenia meczu w Lubawie z Konstraktem. Rekord prowadzi 3-0. Konstrakt, by doprowadzić do dogrywki, musiałby jeszcze strzelić 2 gole. Minuta do zakończenia tej rywalizacji. A jestem Państwu winien wyniki ekstraklasy piłkarskiej kobiet, bo Rekord Bielsko-Biała wygrał z Pogonią Tczew 5-1. Górnik Łęczna pokonał GKS Katowice 2-1, a Pogoń Szczecin zremisowała z Czarnymi Sosnowiec 2-2. Czarni na prowadzeniu w ligowej tabeli. Hokeiści, nasi hokeiści rozpoczęli już jakiś czas temu drugi mecz w rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej, a nie było najlepiej, bo od razu musieliśmy bronić się w liczebnym osłabieniu. Z jakim skutkiem bronimy się, o tym Tadeusz Musioł.
1: Musieliśmy bronić się przez 5 minut, dodajmy, a to ważna informacja, bo gramy już w tym meczu bez Kamila Wałęgi, ale przetrwaliśmy. 6. minuta już upłynęła, Polska-Francja wciąż 0-0, co oczywiste, nie atakowaliśmy w tym czasie, głównie byliśmy w destrukcji, ale udawało nam się krążek wystrzelić, udawało się przecinać te zagrania Francuzów. Oni wczoraj z Japończykami też niezbyt dobrze prezentowali się podczas gier w przewagach i to ważne, że ten element im szwankuje, bo istotna to przecież gra w powerplayach podczas rywalizacji na tym szczeblu rozgrywkowym, no bo przecież w Nottingham, gdzie graliśmy, gdzie wywalczyliśmy awans do elity, to właśnie przewagi były dla nas kluczowe. Wykorzystaliśmy tam prawie 70% takich gier, a to jest poziom wręcz unikalny. No i jeżeli te przewagi działały, no to udało się uzyskiwać takie wyniki, które pozwoliły nam spełnić się marzenia. Tutaj w Sosnowcu też wierzymy w to, że tak będzie. Na razie udało się wjechać się w tercję ataku, ale teraz brzydkie zachowanie francuskiego kapitana, bo to Perret zaatakował naszego gracza i zwija się z bólu Patryk Krężołek, leżący teraz na lodzie, i patrzymy, co też będzie się działo, jeżeli chodzi o decyzję arbitrów. Nie, to Alan Łyszczarczyk, 88, a nie 98 na koszulce, i odesłany francuski zawodnik teraz na ławkę kary. Nie wiem, czy sędziowie nie zrobią tego samego zagrania, czyli tego samego manewru, który zrobili przy Kamilu Wałędze, czyli czy nie sprawdzą, że to było zagranie Francuza przekraczające przepisy zdecydowanie bardziej, niż ocenili to za pierwszym razem. Gdyby tak było, no to nas czeka zespół gra w 5-4 podczas 5 minut gier. I znowu ten monitorek zarysowany przez arbitrów w powietrzu, a zatem będą to analizować. 7 minuta gry, Francja-Polska 0-0, ale za chwilę mogą być te lepsze momenty biało-czerwonych.
0: Wielkie emocje także w Lubawie. W finale Pucharu Polski w futsalu zakotłowało się teraz między zawodnikami Konstraktu i Rekordu Bielsko-Biała, ale wciąż 30 sekund do zakończenia tej rywalizacji. 3-0 Rekord Bielsko-Biała prowadzi i jest zdecydowanie bliżej zdobycia po raz 7 w historii, jak mówiłem, piłkarskiego Pucharu Polski. Tymczasem zakończyła się rywalizacja w piłkarskiej ekstraklasie w Szczecinie. Pogoń wygrała z Wisłą Płock 3-0 i dla drużyn z naszego regionu słodko-gorzki smak tego zwycięstwa, bo na pewno na taki triumf Pogoni liczyli w Zabrzu, Katowicach i Częstochowie, natomiast zdecydowanie inaczej patrzyli na to w Gliwicach. No ale Piast ma 40 punktów, jest 4-punktowa przewaga nad strefą spadkową, więc trzeba przede wszystkim patrzeć na siebie, a już za kilka chwil w audycji z mikrofonem po boiskach w Radiu Katowice mówić będziemy o koszykówce, bo i w Dąbrowie Górniczej, i w Gliwicach mają powody do zadowolenia.

0: Piłkarze Halowi Rekordu Bielsko-Biała wygrali z Konstraktem Lubawa na wyjeździe 3-0. Dwumecz o Puchar Polski 6-4 i po raz siódmy w historii klubu sięgnęli po to trofeum. W Ekstraklasie koszykarzy została nam do rozegrania jeszcze ostatnia kolejka. Ona będzie miała miejsce w środę. Wszystkie mecze o tej samej godzinie, o 19:00. Ale już wczoraj przed meczem GTK Gliwice wiedzieliśmy, że gliwiczanie utrzymają się w Ekstraklasie. Na luzie zagrali z Twardymi Piernikami z Torunia. Wygrali 107-99. Na tym meczu był Piotr Muszalski.
1: Jeżeli mnie statystyki nie mylą, no to Kuba Piśla dzisiaj z rekordem w Ekstraklasie.
2: Na to wychodzi, tak. Na pewno się bardzo cieszę.
1: Czy oglądaliście wcześniej mecz Krosna?
2: Nie można ukryć, że gdzieś tam zerkałem, jak się przygotowywałem, żeby tutaj przyjechać na mecz. Lekki stres był, ale mi się wydaje, że lepiej liczyć na siebie niż na innych i tak wygraliśmy ten mecz.
1: No właśnie, bo dzisiaj po prostu mieliście ten luz, którego chyba wam troszeczkę brakowało, bo z nożem na gardle gra się o wiele gorzej niż właśnie dzisiaj z tym luzem.
2: Myślę, że tak. Ja wiem, że każdy z nas potrafi dużo więcej, że potrafimy dużo lepiej grać i cieszę się, że w końcu nadszedł ten mecz, kiedy wychodzimy zwycięsko.
1: Kacper Gordon, kapitan drużyny, która przerwała tą troszeczkę wstydliwą passę, ale wygrała i to naprawdę w wielkim stylu. Chyba z luzem gra się lepiej.
3: Bez wątpienia. No, wiemy, jaka była nasza sytuacja przed meczem. Wiemy też, jaka była sytuacja Torunia. Myślę, że to też miało jakiś tam wpływ. No, ale można powiedzieć, że Lublin też miał taką sytuację tydzień temu, więc na pewno gra się łatwiej z luzem. Cieszymy się, że przerwaliśmy tą pasę. Mimo, że mieliśmy pewne utrzymanie, to chcieliśmy dla tych ludzi tutaj wygrać, bo myślę, że z zaangażowaniem, które pokazali w tym sezonie, bardzo zasługiwali na to, żebyśmy jeszcze w tej końcówce walczyli do końca i po prostu wygrali jakiś mecz.
1: Tak, żeby nie cukrować, to były takie dwa powroty zespołów, bo w drugiej kwarcie prowadziliście 17, no i pod koniec trzeciej też prowadziliście 17, ale chyba znów z własnej winy zafundowaliście sobie troszeczkę nerwową końcówkę.
3: Nie wiem, czy nerwową. Zrobiło się, rzeczywiście zrobiło się 4, ale to jest koszykówka aktualnie, to jest gra ranów, gra serii tak naprawdę i to tylko z meczu na mecz się udowadnia, tak samo było w Lublinie przecież. Dobre drużyny potrafią te serie szybko przerywać i kontrolować te mecze dużo lepiej. My uczymy się tego na pewno, mamy nadal nie tak doświadczoną drużynę, więc pracowaliśmy nad tym cały sezon. Cieszę się, że dzisiaj udało się utrzymać i dowieść to zwycięstwo.
1: Wygrana wygraną, ale 100 punktów też robi wrażenie. Specjalnie sprawdzałem ostatni raz. Tutaj 100 punktów rzuciliście w październiku 2024 roku i to w meczu z dogrywką. A dzisiaj dogrywki nie było, więc tym większe brawa.
3: Z Lublinem?
1: Z Lublinem.
3: Dobrze pamiętam. Tak jak mówię, no Toruń też ma sytuację, jaką ma, grał trochę młodszymi też zawodnikami, więc myślę, że tego zaangażowania w obronie może nie mnie to oceniać. W każdym razie nam się na pewno łatwiej trochę grało. Mieliśmy trochę więcej otwartych rzutów, też między innymi dlatego, że graliśmy lepiej w ataku, lepiej siedzieliśmy piłką i myślę, że to jest tak naprawdę cały sezon był nasz trochę mankament, że za mało było tego dzielenia się piłką i dzisiaj to robiliśmy i dlatego te 100 parę punktów rzuciliśmy.
0: I to dzielenie się piłką przyniosło odpowiedni efekt. 107-99 GTK Gliwice wygrało z Twardymi Piernikami z Torunia. MKS Dąbrowa Górnicza przegrał z Legią Warszawa 85-90. W pozostałych meczach King Szczecin pokonał Miasto Szkła Krosno 88-85. Trefl Sopot wygrał ze Stalą Ostrów Wielkopolskie 88-86. Zastal Zielona Góra przegrał ze Śląskiem Wrocław 76-80. Start Lublin uległ Arce Gdynia 62-86. Dziki Warszawa pokonały Anwil Włocławek 78-73, a Górnik Wałbrzych przegrał z Czarnymi Słupsk 90-107. Przedostatnią kolejką w Ekstraklasie koszykarzy znamy już pierwszą szóstkę ćwierćfinalistów. To King Szczecin, Legia Warszawa, Trefl Sopot, Śląsk Wrocław, Dziki Warszawa i Arka Gdynia. Natomiast Anwil Włocławek, Orlen Zastal Zielona Góra, MKS Dąbrowa Górnicza, Górnik Wałbrzych i Stalostrów Wielkopolski to te drużyny, które będą rywalizować o miejsce w play-inach, czyli 7, 8, 9 i 10. I jesteśmy już pewni, że MKS Dąbrowa Górnicza właśnie w tej fazie play-in o miejsce w ćwierćfinale będzie rywalizować. Natomiast jeśli uda się wygrać w ostatniej kolejce ze Startem Lublin, to Dąbrowianie mogą liczyć na przeskoczenie w tym momencie za Stalu Zielona Góra i zajęcie nawet 8. miejsca, co dawałoby w kontekście awansu do playoffów dwie szanse. Ale jak będzie, przekonamy się w środę, mecze o godzinie 19. W hokejowych Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu trwa drugi dzień. Kazachstan-Japonia 6-0 to pierwszy mecz. W drugim Ukraina wygrała z Litwą 2-1, a od dobrych kilkunastu minut Polacy mierzą się z Francuzami. Przenosimy się do Sosnowca, gdzie jest Tadeusz Musioł.
4: Mamy za sobą 5-minutowe osłabienie, mamy za sobą grę przez 2 minuty w liczebnej przewadze i wciąż nic się nie zmienia, nadal 0-0, 8:37 do zakończenia pierwszej tercji, ale iskrzy przy każdej stykowej sytuacji, kiedy tylko krążek mrozi bramkarz, to ruszają do siebie, do gardeł rzucają się sobie hokeiści obu drużyn. Kiedy jest wznowienie, no to w walce o krążek też jest szarpanina. Interwencje sędziów dosyć częste w dzisiejszym meczu, ale mam wrażenie, że po prostu obie ekipy zdają sobie sprawę, że ta dzisiejsza konfrontacja może być kluczowa w kontekście walki o awans do elity. Francuzi mają przecież za sobą dopiero Japonię, więc gra z gospodarzami jest niezwykle ważna, wiedząc, że przed nimi ci najtrudniejsi z Kazachstanu i z Ukrainy. Polacy mają za sobą Ukraińców, ale jeszcze przed sobą mecz z Kazachstanem i gdyby dziś Francuzi odnieśli drugie zwycięstwo w tym turnieju, a Kazachstan już te 6 punktów na koncie ma, to ciężko będzie wywalczyć jedną z dwóch czołowych lokat, więc dzisiaj trzeba o to zwycięstwo walczyć do upadłego. Na razie biało-czerwoni spisują się całkiem nieźle. Dwie dobre szanse pod bramką Papillona miał okazję Kiełbicki, miał okazję Zygmunt, ale za każdym razem francuski bramkarz dobrze interweniował. Francuzi też uderzali w stronę bramki Tomasa Fucika, ale nasz bramkarz spisuje się od wczoraj doskonale, więc forma w tym turnieju podobna do fazy play-off, gdzie zagrał kunktatorsko, powiedziałbym rewelacyjnie w barwach GKS-u Tychy, przyczyniając się do Mistrzostwa Polski swojego zespołu. Ale teraz Polacy, znowu w tercji obronnej Francuzów. Uderzenie krążka o bandę za plecami Papillona, ale odbił się w taki sposób, że nie doszedł już do niego żaden gracz w biało-czerwonym stroju. Francuzi zdołali z nim, z krążkiem oczywiście, wyjechać pod polską bramkę, ale tam go już błyskawicznie zgubili. Atakują forecheckingiem bardzo wysoko, próbując odzyskać gumę jeszcze w naszej tercji obronnej i to im się udało. Walka na bandach trwa. Dwójka Polaków przytuliła jednego Francuza, krążek bezpański trafił jednak pod linię niebieską, wrzutka w stronę Tomasa Fucika, ale niedokładna i wychodzimy z jakąś akcją, ale od razu podwojenie, potrojenie jak trzeba i krążek odzyskany przez naszych rywali. Trudno się przedrzeć przez defensywę Francuzów. Może te gry w przewagach będą takimi momentami, które zaważą na losach całego wyniku. 7:45 do zakończenia pierwszej tercji. Akcja polskiego zespołu budowana spod bramki Tomasa Fucika. Rozjeżdżają się szeroko reprezentanci, ale jeszcze dwójka zjechała do zmiany, więc te świeższe siły, bo nie możemy już powiedzieć o pełnej gotowości, ale na pewno już ci, którzy przynajmniej przez jakiś krótki czas odpoczęli. Wrzutka pod bramkę reprezentacji Francji, powalczył Szymon Kiełbicki na bandzie. Znowu on rzucony na tą bandę. Odbił się od francuskiego zawodnika i Francuzi są w posiadaniu krążka. No i tak ten mecz wygląda. Raz z jednej, raz z drugiej strony, ale na razie żaden zespół nie jest w stanie napocząć przeciwnika. 7 minut, 10 sekund do zakończenia pierwszej tercji tego meczu. Polska-Francja 0-0.
0: Za chwilę jeszcze na dosłownie sekundę wrócimy do meczu polskich hokeistów. W Lidze Centralnej Piłkarek Ręcznych start Pietrowice Wielkie przegrał z Enem Poznań 34-38. Sambor Tczew przegrał z MTS-em Żory 22-33. MTS zajął drugie miejsce i zagra w barażach o Superligę z Sośnicą. W Ekstraklasie Siatkarzy to już wczoraj Warta Zawiercie przegrała z Bogdanką Lublin 0-3 i w rywalizacji o złoto przegrywa 1-2. Projekt Warszawa przegrał dziś z Resowi 2-3, prowadzi w tej serii do 3 zwycięstw 2-1 i być może w środę poznamy medalistów, choć wierzymy, że przynajmniej w rywalizacji o złoto trzeba będzie poczekać do niedzieli. W pierwszej lidze siatkarzy za nami drugi mecz finałowy. BBTS Bielsko-Biała przegrał z GKS-em Katowice 2-3 i w rywalizacji przegrywa 0-2. Katowiczanie awans do Plus Ligi mogą przypieczętować już w najbliższy wtorek przed własną publicznością. W żużlowej ekstralidze czwarta porażka z rzędu w czwartym meczu. Włókniarza Częstochowa tym razem w Zielonej Górze z Falubazem 34-56, a w pierwszej lidze pierwsze zwycięstwo Rowu Rybnik ze Stalą Rzeszów 47-42, więc wróćmy jeszcze dosłownie na chwilę na lodowisko w Sosnowcu. Mecz w Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej A Polska-Francja, Tadeusz Musioł.
4: Wznowienie po prawej stronie Tomasa Fucika. Graliśmy z Francuzami mecz sparingowy chwilę przed turniejem, kilka dni, kilkadziesiąt godzin wygraliśmy, ale dopiero po rzutach karnych. To już też pokazało, jak trudne będzie to spotkanie, ale teraz Polacy w ataku. Patryk Wronka same przed bramkarzem. Będzie ustawiony nasz zawodnik, ale strzał prosto w kij bramkarza reprezentacji Francji. Kontra sunie już w przeciwnym kierunku, ale dobry powrót reprezentantów Polski. Zabezpieczyliśmy już tę tercję środkową, nie pozwalając na to, by blisko Fucika krążek się znalazł. 6 minut 10 sekund. Gra toczy się znowu w naszej tercji obronnej. Popełniamy błędy przy wyprowadzaniu akcji, a to skutkuje zgubieniem krążka i Francuzi mają łatwiej, żeby go odzyskać, ale rozprowadzanie akcji i w ich wykonaniu nie jest najlepsze. Tutaj będzie walka, modne to powiedzenie, na żyletki do samego końca i myślę, że będą starali się dawać z siebie wszystko, co tylko mogą, ale na razie brakuje im może poza walką, zaangażowaniem, determinacją i chęcią skuteczności. 5 minut 48 sekund do zakończenia tego spotkania w pierwszej tercji. W dalszym ciągu w Sosnowcu jest bezbramkowo.
0: Do rywalizacji hokeistów na antenie Radia Katowice wrócimy po godzinie 21 w Kurierze Sportowym z mikrofonem po boiskach. Przypomnijmy, w piłkarskiej ekstraklasie GKS Katowice wygrał z Termaliką Nieciecza 5-1 i awansował na trzecią pozycję w ligowej tabeli. W pierwszej lidze Ruch Chorzów wygrał z Odrą Opole 2-0 i wciąż liczy się w walce o strefę barażową. Z kolei kolejnej porażki doznał GKS Tychy, przegrywając w Głogowie z Chrobrym 2-3, a Puchar Polski w halowej odmianie piłki nożnej po raz 7 w historii dla rekordu Bielsko-Biała. 3 minuty pozostały do godziny 20:00 o pełnej na antenie Polskiego Radia Katowice najnowsze informacje, a po godzinie 20:00 spróbuję poszukać odpowiedzi na pytanie, czy to prawda, że Beata Tomanek. Do usłyszenia raz jeszcze w Kurierze Sportowym z mikrofonem.

0: Minęła 20. Do rana potrwa dozorowanie terenu po pożarze lasu w miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim. Bytom pobił rekord. Chodzi o masowy taniec do jednego z utworów Snoop Dogga. Gliwice zbudują własne centrum przetwarzania danych. Ma wzmocnić usługi publiczne na wypadek awarii lub cyberataku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Strażacy opanowali pożar lasu w miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim. Ogień pojawił się po godzinie 13. Łącznie objął około 15 hektarów. W szczytowym momencie na miejscu pracowało ponad 30 zastępów straży, a także dwa samoloty gaśnicze i dwa specjalistyczne śmigłowce. Nie ma osób poszkodowanych. Jak poinformował obecny na miejscu starszy kapitan Przemysław Winek ze Straży Pożarnej w Częstochowie, działania potrwają do jutrzejszego poranka.
2: Dozorowanie pogorzeliska do godzin porannych. Około godziny 7 objechanie pogorzeliska, sprawdzenie, czy dalej zostajemy i dozorujemy pogorzelisko, czy kończymy akcję.
0: Niemal w całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: W Bytomiu padł nowy rekord świata w masowym tańcu do utworu Snoop Dogga. Na terenie Skarpy Bytom w Rozbarku 154 uczestników wspólnie zatańczyło do hitu Drop It Like It's Hot. Do próby przystąpili zarówno doświadczeni tancerze, jak i amatorzy. Organizatorzy nie kryją satysfakcji, a uczestnicy podkreślają wyjątkową atmosferę wydarzenia.
3: Dowiedzieliśmy się z internetu. Pan prezydent miasta reklamował. Przyszliśmy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No i jesteśmy zadowolone, dziewczyny zadowolone.
4: Tak, bardzo mi się podobało i coś nowego.
5: Super i mamy nadzieję, że za rok też będzie taka sama atmosfera jak dzisiaj.
6: Ogólnie przyjechaliśmy stąd z Olecka, żeby ogólnie spotkać Snoop Dogga, ale jesteśmy zawiedzeni, bo go tu nie ma.
0: Organizatorzy już zapowiadają, że to nie koniec. Kolejna edycja wydarzenia ma się odbyć w przyszłym roku. Zmodernizowane wiaty postojowe i wykarczowany teren przygotowano dla mieszkańców i turystów wypoczywających na wzgórzu Kromołowiec. Są to pierwsze jurajskie skały witające przyjezdnych z południa regionu i jedne z nielicznych, tak łatwo dostępne. Malownicze ostańce są tuż przy drodze wojewódzkiej 790. Z łatwością można dotrzeć na sam szczyt, mówi Iwona Pakuła-Włoch z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach.
7: Można się tam faktycznie na co dzień zatrzymać. Bezpośrednio przy tym wzgórzu, bezpośrednio zjeżdżając na miejsca postojowe przy wzniesieniu, a wdrapując się na szczyt tej górki, podziwiać stamtąd bardzo rozległe panoramy, bo z powodzeniem można oglądać stamtąd i zamek Ogrodzieniec, i skałę Rzędową, przy dobrych warunkach nawet skały na szczycie Góry Zborów, a w drugą stronę, patrząc w kierunku południowym, bardzo częstym widokiem są widoczne wzniesienia Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Żywieckiego.
0: Wzgórze Kromołowiec położone jest w otul

0: terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Gliwice zbudują własne centrum przetwarzania danych. Ma zapewnić ciągłość działania usług publicznych, nawet w sytuacjach kryzysowych, od awarii po cyberataki. Za realizację tej inwestycji odpowiada Śląska Sieć Metropolitalna, którą kieruje Agnieszka Olbrecht-Banach.
1: Budujemy swój obiekt miejski, na którym będziemy przechowywać, przetwarzać, robić kopie zapasowe dla danych miejskich, czyli danych ze szkół, z urzędu, z przedszkoli, tak żeby mieć to fizycznie u siebie i w razie sytuacji jakiejś związanej z incydentem móc je szybko odtworzyć.
0: Gliwickie Centrum Przetwarzania Danych powstanie do końca 2028 roku. W nocy minimalnie od 7 do 10 stopni. Jutro nadal będzie słonecznie, z wiatrem słabym i umiarkowanym. Temperatura do 26 stopni.
2: Majówka, ty i Radio Katowice.

0: Czy to prawda, że... Czy to prawda, że...
1: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Beata Tomanek razem z panem profesorem Maciejem Sablikiem.
2: Dobry
1: witamy
2: wieczór.
1: Wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj witamy wieloświątecznie, panie profesorze.
2: No tak, dzisiaj jest taki, że tak powiem, multiplikatywne święto.
1: O, jak to ładnie pan to ujął.
2: Nie, ale matka nasza Kościół przeniosła te uroczystości z trzeciego, czyli tam Królowej Polski, to przeniosła na sobotę.
3: Tak.
2: Na wczoraj.
1: Tak. Od razu przedstawimy gościa. Naszego gościa.
2: Nie jesteśmy jest ekspertem
1: sami.
2: W tym temacie.
1: No właśnie.
3: Nie wiem, czy ekspert.
1: Ksiądz Piotr Brząkali.
3: Szczęść
1: Czyli
3: Boże.
1: Można powiedzieć tak, że dzisiaj możemy sobie wybrać święto, które będziemy obchodzić. Mhm. Czy wszystkie naraz, jakby pan proponował?
2: Ja nie wiem, jak komuś starczy energii i siły, no to może wszystkie obchodzić, ale jak ktoś nie ma siły, no to niech sobie wybierze.
1: A panu, które jest najbliższe sercu?
2: To pani mnie zaraz złapała za słowo. No. Ja wiem, że jest rocznica trzeciego powstania śląskiego, tak. I to powinno być...
1: Z drugiego
2: być
1: na trzeciego
2: nas...
1: maja, tak, myślę, że to... najbliższe, widzę, że ksiądz się z nami zgadza.
2: Zgadza, no to w każdym razie.
3: Zgadzam się bardzo. Nie ujmując nic
2: pozostałym
3: wątką, to dla mnie to jest dodatkowo szczególnie ważny dzień w związku z powstaniem, bo mój dziadek był uczestnikiem tego trzeciego powstania, w związku z czym to dla mnie jest też dodatkowo taki...
2: No, mój też, także to jest dla nas w takim razie.
1: No to ja tutaj dodam, że moi obaj pradziadkowie brali udział w powstaniach śląskich.
2: To już nas pani przebiła, bo obaj pradziadkowie to...
1: No rzeczywiście... ale to znaczy, że my dzisiaj świętujemy...
2: No, tutaj
1: tak, ze szczególnym uwzględnieniem
2: tych naszych lokalnych.
1: To, co się działo w naszej historii.
3: Ja nie wiem, czy lokalnych.
2: No,
3: One są jednak z przełożeniem na taką ogólnopolskość.
2: Oczywiście. To jest, ja zresztą nie zgadzam się z taką opinią, że jedynym powstaniem udanym w Polsce to było powstanie wielkopolskie, bo te powstania śląskie, a zwłaszcza to trzecie, no to jak najbardziej było udane. No tyle,
1: no,
2: co się dało.
1: Dzięki temu powstaniu my jesteśmy w Polsce, prawda? Jesteśmy częścią Polski. Wróciliśmy. No i możemy świętować w związku z tym Konstytucję 3 maja, która też... Jest
2: teraz
1: w naszej historii.
2: Tak.
1: I my w pewnym sensie będziemy poruszać się w kierunku takiego poczucia tożsamości lokalnej, tego, co wiąże się z naszą historią i może przy okazji właśnie świętowania wydarzeń naszej historii warto o tym przypominać i włączać się swoją nieobojętnością, a wręcz zaangażowaniem i entuzjazmem w ratowanie na przykład katowickiej wieży Eiffla. Bo my takie mamy pytanie dzisiaj.
2: Czy to prawda, że w Katowicach mamy własną wieżę Eiffla, a czasami wieżę w Pizie.
1: Dwa w jednym.
2: Tak.
1: My od razu powiemy, że byliśmy, widzieliśmy, potwierdzamy.
2: Ale ani nie skrzywiliśmy tej wieży, ani nie wyprostowaliśmy, bo ta wieża jest bardzo ciężka.
1: I ona jest zabytkowa.
2: No i zabytkowa, tak.
1: Ale wieża Eiffla jest bezpieczna, a nasza niestety nie. Trzeba tam coś zrobić w tej sprawie, żebyśmy mogli tę wieżę podziwiać.
2: Chociaż ta wieża wrosła w polską tradycję, bo nawet w filmie zagrała, tak? Przynajmniej
1: tam. Tak.
2: Film.
1: Pojechaliśmy to sprawdzić, bo z wieży Eiffla widać cały Paryż, tak, dookoła. A co widać z naszej wieży?
2: Sosnowiec.
1: Proszę na przykład.
2: Polskę.
3: Na przykład. Ja miałem to szczęście, że jakby byłem 20 lat w tle, w cieniu tej wieży. Byłem 20 lat proboszczem tam właśnie, w tej parafii.
1: No to może powiedzmy, gdzie? To jest w Borkach.
3: Właściwie taka granica między Borkami a Burowcem. Gdyby używać takiego pojęcia. Teraz się to mówi Szopienice, ale generalnie to są Borki.
1: Mhm. No dlatego z wieży można było w tym oknie, które wspomnieliśmy, co zagrało w filmie, sprawdzimy to, czy to okno naprawdę to okno zagrało, czy inne okno zagrało. W każdym razie z tej wieży widać było Polskę.
3: Tak jest, dokładnie tak. Poza tym myślę sobie, że ta wieża jest też takim symbolem pewnego łańcucha, takiej ciągłości. Jak bardzo to, co dla kogoś było potrzebne do różnych celów, także gospodarczych, czy takiego rozwoju, dla nas też ma swoje znaczenie, a przynajmniej powinno mieć. To jest świadectwo pokoleń, którym też ta wieża w różnej formie służyła.
1: No i może dlatego leży przede mną petycja, która została napisana przez Fundację Śląsk wczoraj i dziś. Niemniej tutaj widnieją podpisy wielu, wielu osób, ale w pierwszej trójce jest ksiądz Piotr Brząkalik, proboszcz parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i jeszcze widnieją tam podpisy Olgierda Łukaszewicza, Michała Jędryki. Właśnie z panem Michałem udamy się tam na wizję lokalną.
2: Tak, tak. Z której przedstawimy państwu reportaż za chwilę.
0: Wizja lokalna.
4: W 1898 tutaj kopalnia zaprzestała, to była kopalnia płytka tak zwana, miała pokłady na minus 25 i na minus 50, no i tu pod wieżą jest niestety kretowisko, ale to już było znane, bo my mamy mapy z GIG-u 1898 roku. No i Cilmanowie tak to zrobili, że postawili wieżę na wyrobisku.
2: Czyli to nawet nie jest tyle wieża Eiffla, a raczej krzywa wieża. No, taka jak w Pizie.
4: Prawie że.
1: No dobrze, to może powiedzmy, że jesteśmy na wizji lokalnej. Tak. Zadzieramy głowę do góry, tak? Burowiec. Tak, czyli w Burowcu.
4: Borki,
1: tak. Tak, w Borkach. No tyle nazw, proszę, ale wieża no, ale tylko jedna.
2: A wieża jest tylko jedna.
1: Wieża tylko jedna, właśnie patrzymy na nią, wieża wodna. Początkowo. No i wieżą mamy pytanie. To pytanie trochę ściągnęliśmy od pana Michała Jędryki.
2: Czy to prawda, że w Katowicach jest... No teraz mam wątpliwości, czy zapytać tak jak myśmy planowali wieża Eiffla, czy raczej wieża Krzywa. Krzywa wieża w Pizie.
1: No to ona jest w ogóle wyjątkowa, bo to mamy dwa w jednym, panie profesorze.
2: Tak.
1: No właśnie. No i podobno ze szczytu, a próbujemy go tam wypatrzeć, widać Tatry.
2: Na razie nawet nie widać szczytu, także to...
1: Wysoko,
2: tak.
1: Jesteśmy w świetnym towarzystwie. Jest z nami pan Michał Jędryka, pisarz, który opisał tę wieżę, i pan Benedykt Kocur. Panowie walczą o nią.
5: A się wychowałem w jej cieniu, bo mieszkałem niedaleko stąd, po drugiej stronie nasypu kolejowego, czyli właśnie to jest Burowiec, to Dobrówka Mała na granicy. Moja mama do dzisiaj tam mieszka. No i ta wieża jakby zawsze była na horyzoncie.
4: Proszę. Mam zdjęcie i na horyzoncie jest właśnie nasza wieża, tak?
1: No podobno jedno z okien zagrało w filmie Kuca. To, co prawda?
4: Nieprawda. Znaczy się symbolicznie wieża zagrała, dlatego że zresztą państwo zaraz zobaczycie, cała wieża była oszklona tak szkłem zbrojonym. Szkłem, przez które nic nie widać. Światło wchodzi wprawdzie, ale nic nie widać. I faktycznie jest tak, że internet dudni, że były tam teleskopy nawet u góry, gdzie powstaniec śląski drugiego powstania, Olgierd Łukaszewicz, patrzył właśnie, jak ja mówię, na wschód, żeby zobaczyć polską armię, polskie dziewczyny i polskie Tatry. Tatry faktycznie widać.
1: No właśnie, to było nasze drugie pytanie dzisiaj.
4: Ale tylko dlatego, że te okna, o której pani redaktor mówi, one są wymienione już i są normalnie przeszklone, normalnym szkłem. Ale zobaczymy też okna, które jeszcze nie są wymienione i zobaczycie państwo najsłynniejszą na świecie dziurę w oknie, pokażę również, która jest znana już na całym świecie. I to jest właśnie okno oszklone szkłem zbrojonym.
2: Mimo tego zbrojenia.
4: Ktoś strzelał, bo to jest dziura od poszczału. Zresztą państwo zobaczycie, są dwie, trzy takie dziury, ale ta jest bardzo słynna, bo to jest dziura na zachód i przez tą dziurę każdy fotograf, który jest tutaj w okresie zachodu słońca, musi zrobić zdjęcie właśnie zachodu przez tą dziurę. Państwu pokażę.
1: Rozumiem, że ma pan kolekcję takich zdjęć.
4: Tak, no, ale zapraszam również na naszą stronę internetową.
1: Czyli co, wchodzimy, czy jedziemy?
4: No jak pani chce, pani redaktor, mamy schody zabytkowe, 36 metrów do góry. Zapraszam, ale niekoniecznie. Można też wjechać windą.
2: A czy to jest, bo właśnie pan powiedział, że to nie jest wieża wodna, tylko wieża ciśnień.
4: Bo jest różnica. Polska, nazwijmy to, nauka techniczna, tak powiedzmy, ja jestem troszeczkę po fachu, bo jestem po inżynierii środowiska Politechniki Śląskiej, wieże wodne służyły tylko i wyłącznie do szybkiego napełniania na przykład lokomotyw. I wieże wodne są najczęściej przy dworcach kolejowych. Na przykład wieża w Katowicach na drugim peronie, ona jest wprawdzie wysoka, ale nie jest tak wysoka jak ta. I ta wieża wodna, albo mamy wieżę przykładowo w Piekarach też, Zabrzu, tak? To są typowe wieże wodne, które służyły do szybkiego, miały zbiornik wodny i służyły do szybkiego napełnienia na przykład lokomotyw, tak? Natomiast wieża ciśnień ma funkcję oczywiście również wieży wodnej. Też miała nasza wieża potężny zbiornik 800 metrów sześciennych, czyli 800 ton. Zaraz Państwo zobaczycie, na jakiej wysokości to wisiało. 800 ton plus zbiornik, liczymy, że to ważyło łącznie 1000 ton i to wisiało na wysokości 55 metrów, tak? I wtedy ten zbiornik napełniony nie tylko był zasobnikiem wody, ale również wytwarzał ciśnienie. Ciśnienie wody o tutaj w naszym przypadku 5,5 atmosfery, czyli 55 metrów słupa wody przy dopuszczalnym ciśnieniu, które do dzisiaj zresztą jest w instalacjach 6 atmosfer, czyli 60 metrów, tak?
2: Więc i to, przepraszam, ta woda to płynęła do osiedla tutaj gdzieś, czy do huty, tak? No bo to właśnie jest pytanie, po co to ciśnienie, nie?
4: Ciśnienie było po to, żeby właśnie zasilić nie tylko hutę, zasilało 3 zakłady huty, bo tych hut było kilka. My mówimy o jednej hucie, ale ich było kilka zakładów, więc ta wieża zasilała 3 zakłady na terenie, nazwijmy to huty Szopienice, okoliczne osiedla, łącznie z tym osiedlem, o którym mowa w Ołowianych Dzieciach, właśnie tych familokach, których już nie ma, a one się znajdowały w linii prostej od naszej wieży w odległości około 1000 metrów na południe.
1: Panie Michale, pan już był tutaj w środku, w tej wieży?
5: Kiedyś wpuścił mnie dozorca, jak byłem dzieckiem, ale zajrzałem tylko do środka. Nigdy nie byłem na górze. Zresztą kiedyś to wyglądało inaczej, dlatego że tutaj produkowano śród, więc to jeszcze był dodatkowy aspekt tej wieży. Ona nie wiem, kiedy zatraciła swoją funkcję wieży ciśnień, ale potem jeszcze ją jakby zaciągnięto raz do pracy.
4: W 1973 roku zostały sporządzone nowe rysunki i plany przebudowy tej wieży. Posiadamy te rysunki, bo otrzymaliśmy to od fanatyka, powiedzmy, tej wieży również, który pracuje w Baterpolu, a Baterpol jest jak gdyby następcą huty Szopienice i posiada archiwum huty Szopienice i tam on znalazł właśnie, zresztą pokażę Państwu rysunki z 73 roku, które później służyły do przebudowy tej wieży z wieży ciśnień na wieżę odlewniczą, jaką jedną z dwóch zresztą w Europie, gdzie odlewano obuw, śród ołowiany, który służył dla celów technologicznych. Myślałem, że to tylko na bażanty i kuropatwy.
1: Ja też tak pomyślałam.
4: Ale produkcja była...
2: Zające ewentualnie.
4: Tak, produkcja była, proszę Państwa, w wysokości 100 ton miesięcznie. I wobec tego, gdyby tak faktycznie tylko na te bażanty i lisy, kuropatwy, to by tego już właściwie nie powinno być w Europie, bo wszystko wystrzelane.
1: Wystrzelane, tak jest.
4: Nie, ale powiem Państwu, do czego to służyło jeszcze. Ten właśnie śród ołowiany służył przede wszystkim do takie podstawowe cele. To było przy budowie statków i okrętów i łodzi. Kil, który się znajduje w łodziach, musi być obciążony.
2: Tak,
4: wypełniano śrutem po to, żeby łódka, czy jacht, czy kuter był stabilny na wodzie, tak? Właśnie jak Polska weszła do Unii w 2004 roku, zabroniono tego i ostatni wytop śrutu był w 2005 roku. Ten śrut służył również do tego, aby przykładowo obciążyć lokomotywy, bo lokomotywa jak rusza i ma 40 wagonów z tyłu pełnych, to ona się ślizga. I z przodu i z tyłu lokomotywy miały obciążnik po 5-6 ton ołowiu po to, żeby właśnie się przy rozpoczęły, tak, żeby się bardziej dociążyły i żeby się koła nie ślizgały.
2: W dalszym ciągu istnieje problem tych ślizgających się lokomotyw, to jak to się teraz... I zakazali śrutu,
4: Nie, w tej chwili są inne. Mniej wagonów ciągną.
5: No ale wracając jeszcze do tej spornej nazwy, to może ani nie wieża ciśnień, ani nie wieża wodna, tylko ołowiana wieża. Bo tutaj ołów też wpłynął na życie tej budowli.
4: Ja w ostatnim czasie, zresztą na pewno wspomnimy za chwileczkę, napisaliśmy wniosek dotacyjny, a miesiąc temu gdzieś mniej więcej napisaliśmy również petycję do pana marszałka województwa, którą zresztą podpisał również pan Michał. Podpisali proboszczowie z tej dzielnicy, podpisał pan Olgierd Łukaszewicz, który grał w tej słynnej
1: okiennej scenie,
4: tak. I poza tym ponad 300 mieszkańców tutaj dzielnicy podpisało. No i tam ja użyłem takiego sloganu, że ta wieża jest wieżą tych dzieci, ołowianych dzieci, jak również ich dzieci. No bo te dzieci ołowiane no jeszcze tutaj mieszkają, tak, ale są również już następne pokolenia, dla których chcemy tę wieżę uratować i żeby była symbolem tych ołowianych dzieci po prostu.
5: Jest to jeden chyba z najbardziej charakterystycznych punktów Górnego Śląska. Raz, że ta wieża jest wieżą graniczną, czyli właściwie Śląsk się zaczyna od tej wieży, bo tam już jest Sosnowiec, a tu już jest Górny Śląsk, czyli Zagłębie Śląsk. Dwa, że ona zawsze jest, ona stoi dość wysoko, więc właściwie ona jest...
1: To jest najwyższa wieża u nas?
4: Technologicznie jest to najwyższa wieża w Europie.
1: A, nawet?
5: Tak, więc jest to najwyższa wieża w Europie, a poza tym, no, jak już szukamy właśnie porównań i metafor, no nie dorobiliśmy się ani wieży Eiffla, ani wieży w Pizie, natomiast mamy wieżę na Borkach, czy w Borkach. No i ona jest piękna, poza tym jest to też fragment dziedzictwa Zilmanów, które zostawiło nam Nikiszowiec, Giszowiec, to jeszcze niedaleko bardzo interesujący budynek dawnego szpitala, też jest ich projektu. Cechownie, czyli dawno tam, gdzie resztki huty Uteman, które zostały. No i właśnie tę wieżę.
1: Czy ona jest wciągnięta na listę zabytków?
4: Tak, ona jest na liście śląskich zabytków pod ochroną Śląskiego Konserwatora Zabytków.
1: Który też podpisał się, widziałam, pod tą petycją.
4: Też się podpisał, tak jest.
2: To kto właśnie chce wyburzyć tę wieżę?
4: Nikt nie chce wyburzyć, tylko chodzi o to, że bez dotacji tej wieży się nie da zrobić. W sposób komercyjny jej się nie da zrewitalizować, tak? A mamy plany dosyć szerokie, bo chcemy tutaj właśnie, jak państwo stoicie, właściwie na parterze tej wieży, z tym, że ten parter to ma 12 metrów wysokości. Następne kondygnacje są też 12-metrowe. Na tym parterze jak gdyby chcemy tutaj właśnie Izbę Pamięci, jak się to mówi ładnie.
1: Czyli muzeum.
4: Tak, ale również możemy i chcielibyśmy tutaj zachować pamiątki po ołowianych dzieciach. Przecież mamy różnego rodzaju dokumenty, pani doktor z tamtego czasu już są dokumenty, zdjęcia. Jest no samo opowiadanie pana Michała, które też tutaj można dzieciom przecież pokazywać. I pokazywać dzieciom przede wszystkim, do czego to służyło. Bo nikt nie wie, do czego służyła wieża ciśnień czy wieża wodna. Tutaj moglibyśmy sprowadzać wszystkie klasy szkół podstawowych z województwa, praktycznie całego. Tutaj dodam do pana Michała, bo ta wieża, do tego co powiedział pan Michał, ta wieża stoi w tak zwanym trójkącie trzech cesarzy. I dlatego tu był ten motyw kuca, że ta akurat wieża jak gdyby powodowała, czy wywoływała tą chęć walki w tym drugim powstaniu śląskim, aby właśnie połączyć się z Polską i tak dalej.
1: Widok, ta perspektywa.
4: I ten film również by znalazł tutaj na pewno swoje miejsce jako właśnie pewna wizja, pewne opowiadanie o tej wieży.
5: W Pradze też jest wieża ciśnień, zresztą położona bardzo wysoko, jakby nad Pragą. Tam chyba Czerny zrobił takie instalacje, które bardzo mi przypominają to, co jest pod Johanna Brossa dawnym browarem. To się chyba nazywa Rzeźnie Winiątek, ma bardzo kontrowersyjna rzeźba takich dzieci o dużych głowach, powiedzmy. U Czarnego one się wspinają na wieżę wodną i jest tam chyba najdroższy hotel na świecie, bo on liczy tylko jeden apartament, który jest na górze wieży ciśnień. No,
1: może apartament to jest jakiś... z widokiem.
5: Tak, z widokiem.
1: Jakaś droga, to co? Jedziemy na górę?
4: Jedziemy na górę. Tak na marginesie muszę powiedzieć, że ja już tutaj spałem na samej górze. Wrażenie jest
2: nie. A kąpał się pan?
4: Nie. Tutaj jeżeli ktoś chce, to jeszcze ma szansę wysiąść.
1: Rozumiem.
4: A jeżeli nie, to
1: jedziemy.
4: Jedziemy całkiem na górę, a potem będziemy zjeżdżać piętrami w dół. Jedziemy w tej chwili na czwarte piętro, to jest około 48 metrów nad terenem.
5: Dodam na marginesie, że mam lęk wysokości.
4: Aha. A ja w międzyczasie pokażę państwu przepiękne... Aha, to jest ta scena właśnie z filmu Sól Ziemi Czarnej. To było nagrywane, bo ja rozmawiałem z Olgiertem Łukaszewiczem w studio w Łodzi.
0: Czy to prawda, że... Czy to prawda, że...
1: Czy to prawda, że Katowice mają swoją wieżę Eiffla? Z tym pytaniem udaliśmy się na naszą wizję lokalną i razem z panem Benedyktem Kocurem, prezesem Fundacji Śląsk Wczoraj i Dziś oraz z Michałem Jędryką, pisarzem, autorem między innymi książki o ołowianych dzieciach, jesteśmy w Borkach, w wieży. Jesteśmy wysoko, kilkadziesiąt metrów nad ziemią i z tej wysokości patrzymy na Katowice, na Śląsk, na Tatry, ale również na historię tego zabytku.
0: Wizja lokalna.
4: Podobno to pan Michał może potwierdzić. Jak tutaj był wytop, to wyglądało, jakby ta wieża płonęła, bo cała się dymiła.
1: Czyli wyglądało tak, jakby to był pożar. Tak. A my teraz jesteśmy na czwartym piętrze, czyli jak wysoko nad ziemią?
4: 48 metr nad terenem, tak? Mhm. I tutaj właśnie zaczynała się ta rura, gdzie jest otwór pod nami. I tutaj spadał właśnie ten śród, no ponad 50 metrów aż do piwnic, tak? Widzimy rurę tam na tym zdjęciu drugim, na tym dolnym. To jest właśnie taka rura to była, o średnicy 1 metra, i ten spadający śród był chłodzony powietrzem. Wentylatory stały na dole po prostu i chłodzono w przeciwprądzie tak zwanym. Jesteśmy w miejscu, gdzie kończy się winda, jest maszynownia nad nami. Możemy też jeszcze wyżej wejść, tylko niestety.
1: Ale już po schodach.
4: Ostatnie 6 metrów po drabinie. No i właśnie to jest ten schemat tego, co chcemy zrobić, tak?
2: Strada.
4: Na dole, ta część wystawowa, to tam na dole byliśmy.
1: Tam, gdzie byliśmy, na parterze, tak?
4: Potem jest 6 kondygnacji, których na razie nie ma. Chcemy je dopiero wprowadzić. Fitnessu dla młodzieży tutaj lokalnej, żeby się nie nudziła. To jest około 600 metrów kwadratowych. No i ta ostatnia część, różowa estrada, tak, czy kawiarenka.
1: Czyli my jesteśmy teraz na tej estradzie,
4: nie,
1: tak?
4: Nie, jesteśmy poniżej. My jesteśmy pani redaktor, na tej pierwszej pomarańczowej, tak?
1: Okej, dobrze.
4: Niestety na tą ostatnią kondygnację trzeba będzie wejść również później schodami. No i tam jest ten przepiękny widok. Jeżeli ktoś ma ochotę, to ja zapraszam na górę.
1: Drabiną trzeba wejść.
4: Tak, która tutaj stoi.
1: Okay. Panie Michale, i jak wrażenia z tej pierwszej wizyty wewnątrz?
5: Pierwsze jest takie, że żeby zapracować na panoramę, trzeba się nawspinać. Ten majestat jest widoczny, że to jest jednak potężna budowla, industrialna budowla, to też ważne, bo to nie służyło chyba ludzkiej przyjemności, tylko jednak było to narzędzie pracy, zresztą miało różne funkcje. Natomiast no... Próbuję sobie wyobrazić właśnie tą wieżę w nowej funkcji, z estradą, ze zwiedzającymi. No, na pewno byłby to mocny punkt na mapie Górnego Śląska.
1: Bo właśnie pan napisał w swoim artykule, że to jest katowicka wieża Eiffla. Moglibyśmy powszechniać takie powiedzenie?
5: Ja bym powiedział
1: pasuje
5: tak,
1: do niej.
5: To się wzięło stąd, że postawiłem tezę, zresztą dość oczywistą, że na Górnym Śląsku nie mamy Wawelu, nie mamy Zamku Królewskiego, nie mamy Wersalu, nie mamy wieży Eiffla, nie mamy też wieży w Pizie. Natomiast właśnie nie niestety. Za to mamy obiekty, które są bardzo często postindustrialne, z których też możemy być dumni i na pewno takim obiektem jest wieża, w której w środku się znajdujemy. To po prostu jest jakby inny, jakby to powiedzieć, to inny zasób zabytków. Więc Śląska wieża Eiffla, no może wieża Cillmanów bardziej. Oni byli autorami.
1: Katowice z wieży Cillmanów. Może będziemy upowszechniać właśnie tą nazwę.
4: No są tutaj przepiękne wschody słońca, zwłaszcza właśnie latem, jak jest albo po burzy, po nocnej burzy, to faktycznie widać Tatry. I to nie tylko jakiś tam jeden szczyt czy coś, całe granie. Ktoś nawet w tej chwili w internecie zrobił taki kolaż, że te Tatry widać znad Spodka czy tam gdzieś. Troszeczkę przesadził, ale stąd faktycznie widać to. Ja widziałem, tak.
2: Jeszcze trochę zależy od warunków atmosferycznych, nie? To...
4: Tak, tak, musi być
1: dosyć... Jak wszystkie widoki.
2: Ja kiedyś widziałem widoki nawet z ulicy Kościuszki. No takie były, taka była jakaś sytuacja, że patrzę, jechałem Kościuszki i patrzę, a tutaj jakbym w góry jechał. No.
5: Ja raz widziałem, jadąc do Krakowa tą trasą, że w pewnym momencie byliśmy na takim pagórku chyba wzniesieniu i rzeczywiście te daty się wyłoniły, jak w ta Morgana. Były, za chwilę zniknęły i to no, piękne zjawisko.
4: Zresztą, proszę Państwa, będziemy za chwileczkę spróbowali spojrzeć w tamtym kierunku, bo jest... No, każda z wież Cillmanów ma jeden charakterystyczny element architektoniczny, a mianowicie każda z nich ma balkonik na drugim piętrze, znaczy u nas na drugim piętrze, no dla Julii, żeby ten warkocz mogła spuścić na dół.
5: Jest spory warkocz przy tej wieży.
2: No ale a gdzie był ten zbiornik wodny? Tutaj?
4: Właśnie, zbiornik, jesteśmy w tym zbiorniku w tej chwili. Zbiornik był aż do tego kołnierza betonowego tutaj, jak pan widzi. On się tam kończył. Schodził w dół i zszedł na trzecie piętro, pokażę, tam gdzie się kończą schody. To było 800 metrów sześciennych według rysunków, czyli 800 ton plus zbiornik, tak jak już powiedziałem dzisiaj, 1000 ton wisiało na tej wysokości. To jak na tamte czasy, trzeba jeszcze jedną rzecz dodać. Ta wieża to jest jedna z pierwszych konstrukcji żelbetowych na Śląsku. Wszystko inne było murowane. Jedna z wież Cillmanów, właśnie ta na Giszowcu w parku, jest murowana. Ona nie jest żelbetowa. Ta jest żelbetowa i ta, która stoi na Utemanie, też jest żelbetowa. Także to były...
1: Z tego samego czasu mniej więcej
4: chyba pochodzą. Tak. Tutaj profesor Drobiec z Politechniki Śląskiej nam opiniował już naszą wieżę. No i on tutaj widzi... No, 3-4 podstawowe dziecięce choroby i błędy konstrukcji żelbetowej, tak? Jedną z nich to jest właśnie to, co tutaj widzimy po stronie zachodniej. Niestety jest perforacja tej ściany, ale tam widać wyraźnie, że na przykład jest ta konstrukcja przezbrojona. To znaczy pręty stalowe są położone za blisko siebie. Drugi błąd to jest taki, że one nie mają odpowiedniego przykrycia betonem. Pręty pracują, bo po to są, w sensie konstrukcyjnym, no i w pewnym momencie odskakuje ten beton.
1: No tak, ale ta wieża przecież, ona już tu stoi.
4: I stoi. Lat? Zrobił tyle błędów i jeszcze stoi.
1: No. Jak długo ona tu stoi? Stało?
4: No to jest już 1913-14, tak? Czyli 110-112 lat już na pewno tutaj stoi.
1: Błędy nie zaszkodziły.

0: Jak, Michale, widać Tatry?
1: Ja nie widzę. Znaczy widzę elektrociepłownię w Jaworznie.
2: Na prawo, na prawo, na prawo. Tam, gdzie jest ten komin na utemanie jeszcze. I jeszcze troszkę w prawo. I na horyzoncie bardzo daleko.
1: Znaczy no, jest coś, co jest na pewno wyższe. Jest taki jakiś zarys gór. Ale taki bardzo, bardzo zamglony.
3: Panie redaktor, proszę.
4: Będę łapał.
0: I gdzie te Tatry?
5: Tam, na prawo.
2: Ja podejdę, to pani trochę pokieruje.
0: Tak.
6: Jak pani popatrzy, tu widać tą drugą wieżę też. Widzi pani
0: tak,
6: ją?
0: Tak, widzę.
6: To za tą wieżą jest osiedle. To już jest, to ja nie wiem, czy to nie jest Jaworzno. I za tymi budynkami widać...
0: Zarys
6: grani
0: Tatr. A widzę, tak. Teraz jak mi pan pokazał, to widzę.
6: No.
0: Jesteśmy przy tej słynnej dziurce.
2: Tak, tak, ale...
1: To jest, żeby kościół wycelować.
2: Proszę bardzo.
6: Tak wygląda zachód słońca przez tą dziurkę.
1: Pięknie.
6: To jest ta dziurka, żeby można porównać. Tego nie widać, ale tu wokół tej wieży są zapadliska. Pokopalniane. Mhm. Najgłębsze ma 12 metrów i podobno na to mówiliście kuksy. Mhm. Dlatego to się nazywa kuks.
0: Kuks.
1: Mhm. Znaczy dla mnie kuks to jest udział w akcjach kopalni albo zakładów przemysłowych.
0: Tak, ileś kuksów, nie? No. Ale to kiedyś tak było.
1: Kiedyś.
6: Tak, ale podobno oni też na to mówili tutaj kuksy. I one faktycznie są, tylko ich nie widać, bo są zarośnięte i wygląda, że to jest jakby równa warstwa.
1: No myśmy mówili o końskich dołach.
6: A to są, to jest wokół wieży, to są...
0: Te kuksy,
6: tak?
1: Nazwa Końskie Doły znowu brała się stąd, że wybierano tam piasek na podkłady do kopalni i konie przy tym pracowały, więc jakaś ludność nazwała to Końskimi Dołami.
6: No i tutaj mamy taką panią, która współpracuje z nami z osiedla Borki. No to ona mówi, że tutaj nie było hałd. Jak była małą dziewczynką, to na sankach zjeżdżano do tej dziury w dół, bo nie było hałd, nie? Nie zjeżdżano z hałdy, tylko
0: właśnie... Pan też się tak bawił, panie
1: Michale? Nie, no to pamiętam Końskie Doły i to rzeczywiście były takie miejsca, gdzie dzieciaki urywały się dalej poza podwórko i to były takie... No dzikie tereny dla nas, tak?
0: Bo to tam, fajne.
1: Tak, fajne. I można rzeczywiście było zjeżdżać na sankach i zjeżdżało się w dół, tak.
5: Ktoś tu ściankę taką zaprojektował.
6: Tak, i pomysły naprawdę...
0: No aż się prosi, żeby się tu powspinać.
6: Napracowali się studenci, powiem szczerze.
0: Fajne pomysły.
5: Jakie pomysły?
6: Różne pomysły. Wertykalny rynek, czyli co?
0: O, tu jest kawiarenka, widzę.
6: Tak, no na każdym piętrze coś innego. Ale powiem szczerze, tu jest 27 pomysłów, a ten nasz jest 28. Bo ja im nie zdradziłem tego pomysłu. Aha. Oczywiście.
7: Kronikarze swoich czasów.
6: A łona stoi, niczym kobieta wiekowo, co się bliznie wstydzi, co twarzy nie chowo. Wciąż bardzo dumno i widać szczęśliwo wielce. Cieszy się, że zaś łożyło jej serce. Bo Weisse Turm, co na Borkach góruje, ma swe korzenie w ziemi. Kaj ludzie serdeczni i dobrzy. Kaj wieża jest między swoimi.
0: No i to jest wiersz napisany przez panią Arletę Gabrysiak.
6: Tak, polonistkę z Lublińca. I ten wiersz jest w kapsule czasu na wieży. Mamy iglicę na tej wieży. I w tej iglicy jest właśnie kapsuła czasu z tymże wierszem. Podpisali ten wiersz, to był rok 2020, czyli szalał COVID, ale podpisali wszyscy, i wojewoda, i prezydent miasta, i konserwatorzy, i proboszcz, i autorzy, i tak dalej. Mamy tutaj kilkanaście pięknych podpisów.
0: Co jeszcze jest w tej kapsule?
6: Są różne elementy z tamtego czasu. Jest pendrive, gdzie mamy historię COVID-a, tak, ówczesnego. Teraz się śmiejemy, ale wtedy to nam nie było do śmiechu za bardzo.
0: Czyli kapsuła czeka.
6: No ktoś ją może znajdzie.
0: Kiedyś.
6: Za 100 lat, za 200 lat może.
1: Zmieni na nowo.
6: Tak. Myśmy tutaj nie znaleźli informacji projektowych, w archiwum miasta Katowic nie ma żadnych dokumentów, więc nie wiemy, gdzie ten kamień węgielny jest na przykład posadowiony. Tak?
0: No, czyli jeszcze tutaj kilka sensacji może się znaleźć. Przypomnę, że dzisiaj jesteśmy z księdzem Piotrem Brząkalikiem, naszym gościem. Mówimy o śląskiej, naszej katowickiej wieży Eiffla. Chcemy ją uratować. Czy to się uda?
4: Mam nadzieję. Bardzo w to wierzę. I bardzo bym chciał. Myślę sobie, że to jest taka wieża, która ma nam naprawdę bardzo dużo i do powiedzenia, i do pokazania. Taka przestrzeń w tej okolicy niezwykle wyjątkowa, z całą niesamowitą historią, z takim zaangażowaniem ludzi. A poza tym myślę sobie, że w tej naszej takim zafiksowaniu teraźniejszością bardzo ważne jest wracanie, pielęgnowanie śladów przeszłości i tych, dzięki którym no, cieszymy się pięknem widokiem, konstrukcją, pomysłem. Ja ostatnio bardzo często mówię o tym, że my się musimy nauczyć na nowo takiej świadomości, że jesteśmy tylko ogniwem w łańcuchu. I nie wszystko się od nas zaczyna. My bardzo dużo zawdzięczamy tym, którzy byli przed nami. I tego typu architektoniczne czy cywilizacyjne konstrukcje, że tak to powiem, są tego świetnym świadectwem, a my mamy obowiązek o to dbać.
0: A czy święta nam o tym przypominają? Czy to jest okazja do tego, żeby właśnie tak obrócić głowę wstecz i dojrzeć tam takie perełki?
4: Myślę, że powinny. Nie wiem, czy tak robią, ale myślę, że powinny. Poza tym myślę, że ta wieża, ja miałem to szczęście być na samej górze, być w środku, patrzeć przez to jedno z tych okienek, nie wiem, czy te, które zagrało w filmie, ale myślę sobie, że to jest następny element. Jeśli by się udało, żeby ktoś tam usiadł w przyszłości i mógł popatrzeć na przestrzeń, to też nabieramy takiej lekcji dystansu do tego, co jest na ziemi. Zobaczyć, co jest przed, przestrzeń, przyszłość. My się cały czas koncentrujemy na teraźniejszości, a to też jest świetna podpowiedź, żeby zobaczyć, nawet z takim oddechem, jaka jest przestrzeń przede mną.
0: Zwłaszcza, że tam jest przestrzeń. To jest jeszcze taki teren nie do końca zabudowany. W związku z tym można się rozpędzić w tym patrzeniu.
4: Tak, dokładnie tak.
5: No może stamtąd co prawda nie widać, ale widać góry.
0: No właśnie. Próbowaliśmy. Tak, bo to jest podobno, bo takie też mieliśmy pytanie, czy to prawda, że z Katowic widać
5: góry? No tak, widać. Tatry, oczywiście. Tak.
0: Góry, Tatry. I widać, pan widział?
5: Znaczy, wydawało mi się, że widziałem, ale zostańmy przy tym. Bo to jeszcze zależy od warunków oczywiście pogodowych. Także
0: ksiądz widział Tatry?
4: Nie.
0: Zwierzę?
4: Nie. Nie miałem tego szczęścia.
0: No właśnie, musi być idealna pogoda i przejrzyste powietrze. Tak więc zachęcamy, proszę odwiedzać wieżę, proszę się nią zachwycać. No i nie pozwolić jej się...
5: zginąć. Rozpaść się, no bo to ta wieża, ona nie jest w najlepszym stanie. Co prawda, myśmy tam jechali windą. Ja nie wiem, czy ksiądz wchodził po schodach tam?
4: Nie.
5: Dobrze.
0: Ale można.
5: No można tam wejść po schodach, także to jest też dla takich turystów ekstremalnych. Ale no mimo wszystko widać, że tam ząb czasu już sporo ją nadgryzł. Nawet w pewnych miejscach to ona prześwituje. Tak. Bo to ten żelbet
0: ślicznie
5: jest...
0: Ślicznie to wygląda,
5: ale to jest bardzo groźne dla całości.
0: Dla konstrukcji. I są plany całkiem fajne na zagospodarowanie tej wieży. Brakuje, jak wiadomo, nie inwencji, tylko wsparcia.
5: I w związku z tym jest ta petycja skierowana do
0: marszałka województwa śląskiego. Proszę państwa, życzymy już dzisiaj spokojnego wieczoru. Proszę pamiętać, że za tydzień znowu się spotykamy. Będziemy mieli zupełnie inne pytanie. prawda? A 12 czerwca czekamy na wszystkich, których fascynuje historia. Zapraszamy również naszego gościa, księdza Piotra Brząkalika, na trzeci już zjazd domowych kronikarzy. To są właśnie ci ludzie, którzy nie boją się patrzeć wstecz i zapisywać to, co pamiętają. Jesteśmy dumni z naszych laureatów, będziemy ich Państwu przedstawiać. No i dobranoc.
5: Dobranoc Państwu.

0: Minęła 21. Duży pożar w Gliwicach. Ogień pojawił się w rejonie hali przy ulicy Dubois. Katowice uczciły dwie rocznice: uchwalenia Konstytucji 3 maja i wybuchu III Powstania Śląskiego. Czwarty satelita firmy EyeSight dla polskiego wojska został pomyślnie umieszczony na orbicie okołoziemskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Pożar i duże zadymienie w Gliwicach. Ogień pojawił się przy ulicy Dubois w rejonie dawnej fabryki drutu. Z informacji przekazanych przez Gliwicką Straż Pożarną wynika, że pali się materiał po wyburzeniu jednej z hal. Pożar nie został jeszcze opanowany. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Miasto apeluje w mediach społecznościowych, aby unikać tej okolicy. Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Na miejsce zadysponowano też zastęp rozpoznawczo-pomiarowy, który będzie na bieżąco monitorować jakość powietrza. Kwiaty pod pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach złożyli dziś przedstawiciele regionalnych i ogólnopolskich władz oraz instytucji. W ten sposób uczczono dwie rocznice: uchwalenia Konstytucji 3 maja i wybuchu III Powstania Śląskiego. Gromadzimy się pod biało-czerwoną flagą, zwraca uwagę marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Zawsze to jakiś czas do refleksji, do patrzenia jak było, ale bardziej musimy patrzeć, co będzie. Dzisiaj żyjemy w zasobnym, wolnym, demokratycznym kraju. Dziadowie, pradziadowie walczyli o coś i dzięki temu możemy żyć tak, jak żyjemy. Nie zepsujmy tego czasu.
0: Konstytucja 3 maja była pierwszym takim dokumentem w Europie i drugim na świecie. Uchwalono ją w 1791 roku. Trzecie Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Był to zwycięski zryw Ślązaków w walce o przynależność do Polski. Bociany to symbol wiosny. Niestety mogą być też uciążliwe, szczególnie wtedy, gdy mają gniazdo tuż przy budynku mieszkalnym. W takiej sytuacji jest pan Zbigniew Wydmuch, mieszkaniec Panek, który od kilku lat stara się eksmitować ptaki z własnej posesji. Na swój koszt postawił w zeszłym roku słup i platformę na gniazdo, w miejscu wskazanym przez gminę, w którym nikomu by nie przeszkadzały, ale jak mówi, ptaki wróciły.
3: Z tarasu czy z części budynku nie można było korzystać, bo komplet tarasowy musiał zostać sprzątnięty, był zbrudzony, sanitarny. Gdyby ten słup był powiedzmy 4 metry dalej, byłbym z tego zadowolony, w ogóle by mi to nie przeszkadzało. Ale to gniazdo było takie, no spadały gałęzie i tak dalej. I ono w tym roku spadło. Samo były różne wichury i tak dalej.
0: W tej sytuacji ptaki przeniosły się na drugą stronę ulicy, na słup energetyczny, na którym znajduje się platforma pod bocianie gniazdo. Próbują jednak cały czas odbudować to w starej lokalizacji. Dostaliśmy informację o celowym płoszeniu bocianów, mówi Natalia Zapała z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
4: Zgodnie z artykułem 131 ustawy o ochronie przyrody, osoba, która bez zezwolenia narusza zakazy względem gatunków chronionych, podlega karze aresztu lub grzywny. Co należy jednak podkreślić, bociany przywiązują się do obranych przez siebie lokalizacji i co roku wracają do tych samych gniazd.
0: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska o sprawie poinformowała policję w Kłobucku, która teraz musi wyjaśnić, czy gniazdo samo spadło, czy zostało zrzucone specjalnie i ptaki są płoszone. Czwarty satelita firmy EyeSight dla polskiego wojska został dziś

0: pomyślnie umieszczony na orbicie okołoziemskiej. Tak wynika z transmisji na żywo firmy SpaceX, której rakieta Falcon 9 wyniosła satelitę wraz z innymi ładunkami. Jak przekazał wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, dzięki temu budowana jest konstelacja radarowa Polsaris, dzięki której Wojsko Polskie zyskuje zupełnie nowe zdolności obrazowania Ziemi bez względu na porę dnia czy warunki atmosferyczne. Współzałożycielem, prezesem i dyrektorem generalnym firmy ISAI jest pochodzący z Katowic Rafał Modrzewski. Noc będzie bezchmurna, a w jej trakcie temperatura minimalna od 7 do 10 stopni. Jutro w ciągu dnia nadal słonecznie i ciepło. Temperatura do 26 stopni.
1: Z mikrofonem po boiskach.
2: Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. Polscy hokeiści grają z Francją w Mistrzostwach Świata Dywizji I A w Sosnowcu. Pierwsza runda żużlowej Grand Prix dla Kacpra Woryny. W Radiu Katowice czas na sportowe podsumowanie weekendu. Raków Częstochowa za porozumieniem stron rozwiązał umowę z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Jak poinformował klub w komunikacie, decyzja taka została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika z rezultatu finału Pucharu Polski, w którym w sobotę Raków przegrał z Górnikiem Zabrze 0-2. Nazwisko nowego trenera Rakowa mamy poznać już jutro. Teraz przenosimy się do Sosnowca. W drugim dniu Mistrzostw Świata Dywizji I A w hokeju na lodzie Polska gra z Francją. Ten mecz obserwuje Tadeusz Musioł.
3: I także w drugim swoim meczu. I Polacy wczoraj grali słabo z Ukrainą, ale wygrali. Dzisiaj grają dobrze z Francuzami i prowadzą po dwóch tercjach. Mówiłem Państwu jeszcze w pierwszej odsłonie, jak ważne są formacje specjalne. Wybroniliśmy 5-minutowe osłabienie na początku meczu. Później nie wyszła nam gra w liczebnej przewadze, ale w drugiej tercji ten element funkcjonuje już znakomicie. 24 minuta gry, strzał mocny w bramkę reprezentacji Francji. Papillon odbił krążek, ale prosto na kij Patryka Krężołka. Ale ten nie oddał strzału natychmiast, tylko jeszcze zwiódł do prawej strony bramkarza francuskiego i otworzył sobie w ten sposób drogę do bramki. 1-0 prowadzą Polacy. W 31 minucie niepotrzebny błąd. Zagapienie się w defensywie tuż przed własną bramką. Krążek przeszedł do Pereta. Ten zawodnik grający w lidze czeskiej wie już doskonale, co z takim prezentem zrobić. I miał przed sobą Fucika, ale zdołał podnieść krążek pod poprzeczkę, posyłając go skutecznie. 1-1, ale chwilę później znowu kara Francuzów. Tym razem głupia za 6 na lodzie. Ale nawet na takim poziomie takie błędy się przydarzają. Francuzi zostali skarceni już po kilku sekundach. Pociecha zobaczył, że Papillon przesunięty do lewego słupka będzie pewnie próbował przesuwać się do prawego i wyczekał właśnie ten ruch bramkarski, mając krążek pod linią niebieską. Strzelił płasko po lodzie, ale na tyle mocno, że krążek wtoczył się między bramkarzami między parkanami francuskiego bramkarza i objęliśmy prowadzenie 2-1. Było jeszcze więcej szans. Francuzi jeszcze dwukrotnie grali w osłabieniu. Mogliśmy to wykorzystać. Mógł być wynik bardziej okazały, no ale cieszmy się na razie z tego, co mamy. Gdyby udało się dzisiaj pokonać reprezentację Francji, notując drugie zwycięstwo w tym turnieju i mając za sobą Francuzów i Ukraińców, a przed sobą z tych trudnych, w cudzysłowie trudnych rywali, tylko i wyłącznie Kazachstan, no to można powiedzieć, że może nie autostrada, ale droga ekspresowa do awansu do elity na pewno byłaby już otworem. Zobaczymy, jak to będzie się toczyło, bo hokej to jednak 3 tercja, nie tylko 40 minut. Na razie po tychże 40 Polska prowadzi z Francją 2-1.
2: Czas na rozgrywki ligowe w piłkarskiej ekstraklasie. Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. GKS Katowice pokonał Termalikę Nieciecza 5-1. Legia Warszawa wygrała z Łódzkim Widzewem 1-0. Motor Lublin przegrał z Lechem Poznań 0-1. Pogoń Szczecin pokonała Wisłę Płock 3-0. Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało z Krakowią. Jutro Radomiak zagra z Lechią Gdańsk. Natomiast Arka Gdynia z Górnikiem Zabrze i Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Mecze tej rundy rozegrają 13 maja. W pierwszej lidze piłkarskiej Chrobry Głogów wygrał z GKS-em Tychy 3-2, Ruch Chorzów pokonał Odrę Opole 2-0, Górnik Łęczna przegrał ze Śląskiem Wrocław 0-4, Łódzki Klub Sportowy pokonał Pogoń Siedlce 4-0, Miedź Legnica wygrała ze Stalą Mielec 1-0, Pogoń Grodzisk Mazowiecki uległa Wieczystej Kraków 1-4, Puszcza Niepołomice pokonała Znicz Pruszków 1-0, a w trwającym spotkaniu do przerwy Stal Rzeszów prowadzi z Wisłą Kraków 1-0. Jutro Polonia Polonia Bytom. O 18:00 zagra z Polonią Warszawa. W drugiej lidze piłkarskiej Świt Szczecin przegrał z Podbeskidziem Bielsko-Biała 0-2. Zagłębie Sosnowiec bezbramkowo zremisowało ze Stalą Stalowa Wola. Rekord Bielsko-Biała wygrał z drugim zespołem ŁKS-u 1-0. Hutnik Kraków przegrał z Wartą Poznań 0-1. Podobnie jak Resowia z KKS-em Kalisz. Sandecja Nowy Sącz zremisowała bezbramkowo z Podhalem Nowy Targ. Sokół Kleczew przegrał z Rezerwami Śląska Wrocław 0-2, a Chojniczanka Chojnice w 72. minucie remisuje z Olimpią Grudziądz 2-2. W trzeciej lidze piłkarskiej drugi zespół Górnika Zabrze przegrał z Lechią Zielona Góra 0-2. Górnik Polkowice pokonał Ślęzę Wrocław 2-1. LKS Goczałkowice Zdrój uległ Karinie Gubin 1-2. LZS Starowice Dolne przegrały z Karkonosze Jelenia Góra 1-6. Drugi zespół Miedzi Legnica pokonał Wartę Gorzów Wielkopolski 2-0. Pniówek Pawłowice przegrał ze Spartą Katowice 0-1. Słowianin Wolibórz wygrał z drugim zespołem Zagłębia Lubin 2-1. A Polonianys uległa Skrze Częstochowa 2-3. W czwartej lidze Rozwój Katowice przegrał z Rezerwami Rakowa Częstochowa 0-7. Sząbierki Bytom pokonały Dramę z Brosławice 2-1. Gwarek Tarnowskie Góry przegrał z Wiktorią Częstochowa 1-2. Ruch Radzionków przegrał z Podlesianką 3-5. Kuźnia Ustroń zremisowała z Polonią Łaziska 1-1. Przemsza Siewierz także 1-1 zremisowała ze Spójnią Landek, a drugi zespół Piasta Gliwice pokonał Bełk 2-1. W Ekstralidze Kobiet rekord Bielsko-Biała wygrał z Pogonią Tczew 5-1, Górnik Łęczna pokonał GKS Katowice 2-1, a Pogoń Szczecin zremisowała z Czarnymi Sosnowiec 2-2. W rewanżowym meczu finału piłkarskiego Pucharu Polski w futsalu Konstrakt Lubawa przegrał z rekordem Bielsko-Biała 0-3, całą rywalizację 4-6 i to oznacza, że po raz siódmy w historii rekord Bielsko-Biała zdobył Puchar Polski. W Ekstraklasie koszykarzy MKS Dąbrowa Górnicza przegrał z Legią Warszawa 85-90, a GTK Gliwice wygrało z Twardymi Piernikami z Torunia 107-99. W Lidze Centralnej Piłkarek Ręcznych Start Pietrowice Wielkie przegrał z Eneą Poznań 34-38, a Sambor Tczew uległ MTS-owi Żory 22-33. MTS zajął drugie miejsce i zagra w barażach o Superligę z Sośnicą. W Ekstraklasie siatkarzy toczy się rywalizacja medalowa. W walce o złoto Warta Zawiercie przegrała przed własną publicznością z Bogdanką Lubin 0-3 i w rywalizacji do trzech zwycięstw przegrywa 1-2, Projekt Warszawa uległ dziś Resowi 2-3, ale prowadzi 2-1. Kolejne mecze w tych parach rozegrane zostaną w środę. W drugim meczu finałowym pierwszej ligi siatkarzy BBTS Bielsko-Biała przegrał z GKS-em Katowice 2-3. W rywalizacji do trzech zwycięstw katowiczanie prowadzą już 2-0 i awans do Plus Ligi mogą przypieczętować w najbliższy wtorek. W żużlowej Ekstralidze Faluba z Zielona Góra wygrał z Włókniarzem Częstochowa 56-34, a w pierwszej lidze Row Rybnik pokonał Stal Rzeszów 47-42.
1: Z regionu, z kraju i ze świata.
2: Kacper Woryna triumfował w zawodach żużlowej Grand Prix Niemiec w Landshut. Drugi był Brytyjczyk Dan Bewley. Na trzecim miejscu pierwsze zawody cyklu zakończył Bartosz Zmarzlik. W półfinałach odpadli Patryk Dudek i Dominik Kubera. W klasyfikacji przejściowej indywidualnych mistrzostw świata Woryna ma 2 punkty przewagi nad Bewleyem i 4 nad Zmarzlikiem, a następne zawody rozegrane zostaną 23 maja w Pradze. Michał Bryl i Bartosz Łosiak awansowali do finału turnieju siatkarzy plażowych Beach Pro Tour Elite w Brazylii. Polacy w półfinale pokonali w 2 setach łotewską parę Plawins Fokeroc. Katarzyna Kawa wygrała tenisowy turniej WTA w Huzhou w Chinach. W finale tenisistka BKT Advantage Bielsko-Biała wygrała ze Słoweńką Weroniką Erjavec 6-0 i 6-4. W finale Challengera ATP w Cagliari Hubert Hurkacz przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6 i 4-6. Reprezentanci Polski nie zdobyli medali podczas rozgrywanych w Botswanie zawodów World Athletics Relay, ale biało-czerwoni awansowali do przyszłorocznych mistrzostw świata w Pekinie w kobiecych sztafetach 4x100 i 4x400 oraz sztafecie mieszanej 4x400 metrów. 2 srebrne medale zdobyli reprezentanci Polski w konkurencji karabin z 300 metrów w pozycji leżącej podczas trwających w Osijeku mistrzostwach Europy w strzelectwie sportowym. W rywalizacji pań druga była Karolina Romańczyk, wśród panów Andrzej Burda, W sobotę mistrzem Europy w karabinie z 300 metrów w trzech postawach został Tomasz Bartnik. Katarzyna Niewiadoma zajęła czwarte miejsce na pierwszym etapie wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Wygrała Szwajcarka Noemi Roig. 20 była Marta Jaskulska, 32 Agnieszka Skalniak-Sujka, 64 Karolina Perekitko. Stanisław Aniołowski zajął trzecie miejsce na ostatnim, 8 etapie kolarskiego wyścigu dookoła Turcji. Najszybszy był dziś Belg Tom Krabbe, a w całej imprezie triumfował Australijczyk Sebastian Berwick. Do meczu polskich hokeistów z Francją w Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu powrócimy w Radiu Katowice tuż po 22, a zdecydowanie wcześniej, bo za niespełna 3 minuty artystyczne spotkania Macieja Szczawińskiego.
1: Wyniki, relacje, rozmowy, komentarze, ciekawostki. Wszystko o sporcie w programie
4: Z mikrofonem po boiskach. Majówka, ty i Radio Katowice.
5: Za dużo spraw, za dużo spięć, spóźniona piękna. Omijam ludzi sznur.

parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie

0: Artystyczne spotkania.
1: Dzisiaj 3 maja i pomyślałem natychmiast o Wojciechu Bellonie, o Wojtku Bellonie. Postać, która jest zapamiętana i to jest żywa pamięć przez pewne pokolenie. Myślę, że młodsi odbiorcy nie pamiętają, nie wiedzą za bardzo, o kim mowa. Chociaż Wojciech Bellon bez wątpienia zaistniał w polskiej muzyce, w polskiej poezji w sposób wyrazisty i bardzo piękny. Urodził się w roku 1952, prawie mój rówieśnik, ale żył bardzo krótko. Zmarł w roku 1985, 3 maja, dokładnie 3 maja, 33 lata, chrystusowy wiek. Wojtek Bellon, poeta, pieśniarz, kompozytor, postać w latach 70. i 80. rozpoznawalna i otoczona od początku taką swoistą legendą, przede wszystkim w środowisku studenckim, ale nie tylko. Miał swoich zwolenników, słuchaczy i miłośników. Wtedy legend przeróżnych było multum. Przede wszystkim te legendy poetów tragicznych, czyli na początku lat 70. Rafał Wojaczek, którego rocznicę śmierci w wieku niespełna 26 lat będziemy tutaj obchodzili niebawem 11 maja, potem Edward Stachura pod koniec lat 70., także Ryszard Milczewski-Bruno, poeci, którzy umarli młodo, poeci zbuntowani wobec języka, wobec kultury, wobec wszelkich ograniczeń. A jaki był Bellon, Wojciech Bellon? Tutaj dodam, że on tak naprawdę nazywał się Bellon, ale Bellon przez 2 L, dodał sobie to L drugie, to był jego pseudonim muzyczny, tego właśnie używał. Otóż Bellon był legendą taką bardziej sentymentalną, melancholijno-romantyczną, tak bym to nazwał. Czyli młodzieńcze wędrowanie po przestrzeniach spoza systemu, spoza mechanizmów, natura, wolność, jakiś głęboki oddech i tęsknota. Tęsknota za czymś autentycznym, prawdziwym, czego nie można doświadczyć albo rzadko się doświadcza. Kiedyś jeden z moich przyjaciół użył takiego bardzo cierpkiego, złośliwego określenia, jeżeli chodzi właśnie o to, co proponuje Wojciech Bellon, mianowicie, ponieważ używano też takiego terminu piosenka turystyczna. Oj, bardzo nam się to nie podobało, nam, rówieśnikom Bellona, ale którzy pisaliśmy wiersze i takie bardziej wojaczkujące teksty nas interesowały. Otóż piosenka turystyczna, co na użytek chodzenia po górach i podśpiewywania, to nie jest poezja, to nie jest coś, co może przekonać wymagającego odbiorcę. Stąd to sformułowanie bunt futerale. Ale Bellon nie był poetą buntu. Bellon był poetą tęsknoty, romantycznych nastrojów. No i teraz właśnie takiego Wojtka Bellona chciałbym na chwilę przypomnieć. Nuta sponidzia. On tą piosenką, że tak powiem, wtargnął do naszej świadomości, zdobył nagrodę i był nadawany przez Polskie Radio. Jego piosenki były nadawane przez Polskie Radio. Pojawił się w telewizji. Ponidzie, konkretne miejsce. Ponidzie w województwie świętokrzyskim. Dolina rzeki Nidy. Tam zawędrował także wraz z wolną grupą Bukowina, bo tak nazywał się ten zespół, z którym Bellon występował. I Nuta sponidzia, proszę państwa. Jeżeli piosenka turystyczna miałaby właśnie w ten sposób brzmieć, no to ja jestem gotów piosenkę turystyczną akceptować od A do Z.

Wojciech Belon, Wolna Grupa Bukowina i piosenka turystyczna. No nie będę powtarzał ze złośliwym uśmiechem. Nie, piękna piosenka i nastrój taki belonowski. Ja Wojciecha Belona poznałem osobiście, tak? To był rok 1973. Zdałem na studia i wylądowałem w Świnoujściu na FAMie. Słynny festiwal artystyczny młodzieży akademickiej, studenci, te czasy, wszyscy trochę hipizowaliśmy. No i on się tam pojawił, był otoczony wianuszkiem admiratorów. Trochę mnie ten angelologiczny młodzieniec irytował. No cóż, on był niesłychanie przystojny, długie, gęste, lekko kręcone włosy, bardzo piękne, regularne rysy. Wszystkie dziewczyny w niego wpatrzone, on był naturalny bardzo. Nie można go było nie lubić, nie można było, że tak powiem, poprzestać na tym, że jak on się tak bardzo podoba, to mnie się nie będzie podobał. A to, co śpiewał, tam brzmiało naprawdę świetnie. Tym bardziej, że pojawiła się piosenka, która natychmiast trafiła do mojego serca, nie mówiąc o uszach i wyobraźni, czyli Bar na Stawach. Bar na Stawach. Belon napisał tekst o tym właśnie barze ze słynnego wiersza, tomu też słynnego Jerzego Harasymowicza. Bar na Stawach. W ogóle Belon, o czym w rozmowie z nim też się dowiedziałem, był wielkim admiratorem i miłośnikiem poezji Harasymowicza. No i ten Bar na Stawach, krakowska dzielnica Zwierzyniec, taki bar piwny, który już wtedy w latach 72-73 powoli niknął i był skazany na wyburzenie, co też się stało, do rangi metafory jakiejś w końcu sięgnął i zamienił się właśnie w takie miejsce niepodległe wobec tego, co poza barem. No w tym wypadku miejscem, gdzie zarówno przychodził profesor Kazimierz Wyka, jak i Jerzy Harasymowicz, jak i różni panowie z dzielnicy Zwierzyniec, którzy przychodzili na śledzia i piwo. A zatem Bar na Stawach i kolejna pieśń Wojtka Belona. Proszę posłuchać.

Wojciech Belon, proszę Państwa. Góry, chmury, miejsca z boku, miejsca spoza reguły, spoza konieczności, spoza schematów. Belon wędrował po połoninach bieszczadzkich, jak już wiemy, także Dolina Nidy była tym miejscem, po którym się poruszał, ale tak naprawdę uciekał cały czas od tego, co jest cywilizacją. No w tym wypadku cywilizacja to było coś, co go dusiło wielkomiejskością, sztucznością, systemem. Sprawy polityczne raczej tutaj nie wchodziły w rachubę, chociaż oczywiście tak można to było czytać i tak można to było odbierać. Proszę Państwa, Belon w okresie złotym dla siebie, czyli w latach 70. i potem nagle rok 1981, grudzień, stan wojenny i inna Polska. Ten świat, po którym poruszał się Belon w latach 70., zamienił się nagle w inny świat. Zatrzasnęły się pewne drzwi i ten, kto powiedział, nie przystaje do tego, nie chce, musiał się w jakiś sposób określić politycznie, światopoglądowo. To było oczywiste. Belon, nie znam jego tekstów, które by były tekstami politycznymi, śpiewał, występował już bardziej solo, ale coś zaczynało się kruszyć, coś zaczynało się kończyć. Tak, ten buntowniczy czas lat 80. dla nas młodych ludzi w wypadku Belona był czasem powolnego gaśnięcia, odchodzenia. Belon gaśnie, Belon pije, choroba alkoholowa pojawia się w wielu opracowaniach jego biografii. Belon choruje poważnie i 3 maja, dokładnie 3 maja, dziś 51. rocznica, umiera. Proszę Państwa, ta nuta melancholijno-sentymentalno-romantyczna w jakiś sposób została przełamana w takim utworze Jakże blisko, jakże blisko. I tym utworem Wojtka Belona chciałbym te dzisiejsze artystyczne spotkania zakończyć. Dziękuję za uwagę. Maciej Szczewiński.

oczy w warunkach dialektycznie określonych. Lecz wszechświat gdzie? Gdzie nie ogarniasz galaktyk ciągle nieogarniony? Gdzie zwykła pieśń człowieka, który spokoju pozbawiony? Gdzie ty i ja, ty i ja? Gdzie dom nasz, domu spragnionych? Jak wiele świetlnych minęło lat, a pozostało ile ciemnych dni? Wiele lat, wiele świetlnych lat.

0: Marta Fox jest pisarką, poetką i eseistką. Zdobyła sporo nagród nie tylko za swoją twórczość, ale i życiową postawę, ale dla niej najważniejsze jest pisanie. Dlatego jej powieści i tomiki poetyckie ukazują się bardzo szybko. I Marta Fox potrafi szczerze opowiadać i odpowiadać na pytania. I jest w tym autentyczna. Posłuchajcie, o co dziś zapytał ją Marek Mierzwiak, a temat rozmowy nie był łatwy.
1: Więcej kultury, proszę.
2: Dzisiaj gościnią Polskiego Radia Katowice jest poetka, pisarka, dziennikarka Marta Fox. I tutaj, muszę Państwu powiedzieć, w jej pokoju wisi taki obrazek i to jest okładka tomiku poetyckiego.
3: Kapelusz zawsze zdejmuje ostatni.
2: To, jeśli dobrze pamiętam, to był rok 1992 i to był tomik wierszy erotycznych.
3: To były nie tylko wiersze, ale były także opowiadania. Po każdym opowiadaniu, albo i przed nim, był wiersz o miłości erotycznej także. Po wydaniu tej książki to był mój debiut i okazało się, że to był głośny debiut. Nazwano mnie odważną pisarką erotyczną.
2: I tak już zostało?
3: Nie, bo ja bardzo chciałam uciec od tej etykietki, ale jak to Gombrowicz mówił, od gęby nie ma ucieczki, prawda? Więc ja postanowiłam napisać coś całkiem innego po tej książce, ale zaraz wytłumaczę dlaczego. Całkiem coś innego i napisałam pierwszą powieść młodzieżową, ale ta powieść była na tyle odważna i na tyle obrazoburcza, jak się okazało, że nazwano mnie odważną pisarką młodzieżową. A pierwsza moja książka, właśnie ten kapelusz, to były historie, to były opowieści o miłości, o różnych miłościach. O miłości małżeńskiej, o miłości gejowskiej, o takim trójkącie równobocznym, kiedy było dwóch chłopaków i dziewczyna. No rzeczywiście, jak na 92 rok i jak na kobietę, być może te sceny erotyczne były dosyć odważne, chociaż subtelne, bo ja z ducha swego jestem subtelną kobietą. No ale ciekawe, bo na przykład ciągle patrzono na mnie jak na bohaterkę moich opowieści, czyli kojarzono mnie z tą wyzwoloną kobietą, która sobie na te trójkąty pozwala. I ja widziałam, że nie wszyscy mieli odwagę, ale zawsze gdzieś wisiało to pytanie w powietrzu. Skąd ty o tym wiesz? Zresztą mój ówczesny mąż też mi zadał takie pytanie. Skąd ja o tym wszystkim wiemy? Ja powiedziałam, żeby nie zadawał takiego pytania, bo ono źle świadczy o nim. O nim jako o moim mężu.
2: Bo mąż powinien wiedzieć wszystko.
3: No, mąż powinien wszystkiego, jeśli już, bo ja taka młoda dziewczynka wychodziłam za mąż, to powinien też wszystkiego żonę nauczyć. A w momencie, kiedy on zadaje takie pytanie, no to wystawia nie najlepsze świadectwo sobie. I lepiej przyjąć taką tezę, że ja po prostu mam rozchulaną wyobraźnię. Nie można bohaterki utożsamiać z autorką. Ale wtedy już zaczęłam myśleć tak, że przecież takich pytań nigdy by nie zadano na przykład Stasiukowi. Mężczyzna musi wiedzieć, mężczyzna może mieć doświadczenie, ale kobieta nie może się do swoich doświadczeń przyznać.
2: Ale ty za to miałaś bardzo bogatą wyobraźnię.
3: Tak,
2: pisałaś fantastyczne wiersze i powieści. I teraz chciałbym ciebie zapytać, co znaczy erotyzm w pisaniu, w sztuce? Jak ty patrzysz na to? Bo niektórzy mówią, przecież to jest straszne. To jest coś, o czym nie można wspominać.
3: Dlaczego?
2: No bo to jest niedobre.
3: Niedobre w sensie, że zakazane?
2: Tak.
3: Niedobre w tym sensie, że kobieta nie powinna o tym pisać?
2: W ogóle nie powinniśmy zajmować się erotyzmem.
3: Ale przecież erotyzm to jest życie duchowe. To nie jest czysty seks, bo czysty seks jest rodzajem wysiłku, który przynosi przyjemność. A erotyzm to jest coś takiego, co nas uwznośla na wyżyny sztuki. To jest coś, co nam dodaje energii, rozwija nasze skrzydła, co pozwala nam szeroko patrzeć na ludzi i na ich problemy, co daje zaspokojenie i co daje przestrzeń, która pozwala nam dążyć i akceptować swoje potrzeby.
2: Czy mogę powiedzieć, że ty erotyzm utożsamiasz z miłością?
3: ciekawe pytanie. Miłość jest jeszcze wyższym etapem dla mnie niż erotyzm. Ja myślę, że miłość ma dla mnie taki posmak trochę ewangeliczny. Miłość jest sztuką, której się trzeba też nauczyć. Erotyzmu też, prawda? Ale erotyzm wiąże się z naszymi zmysłami i on jest bardziej związany z naszą wrażliwością, a miłość to jest postanowienie, to jest obietnica, to jest przysięga i to jest wartość. To jest najważniejsze określenie. Erotyzm też jest wartością, ale wiadomo, że na przykład nasze życie erotyczne, załóżmy, może na pewnym etapie stać się mniej ważne, a miłość, czyli to wzajemne uszanowanie, wzajemna adoracja, to może trwać do samego końca.
2: Dziś dla ciebie najważniejsza wartość to?
3: Dla mnie zawsze najważniejszą wartością była miłość. Miłość, która była we mnie i miłość, którą dzięki temu, że ona była we mnie, potrafiłam ją dawać innym. Ta miłość niekoniecznie musi mieć posmak erotyczny, bo na przykład taka bezinteresowna miłość to jest miłość matki do swoich dzieci, babci do swoich wnuków. To jest taka wartość, która pozwala nam być człowiekiem.
2: To powiedz jeszcze tylko, Marto, czego ja ci mogę życzyć? Miłości.
3: Tak, można mi żyć miłości, ja ją mam, ale chciałabym, żeby trwała i żeby to, co ja dawałam i daję innym, przetrwało w nich i żeby oni potrafili dawać to swoim bliskim. Myślę oczywiście o moich wnukach, o moich córkach, o moich przyjaciołach.
2: Wszystkiego dobrego, Marto. Dużo zdrowia i dużo miłości. I pamiętajcie Państwo, że to jest pisarka, poetka, dziennikarka, która pisze o miłości, ale nie tylko, a pisze wspaniałe rzeczy i trzeba te jej pisanie znać, czytać i podziwiać. Marta Fox.
3: Dziękuję bardzo.

0: Minęła 22. Strażacy walczą z pożarem na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Akcja może potrwać do godzin porannych. Prezydent chce zmiany konstytucji. Powołał w tym celu specjalną radę. W Bytomiu padł rekord świata. Chodzi o liczbę osób, które tańczyły do utworu Snoop Dogga.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Pożar i duże zadymienie w Gliwicach. Ogień pojawił się przy ulicy Dibois w rejonie dawnej fabryki drutu. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że płonie składowisko po rozbiórce hali produkcyjno-magazynowej, mówi Radiu Katowice starszy kapitan Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
2: Ten pożar rozprzestrzenił się na sąsiednią halę magazynową. W wyniku pożaru nie ma osób poszkodowanych, hala jest nieużytkowana. Obecnie działania polegają przede wszystkim na intensywnych działaniach gaśniczych, a na miejscu już pracuje samochód Mobilab z grupy ratownictwa chemicznego z Katowic, który będzie monitorował stan atmosfery wokół tego pożaru.
0: Na miejscu jest 17 zastępów Straży Pożarnej. Służby apelują do okolicznych mieszkańców o pozostanie w domach i pozamykanie okien. Strażacy podkreślają, że sytuacja nie jest opanowana i nie wykluczają, że akcja potrwa do godzin porannych. W związku z pożarem Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że przejazd w rejonie ulicy Jana Śliwki jest znacznie ograniczony. Zamykany jest też zjazd z drogowej trasy średnicowej w kierunku ulicy Jana Śliwki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prezydent chce zmiany konstytucji z 1997 roku. Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, a w trakcie uroczystości na Placu Zamkowym w 35. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił, dlaczego trzeba ten obecny, najważniejszy akt prawny w Polsce zmienić.
3: Prezydent podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji, zmodernizowanej, dopasowanej do współczesnych wyzwań. Karol Nawrocki odwołał się do 3-majowego aktu i przypomniał, że jego twórcy przewidywali reformy po 25 latach.
4: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
3: W Radzie do Spraw Konstytucji będzie pracować kilkanaście osób. Na razie nie wiadomo, kto z rządu przyjmie zaproszenie od prezydenta. Wiadomo zaś, co sądzi o tym premier Donald Tusk.
5: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
3: Do zmiany konstytucji potrzeba co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów oraz w Senacie bezwzględnej większości.
0: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Jutro ma się rozpocząć długo wyczekiwany przez mieszkańców Dąbrowy Górniczej remont ulic Wybickiego i Wiśniowej w dzielnicy Gołonóg. Około godziny 6 zmieni się w tym rejonie organizacja ruchu. Jak podkreśla Bartosz Matylewicz z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, przebudowa będzie kompleksowa.
6: Prace te obejmą wymianę nawierzchni, wymianę podbudowy, regulacje studzienek kanalizacyjnych. Powstaną również dwa wyniesione przejścia dla pieszych, które będą również dodatkowo oświetlone. Wymieniona zostanie również nawierzchnia zatoki autobusowej na przystanku w kierunku Centrum Dąbrowy Górniczej, dzięki czemu nie będą się w tym miejscu wytwarzały kolejne, a także obsługa pasażerów będzie bardziej komfortowa.
0: Prace na ulicach Wybickiego i Wiśniowej mają potrwać 3 miesiące. 154 osoby wspólnie zatańczyły w Bytomiu do utworu Snoop Dogga Drop It Like It's Hot. Tym samym na terenie Skarpy Bytom w Rozbarku padł nowy rekord świata. Do próby przystąpili zarówno doświadczeni tancerze, jak i amatorzy. Całość poprzedziły warsztaty taneczne, które pomogły uczestnikom opanować układ. Czekaliśmy na ten dzień, podkreśla Karolina Staneczek z Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.
7: Największym rekordem jest to, że przy

0: zaskoczyła publiczność, że nam po prostu publiczność dopisała. Piękna pogoda, fantastyczna zabawa. Od godziny 16:30 zbierali się tutaj właśnie ochotnicy, którzy chcieli zatańczyć, chcieli z nami ten rekord stworzyć. I wierzymy, że to jest tak naprawdę początek dobrej, fajnej zabawy, którą będziemy przez lata kontynuować.
1: Organizatorzy już zapowiadają, że to nie koniec. Kolejna edycja wydarzenia ma się odbyć w przyszłym roku. Noc będzie bezchmurna, a w jej trakcie od 7 do 10 stopni. Jutro kolejny słoneczny i ciepły dzień, temperatura do 26 stopni.

0: wieczór na antenie Radia Katowice. Wracamy do sportowych emocji. Polska-Francja, mecz podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej, a w hokeju na lodzie w Sosnowcu jest Tadeusz Musioł.
1: W 43 minucie Perret doprowadził do remisu 2-2 i od tamtej pory rezultat się utrzymuje. Mamy dogrywkę, w której do zakończenia pozostało 96 sekund. Doskonała szansa Arona Chmielewskiego. Świetna okazja Dominika Pasi, ale nie udało się Polakom pokonać Papillona. Zawsze ten krążek odbijany przez francuskiego bramkarza odbijał się jednak w takim kierunku, że trudno było dotrzeć do niego, by dobić go do otwartej bramki. Pokiwał Alan Łyszczarczyk przed momentem też z powątpiewaniem, jak można tych sytuacji nie wykonać. Ale nawet punkt zdobyty na Francji jest punktem bardzo cennym, mając na uwadze, że Francuzi jeszcze najtrudniejszych rywali mają przed sobą. Ale teraz uwaga, groźnie akcja Francuzów, 2-1, strzał, Fucik, otwarta bramka, ale obok słupka przefrunął krążek i nie mają Francuzi tego trafienia, które zakończyłoby mecz, bo przecież każdy gol w dogrywce powoduje, że koniec rywalizacji. Teraz sygnalizacja kary, otwarty gol! Niestety, Francuzi strzelają bramkę, leżał już Tomasz Fucik, sygnalizowali karę na polski zespół sędziowie, a Francuzi bezlitośnie tę sytuację wykorzystali 76 sekund przed końcem dogrywki. No ale tutaj już nie było żadnych wątpliwości, jeżeli Fucik jest położony, jeżeli większość bramki jest pusta, no to wystarczy tam po prostu uderzyć, a że Francuz znajdował się 5 metrów od bramki i miał całą przestrzeń przed sobą, no to tego gola zdobył. Polacy dwukrotnie w tym meczu obejmowali prowadzenie, wykorzystując liczebne przewagi. Francuzi dwukrotnie doprowadzali do remisu, ale pamiętajmy, że Francja jeszcze tych najtrudniejszych, jak mówiłem już wcześniej, rywali ma przed sobą, a Polacy jeszcze zmierzą się, owszem, z bardzo trudnym Kazachstanem we wtorek, ale później z teoretycznie łatwiejszymi Japonią i Litwą. Ten awans wciąż jest w zasięgu biało-czerwonych, chociaż dzisiaj w tym turnieju po raz drugi usłyszymy Marsyliankę. Po dogrywce reprezentacja Francji pokonała biało-czerwonych 2-2, chociaż jeszcze poczekajmy, sędziowie chyba będą to analizować, bo trwa teraz weryfikacja, sędziowie udali się do monitorów, no więc być może ta sytuacja jeszcze nie jest aż tak klarowna. Być może jeszcze będzie decyzja zmieniona. Jeżeli są jakieś wątpliwości, to chyba tylko co do tego, czy jakiś francuski zawodnik, który był obok Tomasa Fucika, nie tyle nie przeszkadzał bramkarzowi w interwencji, co nie znajdował się w tym niebieskim polu, czyli w polu bramkowym, a wówczas mielibyśmy spalonego. No i 76 sekund jeszcze musiałoby być rozgrywane. Tak to czasami bywa w hokeju, że nie zawsze ta sytuacja jest klarowna. Dyskutują Francuzi z arbitrami liniowymi, no bo oni oczywiście pozostali na tafli. Tych dwóch głównych prowadzących zawody, Logan Grull ze Stanów Zjednoczonych i Niklas Lundsgaard z Danii, poszli się naradzać, co też mogą stwierdzić w tej sytuacji. To jest Polska, to jest Sosnowiec, gramy u siebie, ściany trochę pomagają. Może jeżeli nie byłaby tak jednoznaczna sytuacja, to jednak przychylą się do tego, że ten mecz wciąż będzie miał rezultat remisowy i wciąż będzie 2-2. Taki na tablicy świetlnej wciąż istnieje. Francuzi już się cieszyli. Oczywiście po czymś takim wcale nie jest tak łatwo powrócić do gry. Tomasz Fucik między słupkami, Polacy w swoim boksie, Pekka Tirkonen coś tam do nich przemawia, a sędziowie wciąż wpatrzeni monitor, zastanawiający się, jak jaką decyzję ostatecznie w tym meczu podjąć. Nie możemy powiedzieć, że przegraliśmy po dogrywce. Jeszcze przynajmniej przez pewną chwilę nie możemy tego powiedzieć. Ciekawa sytuacja. Dzisiaj Kazachstan odniósł drugie zwycięstwo. Bardzo przekonujące nad Japonią. Wysoko, 6-0. Ukraińcy męczyli się, ale jednak pokonali reprezentację Litwy 2-1. Więc Kazachstan z 6 punktami. Wiemy, że to będzie jedyny zespół po tych dwóch dniach, który 6 punktów będzie miał na koncie. Francja może mieć 3, może, znaczy 4 na pewno, ale może mieć też 5, gdyby wygrała po dogrywce. Polacy już na pewno 4 także mają w swoim dorobku. Wracają sędziowie na lód. Decyzja jest taka, że gola nie ma! I euforia na trybunach. I znowu wracają ci, którzy już wstali i zaczęli zmierzać się do wyjścia. A zatem przedwczesna radość reprezentacji Francji. No to myślę, że jeszcze możemy zostać tych 76 sekund w trakcie dogrywki. Jak to wszystko się potoczy, bo mówiłem, że zespół francuski wcale może nie mieć tak łatwo, by wrócić do tych zmagań. Polacy dostali od hokejowego życia drugą szansę. Mogą wrócić tutaj do gry. Mogą wyprowadzić cios decydujący. A my teraz na telebimie podwieszonym pod dachem sosnowieckiego lodowiska obserwujemy, co też tutaj się wydarzyło. No i chyba faktycznie to zostało odgwizdane przez sędziów, że gdzieś zawodnik francuski znalazł się w polu bramkowym, że Tomasz Fucik, może i nawet delikatnie popychany, sprawiło to utrudnienie interwencji, a więc to trafienie zaliczone być nie może, ale podtrzymana została decyzja o nałożonej karze na biało-czerwonego, więc czterech francuskich zawodników będzie teraz na lodzie, trzech Polaków. Jeżeli żaden dodatkowy gracz nie złapie wykluczenia, no to Francuzi mogą do końca tej dogrywki grać w czwórkę przeciwko trójce biało-czerwonych. Jeszcze próbuje chyba coś się w tej sytuacji wskurać Aron Chmielewski. Jeszcze chyba stara się dyskutować z arbitrami, ale powolnym ruchem już zjeżdża na ławkę kar. 76 sekund dogrywki przed nami. Jeszcze jakaś narada sędziów. Już chyba właściwie nie mająca żadnego znaczenia, bo decyzja została podjęta. No nie sądzę, żeby miała jeszcze wpływ jakaś kolejna uwaga ze strony arbitrów liniowych. Dominik Paś jest na lodzie, jest także Kamil Górny i czekamy na to, by wznowić tutaj grę. Długo to wszystko trwa. Dogrywka zazwyczaj mija błyskawicznie. To jest tylko 5 minut. 3 na 3. Tutaj nie ma kalkulacji, ale też nie jest podejmowane jakoś szczególnie duże ryzyko. Francuzi wygrali ten bulik. Mają krążek na kiju. Ich czterech, trzech w biało-czerwonych koszulkach. Francuscy zawodnicy z prawej strony, patrząc od drużyny atakującej. Tomasz Fucik przy lewym słupku przesuwa się do prawego. Znowu jest przy lewym, znowu przy prawym, a francuscy gracze krążek do siebie podają, nie oddając strzału. Nie chcą też ryzykować jakoś szczególnie, bo przecież byłoby to dla nich także nabawienie się możliwości skontrowania. Znowu Francuzi krążek pieczołowicie rozgrywają. Raz, dwa, trzy, czwarte podanie. Znowu strzał z ostrego kąta, ale wyblokowany teraz przez Kamila Górnego. I walczą Polacy o to, żeby krążek wystrzelić i to powinno się udać. Górny jednak przytulony do bandy razem z krążkiem, łyżwami próbują przepchnąć się w swoim kierunku jedni i drudzy. Znowu Francuzi, znowu w strefie ataku. 28 sekund do końca dogrywki. Zamieszanie pod polską bramką. Odsłonięta ta prawa część, ale krążek daleko od niej się znajduje. 20 sekund do końca dogrywki. Zerwał się doping na trybunach sosnowieckiego lodowiska. Francuzi robią co mogą, żeby w dogrywce ten mecz zamknąć. Ale może będzie tak jak w Bytomiu w sparingu, kiedy decydowały rzuty karne. Jeszcze jedna próba, ale 8 sekund przed końcem. Znowu dobra interwencja Tomasa Fucika, ale wciąż Francja w natarciu. Jeszcze jedna próba strzału. Krążek wypchnięty przez polskich obrońców. Dogrywka zakończona. Przetrwaliśmy. Nie przegraliśmy tego meczu w dogrywce. Tak jak w Bytomiu, w grze towarzyskiej decydować będą rzuty karne, ale one oczywiście po dłuższej przerwie, bo lód trzeba przed tym wyczyścić. Wrócimy za jakiś dłuższy czas na lodowisko w Sosnowcu.
0: Wrócimy do Tadeusza Musioła, ale najbliższe minuty poświęcimy na studzenie tych emocji. Radio Katowice. Czas w Radiu Katowice na reportaż. Dziś święto narodowe 3 maja i warto z tej okazji przywołać postać niezwykłą, choć może nieco zapomnianą. Doktor Kamil Bogacki, urodzony pod koniec XIX wieku, wnuk powstańca styczniowego, przed I wojną światową wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Na Uniwersytecie Princeton poznał i zaprzyjaźnił się z przyszłym prezydentem USA Thomasem Woodrowem Wilsonem, dzięki któremu udało się zdobyć fundusze dla Legionów Polskich i przychylność dla polskiej sprawy. Po powrocie do kraju doktor Bogacki wstąpił do Legionów i uważany był za osobistego lekarza marszałka Józefa Piłsudskiego. W czasie II wojny światowej współpracował z Armią Krajową i ratował Żydów. Zmarł w 1959 roku w rodzinnym Krośnie, niemal kompletnie zapomniany. Misja doktora Bogackiego to reportaż Marii Kornagi.

0: To był niewątpliwie człowiek wyrastający ponad swoją epokę. Wybitny lekarz i żarliwy patriota, o którego zasługach pamiętali ludzie, ale zapomniały władze, zarówno te na najwyższych, jak i lokalnych szczeblach. Tak naprawdę jednak przypomnienie postaci doktora Kamila Bogackiego jest zasługą garstki osób. W tym gronie jest jego córka Kamila i podkarpacki regionalista Aleksander Bielenda.
1: Przystojny człowiek z wąsikiem patrzy, jakby widział coś więcej niż inni.
2: Bo faktycznie tak było. Spoglądał daleko, daleko dalej niż pewnie ten wzrok, który na swój sposób ogranicza spojrzenie. Ale w jego sercu, w jego duszy, w jego pięknym umyśle kształtowała się wizja. Wizja, której poświęcił swoje życie.
3: To był człowiek, który chciał być w cieniu. Ale aż tak, no to już trochę nasza wina.
1: Historia związku regionalisty Aleksandra Bielendy ze znakomitością krośnieńską zaczęła się wiele lat temu, kiedy pan zamieszkał w pewnym domu w Krośnie jako młody człowiek.
3: Zamieszkałem tam jako słuchacz, student miejscowego krośnieńskiego Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego. Miałem przyjemność poznać obecną tutaj córkę bohatera naszego i jego żonę, matkę Kamili. I pierwszy raz właśnie od pani Heleny dowiedziałem się, kim naprawdę był doktor Bogacki. 30-40 lat chodził za mną ten temat. Atmosfera domu, która tam była, osoby, które tam były, tworzyły taką aurę jakiejś tajemnicy właśnie historycznej. I ona się za mną ciągnęła do dojrzałego życia i od 3 lat postanowiłem przy pomocy Kamili przywrócić pamięć zbiorową, społeczną. Człowiekowi, o którym powiedzieć niebanalny, to za mało. Natomiast to jest postać wyjątkowa. Żeby tylko dla Krosna, to nie ma problemu. Ale to jest wyjątkowa postać dla Polski, dla Europy. Ja nie boję się użyć tego słowa, dla świata. Bo w dużej mierze dzięki Kamilowi Bogackiemu prezydent Woodrow Wilson w styczniu 1919 roku podniósł sprawę niepodległości Polski do rangi polityki światowej. Ja do dziś sobie zadaję pytanie, jak to się stało, że o nim zapomniano. I uznaliśmy z jego córką, że musimy tę pamięć przywrócić.
1: Taka tabliczka. Doktor nauk medycznych, pułkownik 1884-1959, osobisty lekarz Józefa Piłsudskiego w latach 1918-35, znajomy prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Woodrowa Wilsona, żołnierz Legionów oraz Armii Krajowej, lekarz i konsultant Uniwersytetów Europejskich oraz Amerykańskich, wielki patriota, dobry duch tego miejsca. W 4 linijkach nie da się opowiedzieć całego życia.
2: To tylko takie hasła, to tylko takie zawołania, ale dostatecznie mocne, bo one wskazują tą dyrekcję tej historii.
1: Musimy wyjaśnić słuchaczom te dźwięki, które dookoła się rozlegają. Jesteśmy w restauracji. Kamienica w rynku krośnieńskim. Jak łączy się z pani ojcem, z panią?
2: Naturalnie, była własnością mojego ojca i dzisiaj tutaj jest też naznaczona historią, bo wielką historią Krosna, nawet z zapisu i z tego pięknego loga, restauracja i pijalnia, stare Krosno. I nie wyobrażam sobie innego miejsca, w którym mogłabym rozmawiać z takimi właśnie wzruszeniami o moim ojcu. To tutaj marszałek.
1: Portret marszałka Józefa Piłsudskiego od razu na wejściu.
2: Zapach doskonałej kawy, ale i klimat starego Krosna.
1: Nazwisko Bogacki w historię wpisuje się Krosna właściwie pokoleniowo.
2: Rodzice, dziadkowie i pradziadkowie to w tej chwili są 3 pokolenia, które udokumentowanie wpisują się w historię Krosna. Są szkoły, szkolnictwo w Kroczynie to dzieło mojego dziadka, to powstaniec styczniowy. Mój pradziadek to wielce też takie wybitne nazwisko wpisane w historię Krosna poprzez swoją praktykę lekarską. Studia kończył na Uniwersytecie Wiedeńskim. No i pobiegnę teraz do mojego ojca, który z Krosna poprzez Rzeszów, liceum z wyróżnieniem ukończone do Wiednia, oczywiście Uniwersytet Wiedeński, zahaczając o Londyn, ruszył do Stanów Zjednoczonych.
1: Nie wyjeżdżam za chlebem, pochodzi z majętnej, z bogatej rodziny.
2: Myślę, że duch tego domu, duch rodziny, duch, który rozkwitał w moim ojcu, miał potrzebę zdobywania czegoś więcej, bo próżno żyje ten, kto nikomu nie służy. I myślę, że to było takie zawołanie przewodnie mojego ojca. On w tym celu wyruszył w świat, aby służyć człowiekowi, aby służyć idei, aby wypełnić pewną misję.
3: On był wtedy młodym człowiekiem, doktorem z Uniwersytetu Wiedeńskiego, szczęśliwie zakochany w córce wybitnego polskiego powstańca styczniowego Bronisława Schwarze. Zdecydowali się wyjechać do Ameryki nie tylko, żeby szukać swojego szczęścia, ale również łamiąc pewne konwenanse. On nie otrzymał zgody na ślub ze strony swoich rodziców, bo Maria Schwarze według rodziców była małoposażną panną i późniejszy doktor zbuntował się przeciwko po prostu rodzicom. Wiedział, że w Ameryce sobie świetnie poradzi, co potwierdziło dalsze jego życie. I ta romantyczna miłość była praprzyczyną jego wyjazdu do Ameryki. A w Ameryce nie odcinał kuponów od swojego wykształcenia, tylko dalej się kształcił. On podjął studia medyczne na Uniwersytecie Princeton i je ukończył z tytułem doktora. Dla Polaka, który nie znał języka angielskiego w stopniu nawet dostatecznym, bo on znał świetnie niemiecki, francuski, łacinę, ale jadąc do Ameryki, języka angielskiego nie znał dobrze. W ciągu pół roku tak go opanował znakomicie, że już mu zlecono wykłady na Uniwersytecie w Michigan i na Uniwersytecie w Cleveland. Jego kariera potoczyła się błyskawicznie. Po 2 latach został członkiem elitarnego Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy, do których obcokrajowców za bardzo nie wpuszczano, jako jedyny cudzoziemiec. No i jego znajomości z tamtych czasów, między innymi z późniejszym prezydentem Thomasem Woodrow Wilsonem, sprawiły, że tak zwana sprawa polska w I wojnie światowej zakwitła po raz pierwszy z przyczyny Bogackiego. To był pierwszy Polak, który zwrócił prezydentowi USA na to uwagę. To po pierwsze. Po drugie, on występował nie w swoim imieniu i nie jako Polak, tylko jako członek Komitetu Obrony Narodowej, który w 1912 roku został zawiązany w Stanach Zjednoczonych. Bez wątpienia sprawa polska w polskiej historii i światowej historii, później ten słynny 13 punkt jego orędzia do Kongresu Stanów Zjednoczonych, wyniknął, nie mówię, że tylko z tego powodu, ale przy dużym wpływie Kamila Bogackiego. Natomiast przypisuje się ten punkt 13 i sprawę polską tylko jednej stronie politycznej, Dmowskiemu i Paderewskiemu, co jest nieprawdą historyczną po prostu.
1: Chodziło o to, że ma powstać po prostu Polska. Po latach ma się pojawić na mapie.
3: Tak. Po zakończeniu I wojny światowej prezydent Woodrow Wilson urządzał, w cudzysłowie mówiąc, tak zwany nowy porządek światowy. Uważał, że wszystkie narody, które kiedyś były w niewoli, zarówno ze strony Rosji, jak i Niemiec czy Austro-Węgier, mają osiągnąć niepodległość, ale wymienia tylko Polskę. I stanowczo żąda, żeby Polska wybiła się na niepodległość z dostępem do morza. Więc pytanie proste. Kto mógł to zrobić, między innymi, jak nie Kamil Bogacki? Tym bardziej, że tu warto o tym powiedzieć, jeszcze bardziej zaprzyjaźniony był, bo później Wilson został prezydentem, więc kontakty siłą rzeczy były ograniczone, natomiast na uczelni kontakty utrzymywał z profesorem Conklinem, jednym z najwybitniejszych biologów amerykańskich. To był bezpośredni przyjaciel serdeczny Wilsona i poprzez Conklina kontaktował się z Wilsonem. Nie zapominajmy, że Bogacki mieszkał w sąsiedztwie jednego z najwybitniejszych genetyków i biologów w historii ludzkiej nauki, profesorem Morganem. A Morganowie to też rodzina niezwykle bogata w Stanach Zjednoczonych, która finansowała dążenia Bogackiego do udzielania Polsce pomocy finansowej, pożyczkowej dla legionów i później dla państwa polskiego i dla ludności polskiej. Takie są zasługi Kamila Bogackiego. I kiedy w 1915 roku odbywa swoją misję w Stanach Zjednoczonych, późniejszy profesor Felix Młynarski mieszka u Kamila Bogackiego. Pisze depesze w języku angielskim, które tłumaczy na język angielski Kamil Bogacki. To nie są wymysły.
1: Dlaczego, jeżeli mówimy o odzyskaniu po latach niepodległości, o roli Ameryki w tym wszystkim, to jako jedynego przedstawiciela Polski, który miał w tym swoje ogromne zasługi, słyszymy Ignacy Paderewski.
3: No, zza miłości polskiej historii, polskiej historiografii pomija się pewne postacie z przyczyn albo nieuctwa, albo niedopatrzenia, albo świadomej polityki. Wszystkie trzy elementy tu zadecydowały w przypadku Kamila Bogackiego. Ja co do tego nie mam wątpliwości. Pominięto doktora Bogackiego we własnym mieście, we własnym kraju, na własnym kontynencie i na świecie. Z jednej przyczyny, że nie pchał się na Panteon. On wyszedł z rodziny o niezwykle bogatych tradycjach patriotycznych, powstańczych. Dla niego mniej istotne było, jakie medale i zasługi będą mu przyznane, tylko robił to, co do niego należało, jako lekarz. Znakomity lekarz.
1: Jak to się stało, że stał się osobistym lekarzem marszałka Piłsudskiego?
3: Piłsudski wiedział o doktorze Bogackim już po misji Młynarskiego, ponieważ Młynarski, udając się w 15 roku z misją do Stanów Zjednoczonych, miał wsparcie również Józefa Piłsudskiego. A wcześniej, na rzecz Naczelnego Komitetu Narodowego, który działał w Krakowie i z ramienia którego Młynarski popłynął statkiem do Ameryki, ta decyzja została podjęta również przez Józefa Piłsudskiego, bezpośrednio przez Sikorskiego i Stanisława Kota, ale za wsparciem Piłsudskiego. A w momencie, kiedy Bogacki zdecydował się przyjechać do walki w szeregach Legionów, to Piłsudski natychmiast zlecił mu opiekę nad szpitalami w kilku miejscach.
1: Powiedzmy o tym momencie takim też kategorycznej i przełomowej decyzji w życiu Kamila Bogackiego. Zostawia Amerykę, żonę, rodzinę i przyjeżdża do Polski.
3: No zdecydowanie, tu był ten odruch patriotyczny, żaden inny. Zdawał sobie sprawę, że jego umiejętności medyczne, nabyte w Stanach, mogą się przydać narodowi i ludziom tu w tym kraju. Zdawał sobie sprawę, że może nie wrócić, to była wojna. On mógł zginąć. Został trzykrotnie odznaczony krzyżem walecznym, to chyba też jasna sprawa za co. To było olbrzymie poświęcenie. Wkrótce, kiedy pracował w szpitalach przyfrontowych, a im bliżej końca wojny, Piłsudski zlecał mu opiekę nad szpitalami garnizonu w Warszawie, głównego szpitala wojskowego. I to tam Piłsudski widzi, z kim ma do czynienia. Nie znosił lekarzy generalnie. Piłsudski nie był silnym mężczyzną, który nie rozczulał się nad sobą, ale zdawał sobie sprawę, że tacy lekarze jak Bogacki muszą być przy nim. On nie był jedynym, oczywiście. Natomiast ich było kilku. Dostąpił Bogacki opieki nad Piłsudskim z racji swoich umiejętności medycznych, bo ja o nich jeszcze chcę wspomnieć. Doktor Kamil Bogacki zostawił po sobie spuściznę pisemną. Wszystkie przypadki chorobowe, którymi się zetknął, są przez niego opisane.
1: Dodam, że wspomniana misja bankiera Feliksa Młynarskiego do USA była misją niepodległościową. Podczas tamtego pobytu Młynarski zamieszkał u Kamila Bogackiego i bez jego wsparcia przedostanie się do amerykańskich elit politycznych i gospodarczych byłoby niemożliwe. A jeśli chodzi o dokumentację medyczną, córka doktora Bogackiego jest w posiadaniu części zeszytów, które chce przekazać w ręce jednego z krośnieńskich lekarzy, doktora nauk medycznych Lucjana Langnera. To jedna z osób dumnych ze swego wielkiego poprzednika. Podobnie jak doktor nauk medycznych, ordynator oddziału urologii Dariusz Sobieraj i Marek Smoliński, pierwszy dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie.
4: Był to lekarz, który nie uczestniczył w życiu szpitalnym. Był lekarzem domowym. Dlatego też szeroka rzesza społeczeństwa nie znała doktora z jego działalności stricte medycznej. Natomiast w świadomości starszego pokolenia krośnian doktor Bogacki został zapamiętany jako człowiek wielkiego serca, który pomagał biednym, od których za wizyty lekarskie nie pobierał honorarium.
5: Przyjechał do Polski, tu otworzył szpital i z narzędziami pomagał w 17-18 roku, tu operował w warunkach polowych. Tu również dostał stopień kapitana od marszałka Piłsudskiego. Tu również brał udział we wszystkich akcjach tych zbrojnych, zabezpieczał ich medycznie, to jest bardzo ważne. Następnie z powrotem na prośbę Ignacego Paderewskiego wrócił do Stanów w 1919 i zbierał, organizował pożyczkę dla Polski, dla świeżo odrodzonego państwa polskiego. W 20 roku wraca do Polski i dalej pracuje na rzecz, po pierwsze, państwa, czyli był wielkim patriotą. Po drugie, tego człowieka, biednego, potrzebującego pomocy, ale również na potrzeby odradzającej się służby zdrowia. On całe życie spędził później w Warszawie, dopiero w 1939 wraca do Krosna i tu włącza się dalej w działalność swoją taką konspiracyjną. Jest przedstawicielem Armii Krajowej, ma w swoich posiadłościach radiostacje, nadają komunikaty. To są ważne rzeczy. Później zagrożony ratuje tych biednych, o których tu już mówiliśmy, pomaga wszystkim, ratuje z tyfusu. Czyli jest to postać osoby wielowymiarowej. To jest zapomniana przez Krosno, bo wymknął się z tych może naszych ram tu lokalnych.
1: Wymknął się z systemu szpitalnego, ponieważ on był indywidualistą i działał na własną rękę.
5: Tak, to było to, że on wyrastał ponad przeciętność. Wyrastał ponad zdecydowaną przeciętność. Przez patriotyczne wychowanie, przez włączenie się w ruch niepodległościowy, przez to, że był konsultantem towarzystw naukowych, członkiem amerykańskiego towarzystwa internistów, chirurgów, korespondował z wiedeńskimi towarzystwami naukowymi, organizował służbę zdrowia po wojnie, nadzorował służbę zdrowia na terenie Warszawy, a później wrócił do Krosna i tu zaangażował się w konspirację, pomagając również tym osobom biednym, potrzebującym. Postać wielka.
3: Jako jeden z pierwszych lekarzy stosował wyciąg z grasicy, który dzisiaj jest powszechnym, znanym lekiem, ale w latach 40. i 50. to były dopiero początki. Leczył niepłodność kobiet. Skutecznie. Znakomity diagnostyk. On nie zostawiał pacjenta bez rozmowy przynajmniej 30-minutowej.
2: Potrafił zawrócić pacjenta, bacząc na jego sposób poruszania się, na jakiś gest, który sygnalizował zmianę diagnozy. I tak było.
3: To był lekarz znany w Polsce. Przyjeżdżano do niego z całej Polski mimo trudnego czasu okupacji. Nie aresztowało go gestapo, bo ratowała go opinia jako świetnego medyka i konsultanta medycznego Kliniki Wiedeńskiej. To po pierwsze. Po drugie, takiego człowieka najgorsi wrogowie nie są w stanie zlikwidować. Bo Bogacki wchodził w założenia, że nie ma znaczenia dla niego pacjent, o jakiej narodowości jest i skąd pochodzi, tylko czy jest chory i jest do wyleczenia. Ludzie opowiadają, starsi i ci, co pamiętali, że Bogacki pobierał opłaty za swoją praktykę lekarską. Oczywiście, że tak, ale nie od biednych. Nazywano go doktorem Wilczurem, ten słynny przedwojenny polski film, który oglądała Gawieć i Elity i wszyscy na tym filmie płakali. Potem słusznie skojarzyli Bogackiego z tą postacią. Te wszystkie okoliczności sprawiają, że mamy tu z niezwykłą postacią do czynienia.
1: Doktor Wilczur? Skojarzenie jak najbardziej zasadne. To jeszcze jedna. Tym razem z czasów II wojny światowej odsłona bogatego życiorysu naszego bohatera. Aby o tym opowiedzieć, trzeba odwiedzić w Krośnie miejsce, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca Żydów, dawnych mieszkańców miasta, zamordowanych w czasie II wojny światowej.
2: Niewątpliwie Krosno jest ojczyzną dwóch narodów. I od tego czasu, kiedy ojciec wrócił do Krosna, wiem, mówiono w domu, to nie była oczywiście działalność lekarska zarejestrowana, ale wydawał świadectwa o tyfusie, w ten sposób ratując od niechybnej zagłady społecznej żydowską. Jestem w posiadaniu w tej chwili jednego listu hrabiowskiej rodziny Męcińskich, gdzie wyraźnie senior tego rodu pisze o moim ojcu, o człowieku, który ratował właśnie w ten sposób społeczność żydowską, ale również daje dokument na konkretne nazwisko, gdzie właśnie, gdyby nie mój ojciec, niechybną śmiercią skończyłoby się niejedno życie.
3: mamy dowody na to, że w dużej mierze przyczynił się do ocalenia wielu istnień ludzkich, również ludności żydowskiej. Między innymi przez, no tak to trzeba nazwać, fałszowanie świadectw medycznych o chorobie tyfusu, czego Niemcy się panicznie bali i dzięki temu wiele ludzkich istnień zostało uratowanych.

0: Dla pani Kamil Bogacki to przede wszystkim oczywiście ojciec, którego pani zdążyła na szczęście zapamiętać.
1: To mój ojciec, który żyje we mnie z wielką melancholią, z uczuciem takiego wielkiego wzruszenia, ale też i wielkiego zobowiązania. Próbuję podążać jego śladami, wypełniać, kontynuować tą misję, bo jestem jej spadkobiercą. To największe dziedzictwo, to moje pokoleniowe dziedzictwo. To niedościgniony wzór do naśladowania, największy autorytet.
0: Teraz pani o tym wie, ale jak odchodził, to była pani dzieckiem, małą dziewczynką, która traciła tatę.
1: Bardzo krótko mi ojcował, bardzo krótko.
0: Brał małą Kamilę na kolana, przytulał, czy był bardzo surowym, niedostępnym ojcem?
1: W moim domu panował pewien rytuał zasad. I faktycznie byłam na zewnątrz tych zasad. To mnie jednej wolno było wejść do gabinetu, kiedy przyjmował swoich pacjentów. Dla mnie miał zawsze czas. To czas właśnie na kolanach, czas wielkiego przytulania. Tak go pamiętam z dzieciństwa. Czas wielkiej miłości, która pewnie też i przesączyła mój dom, dom pełen wartości, dom bardzo poukładany. Był taki święty czas po południu, kiedy wychodził na spacer, kontemplował, kiedy szedł sobie na krośnieński rynek i wtedy choćby się waliło i paliło i nie wiem co się działo, mówiono mi o tym, że próbowano go nieraz gdzieś tam zatrzymać, odciągnąć, zawrócić. To był czas absolutnie zarezerwowany na tą bliskość samego ze sobą.
0: Zastanawiam się, jak tu patrzę przez okno tej restauracji, w której siedzimy, być może przechodził tą uliczką.
1: Nie jeden raz.
0: Kiedy pani sobie zdała sprawę, że pani ojciec to był ktoś wyjątkowy?
1: Kiedy na świat przychodzili moi synowie. Mam dwóch synów. I kiedy zaczęłam postrzegać życie z perspektywy emigracji, bardzo długiej emigracji, potem powrót do kraju.
0: To R nie jest przypadkowe.
1: To też jego R. Bo i charakter pisma nawet, jak patrzyłam, to mamy bardzo, bardzo podobny. Tak, to bardzo długa emigracja we Francji, ale też i miejsca, gdzie na salonach politycznych pojawiał się we Francji mój ojciec. To też i długa taka saga rodzinna, bo trzeba tutaj powiedzieć o mojej pierwszej siostrze, która miała na imię Kamila i która była asystentką generała Sikorskiego. To właśnie taki czas bardzo znamienny również w sferze mocno zaznaczonej historii w stosunku do Polski, ale potem i moja druga ojczyzna. Tam przyszedł na świat mój drugi syn. Jesteśmy bardzo mocno związani z tym krajem, zresztą obydwaj w tej chwili we Francji zamieszkują. A ja, cóż, miałam pakować te walizki, ale wypełniam jego misję i jestem tutaj w moim ukochanym Krośnie, w mojej małej ojczyźnie, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że dla niego ta skala to była właśnie taka. Bo jakżeż można kochać wielką ojczyznę, jeżeli małej się nie kocha? Stąd też jestem tutaj i zamierzam doprowadzić tą historię, bo tak trzeba powiedzieć, tą historię do należnego końca.

0: 1959 rok, rok śmierci Kamila Bogackiego. To była swego rodzaju manifestacja?
1: Manifestacja społeczna, ja nie będę szedł daleko i nie powiem, że polityczna, ale poniekąd. Ponieważ dr Bogacki był w stopniu pułkownika przedwojennego Wojska Polskiego. Część ludzi w Krośnie się znakomicie orientowała o jego wyczynach i dokonaniach, zasługach. Nie wszyscy, ale część. Większość natomiast zdecydowana to pacjenci, którzy zawdzięczali mu zdrowie i życie. I to był manifestacyjny pogrzeb w tym sensie, że to były tysiące ludzi. W dziejach Krosna podobno tylko jeden pogrzeb przewyższał pogrzeb Bogackiego, to siostry Władysława Gomułki. Ale to z innych przyczyn.
0: Tam przyszli, bo musieli, tu dlatego, że chcieli.
1: Chcieli, tak, dokładnie. Chcieli pożegnać doktora Bogackiego, ponieważ zdawali sobie ci ludzie sprawę, co mu zawdzięczają. I to były całymi rodzinami. Wiedziano, kto odszedł. No były czasy takie, że o żadnych honorach nie mogło być mowy.
2: To był okres nasilającego się komunizmu w Polsce.
0: Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Wacław Wierzbieniec.
2: Prześladowań elit związanych z II Rzeczypospolitą, osób związanych z Armią Krajową. A nie możemy tutaj o tym zapominać, że właśnie on działając był związany z Armią Krajową. I no na pewno, mówiąc kolokwialnie, nie pasował do tej powojennej rzeczywistości, która była kształtowana już w PRL-u, legionowiec, ściśle związany z Piłsudskim. A więc no coś, co w tych czasach było zupełnie odrzucane. I trudno się dziwić, moim zdaniem, że władze go po prostu nie eksponowały i przez kolejne dziesięciolecia pamięć o nim została jakoś tak, nie powiem, że zatarta, bo pamiętają go jeszcze dzisiaj krośnianie, z wielką wdzięcznością o nim wspominają, ale nie było klimatu w okresie PRL-u, aby do tego sięgnąć.
0: Ale mamy 2018 rok. Od 1989 roku minęło już wiele czasu.
2: To jest pytanie, na które nie ja powinienem odpowiedzieć. Ważne jest, że nie ma tego złego. Jeżeli coś się dobrze kończy, no to jest najważniejsze. Ważne jest, że obecne władze Krosna z takim dużym pietyzmem, zainteresowaniem podchodzą do kwestii upamiętnienia właśnie w tej chwili Kamila Bogackiego. Są z tego dumni i to jest najważniejsze i tym powinniśmy się cieszyć.
0: Skąd pana zainteresowanie Kamilem Bogackim?
2: Interesuje mnie w badaniach, które prowadzę, także problem elit i wpływu elit na życie społeczne, w tym wypadku na życie społeczne II Rzeczypospolitej. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że elity, w tym wypadku ich przedstawicielem jest właśnie dr Kamil Bogacki, są niejako solą, mówiąc kolokwialnie, danego społeczeństwa. Pozbawienie danego narodu elit powoduje, że łatwiej jest nim kierować, manipulować, a w rezultacie go po prostu unicestwić.

0: Co zostało materialnego po ojcu?
1: Na pewno kilkanaście fotografii, kilka zeszytów, które udało mi się ocalić z jego diagnozami i leczeniem. Niedawno byłam na spotkaniu z przeciekawym człowiekiem, który ofiarował mi receptę, którą, będąc w słusznym wieku, trzymał ją jak największy skarb. Ona już została wykorzystana, powielona dla podobnego przypadku.
0: Co to były za leki przepisane?
1: W tym wypadku chodziło o niegasnące owrzodzenie żołądka, z którym sobie mój tato bardzo dobrze poradził. I stąd też ta recepta zajmowała bardzo słuszne miejsce w skarbach rodzinnych. I od niedawna jest w moich rękach. To listy, cudownych listów garść, która wskazuje na różnego rodzaju sił relacji rodzinnych, ale największa wartość, jaka pozostała, ona żyje we mnie, ona jest niezmaterializowana. Oczywiście to moje dziedzictwo pokoleniowe, ta kamienica, w której siedzimy, a to wszystko można mówić właśnie w tych kategoriach tych dóbr materialnych, ale dużo więcej, to jego charakter, który żyje we mnie. To jego, ta obecność, może nawet i pewnie dla wielu nie zrozumiała, kiedy o tym w jakiś sposób próbuję powiedzieć, ale ja ją czuję. On po prostu tutaj jest i tak jak pani zauważyła, on się nawet w tej chwili tutaj gdzieś może po krośnieńskim rynku przechadza, zatrzymując się przy naszym stoliku.

0: Był to reportaż Mai Kornagi pod tytułem Misja doktora Bogackiego. W Radiu Katowice zgodnie z obietnicą wracamy do emocji hokejowych. Biało-czerwoni rywalizowali dziś z Francuzami w drugim meczu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu i czekaliśmy na rzuty karne. Kto w nich okazał się lepszy, o tym Tadeusz Musioł.
1: To był heroiczny bój biało-czerwonych, ale niestety bój bez happy endu. Już blisko było tego, żeby przegrać w dogrywce, ale zaczynając od początku, najpierw kara meczu już po 30 sekundach dla Kamila Wałęgi. Bez ważnego asa w swojej talii Pekka Tirkonen musiał zbudować zespół, który będzie walczył przez kolejnych 59 minut i 30 sekund, ale trzeba było też przetrwać 5-minutowe osłabienie. To się udało. Pierwsza tercja ostatecznie bez goli. W drugiej, w 24 minucie wykorzystujemy liczebną przewagę. Patryk Krężołek daje nam prowadzenie. W 31 Pere doprowadza do remisu. 35 minuta, znowu liczebna przewaga Polaków. Pociecha strzela spod niebieskiej, jest 2-1. A w 43 znowu doprowadza do remisu Pere. W dogrywce Krążek był już w polskiej bramce, ale po wideoanalizie sędziowie uznali, że Francuz faulował wcześniej Tomasa Fucika i trafienie nie zostało zaliczone, a w rzutach karnych aż 10 potrzebnych serii. W pierwszej Francuzi obejmują prowadzenie, w czwartej Łyszczarczyk doprowadza do remisu. W szóstej znów Łyszczarczyk daje nam przewagę, ale Francuzi także w tej samej serii odrabiają straty, jest 2-2. Długo toczyła się gra. Na głównych rolach Quentin Papillon i Thomas Fucik, czyli bramkarze, ale wreszcie udało się Simonsenowi w 10 serii pokonać Tomasa Fucika, a odpowiedź Polaków nie była skuteczna, bo Patryk Krężołek spudłował. A zatem punkt zdobyty na Francuzach, być może w konsekwencji bardzo cenny. Szkoda, że nie udało się tego meczu wygrać, bo była na pewno taka szansa. Cieszą się ze z drugiego zwycięstwa w tym turnieju Francuzi, ale oni mają za sobą mecze z Japonią i reprezentacją Polski, a Polska już z trudnymi Ukrainą i Francją. Łatwiejsze te mecze są przed nami, poza może Kazachstanem, z którym zmierzymy się we wtorek, ale ten punkt, jak powiedziałem, w konsekwencji może okazać się bardzo wartościowy. Dziś niestety Marsylianka w Sosnowcu, a nie Mazurek Dąbrowskiego. Reprezentacja Polski przegrała po rzutach karnych z Francją 2-3.
0: W Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej, a w hokeju na lodzie w Sosnowcu jutro dzień przerwy, kolejna rywalizacja biało-czerwonych we wtorek z nie mniej trudnym rywalem, bo przyjdzie nam się zmierzyć z Kazachstanem. Zostańcie Państwo z Polskim Radiem Katowice.

0: Minęła 23. Strażacy dogaszają pożar lasu w miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim. Działania mogą potrwać do rana. Mieszkańcy Katowic uczcili święto narodowe 3 maja i rocznicę wybuchu 3 Powstania Śląskiego. Rowery miejskie powróciły do Goczałkowic-Zdroju i Pszczyny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Strażacy dogaszają pożar lasu w miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim. Ogień pojawił się po godzinie 13. Łącznie objął około 15 hektarów. Na miejscu pracowało łącznie ponad 30 zastępów straży, a także 2 samoloty gaśnicze i 2 specjalistyczne śmigłowce. Nie ma osób poszkodowanych. Jak poinformował obecny na miejscu starszy kapitan Przemysław Winek ze Straży Pożarnej w Częstochowie, działania potrwają do jutrzejszego poranka.
2: Dozorowanie pogorzeliska do godzin porannych. Około godziny 7 objechanie pogorzeliska, sprawdzenie, czy dalej zostajemy i dozorujemy pogorzelisko, czy kończymy akcję.
0: Niemal w całym kraju obowiązuje 3. najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Mieszkańcy Katowic uczcili święto narodowe 3 maja i rocznicę wybuchu 3 Powstania Śląskiego. Obchody rozpoczęły się mszą w archikatedrze Chrystusa Króla. Następnie zebrani przeszli przed pomnik powstańców śląskich, gdzie złożono kwiaty. Osoby, z którymi rozmawiał reporter Radia Katowice Wawrzyniec Sobota, podkreślają znaczenie tego dnia.
3: Na pewno jest to wyjątkowa data. Naszym zadaniem jako Polaków jest i też klas mundurowej jako kadetów jest też reprezentowanie nas i wszystkich Polaków podczas tego dnia.
4: Dla nas jako dla Polaków jest wyjątkowy, bo jest to dzień, gdzie powstał jeden z najważniejszych dokumentów, czyli Konstytucja.
5: Robiłam od samego początku, żeby zawsze któreś dziecko i widziały, że trzeba świętować, wiedzieć za co dziękować wszystkim, którzy przyczynili się do wolności naszego kraju. Za wolność i za to, że mamy tak, jak mamy. Może jeszcze nie jest tak, jakbyśmy chcieli, ale za to, co mamy.
0: Konstytucja 3 maja była pierwszym takim dokumentem w Europie i drugim na świecie. Uchwalono ją w 1791 roku. Trzecie Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Był to zwycięski zryw Ślązaków w walce o przynależność do Polski. Mieszkańcy Goczałkowic-Zdroju i Pszczyny mogą już korzystać z systemu roweru miejskiego. Wypożyczalnie w Goczałkowicach są dostępne na centrum przesiadkowym przy ulicy Parkowej oraz przy Koronie Zapory. W Pszczynie między innymi na rynku, dworcu kolejowym czy ośrodku sportów wodnych w Łące. Do dyspozycji jest ponad 80 jednośladów. System dzielony przez 2 gminy będzie dostępny do końca października.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Jutro w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczną egzaminy maturalne. To często źródło dużego stresu. Jak mówi psycholog Katarzyna Gorgoń, jest wiele metod na radzenie sobie z tym stresem.
6: Jest metoda oddechowa, czyli po prostu oddychać przed takim egzaminem. Ważne też, żeby pić wodę. No ale takim moim sposobem to jest właśnie podzielenie tego celu, który mamy przed egzaminem, na taki 3-stopniowy, czyli minimum. W momencie, kiedy nie zdam, ustalić sobie co wtedy, co ja mam dalej zrobić. Będę zdawać powtórkę, pójdę do pracy i będę zdawać w przyszłym roku. Optimum wtedy, kiedy zdam, ale nie tak, jakbym chciał. Pójdę na inne studia albo dam sobie też rok przerwy. I maksimum wtedy, kiedy zdam tak, jak chcę.
0: Uczniowie rozpoczną matury jutro o 9:00 egzaminem z języka polskiego. Ta noc będzie bezchmurna, a w jej trakcie temperatura minimalna od 7 do 10 stopni. Jutro nadal słonecznie i ciepło. Temperatura do 26 stopni.

Henryk Cierpioł, dobry wieczór. Zapraszam Państwa do wysłuchania magazynu muzycznego Res Musica. Do północy dominować będzie, jak co tydzień o tej porze, w programie Polskiego Radia Katowice muzyka kameralna, wykonywana tak solistycznie, jak i zespołowo przez grono śląskich artystów, poczynając od pianisty Piotra Banasika, poprzez śląski kwartet waltorniowy, także zespół śpiewaków miasta Katowice Camerata Silesia. W ich wykonaniu w trzeciomajowy wieczór dominować będzie muzyka polska, bowiem przedstawię utwory Mieczysława Karłowicza, także te związane z trzecim powstaniem śląskim, bo dzisiaj także pamiętamy o 105. rocznicy wybuchu trzeciego powstania śląskiego, a Camerata Silesia zarejestrowała w 2023 roku wtedy na okoliczność 150. rocznicy urodzin tegoż najwyższego cywilnego i politycznego zwierzchnika Wojciecha Korfantego zestaw utworów z tamtego czasu, śpiewanych przez powstańców dla pokrzepienia serc, opracowanych na nowo przez Sabinę Mek. Wśród tych powstańców był etnomuzykolog, profesor uczelni muzycznych Katowic i Wrocławia Adolf Dygacz, który opowiadał o tych pieśniach przed ponad półwieczem na naszej antenie w audycji Stanisława Jareckiego. Powrócimy do tych słów Adolfa Dygacza przed laty wypowiadanych, a które zachowały się w naszym archiwum. Nie zabraknie oczywiście cotygodniowego kalendarium oraz nagrania wieczoru, którym będzie pieśń majowa Mieczysława Karłowicza w wykonaniu Piotra Banasika.

0: Na początek dzisiejszego wydania magazynu Res Musica, proszę Państwa, wybrzmiała pieśń majowa Mieczysława Karłowicza w wykonaniu profesora klasy fortepianu Katowickiej Akademii Muzycznej, koncertującego pianisty Piotra Banasika. A teraz czas już nastał na prezentację naszego cotygodniowego muzycznego kalendarium. Agnieszka Nowogzych.
1: Dobry wieczór. 3 maja 1704 roku zmarł Heinrich Ignaz Biber, barokowy skrzypek wirtuoz i znakomity kompozytor. 4 maja 1955 zmarł z kolei najwybitniejszy twórca rumuński i jeden z największych skrzypków przełomu XIX i XX wieku, mowa o George Enescu. Wielkim propagatorem jego dorobku był pierwszy dyrygent i dyrektor artystyczny NOSPR Lawrence Foster. To właśnie z nim Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia zadebiutowała podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki George Enescu w Bukareszcie. 5 maja 1819 urodził się ojciec polskiej pieśni romantycznej i najwybitniejszy polski twórca operowy XIX stulecia Stanisław Moniuszko. W 1978 urodził się natomiast pochodzący z Norwegii kompozytor i pianista Ola Geilo, ceniony zwłaszcza za swoją twórczość przeznaczoną na chór. Jego utwory w swoim repertuarze ma m.in. zespół śpiewaków miasta Katowice Camerata Silesia. W środę z kolei warto sięgnąć po słynne tytuły operowe. W 1854 po fiasku swej opery Traviata Giuseppe Verdi wystawił w weneckim Teatro San Benedetto jej nieznacznie zmienioną wersję pod nowym tytułem Violetta, tym razem odnosząc sukces. W 1897 również w Wenecji odbyła się z kolei premiera Cyganerii, ale nie Giacomo Pucciniego, a Ruggiera Leoncavalla, który sięgnął po te same historie, co doprowadziło do konfliktu pomiędzy kompozytorami. Premiera 9 Symfonii Ludwika van Beethovena odbyła się w Wiedniu dokładnie 7 maja 1824 roku. W czwartek swoje 193 urodziny obchodziłby Johannes Brahms, natomiast 186 Piotr Czajkowski. W roku 1825 pożegnano z kolei Antonio Salieriego, który niesłusznie uznawany był za zabójcę Wolfganga Amadeusza Mozarta. Do utrwalenia tej legendy przyczyniły się m.in. opera Nikołaja Rimskiego-Korsakowa oraz genialny, obsypany Oscarami film Amadeusz Milosza Formana. W piątek urodziny Keitha Jarretta. Ten pianista, klawesynista i kompozytor, znany przede wszystkim ze swojej działalności na scenie jazzowej, kończy 81 lat. W sobotę świętuje z kolei szwedzka gwiazda sceny operowej. 71 lat kończy Annie-Sophie van Otter. 9 maja 1707 roku zmarł Dietrich Buxtehude, kompozytor i pianista, jeden z najbardziej cenionych wirtuozów tego instrumentu swoich czasów. Jeśli chodzi o śląskie tropy w naszym dzisiejszym zestawieniu, bardzo interesującym śląskim śladem są urodziny Gabrieli Mojsejowicz, kompozytorki, pianistki, organistki i pedagog, urodzonej 4 maja 1944 roku we Lwowie. Została ona uznana za cudowne dziecko, a studiowała w uczelniach muzycznych Krakowa i Katowic, gdzie wysoko oceniono jej talent kompozytorski. Naszą katowicką akademię Mojsejowicz ukończyła w klasie Bolesława Szabelskiego. Ostatecznie swoje życie prywatne i artystyczne kompozytorka związała z Berlinem, gdzie do dziś mieszka i pracuje, wciąż pisząc i wydając nowe dzieła, a w jej dorobku odnajdziemy pełne spektrum różnych gatunków, od symfoniki poprzez kameralistykę i utwory fortepianowe po pieśni. 9 maja przypada 40. rocznica śmierci Franciszka Rellinga, skrzypka, dyrygenta, pedagoga i kompozytora. Relling współpracował m.in. z Polskim Radiem Katowice jako kierownik redakcji audycji muzycznych. Wykładał też w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. Był bardzo zaangażowany jako dyrygent współpracujący ze Śląskim Ruchem Śpiewaczym. Skomponował wiele pieśni churalnych oraz opracowywał melodie ludowe, a w jego dorobku znajduje się kilkanaście śpiewników.
0: Agnieszka Nowogzych w swym kalendarium w ostatniej informacji wspomniała o Franciszku Rellingu, którego utwory churalne chętnie wykonywane były i są przez śląskie chóry. Dla naszego radia w 1975 roku chór Ogniwo, założony, przypomnę, w 1913 roku i działający do dzisiaj przy Filharmonii Śląskiej, wtedy pod dyrekcją Pawła Kotuchy, nagrał kompozycję Franciszka Rellinga zatytułowaną Lasy.

0: Wysłuchaliśmy utworu zatytułowanego Lasy autorstwa Franciszka Rylinga w wykonaniu chóru Ogniwo, założonego w 1913 roku i działającego do dzisiaj przy Filharmonii Śląskiej, wtedy pod dyrekcją Pawła Kotuchy. Było to nagranie archiwalne tego utworu, zarejestrowane na zamówienie Polskiego Radia Katowice w 1975 roku, a w naszym radiu Franciszek Ryling był także kierownikiem redakcji muzycznej. A teraz, proszę Państwa, refleksją muzyczną i prezentacją w magazynie Res Musica nawiążemy do przypadającej dzisiaj właśnie 105. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. W 2023 roku, wtedy na okoliczność 150. rocznicy urodzin najwyższego cywilnego i politycznego zwierzchnika tego powstania Wojciecha Korfantego, zestaw utworów z tamtego czasu pieśni opracowała na nowo Sabina Meck, a ich wykonawcą był zespół śpiewaków miasta Katowice Camerata Silesia. Kilku z nich za chwilę posłuchamy, ale wcześniej przedstawię wypowiedź sprzed ponad 50 lat, którą na naszej antenie wyemitowaliśmy w audycji Od Bytomia Bita Droga autorstwa Stanisława Jareckiego, daną przez wybitnego etnomuzykologa, uczestnika tamtych wydarzeń, profesora uczelni muzycznych Katowic i Wrocławia, Adolfa Dygacza, o pochodzeniu tych pieśni i okolicznościach, w jakich były wykonywane.
1: Jak to w folklorze bywa, niektóre motywy poetyckie i muzyczne ujawniają wyraźne tendencje wędrowne. Tak się ma sprawa z pieśniami Słonko Jasne i Znamia Jeden Śliczny Zamek. Mają one swoje odpowiedniki w języku czeskim. Trudno dziś definitywnie rozstrzygać, w jakiej grupie etnicznej pieśni te narodziły się, ale zdołałem ustalić, że na Śląsku Cieszyńskim znane już były na przełomie XIX i XX wieku, podczas gdy w języku czeskim śpiewano je w czasie I wojny światowej. To pewne, że już w okresie powstań miały na Śląsku wiele odmian. I tak na przykład jeden z dalekich wariantów pieśni Słonko Jasne pojawił się w opracowaniu Już zachodzi czerwone słoneczko. Istotnie do pieśni powstańczej weszły elementy starej pieśni żołnierskiej, zwanej czasami wojacką. Niektórym utworom dodawano nowe, aktualne zakończenia. Tak było z głośną pieśnią o żołnierzu tułaczu, znaną już w XVI wieku. Powstania wzbogaciły ją o nową strofę końcową, w której koń, wierny towarzysz żołnierza, przemawia do rannego: wstowej, wstowej, dobry panie, bo zaś trąbią na powstanie. Inne stare pieśni wojackie uległy w powstaniach bardzo istotnym przeobrażeniom, jak na przykład pieśni Powstańcy, powstańcy, wy nowina wiecie oraz Poszli wszyscy na powstanie.
0: Tak o pieśniach powstańczych przed ponad 50 laty w programie Polskiego Radia Katowice mówił nieżyjący już etnomuzykolog, profesor uczelni muzycznej Katowic i Wrocławia, uczestnik III Powstania Śląskiego Adolf Dygacz. A jego słowa wprowadzą nas teraz w krąg kilku utworów, których za chwilę wysłuchamy w wykonaniu zespołu śpiewaków miasta Katowice Camerata Silesia. Ich tytuły to Poszli wszyscy na powstanie, 66. roczek oraz Kajze mi się podział mój synocek miły. Zespołowi towarzyszą pianista Franciszek Raczkowski, klarnecista Patryk Peterson oraz perkusjonalista Patryk Zakrzewski. Całość prowadzi Anna Szostak.

0: Wysłuchaliśmy w wykonaniu zespołu śpiewaków miasta Katowice Kamerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak w magazynie Res Muzyka trzech pieśni powstańczych, nowo opracowanych przez Sabinę Mek, zatytułowanych Poszli wszyscy na powstanie, 66 roczek oraz Kajze mi się podział mój synocek miły. Zespołowi towarzyszyli pianista Franciszek Raczkowski, klarnecista Patryk Peterson oraz perkusjonalista Patryk Zakrzewski. Właśnie dzisiaj mija 105. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. A teraz już w magazynie Res Muzyka płytowa recenzja przygotowana przez Agnieszkę Nowogzych.
1: Ma szlachetne, miękkie brzmienie, soczyste, wyraźne i jakby nieco odległe. Dęty instrument blaszany, róg, zwany też waltornią. Gra na nim nie jest łatwa. Nieczystą intonację może spowodować już choćby podwyższona temperatura otoczenia, zaschnięta ślina w ustach waltornisty, spuchnięte wargi czy nawet najdrobniejsza deformacja w układzie ust. Pewnie dlatego włoskie przysłowie mówi, że w orkiestrach jak w małżeństwie najwięcej kłopotów sprawiają mrogi. Tymi słowami Marek Skocza rozpoczął komentarz płytowy towarzyszący albumowi, który dziś chciałabym Państwu polecić, a mowa o krążku Śląskiego Kwartetu Waltorniowego. Płyta ukazała się nakładem Filharmonii Śląskiej, a znajdują się na niej nagrania zrealizowane w latach 2007-2010. Formacja powstała w roku 1993, ale skład, który został zarejestrowany na płycie, razem współpracował od roku 2003, czyli Leszek Salwa, Jerzy Ślęzak, Waldemar Matera oraz Grzegorz Grzegorzek. Zarejestrowany przezeń album zawiera polskie kwartety waltorniowe i taki też nosi tytuł. Płyta zawiera przede wszystkim muzykę polską XX wieku, o czym za chwilę. Znalazł się na niej również anonimowy utwór XVI-wieczny Duma. Jeżeli chodzi o muzykę współczesną, Śląski Kwartet Waltorniowy zarejestrował Kwartetino na cztery rogi Włodzimierza Kotońskiego, Życie Tygrysów Bronisława Kazimierza Przybylskiego, Cinque Variazioni Piccoli per Quarto Corni in F Zdzisława Szostaka oraz Wariacje na cztery rogi opus 60 Feliksa Rybickiego. O ostatnim z wymienionych kompozytorów oraz jego dziele Marek Skocza w buklecie płytowym pisał następująco. To bodaj ostatni utwór wychowanka Romana Statkowskiego i Ludomira Różyckiego. W jego twórczości szczególne znaczenie zyskały przeznaczone dla dzieci i młodzieży fortepianowe utwory o charakterze pedagogicznym. Feliks Rybicki był kilkakrotnie nagrodzony na krajowych konkursach muzycznych za utwory chóralne i fortepianowe. W 1952 otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży. Powstałe przed 1977 rokiem Wariacje na cztery rogi zalecają się zarówno interesującą linią melodyczną, jak pełnią zespołowych współbrzmień, w których Śląski Kwartet Waltorniowy sprawia wrażenie, jakby był całą orkiestrą. Faktycznie porównanie zespołu czterech waltornistów do pełnego składu orkiestrowego wydaje się bardzo trafione, biorąc pod uwagę, jak niezwykle barwne obrazy w poszczególnych wariacjach kreują członkowie Śląskiego Kwartetu Waltorniowego. Wrażenie robi świetna stopliwość brzmienia oraz warsztat najwyższej próby, dzięki czemu nie tylko wariacji Rybickiego słucha się w ich wykonaniu z prawdziwą przyjemnością.

W wykonaniu Śląskiego Kwartetu Waltorniowego wybrzmiały wariacje na cztery waltornie opus 60 Feliksa Rybickiego. A na zakończenie dzisiejszego wydania magazynu Res Musica, proszę Państwa, do północy zaproponuję jeszcze także w takim rocznicowym wymiarze, bowiem w tym tygodniu wspominamy także Stanisława Moniuszkę, twórcę opery narodowej, w 207. rocznicę jego urodzin, wysłuchanie kilku jego pieśni w wykonaniu artysty, który współpracował z największymi dyrygentami świata, występując na deskach scen operowych od Nowego Jorku po Sydney. Rozpoczynał swą karierę w operze śląskiej, mam tu na uwadze Wiesława Ochmana. Tenorowi towarzyszył w nagraniu tych utworów, wtedy jeszcze dla wytwórni Muza, pianista Jerzy Gaczek, a tytuły tych pieśni to Urzeczona do poezji Adama Mickiewicza oraz Za czym wzdychasz do poezji Stefana Witwickiego. Słuchamy Wiesława Ochmana.

Dwie pieśni Stanisława Moniuszki, Urzeczona do poezji Adama Mickiewicza oraz Za czym wzdychasz do poezji Stefana Witwickiego, w wykonaniu tenora Wiesława Ochmana i pianisty Jerzego Gaczka, zakończyły dzisiejsze wydanie magazynu Res Musica. To wszystko, co przygotowałem dziś dla Państwa. Całość przy współpracy Agnieszki Nowogzych przygotował i przedstawił Henryk Cierpioł. Dziękuję za uwagę. Adres naszej strony internetowej to www.radio.katowice.pl. Dobranoc Państwu.

0: Katowicach uczczono dwie rocznice – uchwalenia Konstytucji 3 maja i wybuchu III Powstania Śląskiego. Dwa nowe centra przesiadkowe pojawią się w Bytomiu. Szczyt sezonu zaczyna się na lotnisku w Pyrzowicach. Jego władze apelują, aby pilnować swój bagaż.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Kwiaty przed pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach złożyli wczoraj przedstawiciele regionalnych i ogólnopolskich władz oraz instytucji. W ten sposób uczczono dwie rocznice – uchwalenia Konstytucji 3 maja i wybuchu III Powstania Śląskiego. Ucząc kolejne pokolenia historii, budujemy tożsamość regionalną i narodową, podkreśla wojewoda śląski Marek Wójcik.
2: Wspominamy bohaterów tamtych wydarzeń, ale wydarzeń, które zakończyły się sukcesami, wydarzeń, z których możemy być dumni, dlatego myślę, że powinniśmy te rocznice przeżywać w sposób właśnie radosny. Natomiast ważne, żebyśmy wykorzystali ten czas również na refleksję.
0: Konstytucja 3 maja była pierwszym takim dokumentem w Europie i drugim na świecie. Uchwalono ją w 1791 roku. Trzecie Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Był to zwycięski zryw Ślązaków w walce o przynależność do Polski. Dziś ma się rozpocząć długo wyczekiwany przez mieszkańców Dąbrowy Górniczej remont ulic Wybickiego i Wiśniowej w dzielnicy Gołonóg. Około godziny 6 zmieni się w tym rejonie organizacja ruchu. Jak podkreśla Bartosz Matylewicz, rzecznik Urzędu Miejskiego, przebudowa będzie kompleksowa.
3: Prace te obejmą wymianę nawierzchni, wymianę podbudowy, regulacje studzienek kanalizacyjnych. Powstaną również dwa wyniesione przejścia dla pieszych, które będą również dodatkowo oświetlone. Wymieniona zostanie również nawierzchnia zatoki autobusowej na przystanku w kierunku centrum Dąbrowy Górniczej, dzięki czemu nie będą się w tym miejscu wytwarzały kolejne, a także obsługa pasażerów będzie bardziej komfortowa.
0: Po zakończeniu przebudowy miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Wybickiego zostaną zachowane w układzie prostopadłym. Prace na ulicach Wybickiego i Wiśniowej mają potrwać 3 miesiące.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Będą kolejne centra przesiadkowe w Bytomiu. Miejski Zarząd ulicy Mostów ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie takich miejsc w dzielnicy Karb i w Śródmieściu. Śródmiejskie Centrum Przesiadkowe ma zastąpić stary dworzec autobusowy przy Placu Wolskiego, mówi rzeczniczka bytomskiego ratusza Małgorzata Węgiel-Wnuk.
4: W tym miejscu powstanie centrum obsługi pasażera, zostaną wybudowane zatoki autobusowe, perony z zadaszeniami. To będzie niewielki obiekt kubaturowy, który ma być też ekologiczny, co najważniejsze z punktu widzenia pasażerów będzie wreszcie poczekalnia, w której można w cieple poczekać na autobus.
0: Nowe centra przesiadkowe w Bytomiu mają powstać do końca 2028 roku. Nie zostawiajmy bagażu bez opieki, apelują władze lotniska w Pyrzowicach. Zaczął się szczyt sezonu i takie sytuacje bardzo utrudniają pracę portu. Jak mówi rzecznik lotniska Piotr Adamczyk, każdy taki bagaż traktowany jest jak potencjalne zagrożenie.
5: Bezpieczeństwo i ochrona są priorytetem w branży lotniczej. Każdy tego typu bagaż zwraca baczną uwagę naszych służb. Jeśli podróżny po wielokrotnym wywoływaniu się po taki bagaż nie zgłosi, no to musimy go sprawdzić, zabezpieczyć. To powoduje często konieczność ewakuacji określonej części lotniska oraz paraliz jego pracy w określonej części, często na kilkadziesiąt minut.
0: Podróżny może zostać ukarany mandatem. Dodatkowo musi się liczyć z utratą swojej walizki. Noc będzie bezchmurna, a w jej trakcie temperatura minimalna od 7 do 10 stopni. W ciągu dnia nadal słonecznie i ciepło. Temperatura do 26 stopni.

0: Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie.
1: Proszę Państwa, nim oficjalnie rozpoczniemy, to pozwolą Państwo, że zaczniemy od ważnych informacji, które dominowały w tym tygodniu w mediach. Łukasz Litewka, pogrzeb wielkiego człowieka, pogrzeb, który odbył się w Sosnowcu kilka dni temu, i to wydarzenie wzruszyło całym krajem i nie tylko krajem, jak się okazuje. Tak sobie przy okazji pomyślałem, że szkoda, iż wartości człowieka dostrzegamy wtedy, kiedy on po prostu odchodzi.
2: Polska traci dziś nie polityka, traci wyjątek, bo Łukasz Litewka poszedł do Sejmu po coś innego. Szedł, żeby pomagać. Nie wiem, jak to mądrze ująć, bo ja wiem, że to się kiedyś musi zmienić, tylko że na to trzeba czasu. Trzeba ludzi takich jak Łukasz, żeby pokazywali, że można inaczej. Wiesz?
1: To znaczy, najważniejsze jest chyba to, że on był konsekwentny w stosunku do słów, które wypowiedział na początku w Sejmie, przyjmując ślubowanie. Prawda?
2: Tak.
1: Niech mi Bóg dopomoże, tak? Łukasz Litewka mówił w Sejmie, przyjmując ślubowanie, i cała jego działalność była adekwatna do tego jego ślubowania. Robił wszystko w taki bardzo klarowny, czysty, piękny sposób. No i właśnie, i znów ubolewam, że my mówimy o wartościach człowieka, my mówimy o jego dokonaniach wtedy, kiedy już go nie ma. No ale tak ten świat wygląda, tak funkcjonuje, proszę Państwa. Tego po prostu nie zmienimy. Koncentrujemy się na danej osobie wtedy, kiedy już jej po prostu nie ma.
2: Bóg, honor i ojczyzna. To jest to, co my, kresolianie, uważamy za coś najważniejszego. Nie tylko podczas pogrzebu Łukasza Litewki, ale również w Dzień Konstytucji 3 maja, żebyśmy wszyscy pamiętali, co dla nas, Polaków, jest najważniejsze.
1: Zbiegły się takie okoliczności, prawda? Ale nic nie dzieje się przez przypadek. Podobno.

0: Proszę Państwa, i druga wiadomość, która stała się bardzo ważną we wszystkich serwisach radiowych, telewizyjnych, prasowych, to Andrzej Poczobut, który wrócił do kraju. No, człowiek wyjątkowy, prawda? Kolejny wyjątkowy człowiek, który charakteryzuje się niezwykłą odwagą, umiejętnością powiedzenia nie, gdy wszyscy mówią tak, i po prostu no, osoba, która jest godna podziwu. Ja tak uważam. I co możemy powiedzieć? Nareszcie jest w Polsce.
1: Niezłomny, piękny i dzielny człowiek wolny. To najpiękniejsza dla nas, Kresowian, wiadomość. Nie tylko dla Kresowian, dla nas wszystkich. Andrzeju, dziękujemy Ci za to, jaki jesteś i za to, co nam wszystkim pokazałeś.
0: Tak jest. I trzecia wiadomość, która też jest bardzo ważna, bardzo istotna, krzepiąca, wywołująca uśmiech na twarzy, zadowolenie, to Łatwogang. Czyli młodzi ludzie, którzy zbierają się w małym mieszkaniu i zaczynają zbierać na sprzęt do leczenia osób z chorobą nowotworową. No i to jest piękne, bo zaczynało się od zera, a skończyło się na ho, ho, ho, ilu milionach. I to, proszę Państwa, jest dowód na to, że młodzi ludzie też myślą w sposób empatyczny, że są blisko tych, którzy potrzebują naszej pomocy. To nie jest tak jak w stereotypach, że wchodzimy do pociągu, widzimy młodego człowieka, który korzysta z laptopa albo ma słuchawki na uszach i zagląda do swojego iPhone'a. To nie jest do końca tak. Ci ludzie mają swój świat, ale gdy trzeba komuś pomóc, robią to z wielkim serduchem. I to jest piękne.
1: Ćwierć miliarda złotych na chore dzieci zebrał ten młody człowiek. Wiesz, ja uważam, że powinniśmy tego chłopca nazwać spadkobiercą wielkiego dzieła Łukasza Litewki.
0: No jakoś to wszystko się ze sobą wiąże, prawda?
1: Niesienie pomocy chorym dzieciom. Tragiczna śmierć młodego posła dała impuls ludziom dobrej woli i wielkiego serca i jeszcze większego poświęcenia. Później organizatorzy zbiórki zaapelowali o ustanowienie 26 kwietnia dniem walki z rakiem u dzieci. I wiesz co? Wzruszyło mnie to, że ten młody człowiek powiedział, że kończy tą akcję o godzinie 21:37. To jest pora, w której do Pana Boga odszedł nasz święty Jan Paweł.

0: Dzień dobry, dzień dobry państwu! Tu Lwowska Fala!
1: Płyniemy do was w niedzielę 3 maja 2026 roku.
0: Zapraszamy jak co tydzień na poranne kawusie z Lwowską Falą. A dobry wieczór mówimy nocnym markom i przyjaciołom na drugiej półkuli, co będą słuchać powtórki audycji dziś i w każdej jednej niedzieli 10 minut po północy.
1: Witamy państwa bardzo serdecznie, wszystkich was, rannych ptaszków i nocnych marków, lwowiaków, ślązaków, rodaków na wschodzie, w Kanadzie, Australii, Ameryce, przyjaciół Lwowa, gdziekolwiek są.
0: Daj tych, co od dziś chcieliby do tego grona dołączyć, przyganiamy do naszej kresowej rodziny i zapraszamy na
1: 1010 spotkanie ze Lwowem na antenie Polskiego Radia Katowice w programie o kresach nie tylko dla kresowian, a witamy lwowskim
0: Tajoj! Zapraszamy państwa do Lwowa. Ja jeszcze nie potrafię tak jak kiedyś mówiłam do mikrofonu, ale będę się bardzo starała. Kochani, przed laty tak witaliśmy nasz 3-majowy Lwów.

0: Wiwat Sejm! Wiwat naród! Wiwat wszystkie stany! Wieje, wieje ten okrzyk, szumi chorągwiany, orłem kracze i płynie na wichrze stuleci i w błękicie kometą roziskrzoną świeci, jakby arka Bożego z narodem przymierza, jak tęcza matejkowska nad nami rozpięta. Wieje, wieje ten okrzyk i w niebo uderza i z nieba wraca echem dziś. W dzień tego święta tak powtarza, tak wola, tak wiernie pamięta. Wiwat Sejm! Wiwat naród! Wiwat wszystkie stany!
1: Rozpocząć dziś inaczej, jak oczywiście pól łasku w towarzystwie samego Mariana Hemara i z Majową Jutrzenką w klali. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Już orkiestry wojskowe grają. Oto dziś dzień krwi i chwały, oby dniem wskrzeszenia był. Żyj swobodo, Polsko, żyj. Ta niezwykła, radosna, triumfalna pieśń nieodmiennie przywozi mi na myśl tamte przedwojenne maje i te niedawne, świętowane wspólnie z wami we Lwowie. I nic to, że dziś nie dość, że rozrzuceni po świecie, to jeszcze każdy z nas osobno. Nic to. Przymknijcie tylko oczy i przenieście się razem ze mną do Lwowa, gdzie mieliśmy przecież być razem i wspólnie świętować rocznicę Konstytucji 3 maja i święto Matki Bożej Królowej Polski. Ale ile to roboty! Przedstawcie sobie, że właśnie teraz stoimy dumnie z naszymi sztandarami przy pomniku Adama Mickiewicza, by za chwilę w lwowskiej katedrze skłonić głowy, paść na kolana i pochylić sztandary przed cudownym wizerunkiem ślicznej gwiazdy miasta Lwowa, oddając hołd Matce Bożej Królowej Polski. Wszystkie wy moje ranne ptaszki i nocne marki, rodacy w Kanadzie, Ameryce, Australii, Polacy z całych kresów wschodnich, przyjacieli Lwowa, gdziekolwiek byście dziś nie byli, dołączcie do nas w tym trzeciomajowym świątecznym marszu przez Lwów od pomnika Mickiewicza do katedry. Prowadzi was lwowska fala, Krzysztof Kiczek i Danuta Skalska. Nie otwierajcie jeszcze oczu i wyobraźcie sobie Lwów w całej swojej trzeciomajowej krasie ze świeżą majową zielenią i biało-czerwonymi sztandarami dookoła. W górze słońce, a w sercu radość. Niech się święci 3 maja!

0: Tak dziś nieodparcie nasuwają mi się słowa Jana Pawła II. Naród, który nie może nawiązać do dziejów, który nie może wypowiedzieć się zgodnie z własną duchowością, jest narodem niewolniczym. Naród, który odcina się od historii, który jej się wstydzi, wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych, podcina korzenie własnego istnienia.
1: Naród polski potrzebuje prawdziwej odnowy moralnej i społecznej, aby mógł odnaleźć na nowo wiarę w siebie, w swoją przyszłość, zaufanie we własne siły, obudzić energię moralną i ofiarność społeczną dla sprostania wielkiemu trudowi pracy i koniecznym wyrzeczeniom, które wszystkich czekają. Pilną potrzebą jest budowanie zaufania między społeczeństwem a władzą, aby we wspólnym wysiłku budować lepszą przyszłość ojczyzny i zabezpieczyć interesy narodu i państwa.

0: Witaj, majowa jutrzenko, świeci naszej polskiej krainie. Panie Michale, świętujemy?
1: Naturalnie, że tak. Stanisław August, Boże łaski i woli narodu, król Polski, wielki książę litewski, ruski, polski, etc., etc., wraz ze Stanami Skonfederowanymi w liczbie podwójnej, naród polski reprezentującymi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą i za niewzruszoną deklarujemy. Jakżeż piękne słowa. I przypomnijmy sobie, była to przecież pierwsza w Europie i druga w świecie nowoczesna konstytucja. Jej uchwalenie nie uratowało Polski przed ponad stuletnią niewolą, ale inspirowała ona wiele pokoleń do walki o wolną i niepodległą ojczyznę.
0: Że wspomnę tylko o śląskich powstaniach.
1: Naturalnie, że tak. Przecież trzecie powstanie śląskie wybucha 3 maja 1921 roku. Na pewno było inspirowane duchem Konstytucji 3 maja. A jak silne miała ta konstytucja od samego początku oddziaływania już na współczesnych, dał temu wyraz Adam Mickiewicz w 12 księdze pana Tadeusza. Kiedy to? Opisując koncert Jankiela, użył takich słów. Brzmi polonez 3 maja. Starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się unoszą w owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły po dniu 3 maja w ratuszowej sali zgodzonego z narodem króla fetowali, gdy przy tańcu śpiewano wiwat król kochany, wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany.

0: No i mamy samego Witolda Szolginie i oczywiście 3 maja w Lwowie.
1: 3 maja w Lwowie to było wspaniałe, radosne, słoneczne święto, na które się czekało tak jak na gwiazdkę albo na Wielkanoc, a może nawet bardziej. Święto było prawdziwie narodowe, chyba w naszym tamtoczesnym odczuciu świąteczniejsze jeszcze od święta uzyskania niepodległości w listopadzie. Zaczynało się to od samego rana. Kiedy tylko otwierałem oczy, od razu wskakiwałem obiema nogami w to święto trzeciomajowe. Przede wszystkim rejestrowały to święto moje uszy, ponieważ naokoło słyszało się trzeciomajowe śpiewy i melodie. Kiedyś tutaj mówiłem o maju lwowskim, kiedy to orkiestra 14 Pułku Ułanów z kampanili Kościoła Matki Boskiej Ostrobramskiej na Rogatce Łyczakowskiej wygrywała na całe miasto pieśni maryjne. 3 maja dochodziła do tego jeszcze pieśń 3 maja. Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie, witamy ciebie piosenką, która w całym kraju słynie. Wiwat maj, 3 maj, dla Polaków istny raj. Z ułańskich złotych trąb melodia ta płynęła na cały mój Łyczaków. 3 maja także docierał do mnie przez okno otwarte szeroko, a stamtąd napływały nie tylko majowe zapachy, ale także melodie śpiewane dosłownie przez każdego. Ja naprawdę nie wiem, jak to się działo. Nas nie uczono tych trzeciomajowych piosenek, a wszyscy od urodzenia je znali i wszyscy je w tym dniu śpiewali. Jak okno otwarte, trzeba do okna spojrzeć, co tam na ulicy, a na ulicy właśnie podąża 14 Pułk Ułanów. Znowu ten 14 Pułk Ułanów, nie sądziłem, że jeszcze raz będzie tutaj stępa lub galopem przejeżdżał przez te moje gawędy, ale 3 maja musiał przyjeżdżać. Zresztą przez ten pułk, przez jego orkiestrę mało brakowało, żebym tutaj dzisiaj nie siedział w studiu, ponieważ pewnego 3 maja jako dwulatek czy 2,5-roczne dziecko, znęcony głosem muzyki ułańskiej, wdrapałem się na parapet okienny, przewiesiłem się przez ten parapet, żeby słuchać i oglądać, a i mało brakowało, żebym spadł na chodnik z kamienia trębowelskiego, z piaskowca, którym były chodniki wyłożone. Na szczęście mama mnie złapała w porę i uratowała mi życie, dzięki czemu dzisiaj o tym 3 maja mogę jej mówić. Oczywiście tego dnia szło się do gimnazjum, skąd ze sztandarem na czele wyruszało się do kościoła Klarysek na początku ulicy Łyczakowskiej, do naszego gimnazjalnego kościoła na nabożeństwo uroczyste, a potem szło się albo na defiladę, na którą podążali ci ułani między innymi, albo do domu. Po obiedzie szło się na jakąś uroczystą akademię w oddziale 4 Sokoła na rogu ulicy Paulinów i Łyczakowskiej, gdzie zawsze odbywały się wszelkiego rodzaju akademie, uroczystości nasze gimnazjalne i dzielnicowe łyczakowskie. Cały dzień był uroczysty, cały dzień był wesoły, słoneczny, zielony, a kończyło się to wszystko jakimś festynem. Festyny sławne we Lwowie albo pod Lwowem w Brzuchowicach, w Winnikach, gdzie było wszystko, i karuzele, i biegi w workach, i biegi z jajkiem na łyżce, i wdrapywanie się na słup, na którego szczycie czekała nagroda jakaś, zwykle pęto kiełbasy. Jeszcze jeden moment bardzo taki istotny. Wszystkie okna w mieście były ozdobione nalepkami trzeciomajowymi. Teraz nie ma tego zwyczaju, a to tak bardzo zdobi miasto. Nalepka w kolorze czerwonym, na tym biały emblemat Wiwat 3 maja albo inny patriotyczny, godło narodowe. Całe miasto, jak długie i szerokie, miało okna przybrane nalepkami. Ja mam też takie nalepki z tych i z innych okazji w swoich zbiorach i kiedy je przeglądam, jak żywe staje to święto majowe, które zawsze było słoneczne, zawsze było zielone, zawsze było narodowe i zawsze było najpiękniejsze w ciągu całego roku.
2: Jak te drzewka tak zakwitną, jak ten maj zapachnie tak, to mi czasem tego miasta

mnie brakuje lwowski maj. Mnie niedużo, chciałeś wiedzieć, prawdę znaj.

Jak te bzy, te białe pierwsze, fioletowe puszczą znów. Piosnek tamtych wrócą wiersze, jak ta wiosna wróci lwów. Ludzie się patrzą, nie

Mnie niedużo, mnie brakuje lwowski maj. Mnie niedużo, chciałeś wiedzieć, prawdę znaj. Tak niewiele.

jak ten słowik tak zaśpiewa, jak przez park ta miłość mknie, jak ten krabun spadnie z drzewa, to już nie pytajcie mnie. Nic wam nie powiem, co z tego przyjdzie wam, co mi brakuje.

0: Wiecie wy co? Tak patrzę na was i widzę, jak w skrytości, tak samo jak ja w tej chwileczce, wycieracie te ślozy, co nam wszystkim jakoś tak niechcący przy tej piosence polecieli. I także bym sobie uświadomiła, jak wielka musiała być ta tęsknota Hemara, Refrena, Szolgini, Jurka Janickiego, Wiktora Budzyńskiego, autora i wykonawcy tej piosenki, co przeżyli w tym mieście piękne dzieciństwo i młodość, ale nijak do tego miasta powrócić nie mogli. Cóż znaczy wobec tego nasza mała tęsknota za trzeciomajowym świętem we Lwowie?
1: Danusiu, ty mi kiedyś wspominałaś, że dawno temu, to było 10 lat temu,
2: a
1: tak?
2: Może nawet
1: dawniej, więcej, byłaś we Lwowie i masz z tego Lwowa dźwiękowe pamiątki, tak?
2: I o to właśnie chodzi, żeby państwo mogli poczuć ten klimat lwowski w dzień 3 maja.
1: Jak tam było właśnie 3 maja, jak to wszystko wyglądało, jak to przebiegało i poczujcie państwo przy aromacie tej porannej kawy także aromat Lwowa.
3: 3 maja we Lwowie, jesteśmy przed pomnikiem Adama Mickiewicza, za chwileczkę rozpoczną się uroczystości, poczty sztandarowe w pełnym komplecie, w pełnej gali, młodzież w strojach narodowych, kontusze, dech zapiera. Nasi oczywiście też, poczet sztandarowy Światowego Kongresu Kresowian. Wielki bukiet biało-czerwonych kwiatów z napisem polskim Kresom, Polacy ze Śląska. To szczególny nastrój przed pomnikiem Adama Mickiewicza. Młodzież organizacji strzeleckich startuje. Gra ukraińska orkiestra, ale gra naszą pierwszą brygadę.
4: Bardzo serdecznie proszę o zabranie słowa pana konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie, pana Wiesława Mazura.
5: Dzień dobry państwu. Jest mi ogromnie przyjemnie i wielki dla mnie to honor i zaszczyt, że mogę dzisiaj z państwem być tu obecny. Dzisiaj obchodzimy 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji. Konstytucji 3 maja. Dla nas Polaków jest to chluba, ponieważ była to druga konstytucja po konstytucji amerykańskiej, a pierwsza konstytucja w Europie, która była konstytucją nowoczesną. Rozwaliła system królewski, który był. Była to pierwsza demokratyczna konstytucja pozwalająca Polsce iść do przodu. Dzięki tej konstytucji, dzięki likwidacji liberum veto i innym istotnym elementom zawartym w tej konstytucji, ta konstytucja była drogowskazem dla Polaków. Bardzo wzruszającym elementem, że po tylu latach, 225-lecie Konstytucji 3 maja, mogę obchodzić w tym pięknym, wspaniałym mieście, jakim jest Lwów, pod pomnikiem naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza. Dlatego też wszystkim serdecznie państwu dziękuję za przybycie i mam nadzieję, że dzisiejsze święto, dzisiejsze uroczystości upamiętniające Konstytucję 3 maja, 225. rocznicę, są też wyrazem naszego patriotyzmu, zwłaszcza państwa patriotyzmu, Polaków żyjących na tej ziemi, pamiętających o naszych tradycjach i wartościach. I za to chciałem wszystkim państwu serdecznie podziękować. Oczywiście dziękuję też i gratuluję wczorajsze święto flagi, święto Polonii, święto Polaków.
3: Przed pomnikiem Adama Mickiewicza stoją grupy rekonstrukcyjne i kiedy widzę panów, oficerów w mundurach, tych naszych dawnych przedwojennych, to mam wrażenie, że we Lwowie w tym momencie czas się zatrzymał.
6: Z okazji Święta Narodowego, Konstytucji 3 maja, z okazji też tego święta Królowej Polski życzę wszystkim Polakom wiele łas Bożych, zdrowia, pomyślności, abyśmy szanowali tę wolność, tę demokrację, a przez to, żebyśmy żyli długo i szczęśliwie tam, gdzie jesteśmy. Szczęść Boże.
7: Inspektor Marek Strączek, dowódca południowo-wschodniego okręgu Związku Strzeleckiego Strzelec.
8: Mieszkańcy Rzeszowa i okolic, jako Związek Strzelecki Strzelec, że mogliśmy tutaj przyjechać w dniu 3 maja. Jest to wzruszająca dla nas chwila. i czuć tutaj, według słów poety Bełzy, to ty jesteś Polak mały, to tutaj czuć tą wielkość Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Pozdrawiam was serdecznie, dziękuję.
3: Dyrektor szkoły 10, która niedawno obchodziła jubileusz, pani Marta Markunina. Pani dyrektor, gratulujemy. W ogóle dzisiaj, w dniu 3 maja, tutaj grupa pani młodzieży, poczet sztandarowy, no imponująco to wyglądało. Mam do pani pytanie w imieniu moich słuchaczy, którzy ciągle boleją nad faktem, że na frontonie polskiej szkoły jest po piersie Romana Szuchewycza. Co pani na to?
9: Proszę pani, to od nas nigdy nie zależało i zależeć nigdy nie będzie. Czyli w swoim czasie, kiedyś tam kilka lat temu, powieszono pana Szuchewicza, nikt nas o to nie pytał i jest tak, jak jest po dzień dzisiejszy.
3: Pani dyrektor, ale czy pani zwracała się z tym problemem, bo jest to problem, jest to jakby nie było policzek wymierzony Polakom. Czy zwracała się pani do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do władz polskich, bo przecież jest nie do pomyślenia, żeby morderca Polaków, kierujący eksterminacją ludności polskiej, na frontonie polskiej szkoły widniał. I czy teraz, z okazji tego jubileuszu, nie nadeszła najwłaściwsza pora? Polacy o to pytają, żeby wreszcie położyć temu kres.
9: Proszę pani, na pewno, tylko dla mnie było zawsze bardzo ważne, żeby ta szkoła imienia świętej Marii Magdaleny, o której ja walczyłam 7 lat i nareszcie wywalczyłam, żeby mogła spokojnie funkcjonować, żeby polskie dzieci przychodziły do tej szkoły, żeby uczyły się języka polskiego, żeby podtrzymały nasze cudowne polskie tradycje. I dla mnie to było najważniejsze.
3: Czy Szuchewycz był taką gwarancją bezpieczeństwa?
9: Proszę pani, o nie. Tylko, że ja zawsze... Dla mnie było zawsze bardzo ważne, żeby szkoła mogła spokojnie funkcjonować.
3: Gdyby tego Szuchewycza nie było, to nie mogłaby spokojnie funkcjonować?
9: Nie, po prostu by, jeżeli by, wie pani, głośno podnosić to pytanie, gdziekolwiek, u nas tam we Lwowie, to byłyby wielkie problemy.
3: Uważa pani, że jeżeli teraz podniesiemy ten problem, tę kwestię, to będzie problem od początku?
9: Dla Ukraińców to jest wielki bohater narodowy.
3: Ale to jest polska szkoła.
9: ale funkcjonująca na Ukrainie. Wie pani, ja jestem, powiem pani szczerze, życie mnie nauczyło, jestem wielkim dyplomatą. I dlatego ta szkoła jest taka, jaka jest.
10: Nazywam się Beata Mielczarek, jestem dyrektorem szkoły podstawowej nr 34 w Rybniku.
11: Dzień dobry, Artur Mielczarek, dyrektor szkoły nr 35 księdza Franciszka Blachnickiego w Rybniku.
12: Dzień dobry, Janina Czaja, dyrektor przedszkola z oddziałami integracyjnymi imienia Jana Brzechwy w Rybniku.
3: I jest tu, drodzy państwo, taka trójca, powiedziałabym, głównych sponsorów z terenu Rybnika, jeśli chodzi o szkoły i przedszkola. I Regiajko zachwala współpracę z państwem, no i tą sukcesywną i stałą pomoc, jaką świadczycie, jaką niesiecie dla Polaków na Kresach. Jak to jest? Tak w nieznane pomagać, a potem... zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda, porozmawiać z tymi ludźmi.
10: Na pewno pan Irek, jeżeli poprosił nas o pomoc, chętnie i rodzice, i dzieci włączają się w tę akcję. No, jestem dyrektorem od 7 lat i od 7 lat wspomagamy Kresy. Natomiast teraz po wizycie widzę, że warto pomagać, że każdą rzecz, którą zbierzemy, jest to doceniane przez Polaków we Lwowie i za Lwowem. Także myślę, że na pewno dalej będziemy uczestniczyć w tych akcjach, bo warto.
12: Ja myślę, że te dary, które zbieramy i przekazujemy rodzicom, że jest to dla naszych Polaków za granicą, oni to rozumieją. Ja też to rozumiałam, byłam zadowolona, że pomagamy, ale dopiero kiedy tu przyjechałam, posłuchałam panią Marysię z Radia Lwów, posłuchałam księdza, to mi się oczy otworzyły i myślę, że jeszcze z większym zapałem i żarliwością będziemy te dary zbierać, bo to, co słyszymy w telewizji, czytamy, to jest całkiem inaczej niż ta rzeczywistość, którą tam zastałyśmy.
0: Jest pani dyrektorem przedszkola. Zobaczyła pani, że na tym spotkaniu z Polakami we Lwowie było mnóstwo maleńkich dzieci. Wiadomo dokładnie, do kogo i dla kogo jest ta pomoc adresowana.
12: Co mnie zawsze wzrusza, jak małe dzieci przychodzą, mówią, to jest dla naszych kolegów tam daleko, bo czasem jeszcze nie potrafią powiedzieć Ukraina czy Lwów, ale to jest dla ich kolegów i z tego się bardzo cieszymy i myślę, że teraz jak to przedstawimy, to będzie jeszcze większy odzew.
0: Dyrektorze, dziś składał pan kwiaty pod pomnikiem Mickiewicza w takiej szczególnej chwili, święto Konstytucji 3 maja w Polsce i tu we Lwowie. My też tutaj czujemy, że bije tu serce polskie. Jakie wrażenie robił na panu ten moment i w ogóle ta cała uroczystość?
11: To jest niesamowite wrażenie. Dorocznie składamy wieńce, składamy kwiaty u nas w Rybniku pod pomnikiem pomordowanych harcerzy z Chwałowic. Natomiast tutaj byliśmy we Lwowie, byliśmy na polskiej ziemi. Przecież to była polska ziemia przez 700 lat. Ci ludzie zostali na miejscu. To myśmy sobie poszli. To ktoś Polskę zdradził w 1944, w 1945 roku i ci ludzie tutaj zostali. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem, widząc młodych chłopców, młode dziewczęta w mundurach wojskowych, mundurach strzeleckich, z naszywkami Lwów, z emblematami herbu Lwowa, przedwojennego herbu, z krzyżem Virtuti Militari. Myślałem, że jest to jakaś grupa rekonstrukcyjna z Polski. Pytałem jednego ze starszych, chyba dowódców, kim oni są. Oni mówią, oni tu zawsze byli, oni są miejscowi. To są Polacy z Lwowa, więc serce rośnie. Natomiast musimy im pomagać. Musimy im pomagać, bo jeśli nie my, to kto? Natomiast nie czujemy się jakimiś sponsorami, bo my jesteśmy Polakami i chcemy Polakom pomagać. I ta pomoc, bardzo się cieszymy, że możemy przez państwa tą pomoc tam wysyłać dla Polaków. Nie przez instytucje ukraińskie, tylko przede wszystkim przez polskie parafie, przez polskich księży, bo wiemy, że to wszystko przyjdzie do naszych rodaków, którzy tutaj zostali, którzy nie wyjechali, którzy bronią tej polskości tutaj na miejscu we Lwowie, w naszym pięknym polskim mieście.
0: Panie dyrektorze, powiedział pan, że ogromne wrażenie zrobiła na panu ta grupa strzelców, lwowskich strzelców, polskich strzelców i że powinniśmy im pomóc. My tutaj już z kolegą pomyśleliśmy o tym, że przecież niedługo na Jasnej Górze jest Światowy Zjazd Kresowian i chcielibyśmy tę grupę sprowadzić, żeby mieli poczucie przynależności do naszej wielkiej polskiej rodziny i żeby mieli również poczucie tego oparcia w nas wszystkich, którzy tam spotykamy się u stóp Matki Najświętszej. Tak myślę, że mówiąc o tym na antenie, no spowoduje jakieś większe zainteresowanie, czy również możemy liczyć na zainteresowanie ze strony państwa.
11: No oczywiście, jak najbardziej. Nasze dzieci czy młodzież wiedzą bardzo dużo o Kresach, wiedzą o tym, że ten Lwów był przez wiele, wiele lat Polski, że tam mieszkali Polacy. Jeśli ogłaszamy akcję, to oni wiedzą, że to są te dary serca. Jeżeli każdy czymś się podzieli, no to tego będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. I przyjazd tych młodych ludzi z Lwowa, ale myślę, że z innych polskich miast, z Grodna, z Wilna, z Nowogródka, no byłby czymś wspaniałym, jeżeli pojawią się o stóp Matki Boskiej w Częstochowie, w tym naszym, no, polskim panteonie. Przecież to jest coś pięknego. Także myślę, że powinien być bardzo, bardzo duży odzew.
0: Ja też liczę na pospolite ruszenie.
12: Ja myślę, że dla naszej młodzieży, która by się tam znalazła u stóp Matki Boskiej razem z Lwowem, będzie to taka lekcja patriotyzmu. Bo my kochamy naszą ojczyznę, ale dopiero ci z Lwowa nauczyli nas, co to jest naprawdę kochać. I to zrobiło na mnie największe wrażenie i bardzo się wtedy wzruszyłam. Także dobrze by było, gdyby nasza młodzież się spotkała z tą młodzieżą i porozmawiali o swojej sytuacji i swojej miłości do ojczyzny, naszej wspólnej.
13: Jasna Góra zaprasza.
0: Ze sztandarem Światowego Kongresu Kresowian szli dzisiaj kresowianie z przekonania, z potrzeby serca, a nie z urodzenia.
14: Paździer Franciszek, nie jestem kresowianem, ale może z potrzeby serca, można to tak nazwać. No.
0: A skąd pan przyjechał?
14: Z Berlina.
15: A co sprawiło, że chciał pan pojechać na Kresy? Tam, w Berlinie, pomyślał pan o Lwowie?
14: To trudno wytłumaczyć, ale mam dużo znajomych, co mają tam korzenie z Kresów, nie? Właśnie ten Stanisław, jego żona, nie? I to także fajni ludzie i także mnie to zachęciło tam właśnie pojechać, nie?
16: Ja się nazywam Andrzej Kiełbasa i jestem z Rybnika.
15: A lat?
16: Lat mam 15.
15: Jak się czuje 15-latek, który jest chorążym w poczcie sztandarowym, niesie sztandar Światowego Kongresu Kresowian podczas tak szczególnej uroczystości jak Święto Konstytucji 3 maja we Lwowie?
16: No, na pewno jest zaszczycony z tego, że mógł tak iść.
15: Młody człowieku, myśmy chcieli właśnie, aby ktoś młody, bo to jest tak symboliczne, jak w wierszu Hemara, kto z naszych rąk przejmie chorągwi drzewce. I no i właśnie mamy w kimś takim jak pan, takich właśnie przedstawicieli. Panie Franiu, jak to jest? Tyle set kilometrów z Berlina do Polski, a potem jeszcze z Katowic katulać się do Lwowa. No co sprawiło, że chciało się panu pojechać do Lwowa?
14: Po prostu mam dużo przyjaciół, którzy mają korzenie z Kresów. A ja no, nawet panią, nie wiem czy ona jeszcze żyje, bo się przeniosła, kiedyś mieszkała w Niemczech, ale była urodzona w Lwowie, lata mieszkała w Pytomiu, nazywała się Stefania Jesionek, tak. Może ją pani zna, bo to była taka rzeczywiście patriotka. Ona tylko opowiada o Lwowie i to tak mi zostało w sercu. Nie wiem, czy ona żyje, bo ostatnio z żoną myśmy dzwonili z Berlina, ale nie ma żadnego sygnału. Ona może mieć, może mogła około 85 lat, nie? Także tych przyjaciół tyle mam.
15: Panie Franiu, pan był pierwszy raz w Lwowie.
14: Pierwszy raz w Lwowie, no.
15: I jakie to jest wrażenie, kiedy się wchodzi do Stowarzyszenia Polaków tam mieszkających? Pan sobie wyobrażał, w jakich oni warunkach żyją, jakie mają problemy i czy pan się czegoś więcej dowiedział?
14: No dowiedziałem się na pewno więcej, nie? To wszystko było tak trochę z fantazji, teraz widziałem wszystko na żywo, nie? No i poznałem miasto, nie? Które też można powiedzieć... Myślałem, że Kraków najpiękniejszy, jeśli chodzi historycznie, ale Lwów na pewno przed wojny był może nawet ładniejszy od Krakowa. Bo Kraków jest oczywiście teraz jako całostka może na pewno bardziej zadbany, a Lwów niestety pewne miejsca zadbane, pewne niestety podupadły trochę. Nie? No. Ale miasto na pewno musiało być przed wojną piękniejsze może nawet od Krakowa, nie? Na zero.
15: Był pan... w poczcie sztandarowym podczas uroczystego składania kwiatów pod pomnikiem Adama Mickiewicza. To takie szczególne uhonorowanie pana jako człowieka, który pomyślał o Kresach, pomimo tego, że od tych Kresów jest tak daleko.
14: Tak, tak. Było to dla mnie bardzo wzruszające i czasami nawet mi wychodziły łzy z oczu, ale musiałem się powstrzymać, bo mówię, facet, który płacze, to trochę tak nie wypada, nie? No. No, ale rzeczywiście był to taki moment patriotyczny, nie? Dla mnie i...
15: Ja patrzyłam na pana, obserwowałam pana podczas zwiedzania miasta. Były takie szczególne momenty, kiedy widać było to wzruszenie. To ogromnie cenne, że są ludzie, którzy, mężczyźni, którzy potrafią się wzruszać.
14: Także było to przeżycie na całe życie.
15: A cmentarz obrońców Lwowa?
14: Słucham?
15: A cmentarz obrońców Lwowa?
14: To już łzami i wzruszeniem to swoja droga, nie? No, nie będę cały czas się powtarzał, nie?
15: Dziękuję bardzo.
14: Jeszcze może bym chciał powiedzieć, co było, jeśli ma pani to... Człowiek, który zapomina o ojczyźnie, to jest dla mnie mało warty, nie? Ja już tyle lat w Niemczech mieszkam i jeszcze się nigdy nie przyzwyczaiłem. I zawsze patrzę w kierunku wschodu, a oczywiście jak jeszcze moja żona będzie na ręce, to wracamy, nie?

0: Proszę Państwa, w tym wyjątkowym dniu, bo w kalendarzu trzeci dzień maja, święto Konstytucji, w tym wyjątkowym dniu my się już żegnamy, życząc Państwu wspaniałej niedzieli. Korzystajcie z tego dnia, bo naprawdę on zapisuje się w historii nie tylko tą datą, ale także tym, co wokół nas, tym, co my zrobimy dzisiaj. A więc, proszę Państwa, do dzieła.
1: Kochani, za niedługo w Warszawie będzie ta wspaniała uroczystość z okazji 3 maja. Proszę Was, nie tylko oglądajcie, przeżyjcie to razem z nami, bo to jest również to, o czym cały czas mówiły, to, co przywieźliśmy z Kresów. Bóg, honor i ojczyzna.
0: Tak jest. A my się już żegnamy. Danuta Skalska, Krzysztof Kiczek, Wojciech Skowroński. Miłej, wspaniałej niedzieli życzymy.
1: Idziemy do przodu. Ta fala nigdy nie nawala.

0: Artur Rubinstein, Sztuka życia.
1: Artur Rubinstein, fenomenalny pianista, obywatel świata. Urodził się w 1887 roku w Łodzi, którą opuścił już w dzieciństwie, by przez Warszawę, Berlin i Paryż w 1939 roku dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. I choć kilka lat później otrzymał amerykańskie obywatelstwo, przez całe swoje życie podkreślał, że jest Polakiem.
0: Umiał korzystać ze swych licznych talentów, a barwna osobowość i niezwykły urok przysporzyły mu wielu wspaniałych przyjaciół. Światowy sukces pozwolił mu czerpać radość z wszelkich uroków życia. Kochał muzykę, ale i dobre towarzystwo, wyśmienite jedzenie i luksus.
1: Żył 95 lat, a gdy pod koniec życia spisywał swoje pamiętniki, zamknął je słowami: nadal jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi.
2: On nie był piękny, za to był bardzo dobrze wykształcony, pięknie mówił, znał wiele anegdot, znał wspaniałych ludzi. On tym swoim dziękiem, czarem otaczał i kobiety chciały z nim przebywać, choć wiedziały, że ma żonę.

0: wspaniałą swoją wrażliwość przekazywał tym kobietom. I teraz połączę jakby z pewną cechą osobowości Artura Rubinsteina. On nie krzyczał. On nie używał brzydkich słów. On nie był wulgarny. On się nie unosił. Oczywiście na pewno miał chwilę słabości, bo przecież to był normalny człowiek. Za to on wszystkie swoje emocje, te dobre i te złe, po prostu oddawał muzyce. I to się, jak się go słucha, to się po prostu czuje. W jednej z lekcji, może nie lekcji, tylko spotkania ze studentami, powiedział coś takiego, że trzeba ćwiczyć, ale 3-4 godziny dziennie to wystarczy. Za to używajcie życia, korzystajcie z życia, bo żeby umieć coś przekazać, trzeba przeżyć. Więc żeby być znakomitym muzykiem, trzeba życie przeżyć.
1: Rubinstein pochodził z łódzkiej rodziny żydowskiej. W Łodzi zaczęła się jego kariera muzyczna. Tam jako 7-latek wystąpił po raz pierwszy publicznie i chociaż opuścił to miasto, gdy miał 10 lat, wracał do niego wielokrotnie, zawsze podkreślając serdeczne więzi łączące go z miejscem urodzenia.
0: Bardzo szybko dostrzeżono w zachowaniu małego Artura niezwykłą wrażliwość na różnego rodzaju dźwięki. Ten człowiek był obdarzony bardzo wieloma talentami i ten pierwszy, który został dostrzeżony, to był właśnie jego reakcja na dźwięki. No i teraz te lata są ważne. Sięgamy ponad 100 lat wstecz. Przypominamy sobie przemysłową Łódź, w której się bardzo wiele dzieje i w której ten Artur słyszy różnego rodzaju syreny fabryczne. I ten mały Artur słyszy cyganów, także śpiewających, ale też i krzyczących, że sprzedają patelnię. Ten mały Artur również słyszy dźwięki różnego rodzaju handlarzy, którzy chodzili ulicami i proponowali różnego rodzaju towary. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Artur nie potrafił mówić, za to potrafił te dźwięki naśladować. Rodzice dość szybko zorientowali się w jego znakomitym słuchu i umiejętności naśladowania. To jest o tyle istotne, że rodzice zorientowali się, że jest obdarzony tym pierwszym talentem, właśnie absolutnym słuchem. Jako bardzo młody człowiek, bo miał wówczas lat 14, miał przyjemność zagrać jeden z koncertów na otwarcie Filharmonii Warszawskiej. W 1901 roku wówczas i słuchał Paderewskiego, i sam Paderewski go posłuchał. No i w tym momencie dochodzimy do kolejnego talentu Artura Rubinsteina. Miał ogromny talent pozyskiwania sympatii ludzi i obdarzał swoją sympatią innych. Dlatego znał nieprawdopodobnie wielką ilość ludzi, z którymi był w stałym kontakcie, którzy go bardzo życzliwie przyjmowali i którzy uwielbiali z nim przebywać. No i jednym z nich był Ignacy Paderewski, który go później zaprosił do siebie i dwukrotnie, Artur miał wówczas około 15 lat, dwukrotnie gościł u samego Paderewskiego. Można by powiedzieć, pobierał w pewnym sensie lekcje. Opisuje je zresztą jako ciekawe doświadczenie w swojej książce dotyczącej właśnie tych lat młodzieńczych. No i tutaj z Ignacym Paderewskim absolutnie się świetnie dogadywali. Jest taki jeden wywiad, gdzie pada pytanie o to, jakie płyty ze sobą by zabrał na samotną wyspę i jaką książkę by ze sobą zabrał. Jedną. Odpowiedź jest następująca. Nie potrzebuję wziąć żadnej książki, ponieważ wszystkie, które przeczytałem, mam w głowie. On po prostu miał znakomitą, absolutną pamięć i czytał książkę raz i ją pamiętał w każdym szczególe. I on po prostu to, co przeczytał, a był maniakiem czytania. Czytał do końca życia, uwielbiał czytać książki, znał znakomicie polską literaturę, ale nie tylko. Po prostu świetnie pamiętał, w związku z czym stwierdził, że żadnej książki ze sobą nie potrzebuje zabrać. To był człowiek, który wszędzie grał, bo jeździł z koncertami, on jeździł na wycieczki turystyczne. No i teraz, dlaczego łatwo mu było jeździć? Miał kolejny talent, mówienia w różnych językach. Znał ich 8 i płynnie przechodził z jednego języka na drugi i otoczony przez różnych dziennikarzy. Jak było pytanie po włosku, to była odpowiedź po włosku, jak było pytanie po francusku, to była odpowiedź po

0: francusku, trochę narzekał, że słabo zna portugalski, więc jakby kolejny talent, czyli ogromna umiejętność uczenia się języków i korzystania z tychże właśnie języków.
1: Rubinstein od wczesnej młodości uczył się bywania w świecie. Dzięki temu, że życie koncertowe pozwalało mu obracać się w kręgach ludzi sztuki. Muzyki uczył się w Berlinie i w Paryżu. Nie był traktowany jako cudowne dziecko, jednak jego talent od najmłodszych lat był tak oczywisty i zdumiewający, że młody Artur niemal natychmiast stał się sławny.
2: Za jego pianistyczny debiut uważa się występ z filharmonikami berlińskimi, gdy miał 17 lat. Wykonał wtedy koncerty fortepianowe Mozarta i Saint-Saensa.
0: Już nawet ten koncert, który dał w Warszawie na otwarcie Filharmonii Warszawskiej, już sprawił, że stał się znany. Na tym koncercie byli ludzie z całego świata i już został dostrzeżony. Ale wcześniejsze koncerty, właśnie które dał w Niemczech, w Berlinie, w Dreźnie, sprawiły, że już zaczęto się nim interesować i w zasadzie można by powiedzieć, że sławę taką, prawdziwą sławę, bardzo wcześnie, jako 17-latek, to już naprawdę był znany, już był zaproszony do Ameryki Południowej, gdzie dawał koncerty, a potem to już po prostu poszło. Aczkolwiek przez długie, długie lata, jako że był bardzo młodym pianistą, no ciągle potrzebował tego mecenasa, ciągle potrzebował tego wsparcia, nie był całkowicie niezależny, ale dopiero kiedy tę pełną sławę osiągnął, właśnie, czyli w latach 30., wówczas stwierdził, że najwyższy czas przestać być starym kawalerem i ożenił się z Nelą Młynarską, no to już jego sława rzeczywiście kwitła. Po pierwszej wojnie światowej już był bardzo dobrze znany, miał problem z przynależnością, bo był Polakiem, ale państwa polskiego przecież jeszcze wówczas nie było. Wówczas król Hiszpanii wydał mu paszport, który otworzył mu drzwi całego świata. Był takim właśnie glejtem, który potwierdzał jego tożsamość. A mógł taki paszport dostać? No właśnie dlatego, że był już znany i uznany jako muzyk.

0: Kochał tak kobiety, że powiedział kiedyś, że 90% swojego życia nie poświęcił muzyce, tylko kobietom. Na pytanie jednego z dziennikarzy, kiedy już był bardzo dojrzałym mężczyzną, że ponoć jest pan playboyem, odpowiedział, że to jest tylko stereotyp, który funkcjonuje w Anglii. Ale wcale playboyem nie jestem. Taki epitet, który przypisano Arturowi Rubinsteinowi, ma swoje bardzo konkretne źródła. Otóż te źródła tkwią w tym, że on był bardzo uprzejmy, moglibyśmy powiedzieć trochę staropolszczyzną, szarmancki w stosunku do kobiet. Wszystkie z pełną kurtuazją całuje w dłoń, schylając się, pochylając się do tej dłoni, nigdy nie podnosząc dłoni do góry. To pokazywało jego stosunek do kobiet. Zresztą zawsze mówił, że lubi się otaczać kobietami, głównie młodymi, ale miał szacunek dla wszystkich kobiet. Rzeczywiście tych kobiet w jego życiu było bardzo wiele. W swojej książce o młodości opisuje pierwsze erotyczne doznanie. Było to z żoną właściciela mieszkania, u którego mieszkał. Miał wówczas 13 lat. Potem tych kobiet było wiele, za to to nie jest istotne, jak wiele ich było. Bardzo istotne jest to, jak pięknie o nich mówi. Nie wszystkie wymienia z imienia i nazwiska. O niektórych możemy się tylko domyśleć, że nie tylko były przyjaciółkami, ale łączyło ich coś więcej. Za to jest to osoba, która była nieprawdopodobnie dyskretna. On nigdy nie wracał do kobiet, z którymi już nie miał kontaktu, nigdy o nich źle nie mówił, w ogóle nigdy publicznie tego nie ogłaszał. W związku z czym mówiono o tym, że jest kobieciarz, ale tak naprawdę nikt go nigdy nie przyłapał na jakimś takim niefajnym zachowaniu. Zawsze był szarmancki, zawsze był elegancki. No i oczywiście takim kulminacyjnym punktem było to, że Nella Rubinstein, z którą spędził przecież prawie 50 lat, praktycznie do momentu, kiedy ją zostawił, nie wiedziała, że oprócz niej były inne. Był dyskretny, zawsze pewne intymne sprawy zostawiał tylko i wyłącznie dla siebie, no i dzięki temu był szanowany i lubiany. Jego czar polegał na sposobie komunikowania się z ludźmi, na jego dyskrecji, na jego dyplomacji i za to go ludzie kochali. Tu nie było jakiś piękniś. Za to miał jedną ogromną umiejętność, znakomicie się ubierał. Naprawdę dbał o to, żeby prezentować się w odpowiedni sposób, czy to na scenie, czy to podczas obiadu, czy nawet w domu. Nie można było go zastać w jakichś, nie wiem, laciach czy szlafroku. Bardzo, bardzo o to dbał do końca swoich dni i nawet kiedy już był bardzo, bardzo chory, cały czas trzymał fason eleganckim ubiorem.
1: Mając 45 lat, Rubinstein wreszcie zdecydował się na małżeństwo. Nella Młynarska-Rubinstein stała się wspaniałą towarzyszką jego życia na kolejne niemal pół wieku. Mieli czworo dzieci i w życiu pianisty pojawiły się nowe obowiązki.
2: Nella bez trudu weszła w rolę żony słynnego i towarzyskiego artysty, zwłaszcza, że od dzieciństwa znała styl życia koncertujących muzyków.
0: Jego żona była córką Emila Młynarskiego, dyrektora Filharmonii Warszawskiej, którą poznał, kiedy miała 17 lat. Ona była osobą również bardzo kochliwą. Sama się zresztą przyznawała do tego, że bardzo szybko się zakochała, ale nie tylko w nim, bo kochała też Kornela Makuszyńskiego i wiele innych. I już podczas tego pierwszego spotkania przyrzekli sobie, że będą razem. Podczas tego pierwszego spotkania poprosił, żeby na niego poczekała, ponieważ on miał zakontraktowane koncerty. Ale tego było bardzo dużo i w całym świecie, w związku z czym udał się na trasę koncertową, między innymi do Ameryki Południowej również, ale nie tylko. W związku z tym Nella wyszła za innego muzyka, małżeństwo się nie udało i kiedy w 1932 roku powtórnie przyjechał na koncerty do Warszawy, spotkali się ponownie. Nella już była wówczas po rozwodzie, spotkali się na koncercie i tak oto podczas tego koncertu usiedli razem i po jego zakończeniu podjęli decyzję. Cóż, pyta żartem Nella, Czy teraz ożeniłbyś się ze mną? Oczywiście, powinnaś o tym wiedzieć. Odparłem tym samym tonem. No i chwilę potem byli już małżeństwem i wiedli długie życie razem. I nawiasem mówiąc, kiedy już potem byli małżeństwem, to on cały czas żył dla muzyki, a nie dla rodziny. Miał ogromne poczucie odpowiedzialności za rodzinę i wiedział, że musi zapewnić jej dostatnie i godne życie i odpowiednie wykształcenie dla dzieci. I o to z całą pewnością dbał. Ale na pewno nie był to ojciec, który wraca z pracy do domu i przez wiele godzin zajmuje się dziećmi. Też samej swojej żonie, czyli Nelly, dawał trudne zadanie, ponieważ ona musiała dokonywać wyboru między jego koncertami, a znając jego sposób życia i wiedząc, że kocha kobiety i widząc, że kocha kobiety, wino i śpiew, bo sam też o sobie tak mówił, dokonywała bardzo trudnych wyborów, bo opuszczała dzieci, czasami naprawdę kilkumiesięczne, by towarzyszyć w dalekich eskapadach, bo wiedziała, że on ją potrzebuje, dbała o niego, żeby był odpowiednio ubrany, żeby odpowiednio się prezentował, no a przede wszystkim była jego żoną. Nela była piękna. Nela była piękna i tutaj w ogóle warto zacytować, jak o niej opowiadał swoim przyjaciołom. Próbowałem opisać Nelę. Wiecie, ona jest bardzo inteligentna. Śmiali się. I uważam, że jest piękna, powiedziałem z wielkim naciskiem. Nie próbuj nas epatować urodą tej cudzoziemki. Jest poza tym bardzo naturalna, powiedziałem, lekko zniecierpliwiony. I jest untalentowaną tancerką. Teraz już nie tylko śmiali się, ale kiwali głowami z najwyższą dezaprobatą. Wtedy dodałem trochę niedbale. Nie jest tak zepsuta jak kobiety w Paryżu, a w dodatku wspaniale gotuje. Usłyszawszy to, przyjaciele zawołali entuzjastycznie: ty szczęściarzu.
2: Świadectwem kulinarnych talentów Nelly jest niezwykła książka kucharska, którą wydała w latach 80. Można w niej znaleźć nie tylko znakomite przepisy, ale i wiele anegdot. Zaś akapity poświęcone przygotowaniu wykwintnych posiłków na porę przed i po koncercie, czy przyjęciom na 50 i 100 osób, dają wyobrażenie o stylu życia, jaki prowadzili Rubinsteinowie.
0: Ona była piękną, urodziwą kobietą do końca swojego życia, również długiego, bo przeżyła Artura o 19 lat, również dystyngowaną, również dostojną i nawet jeśli widziała, jeśli znała to tajemne życie Artura, to z godnością je znosiła i nigdy nie dawała po sobie poznać, że coś może być nie tak. To było małżeństwo z miłości, długotrwałej miłości. Artur chciał mieć Polkę i uważał, że tylko jego żoną może być Polka. W związku z czym on Nelę bardzo, bardzo kochał. Ale jakby ona mu po prostu nie wystarczała. Ja nie chcę usprawiedliwiać, broń Boże, jego zdrad. Za to był bardzo wrażliwy, był bardzo emocjonalny. Był artystą. No i gdzieś ujście tej sile, a emocje to siła, no gdzieś dawał. No więc właśnie w tych kobietach, a one go kochały również, a że był bardzo dyskretny, to też nie bały się, że w wyniku intymnych kontaktów z Arturem w jakikolwiek sposób ich reputacja zostanie nadszarpnięta, bo on był po prostu prawdziwym dżentelmenem i dbał o to, żeby ta dyskrecja była zachowana. Nawet przecież jego bardzo późny związek, kiedy już miał skończone 90 lat z ostatnią kobietą jego życia, Annabel, też nie był przedmiotem jakichś wielkich plotkarskich czasopism, a tabloidy już wówczas istniały. Tym bardziej, że on jakby z pełnym szacunkiem zawsze odnosił się do pani Nelly Rubinstein, która oczywiście musiała przeżyć to bardzo, no ale również do samej Annabel. Także do końca życia potrafił dbać o godność kobiet.
1: W 1977 roku 90-letni Artur Rubinstein odszedł od żony i razem z młodszą od siebie o niemal 60 lat Annabel Whitestone zamieszkał w Genewie.
0: Annabel Whitestone. Ona była menadżerką i zajmowała się organizowaniem koncertów i tak się spotkali. Znali się bardzo długie lata, ponieważ poznali się pod koniec lat 60., a dopiero zaczęli jakby wspólne bytowanie pod koniec lat 70. Była to bardzo dobrze wykształcona kobieta, która bardzo dbała o Artura. Choć zdajemy sobie z tego sprawę, że mężczyzna po 90 na pewno nie mógł jej dawać to, co mężczyzna w jej wieku. Za to ona właśnie była jego sekretarką, właśnie wysłuchała wspomnień, które między innymi spisała. Pierwszy tom jest dedykowany Nelly, drugi tom Mojego długiego życia jest dedykowany właśnie Annabel. Więc Annabel była towarzyszką życia Artura Rubinsteina. To była ogromna miłość. Sam Artur Rubinstein powiedział, że chyba to była największa jego miłość w życiu, że najbardziej ją po prostu kochał. Tak więc to była taka miłość dojrzałego, bardzo starszego pana, który na koniec życia zapewnił sobie, a ona mu to też dała, no taką opiekę pięknej, młodej kobiety, która go rozumiała, która była w bardzo trudnych sytuacjach z nim, ponieważ to był pod koniec, ostatnie dwa lata były naprawdę trudne, był ciężko schorowany i już potem pod koniec życia nie mógł jeść. W związku z czym naprawdę towarzyszyła mu w tej jego chorobie w bardzo, bardzo trudnym okresie, czyli ona też musiała go bardzo kochać. Trudno mi jest nazwać tę miłość. Na pewno w jakim sensie ta miłość pozwoliła mu żyć dłużej. Na pewno pomogła mu ta miłość w ostatnich dniach jego życia. Choć oczywiście Nella Rubinstein czuła się skrzywdzona. Myślę, że te jego miłości do wszystkich kobiet, które znał, to były miłości prawdziwe. To nie były miłości wierne, bo wiernym to on nie był. Ale myślę, że każda z tych miłości była miłością prawdziwą, tu i teraz. Może jeszcze jedno zdanie na zakończenie. Artur Rubinstein, kiedy mówił do młodych ludzi, chwytajcie chwilę, cieszcie się każdą chwilą. On nie straszył, bo nie mówił, bo nie wiemy, co będzie później, ale mówił, że każda chwila jest tak bogata, że odbierajcie tą chwilę, przeżywajcie tą chwilę, będzie wasze życie bogatsze. Jak będziecie bogaci, swoje przeżycia będziecie mogli to dać innym. I jednym dawał muzykę, a innym dawał miłość duchową, emocjonalną, a wybranym fizyczną.

0: Radio Bardziej. Bardziej niż radio.
1: Radio Bardziej. Bardziej niż radio.
2: Bardziej niż radio.
3: To ciągle poranny program Radia Bardziej. Przed państwem budzi Wejrzyłka. Była ze mną Helena Trojańska, ale musiała wyjść na chwileczkę. Nie wiem, być może wezwał ją Zeus albo inny jakiś Macedończyk. Proszę państwa, co my tu mamy teraz w naszym programie? A, no jasna sprawa, no przecież trzeba rzucić uchem za okno albo oknem za ucho, jak kto woli. Tak, czas na świeżutką prognozę pogody.
4: Bardziej niż wyż prognoza.
1: Sponsorem prognozy Bardziej niż wyż są Zakłady Mięsne Marcepan, jedyny na Śląsku producent krówek wołowych.
5: Na prognozę pogody Bardziej niż wyż zaprasza zakład fryzjerski Bella Bella. Tylko u nas bardziej niż trwała wieczna ondulacja.
1: Dobrej pogody Bardziej niż wyż życzy Świetlana Przyszłość, twój zakład pogrzebowy.
3: Sponsorem prognozy pogody Bardziej niż wyż jest Furman, producent nawozów, przewozów i podwozów.
1: Cudownych, słonecznych chwil życzy Skarpetan Potu, producent odświeżaczy do stóp.
5: Spokojnych chwil za oknem życzy spółdzielnia stolarzy Tapicer, jedyny w Polsce producent sznura do żelazka.
1: Sponsorem prognozy Bardziej niż wyż jest Atmosfera, producent pompek do balonów i materacy. Dmuchamy na okrągło najlepiej.
4: Bardziej niż wyż prognoza.
6: Dzień dobry. Będzie ciepło, choć nie wszędzie i nie zawsze.
7: Radio, radio, bardziej.
2: Bardziej niż radio.